0: amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
1: Jak Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hacksetem znajdą dogodny termin. Zapewnił też, że nigdy nie miał problemu spotkać się z sekretarzem obrony. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przewłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Śledczy przekazali, że do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
2: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
3: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
4: Policji.
3: Tak, policji.
2: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto. To do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
1: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Suszka służby, wykorzystując zaawansowany sprzęt kryminalistyczny, ponownie przeprowadziły przeszukanie bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę. Gruntowną i dogłębną modernizację armii chcą przeprowadzić politycy Rozwoju Plus. Ekipa zrzeszona wokół Mateusza Morawieckiego zaprezentowała we wtorek raport z założeniem nowej polityki obronnej. Na konferencji w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie ma polegać ta modernizacja?
5: Jednym z jej głównych założeń jest przyspieszenie cyfryzacji wojska.
6: Sensory są wszędzie. Możliwość przetwarzania danych jest wszechobecna. My niestety w dużej mierze jesteśmy jeszcze armią analogową.
5: Mówił Michał Dworczyk z Rozwoju Plus. W koncepcji znalazły się też m.in. powszechne szkolenia obronne czy nowy model działania wojskowych służb specjalnych. Politycy przekonują, że w obecnej sytuacji, czyli w czasie pokoju, rozwiązania należy wdrażać stopniowo.
6: Muszą to być zmiany bardzo głębokie, ale roztropność polega na tym, że tak w skomplikowanym systemie nie robi się tego z dnia na dzień.
5: Zaprezentowany dziś raport ma być punktem wyjścia do szerokiej debaty na temat obronności. Za pół roku na jej podstawie mają powstać konkretne punkty, które znajdą się w programie wyborczym ugrupowania Mateusza Morawieckiego.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. W walce 8 kandydatów i ostatnie chwile, by przekonać wyborców. 27 października przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Jaka będzie frekwencja przy urnach i jakie nastroje panują wśród mieszkańców? To sprawdzał nasz reporter Jakub Solarz.
7: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
8: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
9: Jak wszystkie kampanie. No, według nas to mało się na ten temat słyszy.
10: Bardzo interesująca, wiele się dzieje.
11: No nie najwyższych lotów.
7: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
12: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty. Jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
7: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
1: Relacjonował nasz reporter Kuba Solarz. Przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa już w niedzielę, to po tym, gdy w majowym referendum krakowianie odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Ceny paliw mogą okazać się za wysokie dla stacji benzynowych. W świetle stale rosnących cen benzyny i diesla, które zbliżają się do progu 10 zł za litr, wyświetlacze ceny, czyli tzw. totemy, mogą nie mieć miejsca, by pokazać tak wysokie ceny. Tematem zajął się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, jakie są możliwe rozwiązania?
13: Sposobów na poradzenie sobie z cenami jest kilka. Większość stacji paliw po prostu dokonała modernizacji pylonów cenowych po kryzysie paliwowym w 2022 roku. Natomiast ci, którzy zwlekali, będą musieli wkrótce wykazać się zaradnością. Operatorzy wyświetlający nieprawidłowe ceny będą musieli liczyć się z karami.
14: Najważniejsze jest to, aby konsument przed dokonaniem zakupu miał jasną i niebudzącą wątpliwości informację o rzeczywistej cenie paliwa. Przepisy określają w tym zakresie obowiązek przedsiębiorcy, natomiast dobór rozwiązania technicznego zależy od niego.
13: Mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie benzyna i diesel kosztują odpowiednio ponad 8 i 9 zł za litr.
1: Według sondażu SW Research dla Wprost, aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr. Trzeba cały czas mówić młodzieży, czym może skończyć się niebezpieczna jazda na hulajnodze, przypominają policjanci. To po tym, jak znów doszło do tragicznego wypadku z udziałem takiego jednośladu. W Nakle nad Notecią zginął 13-latek, który uderzył w autobus. Funkcjonariusze rozmawiają z młodzieżą i dorosłymi o bezpieczeństwie na hulajnodze, przeprowadzają też kontrole na ulicach. O szczegółach Dawid Olszewski, nasz reporter.
4: Policjanci powtarzają, że konieczne jest uświadamianie młodych użytkowników hulajnóg, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.
15: Bo niestety potem wydarzają się takie sytuacje, gdzie wjeżdża osoba, nie zwraca uwagi. Może nawet mając pierwszeństwo, trzeba zredukować prędkość, trzeba rozejrzeć się.
4: Mówi Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Problemem są przede wszystkim hulajnogi, które można odblokować i rozpędzić powyżej dozwolonej prędkości.
16: Jeżdżę na kolegi elektrycznej.
17: A szybko ona jeździ?
16: Z blokadą no to 20.
17: Umiesz zdejmować taką blokadę?
16: Jest jakby zdjęta. Ją można założyć w każdej chwili.
4: W tym roku zmieniły się też przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Minimalny wiek kierującego wzrósł do 13 lat.
1: Relacjonował nasz reporter Dawid Olszewski. Dodatkowo osoby do 16 roku życia muszą jeździć w kasku. Hałas, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda tak zwany krótki najem mieszkań. Samorządy dużych miast i mieszkańcy czekają na ustawę, która ma to uporządkować. Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy osiedlu. O tym nasz reporter Grzegorz Mnich.
18: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
19: Hałas to jest koszmar po prostu.
18: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
19: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
18: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
20: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
18: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
1: Relacjonował nasz reporter Grzegorz Mnich. Nowa ustawa ma zapobiec niekontrolowanemu najmowi krótkoterminowemu, zlikwidować szarą strefę i dopuścić do głosu stałych mieszkańców. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągało też mniej oczywiste regiony. Lato za nami, czas na podsumowanie tegorocznego sezonu. Jak spędziliśmy te wakacje, sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
21: Coraz chętniej odkrywamy Polskę, ale krajowe wyjazdy są zazwyczaj krótkie. Często to przedłużone weekendy, a pobyty rzadko trwają dłużej niż tydzień. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że coraz częściej odwiedzamy też okoliczne miejscowości i lokalne atrakcje, a taki trend utrzymuje się mniej więcej od pandemii.
22: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
21: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najpopularniejszych kierunków w tym sezonie niezmiennie wybieraliśmy Bałtyk i Góry, ale coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy na Podlasie.
1: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafia się okaz nie do poznania, to robimy zdjęcie i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo. Uważajmy za radami sztucznej inteligencji. Ostrzegają tymczasem eksperci.
23: Człowiek oczywiście się może pomylić. Sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie i może sobie stosować tego typu rzeczy.
24: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
23: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
1: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. I to wszystko w wykonaniu 2 kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. W ramach Ligi Kociego Procederu rywalizują w domowych minidyscyplinach, a ich właściciele wcielają się w trenerów i komentatorów sportowych. Są treningi, turnieje i walka o medale. A w czym specjalizują się koci zawodnicy? O tym ich trenerzy.
25: Bierki.
26: Bilard.
25: Piłkarzyki.
26: Hokej.
25: Kręgle.
26: No i na razie,
25: no i
26: tyle.
25: Na razie tyle.
1: Nie każdy jednak równie szybko opanowuje nowe dyscypliny.
26: Jeżeli chodzi o kitkę, to muszę przyznać szczerze, że bardzo łatwo. Tak. Ona po 30 sekundach już umie nową grę praktycznie. A z Benkiem, no to trzeba kilku tak sesji treningowych, żeby on zakumał.
1: Kibicować Benkowi i Kitce można w mediach społecznościowych na profilu Koci Proceder. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Szkolne tematy to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Każda epoka ma swoje zasady, swoje skarby, swoich wybitnych przedstawicieli. Z nami możesz spróbować zrozumieć każdą z nich. Romantyzm. To zdecydowanie jedna z najkrótszych, ale i najbardziej osobliwych epok w nowożytności. Dlaczego? Powodów jest kilka. Po pierwsze, romantyzm to czas, w którym intuicja, zmysły, dusza i duch po raz kolejny zdobywają władzę nad rozumem i racjonalnym oglądem sytuacji, a emocje stają się podstawowym tematem utworów. Po drugie, to epoka, w której dopasowanie się do świata przestaje być tak bardzo cenione. Lepiej być odmieńcem, zbuntowaną jednostką, która żyje i działa przeciw całemu światu. Liczy się oryginalność, indywidualizm, bycie sobą ponad wszystko. Po trzecie, nie brak także gloryfikacji tych, którzy poświęcają się dla idei. Widać to szczególnie w utworach patriotycznych, które jak grzyby po deszczu powstają po upadku powstania listopadowego. Warto podkreślić, że według niektórych myślicieli czasy romantyzmu już dawno za nami. Inni uważają, że paradygmat romantyczny, czyli idee wypracowane i spopularyzowane w tamtym okresie, determinują nasze postrzeganie rzeczywistości do dziś. Jak jest naprawdę? Przekonaj się sam. Posłuchaj naszego opracowania do końca i dowiedz się, jakie utwory powstały w epoce romantyzmu, jak wyglądała twórczość artystyczna i którzy myśliciele wywarli największy wpływ. W pierwszej kolejności sprawdź, skąd wzięła się nazwa epoki i jakie są jej ramy czasowe. Nazwa romantyzm jest tak naturalna dla dzisiejszych odbiorców kultury, że niewiele osób w ogóle zastanawia się, skąd się wywodzi. Warto jednak wiedzieć, jaka jest geneza romantyzmu. Co ciekawe, romantyzm jako określenie epoki literackiej niewiele ma wspólnego z czułostkowością, emocjonalnością i skłonnością

do wyrażania swoich uczuć, jakie najczęściej kojarzą nam się ze słowem romantyczny. Nazwa romantyzm pośrednio wywodzi się od łacińskiego słowa romanu, które oznacza rzymski. Nie chodzi jednak o rzymską kulturę. Romanus oznaczało również języki, jakimi posługiwano się w prowincjach rzymskich. Romansem zaś określano podania i legendy, które powstawały w tych regionach. Wyróżniały się one baśniowością i fantastyką i to jest właściwy łącznik z romantyzmem jako epoką literacką. Romantyzm sięga bowiem do prostych, orientalnych i nieodkrytych języków. Estetyka utworów romantycznych, szczególnie na początku, przesycona jest baśniowością i fantastyką. Poza tym przymiotnik romantyczny pochodzi od rzeczowników romans oraz romant, które odsyłają do średniowiecznych opowieści awanturniczo-przygodowych. Czas dominacji romantyzmu w Europie wyznaczają dwa ważne wydarzenia o charakterze rewolucyjnym. Epoka rozpoczyna się wraz z wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej w roku 1789, a kończy powstaniami narodowymi z roku 1848, określanymi zbiorczą nazwą Wiosny Ludów. Warto dodać, że epokę otwierają i zamykają walki związane z wolnością. Tyle tylko, że rewolucja francuska dotyczyła wolności każdego obywatela, podczas gdy Wiosna Ludów była walką o wolność konkretnych narodów. W Polsce symboliczną datą początku romantyzmu jest wydanie Ballad i Romansów. Dzieło było częścią pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza. Epokę kończy zaś wybuch Powstania Styczniowego. Posłuchaj teraz informacji o najważniejszych prądach filozoficznych epoki romantyzmu. Pierwsza połowa XIX wieku to czas wiary w świat, po którym na równych prawach przemieszcza się człowiek, stwory wyobraźni, zjawy i duchy. Romantyzm był czasem, kiedy kontynuowano rewolucję wynalazków i odkryć zapoczątkowaną w oświeceniu. W romantyzmie dyliżans i koń nie są jedynymi środkami lokomocji. To w tej epoce powstają pierwsze lokomotywy. Chwilę po zakończeniu romantyzmu linia telegraficzna połączy obie półkule i zostanie wynaleziony telefon. Warto o tym pamiętać, bo romantyzm często postrzega się jako epokę, w której zwolnił rozwój techniki. W rzeczywistości jednak szedł dalej, wyznaczonym przez oświecenie trybem. Przykład? W roku 1818 rodzi się fotografia. Wiek XIX to również epoka peleryn i cylindrów, zdominowana przez ideał duszy i ciała. Prowadzi się wtedy pojedynki, a człowiek nie wstydzi się swoich uczuć. Pierwsza połowa XIX wieku to skrajność w skrajności. Niejednorodność i wielowątkowość to ważne cechy romantyzmu, z którymi musieli sobie poradzić filozofowie epoki. Jedną z najważniejszych myśli tego okresu był naturocentryzm. Zakładał on, że w centrum świata jest natura, a nie człowiek. Romantycy jako pierwsi odkryli, że natura jest autonomicznym bytem. To dzięki niej można poznać świat i zrozumieć rządzące nim zasady. Nie chodzi o to, że kwiaty więdną, kiedy dziewczyna jest smutna, a znajdująca się nad nią wierzba szumi, płacząc. Natura to coś więcej niż atrakcyjna dekoracja dla rozterek bohaterów. Romantyczny kosmos pojmowany jest jako żywy organizm. Podsumowując, wszystko żyje i jest w ciągłym ruchu. Stąd też tak popularne koncepcje przechodzenia ducha w kolejne stadia rozwoju. Myśliciele tamtej epoki twierdzili, że nie ma wiecznej śmierci. Natura żyje w czasie wiecznym, nigdy nie umiera, jest nieśmiertelna. Człowiek jest jednak bytem skończonym, ograniczonym, śmiertelnym i musi się czuć zagrożony wobec natury. Wystarczy przyjrzeć się balladom i romansom Mickiewicza. Tam człowiek czuje się zagubiony. Natura wywołuje grozę, jest straszna i niebezpieczna. Człowiek buduje metropolie, które natura w mgnieniu oka potrafi zniszczyć. Romantycy wiedzą jednak, że kiedyś nie było takiego rozłamu między ludźmi a naturą i dążą do tego, aby tę przepaść zasypać. Jednocześnie zdają sobie sprawę z daremności własnych działań. Natura jest więc zarówno inspiracją, nauczycielką harmonii, stanem szczęśliwości, do którego chciałby powrócić człowiek, jak i zagrożeniem, wrogiem, przeciwieństwem świata kultury. Drugim ważnym wątkiem filozofii romantycznej był temat historii. Romantycy chętnie powracali do czasów średniowiecznych i szukali inspiracji w kronikach. Widać to na przykład w Konradzie Walenrodzie Mickiewicza czy w Mazepie Słowackiego. To zamiłowanie do historii nie wiązało się jednak z poszukiwaniem atrakcyjnego tematu utworu, ale było wynikiem głębszej filozoficznej postawy.
Romantycy widzieli bowiem przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jako jedną całość. W takim pojmowaniu świata dużą rolę odegrał traktat Filozofia dziejów Hegla. Ten niemiecki myśliciel stworzył wizję rozwoju historii jako przechodzenia przez stadia tezy, antytezy, syntezy. Przekonał swoich słuchaczy, że świat jest historią dziejów ducha absolutnego, który dąży do ponownego zjednoczenia. Dlatego romantycy sięgali do mitycznych początków. Ich zdaniem to właśnie tam znajdowało się proroctwo dotyczące tego, co dzieje się w danej chwili i się jeszcze wydarzy. Romantycy szukali sensu w przeszłości. Ich zdaniem poza historią i czasem znajduje się tylko Bóg. Powraca więc przekonanie o dwóch typach historii ziemskiej i świętej. Historią zaś rządzi Bóg. Trzeba jednak pamiętać, że romantycy pojmowali Boga na swój sposób. Juliusz Słowacki został nawet uznany za heretyka. Postrzeganie Boga wynikało z refleksji nad naturą oraz z pytania o to, ile może człowiek, a ile zależy od góry. Na przykład Zygmunt Krasiński zakładał, że historia to dochodzenie do przemian, rewolucja, która nie zawsze jest dobra. Z kolei Mickiewicz i Słowacki uważali, że świat to historia rewolucji ducha. Warto podkreślić, że romantyzm nie przyniósł wybitnych osiągnięć w dziedzinie filozofii poza dziełem Hegla. Stało się tak zapewne dlatego, że romantycy byli przekonani o niewystarczalności ludzkiego rozumu i doświadczenia w poznaniu. Ich teoria poznania opierała się na irracjonalności źródeł i refleksji o metafizycznym charakterze prawdziwej rzeczywistości. Takie założenia nie mogły sprzyjać rozwojowi filozofii jako nauki, która wynika z racjonalnej refleksji. Romantycy uprawiali filozofię głównie w sztuce. Według nich lepszą drogą do poznania była aktywność artystyczna niż rozważania intelektualne. Romantyzm trudno więc wyodrębnić jako epokę filozoficzną. Obok Hegla myślicielami tej epoki byli m.in. Johann Gottlieb Fichte i Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Fichte akcentował w swej filozofii zagadnienie świadomości jednostki, w czym wyrażał romantyczny indywidualizm. Natomiast Schelling doszukiwał się w przyrodzie działania sił absolutnych i podkreślał wartość poznania irracjonalnego. Jednak to Hegel zapisał się w historii jako twórca ostatniego wielkiego europejskiego systemu filozoficznego. Po nim refleksja filozoficzna będzie przede wszystkim niesystemowa. Hegel uważał, że jest jeden byt o naturze duchowej. Wszelka materia i przyroda są zaś wytworami tego ducha. Duch jest absolutny, więc nosi w znamiona boskie i jednocześnie jest zmienny w czasie. Ujawnia się w dziejach świata poprzez postęp społeczno-polityczny. Przejawia się także w sztuce, religii i filozofii. Duch dąży do absolutnej wolności. Kiedy to się stanie, dojdzie do jego zjednoczenia. Dla romantyzmu istotna jest również estetyka Hegla, a więc jego teoria sztuki. Wyodrębnił on trzy okresy rozwoju sztuki w dziejach. Twórczość starożytnych cywilizacji wschodnich, która była symboliczna, antyk grecki i rzymski, który oddzielał ideę od formy, sztukę chrześcijańską, która uczyniła ideę ważniejszymi od tego, w jakiej formie zostaną one zamknięte. Ten ostatni typ sztuki, gdzie idea dominuje nad formą, Hegel określił jako sztukę romantyczną. Warto wspomnieć o jeszcze jednym filozofie epoki romantyzmu. To Johann Gottfried Herder. Tworzył on co prawda w przededniu romantyzmu, ale jego koncepcje zaważyły m.in. na rozwoju pojęcia narodu. Herder postulował zwrócenie się w stronę kultury ludowej, ponieważ to tam zachowały się elementy kultury pierwotnej. Twierdził, że kultura ludowa kryje w sobie prawdziwą tożsamość, jest źródłem prawdy. To za sprawą tego filozofa kultura ludowa stała się obok tematów historycznych jednym z najważniejszych motywów romantycznych. Zostawiamy na razie filozofię i przeskakujemy do zagadnień związanych z kulturą. Na początku posłuchaj, jakie założenia były realizowane w każdym typie sztuki: literaturze, malarstwie, rzeźbie i teatrze. Najważniejsze jest przekonanie, że tylko uczucia, dusza i drgnienia serca zbliżają człowieka do poznania tajemnic życia. Drugi ważny element to wiara w możliwość kontaktu ze światem pozazmysłowym i związana z tym fascynacja baśniowymi legendami, podaniami i ludowymi opowiastkami o duchach. To wszystko z kolei powodowało, że sztuka romantyczna przesiąknięta była grozą i tajemniczością. Do tego dołączyły się wpływy orientalne. Romantycy jako pierwsi odkryli bowiem piękno
wschodu i postanowili włączyć je do swojej sztuki. Konsekwencją było odrzucenie reguł poetyki klasycznej. Uznano, że krępują one rozwój jednostki, uniemożliwiają pełne zrealizowanie się indywidualnej postawy. Romantyzm w dużej mierze opierał się na systemie opozycji. Do najważniejszych należały m.in. kosmos i bunt. Człowiek z jednej strony był postrzegany jako część kosmosu, czyli element podporządkowany ogólnemu planowi rozwoju. Jednostka była narzędziem historii, w związku z czym można było uznać, że potrzebuje jedynie jakiejś idei, której można się podporządkować. Stąd tak zwany jaskółczy niepokój w okresie preromantyzmu niemieckiego, kiedy to młodzi romantycy mówili wprost, że nie potrafią znaleźć sobie miejsca w świecie oraz znaleźć także idei, której mogliby się poddać. Z drugiej strony bardzo ważny był bunt jednostki, która chce nadać swojemu życiu nowy sens. Według romantyków takie osoby zmieniają bieg historii i wyprzedzają swoją epokę. Przykładem takich jednostek mogą być m.in. Napoleon czy Józef Poniatowski. Natura i cywilizacja. Romantyzm to czas przeciwników cywilizacji, którzy niszczą naturę, doprowadzają do uśmiercenia tego, co pierwotne. Jednak kiedy utożsamiają cywilizację z historią, to okazuje się, że jest ona siłą napędową. Poprzez działanie w historii człowiek staje się nieśmiertelny. Za niego mówią bowiem jego czyny przekazywane z pokolenia na pokolenie. Centrum i prowincja. Marzeniem romantyków było osiągnięcie jedności i spójności, zbudowanie całości. Każdy element jest jednak małym mikrokosmosem, o który również trzeba zadbać. Znaczącą rolę zaczyna odgrywać prowincja, z której pochodziło wielu romantyków. Autorzy nie mieli potrzeby bycia w centrum, choć w końcu po upadku powstania listopadowego większość z nich znalazła się w Paryżu. Mit prowincji najlepiej oddany został przez Adama Mickiewicza w Panu Tadeuszu. Młodość i starość. Opozycję tę widać szczególnie w odzie do młodości, obrazującej przepaść między starymi a młodymi. Pamiętajmy jednak, że młodość w tym wypadku wyznacza charakter, a nie wiek. Młodość to zapał, serce, bezkompromisowość, szukanie sensu wyższego. Starość zaś to konformizm, strach przed aktywnością, buntem, rewolucją, marzenie o ustabilizowanym życiu, przywiązanie do tego, co już się osiągnęło. Romantyzm to także rozkwit malarstwa. Ważnym tematem obrazów była natura, a także historia. Wszystko otaczała aura tajemniczości, niezwykłości, potęgi i żywiołowości. Istotny był też człowiek i jego uczuciowość. W poetyce obrazu duże znaczenie zyskał kontrast. Rozszerzono także paletę barw. Malarstwo pierwszego trzydziestolecia XIX wieku stało w opozycji do klasycznych kanonów. Trudno jednak wskazać jedną obowiązującą w tym czasie szkołę malarską. Zgodnie z ideologią romantyzmu liczyła się przede wszystkim indywidualność twórcy. Posłuchaj teraz, o których malarzach romantycznych warto pamiętać. Johann Füssli był uznawany za pierwszego malarza romantycznego. Tworzył kompozycje inspirowane dziełami Homera i Dantego. Jego słynne obrazy to Mara Nocna i Trzy Wiedźmy, które nawiązywały do Wiedźmy z Macbetha. Francisco Goya to hiszpański malarz obrazów o tematyce historycznej i niepodległościowej. Jego wielkie dzieła to Rozstrzelanie powstańców madryckich i bardziej fantastyczny Saturn pożerający swoje dzieci. William Turner specjalizował się w pejzażach o mocno impresjonistycznym zacięciu. Najsłynniejszy jego obraz to Szybkość, para i deszcz. Kaspar David Friedrich to najsłynniejszy malarz romantyczny. Był autorem dzieł poświęconych naturze otoczonej aurą tajemniczości i smutku. Jego wielkie obrazy to ołtarz chrześcijański i cmentarz klasztorny w śniegu. Eugène Delacroix to malarz rewolucyjny. Jego najsłynniejszy obraz to Wolność wiodąca lud na barykady oraz Rzeź na wyspie Chios. Najsłynniejszym polskim malarzem romantycznym był Piotr Michałowski, autor scen batalistycznych i rodzajowych. Miał w swojej kolekcji również kilka portretów. Charakterystyczne są jego przedstawienia postaci Napoleona, ale najsłynniejsze dzieło to Szarża w wąwozie Somosiery. Zostawiamy teraz sztukę romantyzmu i zagłębiamy się w najważniejsze dzieła literackie.
Na początek szybkie przypomnienie, oto najważniejsze pojęcia epoki romantyzmu. Fantastyka nie chodzi jednak o tę rodem z Iron Mana, ale pochodzącą od Szekspira. W literaturze pełno jest więc widm, duchów, wiedźm, kobiet, syren i innych dziwnych postaci. Frenezja to nasycenie dzieła obrazami szaleństwa, zbrodni i okropności. U Juliusza Słowackiego takie przykłady widać chociażby w Ojcu Zadumionych. Warto jednak pamiętać, że w tym samym czasie powstaje Dr. Jekyll and Mr. Hyde Roberta Louisa Stevensona oraz Frankenstein Mary Shelley. Gotycyzm to szczególna odmiana historyzmu, która odwołuje się do średniowiecza, zwłaszcza angielskiego. W polskich utworach widoczna jest chociażby w Konradzie Wallenrodzie Mickiewicza. Homo viator to człowiek wędrujący, z reguły nawet pędzący, niejednokrotnie uciekający, taki, który nigdzie nie ma swojego miejsca. Realizacją tego toposu jest Kordian Słowackiego, który w drugim akcie dramatu przemierza pół Europy w poszukiwaniu idei. Irracjonalizm to przekonanie, że świat da się poznać tylko za pomocą takich narzędzi jak intuicja, wiara czy przeczucie. Mistycyzm oznacza przekonanie o możliwości kontaktu z siłami pozaziemskimi. Pierwotnie termin ten oznaczał wyłącznie możliwość kontaktu człowieka z Bogiem. Z czasem został rozszerzony na całą rzeczywistość nadnaturalną. Mesjanizm, inaczej poświęcenie życia w imię jakiejś idei. Orientalizm, czyli odkrycie kultury wschodu przez romantyków. Przełożyło się to na ogromną fascynację kulturą arabską, której elementy autorzy włączyli do swoich dzieł. Początek orientalizmu w romantyzmie zapowiada m.in. Giaur George'a Byrona. Profetyzm, czyli zdolność do przewidywania przyszłości. Wielu romantycznych poetów było postrzeganych jako profeci. W romantyzmie zainteresowanie wzbudzały postacie ludowych wieszczów, na przykład ukraińskiego Werny Chory. Teraz czas na poznanie najważniejszych gatunków literackich uprawianych w epoce romantyzmu. To między innymi ballada, czyli gatunek synkretyczny, który łączy różne rodzaje literackie. Jej źródeł należy szukać w opowiadaniach ludowych. Ballada opiera się na dramatycznej opowieści o niezwykłych i tajemniczych wydarzeniach. Powieść poetycka, która zawiera elementy dramatyczne i liryczne, charakteryzuje ją fragmentaryczność fabuły i brak ciągu przyczynowo-skutkowego. Nie brakuje też lirycznych komentarzy narratora. Powieść poetycką uznaje się za zapowiedź właściwej powieści. W romantyzmie jej tematyka dotyczyła przede wszystkim wydarzeń historycznych, a za twórców gatunku uważa się Waltera Scotta i George'a Byrona. Dramat romantyczny, którego pierwowzorem był dramat szekspirowski. Łamie on zasadę trzech jedności, rezygnuje z chóru, porzuca zasadę dekorum, miesza tragizm z komizmem. Jest fragmentaryczny, często z otwartym zakończeniem, niejednokrotnie pozostawia luki w sposobie opowiadania wydarzeń, a poszczególne sceny są ze sobą luźno połączone. Gatunek ten zupełnie zdominował literaturę romantyczną, warto więc go dobrze zapamiętać. Poemat dygresyjny, w którym fabuła staje się pretekstem dla narratora, aby podzielić się z czytelnikiem swoimi przemyśleniami. Treść utworu przypomina serię luźno połączonych ze sobą epizodów, które wydają się mniej ważne od komentarzy narratora. Przykładem poematu dygresyjnego jest Beniowski Juliusza Słowackiego. Sonet, czyli utwór liryczny, w którym dwie pierwsze zwrotki liczą cztery wersy, a kolejne dwie trzy. Pierwsze dwie zwykle prezentują opis danego zjawiska, pozostałe przynoszą jego podsumowanie, poetycką refleksję i prawdy filozoficzne. Poezja tyrtejska to zaczerpnięta ze starożytności poezja patriotyczna. Ma ona nawoływać do walki w obronie niepodległości oraz budzić pragnienie obrony ojczyzny i nienawiść do wroga. Określenie to pochodzi od imienia spartańskiego poety Tyrtajosa. W tle stoi słynna maksyma Horacego – dulce et decorum est pro patria mori, czyli słodko i zaszczytnie umierać za ojczyznę. Zapoznaj się teraz z najważniejszymi dziełami literackimi epoki romantyzmu. Oto ich fabuła w telegraficznym skrócie. Cierpienia młodego Wertera Goethego to powieść epistolarna, czyli napisana w formie listów. Werter to młody i bardzo uczuciowy człowiek. Przyjeżdża na wieś, aby dojść do siebie po zawodzie miłosnym, jaki przeżył w mieście. Na wsi poznaje Lottę, kobietę idealną, anioła o pięknej postaci i szczerych uczuciach. W typowo romantycznej scenografii wypełnionej naturą rodzi się uczucie, jednak, jak to w romantyzmie bywa, nieszczęśliwe. Lotta jest już bowiem narzeczoną Alberta. Werter przeżywa wewnętrzny konflikt, ponieważ kocha Lottę, ale szanuje też Alberta. Szanuje też konwenanse, mimo że odbierają mu one ukochaną kobietę.
Ostatecznie bohater decyduje się na samobójstwo, które poprzedza długie i emocjonalne pożegnanie. Werther stał się pewnym wzorcem dla bohaterów epoki. Powstało nawet pojęcie – werteryzm, które oddaje główne cechy tego bohatera, jego emocjonalną postawę, styl bycia i charakterystyczny sposób ubierania się. Król Olszyn – Goethego. To ballada, która rozpoczyna się w dość tajemniczych okolicznościach. W śnieżnej zamieci pędzi konno ojciec z chorym dzieckiem w ramionach. Sam ojciec widzi jedynie drzewa otaczającą go ciemność, zamieć i mgły. Dziecko jednak postrzega wszystko inaczej. Podróż rozgrywa się w dwóch światach. Realnym ojca i fantastycznym, do którego dostęp ma tylko rozgorączkowane dziecko. Chory chłopiec widzi fantastyczną postać króla Olszyn, który woła go do siebie. Właściwie nie tyle woła, ile porywa do krainy elfów. Ojciec próbuje uspokoić pociechę. Nie rozumie majaczeń syna, który opowiada o królu Olszyn. Gdy bohaterowie docierają do celu swojej podróży, okazuje się, że chłopiec już nie żyje. Utwór to mieszanka romantycznego irracjonalizmu, fantastyki i tajemniczości. Faust Goethego. To dramat, który stał się inspiracją dla wielu twórców różnych epok. Doktor Faust, średniowieczny badacz, który posiadał całą wiedzę książkową, marzył o tym, aby posiąść tajemnicę życia, odkryć definicję dobra i zła, poznać sens istnienia. Swoimi pragnieniami doprowadził do zakładu między Bogiem a Mefistofelesem o jego duszę. Diabeł zjawił się przed Faustem w momencie, gdy bohater był bardzo rozgoryczony. Mimo wielu wysiłków nie udało mu się wciąż zdobyć prawdziwej mądrości. Mefistofeles obdarzył Fausta młodością i możliwością podróżowania w czasie i przestrzeni. Bies oznajmił, że nic nie chce za swoje usługi, ale stawia jeden warunek. Jeśli Faust kiedykolwiek wypowie słowa „Chwilo trwaj, jesteś piękna”, szatan przyjdzie po jego duszę. Tak też się staje, ale przed nieszczęściem bohatera ratuje chór aniołów. Faust staje się wzorem homo viator, czyli porażki rozumowego postrzegania świata, ale i niebezpieczeństw, które kryją się za zasłoną oddzielającą świat ziemski od ponadnaturalnego. Jaur George'a Byrona to poetycka powieść o młodzieńcu żyjącym w podbitej przez Turków Grecji. Słowo giaur oznacza innowierce i tak też bohater jest nazywany przez Turków. Czytelnik nie zna jego prawdziwego nazwiska i nie wie nic o przeszłości. Giaur ze wzajemnością zakochuje się w Leili, niewolnicy z haremu tureckiego Baszy Hassana. Kiedy Hassan dowiaduje się o tym uczuciu, wrzuca uwięzioną w worku Leję do morza. Zrozpaczony giaur postanawia się zemścić. Następnie rozdaje cały swój majątek i zamyka się w klasztorze. Po 6 latach umiera, wyznając wcześniej swoje grzechy na ostatniej spowiedzi. Byron opowiedział tę historię w sposób bardzo chaotyczny i fragmentaryczny. Zrealizował z nawiązką poetykę romantyczną, której giaur jest jedną z ważniejszych reprezentacji. Przy okazji stworzył też wzorzec bohatera określanego jako byroniczny, czyli zbuntowanego samotnika, który skrywa mroczną tajemnicę. Zostawiamy wielkie dzieła literatury powszechnej i przechodzimy do przeglądu utworów polskich. Na początku warto podkreślić, że polska literatura romantyczna powstaje przede wszystkim na emigracji. Po upadku powstania listopadowego, które wybuchło w 1830 roku, większość polskiej inteligencji w obawie przed represjami wyjechała za granicę, głównie do Francji. Przedstawicielami wielkiej emigracji byli m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Fryderyk Chopin. Zygmunt Krasiński nie musiał emigrować, gdyż jego ojciec był rosyjskim generałem, ale mimo to wiele podróżował. Polska literatura romantyczna jest niezwykle bogata, dlatego w skrócie przypomnimy jedynie wybrane utwory. W pierwszej kolejności bierzemy na warsztat twórczość Adama Mickiewicza. Oda do młodości to apoteoza młodości, która prezentowana jest jako niezwykła siła, będąca w stanie przypiąć skrzydła do ramion, wynieść poetę ponad poziomy, porywać do rewolucji i zmiany. Podmiot liryczny z wysokości patrzy na ziemię i widzi, że potrzebna jest rewolucja, przebudzenie się z marazmu i gnuśności. Zmianę tę ma umożliwić dostrzeżona przez poetę jutrzenka, jaką jest właśnie młodość. W wierszu dochodzi do wyraźnego przeciwstawienia młodych starym, ubóstwienia młodości, przedstawienia jej jako siły kreacyjnej o boskiej potędze.
Ballady i romanse. Zawierają takie ballady jak Świteś, Rybka, Pani Twardowska czy Lilie. Najsłynniejsza jest jednak Romantyczność. To historia młodej dziewczyny Karusi, która rozmawia z duchem Jaśka, jej zmarłego ukochanego. Dziewczyna nie zważa na racjonalne słowa otoczenia. Czucie i wiara silniej do mnie mówi niż mędrca, szkiełko i oko. Z kolei w Liliach pojawia się opowieść o mężobójstwie z czasów Bolesława Śmiałego. Żona z powodu swojej niewierności morduje męża powracającego z wojny. Następnie na jego grobie sieje lilię. Gdy z wojny wracają bracia zamordowanego, dają wiarę słowom kobiety, która stwierdza, że mąż nigdy nie wrócił do domu. Postanawiają zawalczyć o jej względy. Bohaterka każe im przynieść wianki, a ona wyjdzie za tego, który uplecie ładniejszy. Wybiera brata, który swój wianek uplótł z lilii z grobu zabitego męża. Nagle pobliski kościół trzęsie się w posadach, pojawia się duch zmarłego i mści się na całej trójce. Ta ballada to doskonały przykład połączenia fantastyki z ludowością i irracjonalizmem. Sonety krymskie to cykl sonetów, który powstał w wyniku podróży poety na Krym. To wyraz fascynacji orientalizmem. Klasyczna forma sonetu zostaje wypełniona nową treścią. Najsłynniejszymi sonetami są stepy akarmańskie, w których poeta portretuje step jako suchy ocean, pokazuje go w ruchu, dostrzega ukrytą w nim głębię romantyczną, dostrzega piękno ciszy i wyłapuje najmniejsze dźwięki. Z kolei sonet Ajudach prezentuje bohatera rozmyślającego na szczycie skały. Góra Ajudach jest jak serce poety, a fale morskie to namiętności budzące twórcze natchnienie. Podmiot liryczny jest osamotniony, lecz nieśmiertelny dzięki swojej sławie. Konrad Wallenrod, wydany w Petersburgu w roku 1828, jest uznawany za literacką inspirację do wybuchu Powstania Listopadowego. To powieść poetycka o silnym wydźwięku moralnym i politycznym. Główny bohater, Konrad Wallenrod, wybiera drogę znaną z księcia, Machiavellego. Decyduje się na bycie nie tylko lwem, ale i lisem. W obronie Litwy postanawia dostać się do zakonu krzyżackiego. W swojej roli jest tak przekonujący, że w końcu zostaje wielkim mistrzem. Ostatecznie rozbraja zakon od środka, ale płaci za to najwyższą cenę. Traci bowiem miłość swojego życia, Aldonę, która zostaje pustelnicą. Walter Alf, bo takie jest prawdziwe imię Konrada, odwiedza ją pod wieżą, ale nie może jej dotknąć ze względu na złożone przez nią śluby. W końcu część krzyżaków orientuje się, że wielki mistrz jest zdrajcą. Bohater zostaje pojmany. Ten przekonany o czekającej go karze zażywa truciznę. Litwa zostaje jednak ocalona. Powiernikiem Wallenroda jest Wajdelota Halban. Jego pieśń, w której alegorycznie przedstawia losy Konrada, zawiera fragment napisany heksametrem polskim. To pierwsza w Polsce próba przyswojenia antycznego wzorca znanego z Iliady Homera. Na określenie postawy Konrada ukuto zaś termin walenrodyzm. Jest on bardzo ważny dla polskiego romantyzmu i oznacza postawę człowieka, który walczy o słuszną i sprawiedliwą ideę. Jednak by osiągnąć cel, używa nieetycznych środków. Dziady składają się z czterech części. W Kownie i Wilnie powstały na początku części druga i czwarta, następnie w Dreźnie trzecia i pierwsza, niedokończona. Część druga to opis guseł, które odbywały się na cmentarzach przed zaduszkami. Ten ludowy zwyczaj stał się pretekstem do ukazania pewnych prawd życiowych. Bohaterowie rozmawiają z duszami, które z różnych powodów nie dostały się do nieba. Jedną z nich jest widmo, które wraca później w części czwartej, gdzie jako tułacz pustelnik opowiada księdzu historię swojego tragicznego życia. Okazuje się, że to dawny uczeń księdza Gustaw, który zrozpaczony z powodu zawodu miłosnego popełnił samobójstwo. Gdy zaczyna świtać, Gustaw przebija się sztyletem i żyje nadal. W trzeciej części Dziadów Gustaw staje się Konradem. Tym razem osią utworu jest wątek polityczny, problem zniewolenia Polski przez rosyjskiego zaborcę, odwołania do procesu filomatów i przedstawienie zbrodniczej działalności senatora Nowosilcowa. Najważniejsza w tej części jest wielka improwizacja Konrada, którą bohater wypowiada w więziennej celi. Zbuntowany bohater zwraca się do Boga, żądając władzy, którą mógłby wykorzystać dla dobra narodu. Ważne w utworze jest też widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona zostaje wizja Polski jako Chrystusa narodów.
Pan Tadeusz to największa epopeja narodowa i akcja dzieje się na Litwie w latach 1811-1812, czyli w czasach epoki napoleońskiej. To czas przygotowań Napoleona do wojny z Rosją. Soplicowo, gdzie toczy się akcja utworu, stanowi pewnego rodzaju mikrokosmos, który rządzi się własnymi prawami. Główni bohaterowie to reprezentanci określonych postaw narodowych i społecznych. Gospodarzem dworu w Soplicowie jest sędzia, który wita przybyłego właśnie do domu brata. Tanka tytułowego pana Tadeusza. W okolicy przebywa tajemniczy ksiądz Robak, a we dworze można spotkać bywalczynię światowych salonów Telimenę i jej podopieczną Zosię, córkę Choreszków, z którymi Soplicowie od lat prowadzą spór o zamek. Pilnuje go klucznik Gerwazy. Aby zakończyć właśnie między rodzinami do Soplicowa przybywa potomek Choreszków, hrabia. Fabuła rozbija się na trzy równoległe wątki. Pierwszy to historia tajemniczego księdza Robaka, który tak naprawdę jest ojcem Tadeusza. Drugi to perypetie miłosne Tadeusza i Zosi oraz wtrącającej się w te relacje Telimeny. Trzeci wątek to wspomniany już spór o zamek Choreszków. Pan Tadeusz jest sądem nad dawną Polską i to wydanym z punktu widzenia emigracji. Wyraźnie wskazuje na to epilog. Epopeja narodowa została w całości napisana 13-zgłoskowcem, który w polskiej literaturze uruchamia tak zwany wiersz bohaterski. Teraz przyjrzyjmy się twórczości kolejnego wieszcza, Juliusza Słowackiego. Kordian to jeden z najwybitniejszych dramatów romantycznych. Zaczyna się przygotowaniem, kiedy w nocy 31 grudnia 1799 roku na Łysej Górze szatan przejmuje panowanie nad XIX wiekiem. Stwarza on przyszłych przywódców powstania listopadowego. Następnie jest prolog, gdzie trzy osoby prologu dyskutują nad tym, jaka powinna być poezja. Jest to również polemika Słowackiego z Mickiewiczem. Akt pierwszy to historia poszukującego sensu życia młodzieńca o imieniu Kordian, który po doznanym zawodzie miłosnym strzela do siebie. W akcie drugim, który nosi podtytuł Wędrowiec, okazuje się, że Kordian jakimś cudem ocalał. Bohater przemierza Europę w poszukiwaniu idei, która nadałaby jego życiu sens. Odwiedza m.in. Londyn, w Watykanie spotyka się z papieżem, a słynny monolog na szczycie Mont Blanc kończy okrzykiem Polska Winkler jedem narodów, po czym zaczarowana chmura przenosi go do Polski. Akt trzeci o podtytule Spisek koronacyjny rozpoczyna się koronacją cara na króla Polski. Po tej uroczystości spiskowcy, którzy planowali zamach na cara, wycofują się z tego niebezpiecznego planu. Jeden Kordian postanawia pozbyć się cara. Gdy nocą zbliża się do jego sypialni, zaczynają go nękać widma, strach i imaginacja. Zamach się nie udaje, a bohater mdleje przed sypialnią cara. Zostaje pojmany i przewieziony do szpitala psychiatrycznego, gdzie oczekuje na wyrok śmierci. Wcześniej jednak w przebraniu doktora odwiedza go Mefistofeles. Później bohater zostaje przewieziony na plac, gdzie ma zostać rozstrzelany. Pluton egzekucyjny nie wie jednak, że car właśnie wydał wyrok uniewinniający Kordiana, a czytelnicy nie dowiadują się, czy bohater zostanie w ostatniej chwili ocalony przed śmiercią. Słowacki zakończenie dramatu pozostawił otwarte. Kordian jest pewną polemiką z dziadami Mickiewicza. To krytyczna ocena powstania listopadowego i przyczyn jego upadku. To rozważanie nad wyjątkową jednostką i jej dylematami. To w końcu bardzo teatralny utwór, gdzie postaci wielokrotnie zdradzają świadomość własnej teatralności. Grób Agamemnona. To utwór liryczny. Powstał on podczas podróży Słowackiego na wschód, gdzie poeta odwiedził grobowiec uważany za grób Agamemnona. To wspomnienie staje się inspiracją do rozważań nad wadami i zaletami narodu. W tym utworze Słowacki formułuje swoją koncepcję dwoistości Polaków, duszy anielskiej zamkniętej w czerepie rubasznym. Beniowski to poemat dygresyjny, inspirowany historią Maurycego Beniowskiego, szlachcica, który brał udział w Konfederacji Barskiej. Drugim ważnym bohaterem utworu jest sam narrator, który ujawnia swoje uczucia i oceny w licznych dygresjach. Słowacki w Beniowskim rozprawił się z nieprzychylnym mu środowiskiem emigracyjnym. Trzecim wielkim wieszczem polskiego romantyzmu był Zygmunt Krasiński. Jego najważniejsze dzieła to
Nieboska komedia. Obok Dziadów i Kordiana jest najważniejszym polskim dramatem romantycznym. W tym przypadku mamy do czynienia ze skomplikowaną chronologią i różnymi planami wydarzeń. W części pierwszej pojawia się świat nierealny, w którym główny bohater z jednej strony jest błogosławiony przez anioła stróża, z drugiej chór złych duchów wysyła ku niemu pokusę. Krasiński porusza tu problem walki o duszę człowieka. W kolejnej części poznajemy hrabiego Henryka. Młody poeta bierze ślub z ukochaną Marią. Wydaje się, że jest szczęśliwy w małżeństwie, wkrótce ma się urodzić jego syn. Zaczyna go jednak nawiedzać zjawa w postaci pięknej kobiety. Namawia ona bohatera, by w imię poezji opuścił żonę i synka. Henryk, myśląc, że wielkim poetą może być tylko jeśli wyrzeknie się życia rodzinnego, postanawia udać się za zjawą. Kiedy wreszcie uświadamia sobie błąd, gdyż piękna kobieta zmieniła się w trupa, wraca do domu. Jednak Maria popada w obłęd, przeklina ich syna, mówiąc, że Orcio, jak ojciec, zostanie poetą, po czym umiera. W drugiej części pojawia się wątek rewolucji. Uciskani chłopi buntują się przeciw arystokracji, której przywódcą zostaje Henryk. Rewolucjonistą zaś przewodzi pan Kracy. Ważnym wątkiem jest wędrówka hrabiego przez obóz rewolucjonistów. Przypomina ona podróż Dantego przez kolejne kręgi piekła. Istotna też jest rozmowa przywódców dwóch wrogich obozów, z której wynika, że zmiana władzy poprzez rewolucję nie przynosi rzeczywistej odnowy kraju. Pewne grupy społeczne tylko zamieniają się miejscami i nic z tego nie wynika. W części czwartej dochodzi do walki. Giną właściwie wszyscy. Pan Kracy dokonuje sądu nad pokonanymi. Jednak gdy widzi Chrystusa Mściciela, pada na miejscu. Wizja jest tak silna, że umierający pan Kracy jest w stanie powiedzieć tylko: Galilejczyku, zwyciężyłeś. Są to słowa przypisywane Julianowi Apostacie. Ma to uświadomić czytelnikowi, że pan Kracy samowolnie sięgnął po atrybuty władzy boskiej i próbował samodzielnie tworzyć historię. To jednak zadanie Boga, nie człowieka, dlatego pan Kracy ponosi klęskę. Na koniec warto zapamiętać utwór Cypriana Kamila Norwida, Bema pamięci żałobny rapsod, który jest uważany za najwybitniejszą realizację polskiego heksametru. Pogrzeb generała Bema, bohatera powstania listopadowego, staje się pretekstem do wygłoszenia pewnego rodzaju manifestu. Autor sugeruje, że prawdziwa idea nie umiera, lecz budzi narody, niweczy gnuśność i zwiększa szeregi bohaterów. Celem żałobników idących za trumną nie jest grób, a przyszłość, w której będą walczyć za naród. Żegnamy się już powoli z romantyzmem. Zanim to jednak nastąpi, posłuchaj, jaki miał on wpływ na inne epoki. Pozytywizm początkowo potępiał i odrzucał wszystko, co romantyczne. Jednak u schyłku tej epoki stosunek do romantyzmu znacznie złagodniał. W Nad Niemnem Eliza Orzeszkowa prezentuje mogiłę powstańczą, która jest swoistym hołdem złożonym nie tylko powstańcom, ale i romantycznym ideom. Także główny bohater Lalki Bolesława Prusa, Stanisław Wokulski, ma w sobie pewne cechy romantycznego bohatera, a prawdziwym romantykiem można określić starego subiekta Ignacego Rzeckiego. Młoda Polska inspiruje się romantyzmem pod każdym względem. Odkrywa się przede wszystkim w mistycznych utworach Słowackiego. Wyspiański sięga do tradycji Dziadów w swoim Weselu, a Stanisław Przybyszewski inspiruje się koncepcją miłości romantycznej. Z kolei w dwudziestoleciu początkowo następuje zerwanie z tradycją romantyczną. Jak pisze Słonimski, zrzucono z ramion płaszcz Konrada. Warto jednak pamiętać, że w tym czasie twórcy odczuwali pewne zmęczenie wątkami patriotycznymi. Chciano też odbrązować poetów. Na nowo zostaje odkryty za to Norwid. Pamiętaj, że jedno z najważniejszych wydarzeń z historii Polski w XX wieku, marzec 68, był konsekwencją protestów studenckich związanych ze zdjęciem z afisza Teatru Narodowego Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. To już koniec fascynującej podróży po epoce romantyzmu. Posłuchaj kolejnych opracowań dotyczących epok literackich, a jeśli to streszczenie Ci się podobało, przekaż je znajomym. Zachęcamy Cię do dalszego zdobywania wiedzy, poznawania literatury i kultury różnych epok. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Będzie cytat na początek. Uwaga. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa i nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was przegrać tej wojny, powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. Te kilka słów generała rozpętało w Polsce burzę.
2: A miałeś kiedyś karabin w ręku albo jakąś broń?
3: Nie, nie zamierzam, w ogóle jestem pacyfistą.
4: Według mnie to pokolenie nie jest gotowe na taką wojnę czy coś takiego.
2: Miałeś kiedyś broń w ręku?
5: Miałem.
2: Jaką?
5: Pistolet.
2: Gdyby była taka potrzeba, to ty jesteś...
5: Tak.
2: Gotów?
5: Tak. Dokładnie.
6: Byłaby ekipa taka chłopaków, którzy by się zebrali i bronili jednak swojej ojczyzny.
7: Przeważnie ludzie są mocni w dziobie, a jak co do czego, to potem uciekają. Mm-hmm. Tak jak, nie wiem, są jacyś kibice, walczą, krzyczą. A jakiś studencik by się okazało, że jednak jest większym patriotą.
8: Kocham ten kraj po prostu, no. Według mnie jest piękny. Urodziłem się tutaj, no i bym bronił.
9: Czułbym się na pewno źle, gdybym ja uciekł, a moja rodzina została tutaj.
10: Jak będzie trzeba, to staniemy. W obronie rodziny i ojczyzny.
11: Nie wiem, czy byłabym w stanie tak z bronią wyjść, ale na pewno bym pomagała.
12: Walka byłaby raczej o ludzi rządzących, a ja za tych ludzi walczyć nie będę.
13: Trzeba przywrócić przysposobienie obronne w szkołach. No tak. Młodzież, chłopcy, żeby na strzelnicach strzelali.
2: Ale co, że trzeba pani granatem dać?
14: O, właśnie miałam KPKS, pistolet tęczny i ten granaty. To było cudowne, coś wspaniałego, naprawdę.
1: Słowa generała, że to pokolenie będzie musiało stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny, były skierowane do studentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. On to powiedział na inauguracji roku akademickiego, ale poszły w Polskę. Wielu generałów i polityków przekonuje, że generał Kukuła niepotrzebnie straszy, że te jego słowa były na wyrost. No ale ja tak na wszelki wypadek poszedłem z mikrofonem na ulicę i pytałem Polaków, czy byliby gotowi za 5, 10, a może 20 lat nawet stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny. O tym dziś w Co ludzie powiedzą serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: No to na pierwszy ogień trochę młodych ludzi. Jak oni przyjęli te słowa, te złowróżbne słowa generała Kukuły? Czy są, czy byliby gotowi w razie potrzeby?
2: Czy pokolenie dzisiejsze to jest w stanie stanąć z karabinem i bronić ojczyzny?
12: Ja personalnie nie. No ale myślę, że jacyś tam młodzi ludzie pewnie są w stanie walczyć za nasz kraj.
2: A to co by pan zrobił, gdyby trzeba było nagle?
12: Wyjechałbym, uciekłbym.
2: Gdzie?
12: Nie wiem, gdziekolwiek, gdzie by było spokojnie.
2: To wie pan, jakie korki by były tam na tej autostradzie do Niemiec?
12: No jakoś by się trzeba było przedostać. Jestem raczej kosmopolitą. Walka byłaby raczej o ludzi rządzących. A ja za tych ludzi walczyć nie będę.
2: A miałeś kiedyś karabin w ręku albo jakąś
12: nie,
2: broń?
12: Nie, nie zamierzam, w ogóle jestem pacyfistą. Także dla mnie wszelkie jakieś wojny... Dla mnie to jest nienormalne, także w ten sposób. No.
2: Chodzę, pytam młodych ludzi, czy są gotowi, gdyby była taka potrzeba, stanąć z karabinem i bronić ojczyzny.
15: Nie wiem, no na dzień dzisiejszy raczej nie, ale jakby była, trzeba było, to tak, dlaczego nie?
2: No właśnie, tylko czy są gotowi, czy w ogóle mieli karabin w ręku,
15: nie,
2: pistolet?
15: Nie, nigdy. Tylko nie w jakichś strzelnicach albo coś, ale to...
2: Ale na strzelnicy byłeś.
15: Tak, byłem. Jak będzie trzeba, to będę stał.
2: Ale macie takie poczucie właśnie, że trzeba i dlaczego?
15: Poczucie czy mam? No nie, ale raczej tak dla zasady, że jak mieszkam w tym kraju i tutaj się wychowuję, tutaj żyję, to jakieś tam w środku mam takie zobowiązanie, że jak będzie stan krytyczny, to żeby stanąć i pomagać kraju.
10: Jak będzie trzeba, to staniemy. W obronie rodziny i ojczyzny.
2: Czy to młode pokolenie byłoby w stanie stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny?
5: A co ja mam powiedzieć na ten temat?
2: No, zapytam, wiesz, jak to jest z tym młodym pokoleniem, bo teraz szef Sztabu Generalnego powiedział, że być może będzie taka konieczność, że to pokolenie będzie musiało stanąć i bronić.
5: No nie wiem, jak na razie to nie pędzę do tego.
2: A miałeś kiedyś broń w ręku?
5: Miałem.
2: Jaką?
5: Pistolet.
2: I co? I rzeczywiście jakby umiesz obsługiwać jakby po...
5: No, w miarę.
2: Czyli w razie gdyby...
5: W razie gdy, no to czemu nie?
2: Czyli co, gdyby była taka potrzeba, to ty jesteś...
5: Tak.
2: Gotów?
5: Tak, dokładnie.
2: Mówią niektórzy, że wiesz, ta dzisiejsza młodzież, to chodzą w rurkach. jak oni się mogą nadawać do tego, żeby z bronią tam latać i w okopach siedzieć. No. Ty byś stanął, tak? Czyli...
6: Dokładnie. Trzeba by było do...
2: Wiesz co, stanął...
6: Gotowości, no.
2: A miałeś jakieś przeszkolenie?
6: Do czynienia nie jest. Nie, bo nie, akurat nie załapałem się na służbę.
2: Mhm. No. A w ogóle jakiś pistolet w ręku, cokolwiek?
6: Zabawkowy. No. Jedynie.
2: No ale to dobrze, bo wiesz, gdzie lufa, gdzie ten, żeby, wiesz, nieodwrotnie...
6: Poradzę
2: bo...
6: sobie raczej.
2: No, ale co, ale rzeczywiście, a dlaczego trzeba by ewentualnie stanąć i bronić, gdyby była taka potrzeba?
6: No mamy tylko jeden swój kraj, którego myślę, że nie powinniśmy stracić. Raczej myślę, że byłaby ekipa taka chłopaków, którzy by się zebrali i bronili jednak swojej ojczyzny. Myślę, że to się budzi wszystko na spokojnie, a przyszłoby co do czego, to każdy by stanął raczej obok siebie i by było dobrze.
9: Uważam ogólnie, że to nie jest pytanie, na które da się odpowiedzieć w tym momencie. To jest sytuacja, w której jak się znajdziesz, to wtedy dopiero podejmiesz decyzję, ale czułbym się na pewno źle, gdybym ja uciekł, a moja rodzina została tutaj. Aczkolwiek oczywiście nie chcę wojny, tak jak myślę, że nikt nie chce wojny, no ale kto wie, jak to będzie.
2: Miałeś kiedyś jakiś karabin w ręku, pistolet, no właśnie?
9: Byłem na strzelnicy raz, ale to tak...
16: Dlaczego bym bronił ojczyzny? No to mój naród czuje się Polakiem. Więc w razie wojny byłbym gotowy stanąć do wojny.
2: W sensie mentalnie byłbyś gotowy, ale...
16: Mentalnie, nie wiem czy fizycznie.
2: No. Miałeś kiedyś jakąś broń w ręku, coś?
16: Nie.
2: Jakiś granat?
16: Ale raczej ogarniałbym. Bo to jednak głównie chyba chodzi o mental i o głowę. Nie wiem, czy byłbym w stanie żyć po takiej ucieczce, tak jak teraz patrzę na Ukraińców, mężczyzn, którzy stoją tutaj. Ciężko mi się na nich patrzy, wiedząc, że ich naród stoi i walczą na przykład. Więc mi by po prostu było ciężko żyć z wiedzą, że uciekłem, po prostu zachowałem się słabo. I zmiękłem i uciekłem przed czym trzeba stanąć, tak?
2: Szef sztabu generalnego powiedział, że to nasze pokolenie.
4: A że moje czy pana?
2: Nasze.
4: A nasze, tak ogólnie. Dobra, no.
2: To wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć z bronią i bronić ojczyzny.
4: Według mnie to pokolenie nie jest gotowe na taką wojnę czy coś takiego, bo ten patriotyzm trochę zanika. Takie mam wrażenie przynajmniej. Chociaż też nie chcę tak spekulować, no bo może właśnie w jakiejś sytuacji takiej kryzysowej by się odrodził ten duch polski, nie? Takiej no polskości takiej. Jakby tam była
2: jakaś chryja.
4: Chciałbym powiedzieć, żebym został, nie? Też nie chcę tak się wypowiadać, bo no nie wiem, jak to bym pod wpływem impulsu zaatakował, jakby na przykład nagle jakieś rakiety na Warszawę spadły, nie? Ale no raczej bym chciał zostać, nie?
1: W większości takie budujące raczej wypowiedzi. Ja przypominam, że wypowiada się pokolenie, które zazwyczaj no, nie miało broni w ręku, które nie załapało się na zasadniczą służbę wojskową. No to teraz ci, których roczniki się załapały, czy oni uważają, że damy radę w razie godziny W obronić Polskę?
0: Co ludzie powiedzą?
2: Czy byliby w stanie, w razie gdyby była taka potrzeba, stanąć z bronią i bronić ojczyzny?
17: Jak najbardziej, proszę pana.
2: No, a dlaczego?
17: Dlatego, skąd? Że jesteśmy Polakami i będziemy walczyć.
2: Bo wielu ludzi to mówi, że wie pan...
17: Ja biorę karabin i stoję.
2: Gdzie pan stoi z tym karabinem?
17: Na warcie.
2: A pan miał w ogóle karabin,
17: tak,
2: pistolet w ręku?
17: Tak.
2: Czyli pan przeszkolony jest? No właśnie, a to dzisiejsze pokolenie, chyba to młodsze takie jeszcze.
17: Oni siedzą w tych komputerach.
2: Ale to też tam strzelają w tych komputerach, wie pan.
17: Dobrze. Niech strzelają w komputerach. A my damy radę sobie ze wszystkim. I staniemy. My Polacy. Jesteśmy Polakami.
2: No ale właśnie dlaczego trzeba? Dlaczego jest...
17: Dlatego, że trzeba walczyć o kraj. O wszystkich Polaków.
2: No wie pan, no, mówią, no można sobie zmienić kraj, no można jechać do Niemiec albo do...
17: I co w tych Niemczech? Uczyć się języka? Po co to jest potrzebne?
2: Czy pan byłby gotowy stanąć?
18: Jestem gotów, oczywiście, po obronie ojczyzny.
2: Pan nie należy do tych, co by tam wsiadał w samochód i do Niemiec autostradą?
18: Nie, na pewno nie.
2: A dlaczego by pan stanął i bronił? No bo no niektórzy mają inne zupełnie.
18: Bo jestem Polakiem i to jest mój kraj, tu się urodziłem. No to trzeba bronić swojego kraju.
2: Bo... Nie miałby pan wątpliwości?
18: Nie.
2: Bo tak się mówi, że to nikt nie jest gotowy na to, wie pan, ale...
18: No, ja bym był gotów.
19: Oczywiście, panie szanowny, że ludzie przeważnie mający korie dają dyla i uciekają. Tak jak tu przyjeżdżają obcokrajowcy, mają pieniądze, to sobie wyjeżdżają. Ich stać, no to zależy od sytuacji, tak? Nie dali taką kategorię D, czyli wiadomo do czego, no.
2: Do czego?
19: No D to jest taka część ciała, prawda? Ale Mi się wydaje, że jestem patriotą z Warszawy, syrenkę warszawską noszę, no że człowiek musi mieć jakieś ideały i powiedzmy, jakby się okazało, żeby stchórzył, to potem jakby się sam źle czuł. Nie każdy może mieć odwagę zwalczyć z bronią w ręku, ale może się przyczynić i pomagać tym, co walczą. Ktoś jest informatykiem, to może dronem sterować, tak? Więc okazuje się, że podczas konfliktu zbrojnego można się w różny sposób przydać. Stanąć z bronią, no to przeważnie ludzie są mocni w dziobie, a jak co do czego, to potem uciekają. Tak jak, nie wiem, są jacyś kibice, walczą, krzyczą, a potem by się okazało, że wcale nie są tacy bohaterscy, jakiś studencik, by się okazało, że jednak jest większym patriotą, tak?
1: No i rzeczywiście, od razu mi się taki student trafił, taki niepozorny niby, ale bardzo zmotywowany. To było na przystanku tramwajowym. Emeryt się przysłuchiwał i żywo komentował.
2: W razie zagrożenia, wiesz, stanąć i bronić ojczyzny z karabinem w ręku.
8: Oczywiście, że tak.
2: A dlaczego? Oczywiście.
8: Bo ten kraj jest piękny. O. Kocham Polskę i broniłbym jej.
2: A potrafiłbyś? Masz jakiś, nie miałeś kiedyś jakiś pistolet w ręku, karabin, coś?
8: Miałem.
2: Tak.
8: Na strzelnicy. Kocham ten kraj po prostu, no. Według mnie jest piękny. Urodziłem się tutaj, no i bym bronił. A nie uciekał.
2: O, no to budujące takie.
20: Halo, witam.
2: Dzień dobry.
20: Tak,
2: pytam, czy to pokolenie dzisiejsze jest gotowe, w razie gdyby, wie pan, bronić ojczyzny?
20: Może pan zapomnieć. Nie nadają się w ogóle, ani sportu nie uprawiają.

0: Wszyscy walczą o pokój, a za karabiny biorą się.
1: Nie ma o czym mówić.
2: Ale to trzeba by tym Rosjanom to też wytłumaczyć na przykład.
0: Rosjanie są tacy sami jak Polacy. Inni ludzie na świecie, jeżeli są nienawiścią pojeni, to tak robią.
1: Jest taki naród, który żyje na całej ziemi i oni nie biorą karabinów do ręki. Wie pan, kto to jest? Co?
0: Nie chcę tych ludzi słuchać, bo to są świadkowie.
2: Ale gdyby nas tu najechali ci Rosjanie, no to co? To nie brać karabinu do ręki?
1: Proszę pana, Rosjanie najechali na Ukrainę i świadkowie Jehowy przyjechali do Polski i żyją w Polsce, bo oni karabinów nie biorą. A ci, którzy zostali tam, pracują, żeby ludzi ratować. I te najgorsze prace, które inni nie chcą wykonywać, oni to wykonują.
0: Ale najlepiej by było, żeby był pokój na całym świecie.
2: Nie, no to wiadomo.
3: No, najlepiej tak by było, żeby na całym świecie zapanował pokój, powszechna szczęśliwość oraz dobrobyt, żeby wszyscy byli zadowoleni z życia, piękni, zdrowi, młodzi, bogaci i tak dalej, żeby bratnie narody się szanowały. Natomiast ja myślę, że lepiej się jednak przygotować, tak na wszelki wypadek, że ten plan może nie wypalić. Co można zrobić, żeby ludzie byli przygotowani? Teraz kilka koncepcji.
4: Co ludzie powiedzą?
2: Czy pani byłaby gotowa stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny w razie gdyby? Co tu robić, żeby pani była gotowa?
5: Nie wiem, może prędzej bym pomagała jako taki łącznik, bo nie wiem, czy byłabym w stanie tak z bronią wyjść, ale na pewno bym pomagała.
2: A miałaś kiedyś karabin w ręku albo
5: nie,
2: coś?
5: Nie miałam karabinu nigdy w ręku, nie miałam broni, więc musiałam pewno się nauczyć i posługiwać w ogóle co i jak.
2: A przydałyby się jakieś właśnie, nie wiem, szkolenia, strzelnice?
5: Sądzę, że tak, bo to też jest taka podstawowa wiedza, żeby wiedzieć mniej więcej, jak posługiwać się taką właśnie bronią, nie mówię takim jakimś specjalnym karabinie, tylko po prostu, żeby wiedzieć, jak w razie takiej samoobrony. I taki nie tylko takim obsługiwaniem broni, ale takim ogólnym survivalem, jak na przykład właśnie w lesie przeżyć, jak nie wiem, jakiś szałas zbudować, czy ogólnie takie zasady survivalowe.
2: Przydałoby się.
5: Przydałoby się.
2: Chodzę, pytam, czy to pokolenie jest w ogóle gotowe na takie wyzwania?
6: Chyba nie.
2: No właśnie, i co tu zrobić, żeby było gotowe?
6: Nie wiem.
2: A gdyby niebawem coś takiego się wydarzyło, że trzeba byłoby brać broń i bronić?
6: To już pewnie musiałbym pójść. Poszedłbym, bo trzeba raczej, ale osobiście chyba bym nie chciał.
2: A miałeś kiedyś w ręku jakąś broń?
6: Nie. Nie miałem.
2: Nigdy nic? Wiatrówkę przynajmniej, albo... Nie?
6: Nie.
2: Broń biała, jakaś szpada.
6: Nie, broń biała, no to tak nóż bardziej prędzej, ale to takie z takich innych to nie. Jakieś treningi prędzej może w szkole mogliby robić, jakieś testy.
2: Pan myśli, że to pokolenie jest gotowe, żeby stanąć z bronią w ręku i bronić?
7: Wie pan, to jest dylemat. Zaprzepaszczono pewne rzeczy, ale teraz się odrabia, nadrabia nad tego. Czasu trzeba. Oby do tego odpukać niemalowane drewno nie doszło, no. Ale uczyć się trzeba. Trzeba przywrócić przysposobienie obronne w szkołach, w to wszystko, żeby
2: no tak.
7: Młodzież, chłopcy, żeby na strzelnicach strzelali na tego, bo to się nie da. No.
8: Ja mam kategorię D, ale jak najbardziej. Poszedłbym walczyć.
2: A miał pan kiedyś coś w ręku takiego?
8: No, podstawówce strzelaliśmy, a tak to nie.
2: Ale z prawdziwej broni czy
8: prawdziwej.
2: Z wiatrówki?
8: Nie, z prawdziwej.
2: Bo za moich czasów to już tylko maski zakładaliśmy, takie
8: nie,
2: wie pan.
8: Nie, my w pierwszej klasie podstawówki, wybuch stan wojenny, to mieliśmy takie szkolenia.
2: Podstawówki?
8: Tak.
2: Czy co, takie siedmioletnie
8: bajtle? Tak, na poligonie byliśmy.
2: O, ale to już pewnie pan zapomniał, jak tam...
8: Nie, na pewno.
2: Na pewno. Ale co, pan, gdyby trzeba było, to ma pan w sobie takie poczucie, że...
8: No tak, jak najbardziej.
9: No kiedyś było obowiązkowe wojsko, nie? No ale czy też to jest najlepszy taki... Rozwiązanie to nie wiem, no ale coś może w tym stylu. Coś jakieś szkolenie takie.
2: Weekendowe może.
9: No coś takiego, może takie krótkie, jakieś 3-tygodniowe, nie?
2: Przynajmniej.
9: No na przykład, nie?
2: Potem byłoby łatwiej w razie gdyby.
9: W razie jakiejś tam, żeby zorganizować właśnie się.
2: No tak, bo może ktoś złapie ten karabin, wiesz, to
9: no
2: nie wie w którą stronę.
9: Nie wie co się dzieje, ale no.
2: Nie wie w którą stronę go trzymać, nie? I to ważne dość, żeby.
9: No podejrzewam, że na polu bitwy całkiem ważne.
4: Różnie bywa. Chciałbym być na tyle odważny, żeby stanąć.
2: No tak. Nie wiemy, kto jest gotowy, a kto nie jest gotowy tak naprawdę do momentu, aż nie będzie takiej potrzeby.
4: Tak jest.
2: Bo teraz generał, szef sztabu

0: Generalnego Wojska Polskiego powiedział, że my jesteśmy tym pokoleniem, które wiele na to wskazuje, czy nawet wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć.
1: Słyszałem. Mam nadzieję, że nasi sojusznicy nam pomogą tylko.
0: Pan miał kiedyś broń w ręku?
1: Tak, pracuję nawet z bronią.
0: O.
1: Także wiem na czym to polega.
0: Mhm. Czyli w razie gdyby to co, to mamy tutaj już przynajmniej jednego człowieka przeszkolonego do tego tematu.
1: Przyjdzie co do czego, to dobrze wiedzieć przynajmniej gdzie kliknąć.
0: A co można by zrobić? Co rząd mógłby zrobić, żeby jakoś tak to młode pokolenie trochę tak bardziej wkręcić w taką tematykę, żebyśmy mieli no, silniejsze fundamenty, jeżeli o to chodzi?
1: Myślę, że przeszkolenie tak w wieku do 20 lat to jest najważniejsze. Myślę, że nawet do 18.
2: Ojczyzny trzeba bronić, trzeba chronić. No jak nie? No to co, uciekać, zostawić? Bez sensu.
0: Są tacy, co mówią, że wy pan od razu...
2: No, trzeba chronić, trzeba wszystko robić, żeby ojczyzna została i ojczyzna była. Rzeczywiście naprawdę Polska, tak?
0: Co jeszcze mógłby rząd zrobić ewentualnie? Czy strzelnice jakieś, wie pan, przysposobienie obronne, pobór wojskowy? Obowiązkowy.
2: No, wiadomo, że generalnie ćwiczenia są dobre, ale ćwiczenie takie 5-10 minut, 5 takich spotkań to nie nauczy nikogo walczyć tak naprawdę, nie? No sama sytuacja będzie musiała po prostu skłonić do tego, żeby ludzie wolę walki mieli, no i się jakoś tam bronili, tak? No bo to wie pan, no. To trzeba, żeby jak to z treningami, żeby być dobry w czymś, no to trzeba to trenować całe życie, tak? Nie można takiego szarego człowieka zrobić od razu wojskowym, tak?
0: A pan był w wojsku?
2: Nie, nie byłem.
0: Ale jakby trzeba, to pan jest gotowy się tam szykować.
2: Tak, oczywiście, że tak. Dobra. No nic, powodzenia.
3: Od kilku lat w szkołach znów jest coś w stylu przysposobienia obronnego. Nazywa się to teraz EDB, czyli Edukacja dla Bezpieczeństwa. A od 2 lat jest tam nawet jakiś element strzelania. 8 klasa podstawówki i 1 liceum teoretycznie mają więc okazję dowiedzieć się, jak działa broń w ogóle, o co chodzi. No ale to przecież nie jest to, co kiedyś to było. Posłuchajcie emerytki, która ze łzami wzruszenia w oczach wspomina, jak to rzucała granatem.
0: Co można by zrobić, żeby właśnie ta młodzież taka była bardziej gotowa w razie gdyby, bo teraz generał, szef sztabu generalnego mówi, że to pokolenie wiele na to wskazuje, wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć.
4: Tak, tak.
0: Z bronią w ręku.
4: Ramię, tak, ramię i na pierwszej linii walki. Ja mówię, tu powinno być przysposobienie obronne. Ja miałam, jeździłam na stawki jako licealistka.
0: Ale co rzucała pani granatem?
4: Właśnie, granatem to wtedy tak i w szkole, ale pracując w FSO, to było to, że ja stanęłam do międzynarodowego konkursu między zakładami. Miałam KPKS, pistolet tęczny i ten granaty. Było to w Białęce. Pierwsze miejsce zdobyłam. To było cudowne. Ja wtedy miałam, nie wiem, po 30 lat. No, coś wspaniałego, naprawdę.
0: Jeszcze ale to ja widzę po pani, jak pani wspomina to, jakaś się oczy zaszkliły.
4: Żeby...
0: Czyli co, w zakładach pracy, w korporacjach?
4: Tak, powinno być.
0: Teraz
4: naprawdę.
0: Powinno być takie
4: powinno,
0: przeszkolenie.
4: Tak jak mówię, ze stanu wojennych, jak ja właśnie stanęłam i to było naprawdę fajne, bo to dla mnie to była i zabawa, ale i powaga dla człowieka. Znając dobrze naszą historię Polski, bo w tej chwili ona ucieka nam spod kontroli.
3: Ja to nawet nie wiedziałem, że granat zaczepny to może dać człowiekowi tyle radości. Kończymy na dziś. Co ludzie powiedzą? Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
5: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder. Fox FM.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Głównym tematem rozmów: rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przeprowadzili około 40-minutowe spotkanie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W czasie negocjacji Ukraina zaproponowała rozejm energetyczny. Jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, infrastrukturę wodociągową i energetyczną, Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, stwierdził Zełenski po spotkaniu. Jesteśmy gotowi na każdą formę zawieszenia broni dotyczącego infrastruktury energetycznej. Chodzi o to, żebyśmy nie atakowali obiektów energetycznych, wszystkich bez wyjątku. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Także w trakcie spotkania, jak poinformował Zełenski, Donald Trump pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy, a ich produkcja mogłaby ruszyć w ciągu półtora roku. Niedobrze, że do takiego spotkania nie dojdzie, komentuje Karol Nawrocki. A chodzi o spotkanie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Amerykanie poprosili o jego przełożenie ze względu na wizytę chińskiego przywódcy w USA. Szef MON miał rozmawiać z Hegsethem m.in. o budowie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo niedługo, pisał zaraz po ogłoszeniu daty spotkania w sieci prezydent Donald Trump.
1: Ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 2025 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął, 17 września wszedł w kolejny etap.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Do Waszyngtonu zgodnie z planem udali się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
1: Ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana.
0: Kosiniak-Kamysz zapewnia, że niedługo razem z Hegsethem znajdą dogodny termin. Zapewnił też, że nigdy nie miał problemu spotkać się z sekretarzem obrony. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przewłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej Zonda Krypto i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Śledczy przekazali, że do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
2: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
3: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
4: Policji.
3: Tak, policji.
2: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto, do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
0: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Suszka służby, wykorzystując zaawansowany sprzęt kryminalistyczny, ponownie przeprowadziły przeszukanie bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę. Gruntowną i dogłębną modernizację armii chcą przeprowadzić politycy Rozwoju Plus. Ekipa zrzeszona wokół Mateusza Morawieckiego zaprezentowała we wtorek raport z założeniem nowej polityki obronnej. Na konferencji w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie ma polegać ta modernizacja?
5: Jednym z jej głównych założeń jest przyspieszenie cyfryzacji wojska.
6: Sensory są wszędzie. Możliwość przetwarzania danych jest wszechobecna. My niestety w dużej mierze jesteśmy jeszcze armią analogową.
5: Mówił Michał Dworczyk z Rozwoju Plus. W koncepcji znalazły się też m.in. powszechne szkolenia obronne czy nowy model działania wojskowych służb specjalnych. Politycy przekonują, że w obecnej sytuacji, czyli w czasie pokoju, rozwiązania należy wdrażać stopniowo.
6: Muszą to być zmiany bardzo głębokie, ale roztropność polega na tym, że tak w skomplikowanym systemie nie robi się tego z dnia na dzień.
5: Zaprezentowany dziś raport ma być punktem wyjścia do szerokiej debaty na temat obronności. Za pół roku na jej podstawie mają powstać konkretne punkty, które znajdą się w programie wyborczym ugrupowania Mateusza Morawieckiego.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. W walce ośmioro kandydatów i ostatnie chwile, by przekonać wyborców. 27 października przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Jaka będzie frekwencja przy urnach i jakie nastroje panują wśród mieszkańców? To sprawdzał nasz reporter Jakub Solarz.
4: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
7: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
8: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
9: Bardzo interesująca, wiele się dzieje.
10: No nie najwyższych lotów.
4: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
11: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
4: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
0: Relacjonował nasz reporter Kuba Solarz. Przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa już w niedzielę, to po tym, gdy w majowym referendum krakowianie odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Ceny paliw mogą okazać się za wysokie dla stacji benzynowych. W świetle stale rosnących cen benzyny i diesla, które zbliżają się do progu 10 zł za litr, wyświetlacze cen, czyli tak zwane totemy, mogą nie mieć miejsca, by pokazać tak wysokie ceny. Tematem zajął się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, jakie są możliwe rozwiązania?
12: Sposobów na poradzenie sobie z cenami jest kilka. Większość stacji paliw po prostu dokonała modernizacji pylonów cenowych po kryzysie paliwowym w 2022 roku. Natomiast ci, którzy zwlekali, będą musieli wkrótce wykazać się zaradnością. Operatorzy wyświetlający nieprawidłowe ceny będą musieli liczyć się z karami.
13: Najważniejsze jest to, aby konsument przed dokonaniem zakupu miał jasną i niebudzącą wątpliwości informację o rzeczywistej cenie paliwa. Przepisy określają w tym zakresie obowiązek przedsiębiorcy, natomiast dobór rozwiązania technicznego zależy od niego.
12: Mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie benzyna i diesel kosztują odpowiednio ponad 8 i 9 zł za litr.
0: Według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr. Trzeba cały czas mówić młodzieży, czym może skończyć się niebezpieczna jazda na hulajnodze, przypominają policjanci. To po tym, jak znów doszło do tragicznego wypadku z udziałem takiego jednośladu. W Nakle nad Notecią zginął 13-latek, który uderzył w autobus. Funkcjonariusze rozmawiają z młodzieżą i dorosłymi o bezpieczeństwie na hulajnodze, przeprowadzają też kontrole na ulicach. O szczegółach Dawid Olszewski, nasz reporter.
14: Policjanci powtarzają, że konieczne jest uświadamianie młodych użytkowników hulajnóg, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.
15: Bo niestety potem wydarzają się takie sytuacje, gdzie wjeżdża osoba, nie zwraca uwagi. Może nawet mając pierwszeństwo, trzeba zredukować prędkość, trzeba rozejrzeć się.
14: Mówi Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Problemem są przede wszystkim hulajnogi, które można odblokować i rozpędzić powyżej dozwolonej prędkości.
16: Jeżdżę na kolegi elektrycznej.
17: A szybko ona jeździ?
16: Z blokadą no to 20.
17: Umiesz zdejmować taką blokadę?
16: Jest jakby zdjęta, ją można założyć w każdej chwili.
14: W tym roku zmieniły się też przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Minimalny wiek kierującego wzrósł do 13 lat.
0: Relacjonował nasz reporter Dawid Olszewski. Dodatkowo osoby do 16 roku życia muszą jeździć w kasku. Hałas, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda tak zwany krótki najem mieszkań. Samorządy dużych miast i mieszkańcy czekają na ustawę, która ma to uporządkować. Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy osiedlu. O tym nasz reporter Grzegorz Mnich.
18: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
19: Hałas to jest koszmar po prostu.
18: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
19: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
18: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
20: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
18: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
0: Relacjonował nasz reporter Grzegorz Mnich. Nowa ustawa ma zapobiec niekontrolowanemu najmowi krótkoterminowemu, zlikwidować szarą strefę i dopuścić do głosu stałych mieszkańców. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągało też mniej oczywiste regiony. Lato za nami, czas na podsumowanie tegorocznego sezonu. Jak spędziliśmy te wakacje, sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
21: Coraz chętniej odkrywamy Polskę, ale krajowe wyjazdy są zazwyczaj krótkie. Często to przedłużone weekendy, a pobyty rzadko trwają dłużej niż tydzień. Z badań Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że coraz częściej odwiedzamy też okoliczne miejscowości i lokalne atrakcje, a taki trend utrzymuje się mniej więcej od pandemii.
1: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
21: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród najpopularniejszych kierunków w tym sezonie niezmiennie wybieraliśmy Bałtyk i Góry, ale coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy na Podlasie.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. Gdy w koszyku trafia się okaz nie do poznania, to robimy zdjęcie i pytamy AI o gatunek oraz bezpieczeństwo. Uważajmy za radami sztucznej inteligencji, ostrzegają tymczasem eksperci.
3: Człowiek oczywiście się może pomylić, sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie może sobie stosować tego typu rzeczy.
22: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
3: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
0: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. I to wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów. W ramach Ligi Kociego Procederu rywalizują w domowych minidyscyplinach, a ich właściciele wcielają się w trenerów i komentatorów sportowych. Są treningi, turnieje i walka o medale. A w czym specjalizują się koci zawodnicy? O tym ich trenerzy.
23: Bierki.
24: Bilard.
23: Piłkarzyki.
24: Hokej.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Michała. Cześć Michale.
2: Cześć Pawle.
1: Temat Violetty na tapecie. Piszesz, że wszystko się w niej skumulowało. To wyjaśnij, dlaczego i jak żeś do tego doprowadził.
2: Tak, to było wszystko po mojej stronie niestety. Byliśmy razem rok czasu, ale przez moje głupoty, przez mój egoizm wszystko nam się rozsypało. Zupełnie nie umiem bez niej.
1: Czyli aż 2,5 miesiąca jesteś bez Wiolki.
2: Tak, starałem się walczyć już o nią i już po prostu nie wiedziałem jak i w jaki sposób ją odzyskać.
1: A byłeś z Wiolą ile?
2: Rok.
1: Dlaczego ona w twym sercu zamieszkała?
2: Poznaliśmy się przez internet.
1: Jaka smutna klasyka.
2: I zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, spotkaliśmy się parę razy i się zaczęliśmy spotkać coraz częściej, coraz więcej.
1: A co wam pasowało na początku? Czym żeście się zajadali?
2: Humorem, poczuciem humoru. Później zaczęło się to wszystko rozkręcać i tak byliśmy razem. Byliśmy na spontanie w Sopocie 3 dni, był Gdańsk, byliśmy w górach na weekend.
1: Dobrze, a jakie ona ma hobby, jakie zainteresowania?
2: Pracuje, studia robi kolejny kierunek pedagogiki specjalnej, no i kocha koty.
1: O, a ma kota?
2: 2.
1: I oby miała kota na twoim punkcie?
2: No, miałbym nadzieję.
1: Też bym chciał, byłaby to prostsza sprawa. No to teraz o tych twoich głupotach opowiedz. Co żeś uczynił jej?
2: No przez wiele czasu ja prosiłam mnie o poświęcenie jej czasu, a ja wybierałem albo wyjścia do znajomych niby razem z nią, ale nie bezpośrednio z nią, tylko i wyłącznie dla niej nie był ten czas poświęcany.
1: A jak ona by chciała?
2: Żebym był dla niej.
1: To znaczy?
2: Nie, żeby byli na pierwszym miejscu znajomi i wyjścia i imprezy, tylko żeby to była ona, żeby z nią iść samą z nią. Tylko i wyłącznie dla niej, a nie, że jest ktoś jeszcze inny wokół nas. Iść ze mną, samym ze mną na plażę, na kolację, przejście dosłownie po parku, samemu, żebyśmy razem we dwoje byli, tylko i wyłącznie we dwoje. Mhm. A ja wybierałem zawsze coś innego i ona była, czuła się jakby była w ogóle na 5. miejscu, a nie na 1.
1: A jak się z tobą rozstała?
2: Pokłóciliśmy się, oddała mi klucze, wyszła przez furtkę i odjechała. I od tamtej pory nie mamy kontaktu. Znaczy, no mieliśmy kontakt, ale już mnie zablokowała wszędzie.
1: Viola! Kochaj ty tego Michała, bo się bardzo starałem, ma do poważne przemyślenia, trafne, zna problem. Nie rzucaj. Zawsze uważam, że warto powalczyć o miłość.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Dorzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Paweł Pawelec do Violetty.
1: Dzień dobry.
2: Czemu się śmiejesz od razu? Rozumiem, że zostałem rozpoznany, wiesz, kim jestem.
1: Tak, tak, domyślam się.
2: Ja w sprawie bardzo trudnego dziecka, nad którymi pracujesz, które rozumiesz, wciąż poprawiasz, wierzysz w nie, bo taka twoja robota, taka twoja profesja, no.
1: Tak.
2: Tylko, że trochę wyrosło to dziecię, no. Ja ci przeczytam jedno ze zdań. Pawelec, ja w życiu tak się nie zakochałem. A jak mężczyzna jest zakochany, to musi się znać na wszystkim najlepiej. No przecież musi poprowadzić sytuację, musi pokazać, że dziewczyna się nie pomyliła. Nazwał się debilem, napisał tak w zgłoszeniu, tak? Opisał, że odwalał głupoty. Mówi, ja nie wiem skąd we mnie taka niechęć do przebywania z nią. Przecież ją uwielbiam, z nią samą, sam na sam. Połączyło nas poczucie humorów, potwierdzasz?
1: To by się zgadzało.
2: A potem byłem nieznośny. Normalnie sam bym się skreślił.
1: Dobrze, że rozumiem sytuację.
2: Tak, kiedy facet spotyka na swojej drodze kobietę, która go we wszystkim prześciga. Atrakcyjność, inteligencja, poczucie humoru, wiedza.
1: Mów do mnie jest.
2: To o tobie, tak, to o tobie. To się strasznie boi, że to straci. I wtedy zaczyna robić takie głupoty. Lata z tobą po wszystkich znajomych, co miało miejsce. Popisuje się tobą, upewnia się, potem w zwrotnej. No i co, fajna, nie? Fajna, nie? Ło! I oni jeszcze mówią, o kochany, ale to wiesz, to musisz dbać o nią, to musisz pilnować, bo to ci zara pójdzie do innego faceta.
1: Dobrze, że usiadło.
2: Paweł, ratuj, nie umiem bez niej normalnie funkcjonować.
1: Jejku.
2: Ja już wszystko wiem. Tylko mnie to ona nie posłucha, no, bo mnie zblokowała.
1: No. Ale w sensie, że Pawełku, ja mam się z tobą umówić na randkę?
2: Nie, Wiolka, ze mną nie, bo on by mnie zabił, wiesz. No to ja nie sądzę, żeby to przeszło bez jakiejś awantury. Powiedział mi o tym, jak rzuciłaś w niego kluczami i powiedziałaś, to się ty odwal egoisto i w ogóle i poszłaś.
1: To była decyzja, której nie podjęłam pod wpływem emocji. To niestety nie jest odwracalne. Nawet jeżeli do mnie sam Paweł dzwoni.
2: Co się stało? Nie powiedział mi wszystkiego, tak?
1: No nie powiedział, nie powiedział. Ja nie chcę sprawdzać, jak to będzie, się zaciągnie ręczne przy 100 km na godzinę i nie zachowuje się jak k***a i tego się nie wykrzykuje na środku miasta przy ludziach.
2: Oj, nieładnie.
1: Dobra. Jesteśmy dorośli i nie bez powodu jest tak, jak jest. No nie.
2: Dlatego go skreśliłaś definitywnie, tak?
1: No to jest tylko skrypta tego, co mi zafundował. Jest mi niezmiernie miło, że otrzymałam taki telefon. Fajnie, że próbuję, ale też nie fajnie, że mnie nie słucha, bo to, co w tej chwili się dzieje, to przerasta moje możliwości psychofizyczne i rozwala mnie totalnie emocjonalnie.
2: Nie pokochasz także ponownie?
1: Bardzo,
2: rzucisz?
1: Bardzo było mi miło, rzucę.
3: No nie!
2: Michale, no nie powiedziałeś mi jakże ważnych rzeczy, prawda?
4: To było
2: mi powiedzieć. To wtedy ja bym ją przeprosił za to, jak nieelegancko się do niej zwracałeś, jak ją wyzywałeś, jakie obelgi rzucałeś pod jej kierunku.
4: Długa historia.
2: Wybrałeś takie pierdoły, mi opowiadałeś, wiesz, Michał, zamiast uderzyć z grubej rury, wiesz, jak ja bym zaskoczył Wiolkę, gdybym uderzył w konkretny dzwon, to może by się jej zastanowiła, no, a słuchała, jak ja pierdoły opowiadałem. No, coś ładnego, Michał, powiedz do tej dziewczyny. Nie pomogę ci, no bo nie powiedziałeś mi prawdy, ale...
4: Słyszałem.
2: Może zostawisz jakieś znaki zapytania tym, co powiesz w jej głowie.
4: Kocham cię, chcę, żebyś była szczęśliwa.
1: Przykro, że tego nie było przez poprzedni rok.
4: Szkoda, że twoja miłość umarła.
2: No nie.
1: Ją ubiłeś. Ja, serdeczna przyjaciółka, nieraz mi mówiła, wszystko przemija, nawet najdłuższa zmija. On też do siebie dojdzie. Ja kiedyś doszłam do siebie, on też do siebie dojdzie, ale niestety razem nie.
2: Pozdrawiam, trzymajcie się, pa.
1: Dzięki, Paweł.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Matka zabójcy 16-letniej Mai z Mławy zatrzymana w tle podżeganie do zabójstwa. 17-latek planował zamachy na meczet i szkołę. Za chwilę szczegóły akcji ABW. Grzybiarze pytają o radę sztuczną inteligencję, a eksperci ostrzegają. Szczegóły na koniec.
3: Jest środa, 23 dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Policja w Mławie zatrzymała Katarzynę G., matkę 18-letniego Bartosza, który brutalnie zamordował 16-letnią Maję. Jednocześnie przeszukany został jeden z domów. Zabezpieczono nośniki danych, w tym telefony oraz dokumenty. Jak przekazała prokuratura, ma to związek ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. Wcześniej, przypomnijmy, telewizja Polsat ujawniła, że obywatel Pakistanu otrzymał zlecenie zabójstwa od matki Bartosza G. Celem miały być 3 osoby, w tym ojciec Maji, a także pełnomocnik rodziny. Do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zapewnił, że resort traktuje te informacje bardzo poważnie. Do zabójstwa 16-letniej Mai doszło w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. wyjechał później do Grecji, skąd został przewieziony do Polski pod koniec grudnia. Rodzina zamordowanej nastolatki od dawna zgłaszała prokuraturze nękanie ze strony matki Bartosza G. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemanowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
4: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
5: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
4: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i je analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
2: Michał Rawa, dziękujemy. Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski przeprowadzili około 40-minutowe spotkanie na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W czasie negocjacji Ukraina zaproponowała rozejm energetyczny, jeśli Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, infrastrukturę wodociągową i energetyczną. Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie ropy naftowej, stwierdził Zełenski po spotkaniu. Jesteśmy gotowi na każdą formę zawieszenia broni dotyczącego infrastruktury energetycznej. Chodzi o to, żebyśmy nie atakowali obiektów energetycznych. Wszystkich, bez wyjątku. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Także w trakcie spotkania, jak poinformował Zełenski, Donald Trump pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy, a ich produkcja mogłaby ruszyć w ciągu 1,5 roku. Na koniec wracamy do kraju. Zbierają grzyby i proszą o pomoc sztuczną inteligencję. To ostrzeżenie i jeszcze ostrzeżenie od ekspertów. W trakcie grzybobrania nie szukajcie pomocy w AI.
6: Człowiek oczywiście się może pomylić. Sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie i może sobie stosować tego typu rzeczy.
7: Jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
6: Najcięższe w tym przypadku, czyli i toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
2: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: A propos rozpadać, deszcz może przelotnie się dzisiaj pojawić w centrum kraju, tak jak wczoraj mniej więcej. Linia od Elbląga przez Płock, Łódź, Kielce aż po Tarnów i na wschód to się będzie kierowało, ale to przelotnie i tego deszczu nie będzie dzisiaj to jakoś jest, wybitnie dużo.
0: To jest jak taki sympatyczny gość i im na krócej wpadnie, tym lepiej. Więc możecie dzisiaj czekać z otwartymi ramionami, jeżeli chodzi o temperaturę. O poranku 6 stopni Celsjusza, Wrocław i Opole, ale w ciągu dnia 19 w Szczecinie nawet.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
4: Mamy środę, to 22 dzień września, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
9: Świeżutkie elektryki ruszają na gorzowskie drogi. Kolejne będą zamawiane wkrótce. Do Gorzowa dotarło 10 autobusów od firmy Solaris za ponad 32 miliony złotych. Na stanie gorzowskiego MZK jest teraz łącznie 25 elektryków. To już praktycznie połowa czynnego taboru autobusowego, mówi Roman Maksymiak, prezes zakładu.
10: Staramy się o następne środki, zakup następnych autobusów, ponieważ ta zeroemisyjność zawładnęła Miejskie Zakłady Komunikacji w Gorzowie i w zasadzie już nie ma odwrotu. Mamy pewne wątpliwości co do tego, czy te autobusy z napędem wodorowym, czy z napędem tradycyjnym, czyli bateryjnym, no ale rozwijemy je w przyszłości, na przestrzeni następnych miesięcy. Wracając do sedna sprawy, czyli do tego zakupu, który uczyniło miasto, pozostaje nam wybudowanie 12 ładowarek o mocy 150 kW każda, które nam zaspokoiły te potrzeby, które już mamy. Z 25 autobusów elektrycznych, jeżeli przyjmiemy ich sprawność wysoką, a taka ona jest, to można zaryzykować stwierdzenie, że prawie 50% wyjeżdżających autobusów codziennie na trasy miasta Gorzowa to są autobusy zeroemisyjne, czyli autobusy elektryczne. I to jest ważna chyba informacja dla mieszkańców miasta. Są to autobusy ciche, bezemisyjne. To jest ważne, żeby miasto też było w otoczeniu takiej komunikacji, która jest nie tylko sprawna, niezawodna, ale również przyjazna środowisku.
9: Gorzowski przewoźnik planuje zakup kolejnych wozów i 12 stacji ładowania. Dodatkowo w Gorzowie mają pojawić się testowane wcześniej minibusy, mówi Fabian Rogala, dyrektor Wydziału Transportu Gorzowskiego Magistratu.
11: Państwo doskonale znacie już te pojazdy, ponieważ od kilku miesięcy poruszają się już po ulicach naszego miasta. Jak widzicie Państwo, są charakterystycznie oklejone, podobnie jak pierwsza partia autobusów elektrycznych, rysunkami uczniów gorzowskich szkół. Co cieszy, jest to już tabor zeroemisyjny, który osiągnął liczbę 25 pojazdów. Patrząc na liczbę w inwentarzu 83, mamy już jakby poziom 30%, który wymagany jest przez ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. To, o czym wspomniał pan marszałek, cieszymy się, bo w ramach oszczędności z tego projektu planujemy zakup 2 autobusów o mniejszej pojemności klasy MIDI oraz rozbudować infrastrukturę ładowania na terenie zajezdni. Co ważne, te autobusy klasy MIDI pozwolą nam obsłużyć trasy o mniejszym popycie, jeśli chodzi o pasażerów, oraz planujemy zgodnie z pilotażem, który dał pozytywny wynik, obsługiwać nimi osiedle Piaski i okolice ulicy Żwirowej, Owocowej. Cieszymy się, że udało się pozyskać te pojazdy. Mam nadzieję, że sprawdzony dostawca, firma Solaris, gwarantuje ich jakość i zadowolenie wszystkich pasażerów.
9: Tak jak w przypadku poprzednich elektryków, nowe także ozdobione są rysunkami gorzowskich dzieci.
4: Bez skierowania? Wystarczy się zapisać w przyszły wtorek bezpłatne badania USG w gorzowskim szpitalu. Dla kobiet piersi, dla mężczyzn prostaty. To oferta dla osób, które ukończyły 40 rok życia. Dodatkowo w trakcie trwania akcji na terenie szpitala będzie funkcjonował specjalny punkt konsultacyjny, w którym wszyscy chętni dowiedzą się o innych ogólnodostępnych, darmowych programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Szczegóły na stronie lecznicy. Uwaga, problemy z wodą na osiedlu poznańskim w Gorzowie. Jutro od 8 do 14 w związku z pracami PWiK kłopoty mogą mieć mieszkańcy domów przy ulicach Agrestowa, Brzozowa, Migdałowa, Pogodna i Sosnowa. W tych miejscach oczywiście pojawią się beczkowozy.
9: Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Głośna próba alarmowa na terenie województwa lubuskiego zostanie przeprowadzona w najbliższym najbliższy czwartek w godzinach 12-12.30. Sprawdzone zostaną syreny alarmowe i łączność radiowa. W miastach regionu nadane zostaną sygnały ogłoszenia i odwołania alarmu. Pierwszy to modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Drugi to z kolei ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.
4: Brak pieniędzy nie pozwala rozpocząć renowacji schodów donikąd w Gorzowie. Urząd cały czas czeka na przekazanie kolejnych 10 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Bez nich, mimo gotowej dokumentacji, nie rozpocznie prac. Przypomnijmy, schody łączące centrum z parkiem są zamknięte od 24 lat. Urzędnicy chcą je ponownie otworzyć. Będą altany, punkt widokowy i winda.
9: Pierwsze IT testy za gorzowskimi uczniami. Najlepsi zdobyli ponad 90% i skończyli z nagrodą w postaci słuchawek. Głównym celem było jednak sprawdzenie, jaki poziom gorzowscy uczniowie w ogóle prezentują. Gorzów po raz pierwszy przystąpił do projektu IT Fitness Test, największego w Polsce sprawdzianu kompetencji cyfrowych dla szkół. W inauguracji uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele gorzowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczniowie popularnego elektryka. Średni wynik testu wyniósł około 44%, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
12: Nasi uczniowie najlepiej poradzili sobie z cyberbezpieczeństwem, natomiast więcej trudności sprawiły im zadania związane z narzędziami biurowymi. I właśnie o to w tym projekcie chodzi, nie o wystawianie ocen, ale o sprawdzenie, co młodzi ludzie już potrafią, a nad czym warto jeszcze pracować.
9: Test można rozwiązywać do 31 października. Urzędnicy liczą, że do projektu włączy się jak największa liczba szkół i uczniów.
13: Macie wolny czas? Poznajcie lokalną przyrodę i jej różnorodnych mieszkańców. Perełką na północy województwa lubuskiego jest Park Narodowy Uście Warte. Najmłodsze tego typu miejsce w Polsce jest pełne rzadkich gatunków ptaków. Zaobserwujemy ich tam ponad 280, w tym ponad 170 lęgowych oraz zagrożone wyginięciem, jak na przykład wodniczka. Mówi Jolanta Gaczyńska, rzecznik Parku Uście Warte.
14: Występują gatunki zagrożone, na przykład wąsatka, rybitwy, podróżniczek, mój ulubiony ptak, bardzo piękny, kolorowy. Na przelotach możemy spotkać bataliony. Każdy samiec bataliona ma inny kolor. Nie ma dwóch takich samych.
13: Park w okolicy Słońska w ubiegłym roku odwiedziło ponad 65 tysięcy turystów, choć jak podkreślają pracownicy, liczby te mogą być niedoszacowane. Szczegóły na Facebooku parku.
8: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
13: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy w województwie lubuskim. Potrzebnych jest około 50 osób. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się akcja pomoc najbiedniejszym. Więcej wie Konrad Baranowski.
9: Wolontariusze to koło napędowe. Bez nich pomoc się nie uda. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy ani doświadczenia. Najważniejsze są chęć działania i gotowość, by poświęcić swój czas drugiej osobie. Zgłaszać mogą się chętnie w różnym wieku. Wolontariusze odwiedzają rodziny w swoim regionie, poznają ich historię i sytuację życiową. Na tej podstawie robią opis, który trafia do systemu i pozwala darczyńcom spełnić konkretne potrzeby. Wolontariat to szansa, by zrobić coś dobrego w swojej społeczności.
13: Dołącz do akcji na stronie szlachetnapaczka.pl. W ubiegłym roku pomoc otrzymało ponad 450 lubuskich rodzin o wartości prawie 2 milionów złotych.
9: Połączą ogień z wodą. W Gorzowie odbędzie się kolejny spływ kajakowy z pochodniami. Impreza odbędzie się z okazji Światowego Dnia Rzek. Spływy wartą zaplanowano na sobotę o godzinie 19. Więcej Sebastian Górny.
4: Kajaki wypłyną z portu zimowego przy ulicy Owczej. Oprócz wiosę uczestnicy będą też mieli pochodnie. Organizatorzy zapewniają, że stworzy to niespotykaną atmosferę. Spływ zgodnie z nurtem poprowadzi do portu przy ulicy Fabrycznej za mostem kolejowym. Nie ma już wolnych miejsc w kajakach. Gorzowianie, którym nie udało się zarezerwować miejsca w kajaku, mogą wybrać się w sobotę wieczorem na bulwar i z brzegu obejrzeć spływ z pochodniami. Organizatorzy odbierają wiele telefonów od zainteresowanych, więc niewykluczone, że impreza zostanie powtórzona tydzień później.
9: Organizatorem jest Lubuskie Stowarzyszenie Sportu i Turystyki Wodnej ze Świerkocina. W tym roku odbył się podobny spływ z okazji Nocy Świętojańskiej.
13: Grut Santok, nominowany w plebiscycie Cuda Polski 2026. Organizatorem jest magazyn National Geographic Traveler. Czy Santok zostanie zaliczony do grona cudów, zadecydują internauci. Głosowanie trwa do 13 października. Każdy może oddać jeden głos dziennie. Ideą jest wspieranie lokalnej turystyki i odkrywanie mniej oczywistych punktów na mapie Polski. Z każdego województwa wyłonione zostały 3 miejsca, które zawalczą o tytuł Cudu Polski. Link do głosowania znajdziecie na Facebooku Muzeum Lubuskiego. Do dzieła!
4: Bez Palucha i Bednarza Stal będzie musiała radzić sobie w barażach o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Z raportu medycznego wynika, że młody Czech ma wstrząśnienie mózgu, a to oznacza automatyczną przerwę w startach. Wcześniej było wiadomo, że po złamaniu ręki sezon zakończył się dla Palucha. Nie wiadomo co z Kordunem, który także został poturbowany w piątkowym meczu z Częstochową. Z kolei władze Ekstraligi poprosiły o wyjaśnienia trenera Palucha dotyczące jego pomeczowej wypowiedzi. Szkoleniowiec powiedział w mediach,
15: mediach, że Bednarz nie stracił przytomności, a jedynie dostał piaskiem po oczach.
13: Pierwszy mecz barażowy w Poznaniu w niedzielę o godzinie 19.30. Krzysztof Cugowski udowodni, że wiek to tylko liczba. Koncert o takim tytule w niedzielę w Filharmonii Gorzowskiej. Były frontman Budki Suflera wystąpi z zespołem mistrzów. Bilety dostępne online. Artysta zaprezentuje przegląd całej swojej drogi twórczej. Gorzowianie usłyszą Sen o Dolinie, Martwe Morze, Cisza jak ta, Ratujmy co się da, Młode Lwy, czy piosenki z najnowszej płyty Wiek to tylko liczba. Koncert w niedzielę przy 9 mus zacznie się o godzinie 19. Szczegóły na stronie Gorzowskiej Filharmonii.
9: Pierwsze śliwki, robaczewki i siatkarski Stilon Gorzów poza podium turnieju w Toruniu. Problemem kadrowe braki. Na boisku zabrakło reprezentantów Serbii Lazara Marinowicza i Aleksandra Stefanowicza. Do zdrowia wraca ukraiński przyjmujący Ilja Kowalow, a do tego uraz lekki złapał kolejny przyjmujący Jakub Czerwiński. Niebiesko-biali w półfinale przegrali z Czarnymi Radą po tiebreaku, a w meczu o trzecie miejsce ulegli pierwszoligowym gospodarzom Cuk Aniołom Toruń 1-3.
8: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
9: Konrad Baranowski, dzisiaj u nas rozmowa na sportowa, można powiedzieć. Andrzej Stefanowicz, prezes Kangu Basket Gorzów, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, Gorzów.
9: Zaczniemy od wieści sportowych. Jesteśmy w miarę świeżo po weekendzie, w którym pierwsza kolejka rozgrywek drugoligowych kosza męskiego w Polsce się odbyła. Z lekkim falstartem Kangu, mecz na wyjeździe z Sudetami, no i niestety trochę chyba pogoń za wynikiem zaczęła się za późno. Właśnie co tam się wydarzyło, że się nie udało?
16: Fakt jest taki, że przegraliśmy. Tutaj, by pokazać większą, szerszą perspektywę tego meczu, to na pewno jechaliśmy z nastawieniem, żeby wygrać, ale okoliczności, które do tego meczu nas zbliżały, były trudne dla całej drużyny, dla trenera. Skład w tym roku wyjątkowo późno zbudowaliśmy w komplecie. Część graczy, szczególnie wysoka część rotacji, całkowicie uległa zmianie. Norbert Grzegorczyk jest kontuzjowany. Tutaj czekamy na jego powrót do zdrowia. Tomasz Urban, nasz najwyższy, powiedzmy dwumetrowiec, wrócił do Kołobrzegu. Miłosz Kicki zawiesił, zakończył karierę sportową na zdrowie i rozpoczął przygodę.

0: ale również w tych sparingach była ich rola okrojona, ponieważ łączyli też grę w pierwszej lidze i tam był priorytet. Trener ze Stargardu chciał mieć u siebie, powiedzmy, rozwiązanego tego Wojdaka. I na takich trochę wariackich papierach pojechaliśmy do Jeleniej Góry z wiarą, że wygramy. Niestety Jelenia Góra no, kapitalnie weszła w mecz, trafiła pierwsze 5-6 rzutów i na tej takim entuzjazmie gospodarza na tej fali pociągnęła pierwszą połowę, zdobyła aż 53 punkty. My próbowaliśmy, szukaliśmy różnych rozwiązań, były zrywy, no ale finalnie gospodarze wygrali zasłużenie. My mamy kubeł zimnej wody, temat do przemyślenia. Traktujemy, że sezon to jest maraton. Chcieliśmy inaczej rozpocząć, ale jest tak, jak jest.
1: No właśnie, Paweł, tak? Kopacki, jeżeli tak, chodzi o nowych zawodników. No. Tak zwróciłem uwagę w punktach, że oni, no i Kuba Dłoniak, no tutaj bez sensacji właśnie najlepiej się prezentowali. Proszę powiedzieć więcej o tym zawodniku, skąd udało się go wytrzasnąć.
0: Tak, grał tutaj był rok temu w rotacji pierwszoligowej Stargardu. W tym roku gdzie względy rodzinne narzeczona Stargardzie spowodowało, że został jakby w tej regionie Polski, tam nie dostał kontraktu pierwszoligowego, nie chciał nigdzie iść w Polskę i tak do pod tym rzutem na taśmę udało nam się go namówić na to, żeby jeszcze grał w koszykówkę, tak, i tutaj nas parł, więc dla nas to jest duże wzmocnienie, szczególnie przy tych brakach, o których powiedziałem. Trzymamy kciuki, żeby tutaj zabieg Norberta był udany i wzmocnił nas w tej strefie podkoszowej. Wtedy myślę, że będziemy naprawdę mocni.
1: No właśnie, pamiętam, że z Norbertem już problemy zdrowotne w poprzednim sezonie go nie odpuszczały mu, można powiedzieć. Często brakowało go gdzieś w rotacji. Co tam się dzieje zdrowotnie? Jak szybko kibice mogą liczyć na jego powrót?
0: No z Norbertem o tyle sytuacja była taka, że to była taka uraz czy kontuzja, która mu doskwierała i nie było jednoznacznej diagnozy, czy ma mieć zabieg, czy w jakiś sposób tylko rehabilitacją, jakimiś kwasami mamy to
1: wyleczenie,
0: że to jest do wyleczenia poprzez rehabilitację, tam odpoczynek, rehabilitację, no i tak chyba z 2 lata tak naprawdę to było takie falami, nie mieliśmy jednoznacznej diagnozy i dopiero teraz po sezonie jednoznacznie lekarz zalecił, żeby tam wyczyścić w tym kolanie. I dopiero, żeby wrócił na spokojnie na parki, więc to jest taki uraz, w którym Norbert normalnie może funkcjonować jak, powiedzmy, szary człowiek, tak, nawet może
1: w codziennym życiu.
0: Może nawet grać, powiedzmy, tutaj z dziewczyną, tak, w padla, tak, więc taka aktywność rekreacyjna czy sprawność ogólna jest bez problemu, tak, ale to jakby sport to jest za duże ryzyko.
1: Czyli tak nie w tygodniach, a bardziej w miesiącach, jeżeli jest
0: w tym wypadku
1: zabieg.
0: Tak, bo no, tutaj niestety zabieg jest kosztowny, tak, i tu będzie, powiedzmy, z NFZ-u, nasz klub nie stać na taką, powiedział, prywatną opiekę czy prywatną operację, więc w tym wypadku musimy też, jesteśmy skazani na termin NFZ-u.
1: 3 miesiące. Pół żartem, pół serio oczywiście.
0: Niestety tak.
1: Niestety tak to potrafi wyglądać. Tak przed rozmową już sobie rozmawialiśmy wstępnie, no i jakby sam prezes wspomniał, że te pierwsze kolejki będą ciężkie, no bo pierwszy mecz przegrany, a tu wcale łatwiejszych rywali na horyzoncie. Kolejnych 2 kolejkach nie widać.
0: Tak, teraz będziemy zagramy za chwilkę u siebie w nowej hali, o której zaraz powiemy o tej tak sytuacji, ale zagramy z Kątami Wrocław, drużyną, z którą mierzyliśmy się w playoffach i w sezonie regularnym. Zawsze byli górą. Teraz wyglądają na chyba jeszcze, na jeszcze mocniejszych, więc naprawdę to jest trudne dla nas otwarcie sezonu. Oczywiście będziemy walczyć, tutaj nie spuszczamy głów i będziemy szukać rozwiązania, jak to wygrać. W kolejnej kolejce jedziemy do Turowa Zgorzelec, to już giganta drugiej ligi, który ma budżet praktycznie pierwszoligowy i takie ma ambicje, żeby awansować. Więc tam jest budżet milionowy i gracze, którzy potrafili wygrać w sparingach z drużynami pierwszoligowymi, na przykład WKK, i to wysoko. Więc tam jedziemy na pożarcie, tak uczciwie mówiąc, ale będziemy oczywiście walczyć. No i myślę, że od tej 4. kolejki u siebie MKS Prudnik. Tutaj będziemy chcieli zaznaczyć już na pewno wygraną i otworzyć ten worek zwycięzcy.
1: Muszę o to zapytać, chociaż no wiadomo, że dopiero jesteśmy po pierwszej kolejce, właśnie dopiero tak naprawdę jakby tą siłę ligi będziemy w stanie oceniać za kilka meczów najszybciej, ale proszę powiedzieć, czy tak wstępnie patrząc na siłę rywali i właśnie te problemy gdzieś kadrowe w Kangu, można powiedzieć, że w kontekście poprzedniego sezonu, gdzie udało się playoffy uzyskać, to te playoffy były pozytywne.

0: jednym wypadkiem przy pracy i teraz to będzie znowu trudny sezon? Czy są jakieś nadzieje na to, że tej górnej połówce tabeli się uda zawitać?
1: Powiem szczerze, koszykówka męska w Polsce bardzo poszła do góry. Ekstraklasa naprawdę ma potężne budżety. Praktycznie nie ma klubu, który ma jakieś problemy finansowe. Walka jest o play-iny, o play-offy, o tą strefę spadkową, bardzo wyrównana. I za tym poszła też pierwsza liga, która poszła bardzo sprofesjonalizowała się. Kluby też już mają milionowe budżety, jest dwóch zagranicznych graczy. Zawodnicy z PLK, czołowe postacie, które niedawno grały w kadrze Polski, grają w pierwszej lidze. I za tym druga liga bardzo się profesjonalizuje. Już mogą grać zawodnicy zagraniczni oficjalnie, jeden tak z licencją. Do tego budżety rosną, współpraca między Ekstraklasą a drugą ligą. I kluby, które chcą awansować, to już muszą mieć budżetowe, naprawdę milionowe budżety. W naszym przypadku te finanse są dużo mniejsze i my możemy tutaj tylko tą swoją pracą własną, dobrymi relacjami, szukaniem takich pozytywnych okazji zbudować skład, który moim zdaniem, tutaj trener Marek, trener Oskar, mają potencjał zawodniczy na tu i teraz, żeby te play-offy zrobić. Ale niestety ten skład był budowany na tyle długo, że będziemy musieli w jakiś sposób meczowo dojść do tej optymalnej formy, żeby pokazać to na parkiecie. Mhm.
0: No właśnie, wspominał już prezes o tej hali, więc o to teraz zapytamy, no bo tutaj kibice męskiego kosza w Gorzowie kojarzyli was już, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, z rozgrywania meczów w Cezibie, w nowoczesnej hali szkolnej, wciąż, ale nowoczesnej hali Cezibu. Natomiast no, w tym sezonie patrzymy w terminarz i widzimy ZSO numer 1, czyli popularne Puszkin. Co się stało, że tak się stało?
1: Mogę powiedzieć, że to jest decyzja miasta, tak, i okoliczności, które tutaj się wydarzyły. My jako klub Kangoo Basket, od początku powstał CEZIP, daliśmy sobie taki cel, że chcielibyśmy tą szkołę współtworzyć, tworzyć tego ducha sportowego. Tam, jeszcze zanim ta szkoła miała był pierwszy dzwonek, tam uzyskaliśmy awans do drugiej ligi, tam zainwestowaliśmy w tą halę, wymianę tablic świetnych, koszy, obręczy. Tam jako pierwszy klub wprowadziliśmy sport do tej szkoły. Szkoła również skorzystała na tej współpracy, między innymi na tym, że uczniowie, którzy licealiści, no, po szkole średniej, chłopaki z szkoły średniej, mogli uprawiać sport nasz u swojej szkole, mogli szkołę reprezentować, wygrali liceliady, byli na finałach ogólnopolskich, więc koszykówka się fajnie tam zaznaczyła. Układ dla nas niestety był taki, że siatkarze poprzez SOS-y tam miały znaczną liczbę godzin i to z roku na roku w jakiś sposób byliśmy tutaj, było nam trudniej się zorganizować sportowo, współistnieć. Tutaj decyzja miasta była taka, żeby CEZIP przypisać jakby do siatkówki, a nam znaleźć nowy dom. I tutaj padło na Puszkina, na pierwsze lo. Z takim smutkiem oczywiście ta zmiana z mojej perspektywy jest, ale w jakiś sposób się na nowo cieszę się bardzo, że tutaj znowu pierwsze lo nas przyjął z otwartymi ramionami, tak, oczywiście i dyrekcja, i pan kierownik, a przede wszystkim Paweł Wiśniewski, który no, w sporcie tym szkolnym jest, nie wiem, chyba już od 40 lat, tak, bardzo pozytywna postać, która mi bardzo, bardzo imponuje pod każdymi względami i który już raz gościł koszykówkę męską w Gorzowie, wtedy w czasach Gicha Gorzów, i awans z trzeciej do drugiej ligi i druga liga, więc tutaj jest, cieszymy się, że wracamy w sumie na stare śmieci, tak powiedzmy pozytywnie.
0: No, tak, tak, myślę, że wielu gdzieś tam zainteresowanych koszykówką męską w Gorzowie pamięta akurat halę Puszkina i raczej pozytywnie mimo wszystko ją kojarzy, no ale właśnie pytanie, czy to jest taka hala, taki tymczas, można powiedzieć, czy docelowo rozglądacie się za inną, bo w trakcie, gdy prezes mówił, mi na przykład przeszło przez myśl taki szalony plan, przecież jest inna hala w Gorzowie, w której też były mecze ekstraklasy, tylko że żeńskie i rozgrywane, no ale to wtedy już z uczelni by trzeba byłoby się dogadywać. Czy szykuje się powrót Ligi Amatorskiej na przykład, która kiedyś rozgrzewała koszykarski Gorzów do czerwoności?
1: To jest projekt, który cały czas nam chodzi po głowie. No tutaj w jakiś sposób, no, poszliśmy w sport, ale też nie zapominamy o tej masowości czy tej rekreacji sportowej, tylko też pewne siły na zamiary. Więc bardzo byśmy chcieli, chodzi nam to po głowie, W tym roku mocno nas zabrała druga liga, organizacja sportowo, finansowa bardzo nas tutaj, bym powiedział, zabrała, ale myślę, że z takim projektem grania amatorskiego wystartujemy jeszcze w tym roku.
0: Andrzej Stefanowicz, prezes Kangoo Basket Gorzów, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dzięki, do usłyszenia.
2: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: rana.
1: Od rana z Vox FM.
2: Słycha?
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
15: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Reklama.
16: Jest godzina 6:30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
17: Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się dziś w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, poinformował amerykański Departament Stanu. Spotkanie ma odbyć się o godzinie 15 czasu polskiego. Nie ujawniono więcej szczegółów. Za to już kilka dni temu Ławrow zapowiedział, że będzie rozmawiał z Rubio m.in. o roli USA jako pośrednika w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Rosyjska gazeta Izwiestia, powołując się na MSZ w Moskwie, podała natomiast, że ministrowie omówią m.in. współpracę Rosji i USA w ramach ONZ. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
18: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
17: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników. Forsował 3-metrowe ogrodzenie, by dostać się na pokład samolotu. Do zdarzenia doszło na wrocławskim lotnisku. 23-letni obywatel Tunezji nie miał biletu na lot do Palermo. Postanowił więc przedostać się przez ogrodzenie i wmieszać się w tłum pasażerów. Mężczyzna dostał się na pokład maszyny, gdzie zatrzymała go Straż Graniczna. Ze wstępnych ustaleń wiadomo, że mężczyzna przebywa w Polsce legalnie. Nie miał przy sobie niebezpiecznych rzeczy. Jego sprawą zajmą się teraz odpowiednie służby. Lot z Wrocławia do Palermo był opóźniony o 2 godziny.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
19: Dzień dobry, cześć.
2: Witamy. Środek dnia, tygodnia.
16: Środek dnia to jeszcze
2: tygodnia,
16: nie.
2: Tygodnia.
16: 28 minut zostało do siódmej.

0: 21 minut i będzie godzina 7. Myślę, że dzisiaj ten nasz przegląd prasy i internetów i tego, co mogliście przespać, to powinniśmy zacząć od braw.
1: Brawo.
0: I to gromki braw.
1: Tak jest. Częściej prosimy, żeby Polacy pokonywali Niemców we wrześniu.
0: No właśnie, informacja nie jest taka, że Polacy wygrali, tylko że Niemcy przegrali, bo z tego się cieszymy bardzo.
1: I to 3-0 przegrali Niemcy.
2: Strzały
0: rozgromili ich porządnie. 2 sety, 25-17, więc to już szło.
1: Polacy w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn. Gratulacje serdecznie. Panowie piłkarze, proszę brać przykład.
0: Oczywiście wszyscy się tego tak naprawdę spodziewali.
2: Teraz tak, wytłumaczcie mi, jak to jest możliwe, że my przegrywamy z Bułgarią, a oni wygrywają z Bułgarią?
0: Sport. To jest sport. To magia
2: znaczy,
0: sportu.
2: O co tu chodzi?
0: Dobra, a ja mam jeszcze odnośnie piłki nożnej pytanie, bo jak w jednym meczu strzeli się 3 gole, to jest hat-trick, a 2...
2: Dublet.
0: Dobra, no to właśnie mam taką historię, tylko że nie chodzi o piłkarzy, a o policjantów z drogówki, którzy przyjechali na stację benzynową, tam zatrzymali człowieka, który jechał slalomem, wiadomo, pod wpływem alkoholu był, ale w czasie, kiedy sprawdzali jego, przyjechał drugi. Też pijany.
2: Kolega.
0: No, także mieli od razu dublet, tak?
2: To jest bingo, to się rozwija.
1: I to na stacji się działo, tak?
0: Tak.
1: Ciekawe, dlaczego oni akurat na stację jechali.
3: Pierwsza zmiana.
1: Co tam takiego jest?
0: Drogie paliwo, nic więcej.
2: Porównać ceny, tak.
1: No, okej. Proszę tego nie robić. 19 do 7.

0: Których w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Ej, a zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jak ktoś ma urodziny, to je się akurat tort?
4: Bo tam można wetknąć świeczki.
5: Nigdy się nie zastanawiam.
3: Ale w makowce też możesz.
4: Bo to słodziutkie.
5: Możesz,
3: sernik.
4: Trzeba osłodzić te chwile, nie wiem, właśnie.
5: No możesz zjeść co chcesz, to no. Są twoje urodziny. Jak chcesz, to możesz zjeść nawet kawałek salcesonu.
3: Dobrze.
4: To co ty?
3: Paweł, ty nie chcesz salcesonu?
4: Znaczy nie, no ale to nie jest uczczenie tak fajnego.
5: Można wsadzić w salceson świeczkę i smuchnąć.
3: Dzięki. Dominika z Edytą wybrały jednak bardziej tradycyjne rozwiązanie i tort na 70. urodzinę ich mamuni.
4: A, tak. Ładna
3: ciekawostka jest taka, że jedna jest z Łodzi, druga jest z Lublina, a mamunia to jest w ogóle okolice Katowic.
4: Okej.
3: I one mają cały plan tutaj przygotowany, że razem się spotkają, razem pociągiem pojadą do mamuni. Oni odbiorą tort i pojadą.
5: Ale to co, dzisiaj jadą, tak?
3: No ja tak mam to zapisane, no bo to wszystko chyba, no jak
4: dziś
3: mam tak zapisane,
4: no
3: to dzwonię.
4: To dawaj, bo to mało czasu.
6: Halo?
3: Halo, dzień dobry, Karolina Pająk, cukiernia Pawłowice. Ja dzwonię w sprawie tego tortu, on będzie dzisiaj do odbioru.
6: Dzisiaj?
3: Tak. No już jest właściwie gotowy, więc jak pani pasuje, dzwonię, żeby się dopytać, o której pani będzie.
6: Ale ja zamawiałam na 30 września.
3: No nie, no ja mam tu napisane, że to na dzisiaj miało być.
6: Nie, na 30.
3: O, masz ci los. Może, nie wiem, no on nie wytrzyma do 30, wie pani.
6: No, ja wiem.
3: No, to nie wiem, no co ja mam zrobić teraz z tym tortem.
6: No, ja też nie wiem.
3: No nie wiem, no nie, może, a nie ma pani jakiejś innej okazji? No, nie wiem, no ja mam tu napisane na 23, no więc trzeba odebrać.
6: Nie ma takiej opcji.
3: No ale to jak to pani zamawia na 23, a pani 30 chce odbierać?
6: Nie, ja zamawiałam na 30 i tak mam w mailu.
3: No ja mam tutaj napisane 23 pani Dominika do odbioru.
6: Tak.
3: No tak, no wszystko tutaj się zgadza, tak pani Dominika, z panią Dominiką rozmawiam, no dzwonię do pani. No przecież gdybym inaczej miała, no to by inaczej wyglądało to.
6: Ja mam napisane na 30 w mailu i mogę to poświadczyć.
3: Dobrze, to ja poproszę, żeby pani przesłała tego maila, no może jakiś błąd systemu, ja nie wiem co się dzieje.
6: Przecież nie zamawiałabym torta z dnia na dzień.
3: No, klienci bardzo często tak robią. To są, bo to są 7 urodziny, tak?
6: Nie.
3: Jak to?
6: To nie było z żadną cyferką, z niczym. Kompletnie.
3: No ja tutaj mam 7, żeby była, to może coś się pomieszało.
6: Nie.
5: To może po prostu 500 zł i ten tort pani weźmie i na 32 zrobimy.
4: A może to chodziło o Ronaldo? 7 to rzecz.
3: Nie, to o mamę chodziło. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM. Dzień dobry.
6: Wiedziałam, że to moja siostra mnie wkręciła.
3: Tak jest.
5: Ale nie dałaś się, mocna jesteś.
4: Przypominam, tort można zamrozić.
3: Co?
4: No, mrozi się.
6: No, jak ktoś ma miejsce w zamrażarce, to pewnie.
4: On wtedy jest jeszcze smaczniejszy.
5: Teraz to się grzyby mrozi.
4: No, tak.
6: To pozdrawiam moją siostrę z Łodzi.
3: My również pozdrawiamy.
5: 500 dla ciebie na prezent marzeń, no i życzymy ci miłego dnia.
6: Dzięki.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: 4 minuty do godziny 7, ale mi trochę ta wkrętka narobiła ochotę na coś słodkiego.
1: No, ja powiem ci szczerze, takiego torciszka śmietanowego, ojoj, taki kawałeczek, no.
0: To możesz świętować urodziny, Paweł.
1: W moim wieku to tak, wiesz co,
2: ale to nie muszą być twoje urodziny.
1: A, dziękuję, to Julii, bo będzie smaczniej.
2: No, ale Julia dzisiaj nie ma urodzin.
0: To może imieniny.
1: A kto dzisiaj ma?
2: Urodziny Janusza Gajosa są dzisiaj. Może
1: Janusz Gajos. Albo ten wokalista Perfektu. Nie? Bo też ma. Czekaj, kogo jeszcze moglibyśmy świętować?
2: Słuchaczy.
1: A kto nas
2: urodziny
1: zaprosi?
2: Słuchaczy.
0: No właśnie, kto ma urodziny, to dajcie znać. Możecie wysłać nam tort. My z chęcią go zjemy.
2: Na pamiętajcie,
1: składając wam życzenia.
2: Taki dobry, nie za słodki musi być.
1: Tak, nie za słodki.
3: Pierwsza zmiana. Autopromocja.
4: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
4: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
4: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
4: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
4: Bo Vox FM robi dzień dobry!
3: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
12: Ludzkie szczątki.
11: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
12: Tajemnica, której nie da się zatopić.
11: Już w księgarniach.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Canal Plus.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
17: Motywy nadal nie są znane. Policja wyjaśnia, dlaczego 11-latek z Podlasia zaatakował toporkiem uczennicę. Kolejna osoba z zarzutami to w aferze Zonda Krypto. W wiadomościach powiemy też o niezwykłych grzybach, które przyciągają zbieraczy. W lasach pojawiły się siedzunie.
2: Jest 7, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
17: Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy wyjaśniają szczegóły dramatu w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował tam toporkiem 10-letnią uczennicę. A do napaści doszło wczoraj rano, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Tematem zajmuje się nasza reporterka Agnieszka Zakrzewska. Agnieszko, co udało ci się ustalić?
18: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
19: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony. żony przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
18: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
20: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem, no przestraszyłam się tego.
18: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
21: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka.
18: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
21: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
18: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
17: Agnieszka Zakrzewska, dziękujemy. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., odpowie m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także za pranie brudnych pieniędzy. Do zatrzymania doszło w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, kim jest Artur K.?
22: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
23: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
24: Policji.
23: Tak, policji.
22: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później Zonda Krypto, do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
17: Prokuratura przekazała, że w sprawie zaginięcia Suszka służby, wykorzystując zaawansowany sprzęt kryminalistyczny, ponownie przeprowadziły przeszukanie bazy paliwowej, gdzie po raz ostatni widziano mężczyznę. Szef MON-u twierdzi, że wszystkiemu winna wizyta przywódcy Chin. Władysław Kośniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Dzisiaj wicepremier miał spotkać się tam z sekretarzem wojny Pittem Hegsethem. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
25: Była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko i całodniowe zaangażowanie sekretarza Hegsetha, znajdziemy dogodny termin.
17: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W Waszyngtonie mają przede wszystkim rozmawiać na temat powstania w Polsce stałej bazy amerykańskiej armii. A również m.in. o wspomnianej bazie Marek Balawajder porozmawia dziś w 8 rundzie Vox FM. Gościem będzie wiceprezes PiS i były szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Początek minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Są niezwykłe, wyglądają jak morska gąbka albo gigantyczny kalafior i gdy tylko pojawiają się w lasach, z miejsca przyciągają wzrok grzybiarzy. Mowa o siedzuniach sosnowym i jodłowym, czyli niezwykle rzadkich grzybach, jakie można spotkać w lasach.
26: Niektórym przypomina to rozgotowany makaron, tak jakby ktoś z durszlaka wyrzucił takie nitki pofalowane. Niektórym przypomina to strukturę taką trochę podobną do mózgu.
17: Mówi Paweł Kosin-Leśnik z Daleszyc. Do 2014 roku siedzunie były pod ochroną.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: A w pogodzie na termometrach właściwie 19 stopni może się dzisiaj pojawić, to wszystko w Szczecinie.
1: Ale chyba gorzej jest dziś niż było wczoraj, prawda?
27: Bo temperatury 16-17 stopni w większości kraju powinny się pojawić.
0: Będzie no słoneczko? I trochę deszczu pojawi się dzisiaj, szczególnie we wschodniej części Polski.
27: I centralnej. Tak, ale ten deszcz będzie przelotny, więc proszę się nie przejmować. Dzięki temu więcej siedzuni będzie, siedzuniów, nie wiem jak się odmienia.
1: 1020 hektopaskali, standard.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Julia Hren,
28: Konrad Piłowarski,
1: Paweł Pawelec, mamy środek tygodnia.
0: Dzień dobry.
28: 5 minut po godzinie 7.

0: więcej.
1: 11 minut po godzinie 7 to pierwsza zmiana Radio Vox FM. Słuchajcie,
0: no,
1: ludzie tak, nie tak chcą pić kawy w kawiarni.
2: Jak to?
0: Jak to? A, bo droga, bo droga.
1: To jedno.
0: To jest raz, tak?
1: A poza tym piją w sklepie.
2: A, no tak, bo teraz w sklepach można sobie, są ekspresy, można sobie kupić.
0: A, no tak, w tych sklepkach, w takich tych hyc.
1: Liczba rachunków w kawiarniach spadła o około 5% rok do roku w tym roku.
0: Dobra, ty jesteś oberży światem, powiedz mi.
1: Oberży światem? Tak. Dobrze, niech ci będzie, będę oberży światem.
0: No lubisz zjeść, wypić, a szczególnie we Włoszech, w kraju, w którym kawa to święto. No, zawsze mówisz mi, że tam jest najpiękniej.
1: Ale ja we Włoszech...
2: Słuchaj, Paweł tak mówi, no, to tak jest.
1: Ja we Włochach w Warszawie to bywam częściej niż we Włoszech,
0: to,
1: Paweł.
0: Znowu mnie oszukałeś. Powiedz mi, ile kosztuje espresso na zachodzie?
1: No, około 2 euro. To będzie 1-2 euro. To...
0: A mówiłeś mi, że 1 euro.
1: No nie, no kiedyś kosztowało 1 euro, Paweł. To było 10
2: lat temu. Ale nie kłóćcie się. Okay.
0: Dobra, to ile? To jest 9 zł?
1: No, no,
0: jakoś to powiedz mi, ile kosztuje kawa w restauracji?
2: No, na pewno 90.
1: Nie, ja bym tak strzelała. To nie.
0: Ja uważam, że oni powinni podnieść kawę, żeby ona była taka bardzo ekskluzywnym napojem. Na przykład 55 już... zł albo 59. I wtedy od razu było widać, komu się wiedzie.
2: Paweł, no, ale ty wiesz, że nasz szef może słuchać, a my mamy też ekspresy tutaj. Ty chcesz, no, mieć płatną kawę u nas?
0: U nas byłoby na bogato właśnie.
3: Pierwsza zmiana.
1: Paweł, chyba tej kawy nie piłeś dzisiaj, bo takie głupie pomysły masz.

0: Zobacz, kobieta kłamie, to się uśmiecha. Widzisz, to uważaj, zapamiętaj
1: no
0: to.
1: Tak.
0: No, umawiaj się z tymi, co się
2: ale
0: nie
2: ale dlaczego ty mnie oskarżasz o kłamstwo? Naprawdę. Paweł, czy ty myślisz, że ja o 5 rano nie cieszę się? Ty nie widzisz, jak ja skaczę po domu z radości.
0: Jak ciemno jest jeszcze, trzeba zapalić.
2: Tak,
0: no,
2: tak.
0: Żeby
2: tak
0: na klocka Lego nie wejść.
2: Tak, dokładnie. Aha,
0: albo jakiegoś innego, ja mam mojego psa.
2: Żeby na niego nie wejść?
0: Na klocka.
3: Pierwsza zmiana.
1: Tego wam życzymy.
2: Żebyście się cieszyli małymi
0: głupio
2: rzeczami.
0: Wyszło, nie? Jakoś tak żeśmy zmienili temat.
1: 18 po 7.

0: Każdy ma jakąś swoją królową bądź królewicza.
1: 3 minuty do godziny 7:30. Mam nadzieję, że rzeczywiście wszyscy tak mają. Na przykład...
0: My mamy ciebie. Jesteś naszą królową.
1: Super, dzięki, to bardzo mi miło.
2: O, chcesz pieniądze od niej pożyczyć,
0: tak? Kawkę chcę jej zrobić.
1: Mam nadzieję, że mi nie przydasz żadnych obowiązków, bo ja nie chcę.
0: Żadnych, żadnych, absolutnie. Niczego nie chcę.
1: No, tak mi się to... Taką
0: wyjątkową. Działaś, śpiewałem nawet dla ciebie.
1: Dzięki.
0: Chwilkę.
1: 2 minuty zostały do godziny 7:30. No i nasz gość specjalny, czyli Rysiek Piwek, nasz król wspaniały.
3: Dlaczego rycerz spóźnił się na ślub?
1: O, jak w temacie. 6098 69 69.
4: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
5: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na ciebie.
6: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Reklama.
1: 7:30 w Radiu Vox FM. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
9: Rosyjski IU-20 został we wtorek przechwycony przez nasze myśliwce około 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister zwrócił uwagę na to, że to nie pojedyncze incydenty, ale element stałej presji. Jak zaznaczył, polskie niebo jest pod stałym nadzorem, a Wojsko Polskie pozostaje w gotowości. To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio o przechwyceniu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20 szef MON informował na początku września. Do incydentu, jak wówczas przekazał, doszło nad Bałtykiem, 40 km na północ od Ustki. Rosyjski samolot nie naruszył wtedy polskiej przestrzeni powietrznej. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie 14-metrowej jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach. Hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Jacht był obserwowany już od kilku miesięcy. Hiszpańscy śledczy poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu właściciela jachtu. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Marka Belawajdra będzie dziś wiceprezes PiS i były minister obrony Mariusz Błaszczak. Początek minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Imponująca gra polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwoni nie dali szans Niemcom, wygrali 3-0. Nie do zatrzymania był Wilfredo Leon, który świetnie przyjmował i raził skutecznością w ataku. O awans do finału Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub Belgią. Kolejna kontuzja kolejnego bramkarza. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Sztab kadry na razie nie podaje, jaka będzie hierarchia w bramce.
10: Przez 15 lat mieliśmy rzeczywiście komfort wyboru. 3 bramkarzy praktycznie, który nie przyjechał, był kompletnym bramkarzem. Doświadczenie po kilkadziesiąt spotkań. Kwestia była, kto będzie grał. Dzisiaj to się zmieniło.
9: Mówi Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy w piłkarskiej kadrze, a mecz z Bośnią i Hercegowiną Hercegowiną w Lidze Narodów już w piątek. A o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka gra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Singapurze. Jej rywalką jest 47 w rankingu Ukrainka Oleksandra Olijnykowa. Sprawdzamy, co dzieje się na korcie. Trwa pierwszy set, jest 4-0 dla Polki.
2: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
1: A my Rysia przypomnimy.
3: Dlaczego rycerz spóźnił się na ślub?
1: 6098698629, 27 minut do 8.

0: 21 minut do godziny 8. Przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Dlaczego rycerz spóźnił się na ślub?
2: Bo nie zluzował zbroi.
0: Bo padał deszcz i garnitur mu zerdzewiał.
3: Bo mu się zbroja w kolanach nie zgina.
0: Bo ma zakuty łeb.
2: Bo jechał na koniu, a koń stał.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego rycerz spóźnił się na ślub? Bo miał problem z zamkiem. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: odpowiedzi.
1: Oj.
2: 14 minut do godziny 8. Burza i mózgów. Serdecznie o tej godzinie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy podróżują aktualnie autem, stoją w korku, no rozglądajcie właśnie. Się bardzo dobrze dookoła siebie.
3: Słuchajcie, moja koleżanka wczoraj pojechała na grzyby służbowym samochodem, no i wiadomo, że w lesie to może wybiec dzik, no można tak. Uderzyć w pień, może bo nie widać jak cofasz.
1: Jak tak, zepsuć zderzak, może no. Nagle niespodziewanie przyjechać traktor.
3: Ale ta moja koleżanka, która była wczoraj na grzybach, cofając nie zauważyła kilkunastometrowego drzewa.
2: Co?
1: 30-metrowego drzewa.
3: Może.
1: O średnicy, którą...
3: Bo to koleżanka też padła.
1: To była też i moja koleżanka. Trudno było objąć to drzewo. Tak rezolutnie cofnęła.
2: A ja tej osoby nie znam. Co to za jakaś wasza koleżanka?
1: Tak rezolutnie cofnęła. Poczekała, aż wszyscy wejdą, tak? Rozejrzała się w lusterku, lewym, prawym, tym wstecznym. I taka rura do tyłu. I bum!
3: Tak.
2: Ale bo to tak jest, to tak jest.
1: Nagle drzewo
2: że słupek wyrasta na przykład nagle na drodze. No. Mm-hmm. Ty myślicie, że to drzewo tam było, jak ja patrzyłam? Nie, jak ja patrzyłam, drzewa nie było.
1: Drzewo urosło w 3 sekundy.
2: Tak! Tak, żebyś wiedział, ja koleżanki nie znam, ale ja w jej imieniu się wypowiadam.
3: W związku z tym, bo ma jest gniotka w tym samochodzie i pytanie na zderzaku. Pytanie, jak wytłumaczyć się ze stłuczki, to pytanie do was, drodzy słuchacze.
2: 609-869-869, bardzo poproszę, mi się to przyda.
0: Tylko złe odpowiedzi.
3: A dlaczego tobie?
1: No, przez to jak
2: bo ja czasem jest. Też mi się takie stłuczki zdarzają, jak waszej
1: nigdy
2: koleżance.
1: Nigdy służbowy.
3: No dobra. 12 minut zostało do godziny 8. Czekamy na wasze telefony i SMS-y.

0: Godziny 8 to Radio Vox FM i pytamy się was, jak wytłumaczyć się ze stłuczki, ale pamiętajcie, tylko złe odpowiedzi.
1: No właśnie, przez was słuchacze pomyśleli, że to ja jestem tą koleżanką.
2: Nie, absolutnie, nic żeśmy takiego nie sugerowali.
0: Nie powiedzieliśmy nic takiego.
2: Tak jest, tak.
1: No to nie wiem.
2: To drzewo było nieoznakowane.
1: Samo się zrobiło, to napisała Małgosia i to jest super wytłumaczenie.
0: 609-869-869, piszcie i dzwońcie.
3: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Reklama.
6: Śledczy podadzą szczegóły. Matka Bartosza G., zabójcy Mai z Mławy, zatrzymana przez policję. Polska znów poderwała myśliwce. Rosjanie atakowali Ukrainę. Za chwilę ósma runda Vox FM. Gościem były minister obrony Mariusz Błaszczak.
7: Godzina ósma na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
6: Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według medialnych doniesień miała zlecić zabójstwo trzech osób z otoczenia ofiary jej syna. O szczegółach Mateusz Chłystun.
8: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
6: Kolejne niespokojne godziny. Polska znów poderwała myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę, informuje wojsko. Alert RCB trafił do mieszkańców Lubelszczyzny. Jak przekazały służby, w najnowszym komunikacie atak właśnie się zakończył. Nie ma zagrożenia na terenie Polski.
9: Ósma runda.
6: A gościem ósmej rundy dziś wiceprezes PiS i były minister obrony Mariusz Błaszczak. Na rozmowę zaprasza Marek Balewajder. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie ministrze. Na początek szybkie... Dzień dobry, witam serdecznie państwa i pana posła. Szybka, krótka piłka. Jeżeli Rosja zaatakuje Estonię, Łotwę lub Litwę, czy Polska powinna wysłać żołnierzy w ramach wspólnej obrony NATO?
11: To będzie decyzja NATO. Całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Liderem sojuszu są Stany Zjednoczone.
10: Powinna wysłać?
11: Jeżeli będzie taka decyzja sojuszu, to tak.
10: A pan będzie stał i bronił Polaków, granicy przed tym, żeby Polacy przechodzili, polscy żołnierze i bronili? Bo takie pojawiły się głosy.
11: Nie. To są jakieś nadużycia. Ja mogę podkreślić to bardzo mocno, że kiedy byłem ministrem obrony narodowej, to sytuacja na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego była najlepsza w historii.
10: Panie ministrze, powiedział pan, że za rządów PiS-u Fort Trump już od roku byłby wybudowany. Miał pan taką amerykańską zgodę na tą bazę?
11: Byliśmy już w zasadzie, tak, mogę tak powiedzieć, była umowa podpisana 15 sierpnia 2020 roku o wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Sam ją podpisywałem w Warszawie. Data jest symboliczna. Były lokalizacje przygotowane. Jest Kamp Kościuszko w Poznaniu, jest w Powidzu magazyn sprzętu wojskowego.
10: Wtedy te lokalizacje, panie ministrze, to gdzie były? W których miejscach? Bo dzisiaj toczy się dyskusja, tak.
11: Trzecia, poligon w Drawsku Pomorskim, tam jest CTC, tam jest Combat Training Center, czyli poligon specjalistyczny, przygotowany wedle wzorów, najlepszych wzorów amerykańskich i jeszcze kilka innych lokalizacji.
10: Panie ministrze, bronił pan określenia generałów mianem betonu. Kogo konkretnie pan miał na myśli, bo pan się z tych słów nie wycofuje?
11: Ludzi starej daty, ludzi, którzy
10: są tacy
11: przechodzili,
10: jeszcze?
11: No niestety nie dowodzą. na szczęście.
10: Nie dowodzą, ale są, tak?
11: Ale są, wrócili do Ministerstwa Obrony Narodowej, szeroko rozumianego. Myślę, że takim generałem jest na przykład generał Gocuł, upolitycznionym generałem, który występował na wiecach Donalda Tuska i który wrócił z emerytury i został, wie pan kim? Został komendantem, rektorem Akademii Sztuki Wojennej i występuje na przykład oskarżając jako ekspert, oskarżając mnie o to, że miałem korzyść polityczną z tego tytułu, że odtajniłem archiwalne materiały dotyczące obrony.
10: Porozmawiamy
11: dopiero
10: o tym za chwilę.
11: A nie na granicy.
10: Dla słuchaczy informacja, czy pan by przywrócił obowiązkową służbę wojskową dla wszystkich młodych mężczyzn, nie wiem, dla kobiet?
11: Szkolenia tak, dla mężczyzn. Mhm. Sytuacja na Ukrainie to pokazuje, ale szkolenia. Rozróżniam pobór od szkoleń, bo sądzę, że to, co było za czasów PRL-u i potem po 89 roku, to było bardzo, ale to bardzo niedoskonałe.
10: Konsekwentnie pan wykluczał na razie przynajmniej możliwość współpracy z Braunem?
11: Tak.
10: Grzegorzem?
11: Prawo i Sprawiedliwość nie będzie z Braunem współpracował.
10: Ta formacja i te poglądy psują Polskę?
11: Szkodzi,
10: albo szkodzą Polsce może w ten sposób?
11: Szkodzi Polsce Braun, na przykład negując komory gazowe w Auschwitz. To jest działanie na szkodę Polski, to jest działanie na korzyść Niemiec, bo Niemcy w ten sposób uciekają odpowiedzialności za zbrodnie, których się dopuścili w czasie II wojny światowej.
10: Panie ministrze, jak pan patrzy na działania swojego następcy w Ministerstwie Obrony, czy pan ma za co pochwalić dzisiaj, przynajmniej w jednym, dwóch punktach Kosiniaka-Kamysza?
11: Pochwalić? No, mogę powiedzieć, że nie zerwał umowy w sprawie 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, które wynegocjowaliśmy, ale zwlekał z tą umową. Ta umowa powinna być podpisana 2 lata wcześniej niż została podpisana.
10: To tyle w części radiowej. Przechodzimy do internetu. Słuchaczom Radia Vox serdecznie dziękujemy, ale zostajemy z naszym gościem w naszych mediach społecznościowych.
6: Braun szkodzi Polsce, PiS nie będzie z nim współpracował. Tak o ewentualnej koalicji PiSu z Konfederacją Korony Polskiej mówił przed chwilą wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. A dalszą część rozmowy Marka Belawajdra możecie śledzić na vox.fm.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Pierwszy dzień jesieni, to przypomnijmy.
5: Tak, no faktycznie. Jesień, patrzę, gdzie deszcz.
2: No, o, będzie
5: północ,
2: dzisiaj deszcz.
5: Gdańsk leci, schodzi niżej, czekaj. Olsztyn, Warszawa idzie. O, nagle Kraków, tam Rzeszów.
12: Ale przelotny deszcz, będzie spokojnie. Centrum tak. I wschód przede wszystkim, tamtego deszczu dzisiaj najwięcej. Temperatury całkiem niezłe. No, nie ma na co narzekać.
2: 19 stopni, no, Szczecin, Gorzów, no. Wielkopolski i tam pełne słońce.
12: Reszta
2: na Pomorzu
12: kraju,
2: też dzisiaj deszcz
12: 16-17, więc naprawdę spoko.
5: 6-7.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Na 6-7 to musisz poczekać z miesiąc.
2: Julia Chren.
12: Konrad Piłowarski.
5: Paweł Pawelec, witamy już po 8:06.
13: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox.

0: 14 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM i my tutaj wzajemnie sobie staramy nieść pomoc. Wiemy, że aktualnie jesteście na ulicach, czekacie, stoicie w korku.
1: Różne rzeczy mogą się wydarzyć.
0: Dlatego pytanie, jak wytłumaczyć się ze słuszki, ale...
2: Tylko złe odpowiedzi.
1: Ja miałbym pretensje do WORD-u. Na egzaminie były pachołki, a nie 30-metrowe drzewa. To dokładnie, tak odnośnie mojej słuczki.
3: To wszystko przeze mnie. Uwaga, tak się mówi. Słuchaj, tak, to wszystko przeze mnie mogło się przesunąć, a stało jak wryte. Zaskoczone urodą moją inteligencją, kochanie.
1: O, pięknie powiedziane poetycko. Monika napisała, to był tygrys. Te paski na zderzaku, to od tygrysa.
0: To jest dobra propozycja, ale przecież to ja miałam pierwszeństwo, to Dariusz z nauki jazdy napisał.
1: I to jest bardzo, ale to nie jest wymówka. Dobrze, że to są tylko
3: Szymon,
1: złe odpowiedzi.
3: Szymon pięknie napisał, to będzie łatwo zapamiętać. Nie wiem, dlaczego akurat tobie. To nie było tak, jak myślisz.
0: Jest też inna propozycja, taka troszeczkę tak bardziej bojowe podejście. Tego wniecenia tu nie było, jak ja prowadziłam. A potem sugerujesz, że kłamie i zmienić temat na kłótnię.
1: Tak dobre, dobre. No. I potem to on będzie musiał przepraszać.
3: No tak, oczywiście,
1: a nie ty za słuczkę.
3: No
1: tak. Na pewno to gang leśnych skrzatów chciał wyłudzić odszkodowanie. To jest dobre, to jest takie wiarygodne, myślę.
3: Uwaga, też jest petarda. A tobie to za dobrze ostatnio było w sypialni?
2: Tylko złe odpowiedzi.
0: 609 869 869. Dzwońcie i piszcie.

0: Czemu nie denerwuj się?
1: Jak mam się nie denerwować?
0: Zaraz wyklepiemy.
1: Na pewno już nie wyklepisz.
2: To już jest po fakcie, to już jest po tym tłumaczeniu. Pytamy was dzisiaj w Tylko Złe Odpowiedzi, jak wytłumaczyć się ze stłuczki 6098698. Byłam na grzybach, a w tym czasie biegał po lesie obcy człowiek z kawałkiem drzewa i uderzał wszystkim z deżaki.
3: No mogło tak być.
2: O, to się zdarza.
3: Co się stało, Paweł?
4: Trąbiłem i nie odeszło.
3: Mogło się przesunąć, a nie stało jak wryte.
2: A, no właśnie.
4: Ktoś mi to zrobił, tak ty mi kiedyś Mariuszka.
2: Niewidzialny mur wyrósł prosto z asfaltu. Przysięgam, tak było.
3: Norbert jeszcze proponuje, zawsze trzeba mówić prawdę. Jak zaparkowałem, to nic z tyłu nie było.
2: Ale i to jest na pewno prawda. Albo, że na przykład nie widziałem. To jest prawda.
4: Nie widziałem.
2: Waldek też napisał, miałem podobnie. Szedłem i stąd i ni zowąd asfalt mnie w głowę uderzył.
5: Tylko złe odpowiedzi.
3: Jak słyszycie, uważajcie na siebie.

0: witam Bartek, odnośnie sztuczki. Ma pan tak pięknego Mercedesa, że aż dal było nie przywalić.
1: O, piękne słowa. Myślę, że na środku ulicy mogłaby się dobra bójka z tego wywiązać.
2: Jak się wytłumaczyć ze słuczki? 609-8-6-9-8-6-9. Możecie pisać do nas, możecie do nas także dzwonić.
1: Cześć.
2: Zachęcamy do tego.
1: Moja znajoma najechała na tył innego auta. Tłumaczyła to tym, że jej japonek się ześlizgnął z pedału hamulca.
2: Japonek.
1: I to jest prawda. To się może zdarzyć.
2: Może się
1: i
2: zdarzyć,
1: może nie uwierzycie, ale mi też coś takiego się zdarzyło.
2: Ale tak?
1: Tak, naprawdę. Na szczęście nic nikomu się nie stało, nawet samochodowi, ale naprawdę tak może być, więc prowadzenie w japonkach jest bardzo niebezpieczne.
3: Tak, bo się spadowywują.
1: No tak, właśnie, można nie zauważyć drzewa, tak też napisał jeden słuchacz. W tym roku na kempingu gość zaparkował pod drzewem i nagle huk, mówił, że zapomniał, że to drzewo stoi. No tak. Zdarza się zapomnieć różne rzeczy.
3: Oczywiście.
2: Asia z kolei proponuje taką wymówkę, taką muzyczną wymówkę.
1: Mhm.
2: Jak do tego doszło, nie wiem.
3: Domyśl się.
4: Pierwsza zmiana. Reklama.
5: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Reklama.
3: 8:30, punktualnie Marta Kiermasz. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
20: Pijana z zakazem prowadzenia pojazdów na trzech kołach staranowała inny samochód. Do zdarzenia doszło na trasie S17. Od Focka policja dostała zgłoszenie, że 34-latka kierująca Skodą staranowała prawidłowo jadące BMW, a potem z impetem wjechała w bariery energochłonne. Uderzenie było tak silne, że z pojazdu kobiety całkowicie wyrwane zostało jedno koło, mimo to jechała dalej. Na 3 miesiące trafiła do aresztu. Nie będzie żadnej współpracy z Grzegorzem Braunem, zapowiada wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak. Taka deklaracja padła podczas rozmowy w ósmej rundzie Vox FM. Według najnowszych sondaży PiS notuje spadki, za to Konfederacja Korony Polskiej rośnie w siłę. Mimo to koalicji na tym polu nie będzie.
0: Prawo i Sprawiedliwość nie będzie z Braunem współpracowała.
21: Ta formacja i te poglądy psują Polskę?
0: Szkodzi,
21: albo szkodzą Polsce może w ten sposób?
0: Szkodzi Polsce Braun, na przykład negując komory gazowe w Auschwitz. To jest działanie na szkodę Polski, to jest działanie na korzyść Niemiec, bo Niemcy w ten sposób uciekają od odpowiedzialności za zbrodnie, których się dopuścili w czasie II wojny światowej.
20: Mówił Mariusz Błaszczak, cała rozmowa do wysłuchania na vox.fm.pl. I jeszcze sport. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju WTA w Singapurze. Polka rozbiła Ukrainkę Oleksandrę Olejnykową 6-0, 6-1. O półfinał zmierzy się z Czeszką Barborą Krejcikową lub Belgijką Elizę Mertens.
22: Good morning! Pierwsza zmiana.

0: odpowiedzi.
1: No i Monika z tej strony. Kiedyś koleżanka kupiła sobie nowiutki samochód i jak miała sztuczkę, rzucił jej się na nią słupek. Stwierdziła, że sam się rzucił.
2: No, no i tak było na pewno.
3: Nie, no bo może nie wierzycie, ale takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy na drodze się dzieją, wiem z własnego doświadczenia, więc lepiej jednak nam wierzyć, ponieważ no, po co mielibyśmy oszukiwać
4: jak się wytłumaczyć ze sztuczki, tak?
3: To jest pytanie, odpowiedzi naszej 0986 9869.
2: A po co się tłumaczyć? Wystarczy powiedzieć, że tak było od nowości, Paweł napisał.
3: Ma rację. Jest w innych słowach troszeczkę napisane, ale nie mogę tego zacytować. Skoro uderzyłam, tak, to po co drążyć temat?
4: Po co drążysz?
2: Krzysiek napisał, że dziś kolega jadąc do pracy zajechał po kawę na stację benzynową, parkując przywalił w latarni, kawa już nie była potrzebna.
3: O, i to jest duży też plus. Tak. Od razu pobudzenie, energia na cały dzień.
2: No i oszczędność na kawie, tak? No bo kawa jednak kosztuje na tej stacji trochę.
4: I jest kolejna piosenka, ale to już było.
3: I to jest piękne.
4: I nie wróci, więc...
3: Proszę, muzycznie też można. Przecież trąbiłam. Też jest super.
2: Skoro było muzycznie, to jeszcze propozycja filmowa.
5: Nigdy do niczego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka.
0: Nigdy się nie przyznawaj.
2: Tak, 19.
4: Tak chyba zrobiła twoja koleżanka, nie?

0: I to codziennie.
1: No to dzień dobry. 15 minut do godziny 9. My robimy dzień dobry, do tego jeszcze budzimy. Chociaż akurat Kasi nie musimy, bo ona ma swoje prywatne budziki.
2: Czy ty już jesteś po spacerze?
3: Tak, już tak.
4: Spacerujesz naprawdę rano przed pracą?
3: Spaceruję codziennie rano i całą wyprowadzam czwórkę.
2: Z czwórką? Całą.
3: To znaczy na dwie tury. Na dwie tury.
4: A dzieci? Dzieci czy zwierzaki?
3: Psieci.
4: Psieci.
1: No właśnie, bo ja nad taką jedną rzeczą się zastanawiałam. Ty, Kasia, masz cztery psy, to ty je wyprowadzasz na spacer, czy one ciebie?
3: To zależy, bo mam dwa kawaliery i jedną chihuahuę, więc one nie, ale Berneńczyk już tak.
4: Prowadzi cię.
1: Chihuahua i Berneńczyk? Czy ten Berneńczyk to czasem tej chihuahuy nie zdeptuje po drodze?
3: Nie, to chihuahua rządzi.
2: No wiadomo, najgłośniejszy pewnie w całej okolicy, całe osiedle słyszę, jak się rozpoczęło.
3: Tak, tak.
4: Dlatego, że
3: jest zaczepno obronny.
4: Ale rządzi dlatego, że jest najstarsza czy najmądrzejsza?
2: Najgłośniejsza.
3: Nie, jest najgłośniejsza.
4: A, awanturnica.
1: O, no właśnie, najmniejsza ta awanturnica.
4: Widzisz, Jula, jest nadzieja.
1: Super, dzięki, Paweł.
3: Dziękuję.
1: No dobra, czyli wychodzisz na spacer, a po spacerze?
3: A po spacerze, no niestety muszą pobyć troszkę same. Póki nie wracam z pracy, a jak wracam z pracy, ponownie spacer, karmionko i tu lasy.
1: A one grzeczne są, jak są same, czy tam rozwalają ci coś w domu?
3: Nie, jest w porządku.
4: Naprawdę? Kupiłaś szyby dźwiękoszczelne, drzwi dźwiękoszczelne? Jak byś się zabezpieczyła przed uwagami sąsiadów?
3: Sąsiedzi już chyba mają na to wywalone.
1: No to żebyś miała dużo energii do spędzania czasu ze swoimi psiakami. Dwa kubki do ciebie wędrują i 3 kilo kawy, a do tego jeszcze coś słodkiego.
4: Tuksy.
3: Super, dziękuję bardzo.
5: Dzień dobry.
2: Przypominamy, voxfm.pl, tam możecie się zgłaszać i pisać, co wam robi dzień. 13 minut zostało do godziny 9, już teraz. Ace of Base.

0: do godziny 9. Czy stłuczka dzisiaj jest przyczyną kłótni w kochaj albo rzucaj?
1: Nie, ale dosłownie Kuba krzyczy love me do Klaudii, bo to było wariactwo, Pawelece. Ta moja miłość do Klaudii. Oszaleliśmy na punkcie siebie samych. Klaudia, no tak naprawdę mi imponowała we wszystkim. Silna, stanowcza, a ja miękki, uległy romantyk. No i ja nie wiem dlaczego. Nagle przestałem mieć dla niej czas. Obiecywałem jej wspólne wyjazdy, wspólne zakupy, kolacje przy świecach, a jako romantyk robiłem
2: o
1: to
2: tym,
1: świetnie.
2: Dlaczego dowiemy się po godzinie 9.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
9: ludzkie szczątki
8: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
9: Tajemnica, której nie da się zatopić.
8: Już w księgarniach.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie.
22: Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: Reklama.
26: Kolejne dwie osoby związane z Polską Fundacją Narodową zatrzymane w tle kampanii Sprawiedliwe Sądy. Rząd ma propozycję dla lekarzy, chce, by mieli maksymalnie dwa etaty. Polscy siatkarze nie zwalniają tempa i meldują się w półfinale Mistrzostw Europy.
27: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
26: I na początek akcja CBA i uderzenie w Polską Fundację Narodową. Agenci zatrzymali dwie osoby, to w związku z toczącym się śledztwem. Zatrzymani to Anna P. i Piotr M. Zostaną przewiezieni do rzeszowskiej prokuratury. To właśnie ona prowadzi śledztwo dotyczące nadużyć i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu PFN. W tle finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według śledczych mogło to doprowadzić do wyrządzenia szkody majątkowej dla Skarbu Państwa w wysokości ponad 8 milionów złotych. Latem w tej sprawie zarzuty usłyszeli już były członek PFN Maciej Eś oraz były prezes Cezary J. Oni podejrzani są też o nielegalne finansowanie partii PiS i Solidarna Polska. Maksymalnie dwa etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie to limit zarobków dla lekarzy, który proponuje rząd. Jak mają być obliczane? Zmianom przyjrzał się Jakub Krzyżak.
28: To wielokrotność płacy minimalnej. Podstawowy limit dla lekarza pracującego w jednym szpitalu wyniesie 8 płac minimalnych, czyli 38 400 zł brutto miesięcznie. Na dwunastokrotność będzie mógł liczyć medyk z kadry kierowniczej lub wysokiej klasy specjalista.
29: Na tę chwilę czekali Polacy, na pewno pacjenci.
28: Mówił premier Donald Tusk. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
30: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
28: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
26: Przepisami na posiedzeniu 6 października zajmie się Sejm. Jeśli prezydent podpisze, ustawy wejdą w życie po miesiącu. Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Za benzynę czy diesla trzeba płacić się coraz więcej, a ich cena wkrótce może przebić barierę 10 zł. To oznacza, że na niektórych stacjach może się najzwyczajniej nie zmieścić na tak zwanych totemach cenowych.
31: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania, choćby nawet w postaci standów, czy takich po prostu stojących informatorów informujących o tych cenach paliw.
26: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy, że cenę można pokazywać w dowolny sposób, dopóki jest zgodna z rzeczywistością.
32: Jeżeli stosowane na danej stacji urządzenia, na przykład pylon cenowy lub wyświetlacz dystrybutora nie pozwalają na prawidłowe pokazanie ceny, przedsiębiorca powinien zastosować inne rozwiązanie zapewniające konsumentowi czytelną i jednoznaczną informację o aktualnej cenie.
26: Mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK. Według sondażu SW Research dla Wprost aż 2 na 3 Polaków uważa, że cena paliwa może wkrótce przekroczyć 10 zł za litr.
33: Sport w wiadomościach Vox FM.
26: Polscy siatkarze powalczą o medale. Wygrali z Niemcami 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W ataku rządzili Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź, a w obronie Polakom udało się podbić wiele piłek i wyprowadzić kontry. Dlatego trener Nikola Grbić nie krył po meczu zadowolenia.
34: Czasami oczywiście wygramy z zagrywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś to innym i jestem zadowolony, bo mamy te jakości. Jeśli jeden element nie jest na najwyższym poziomie, jest drugi, który potem robi swoje.
26: Teraz Polacy przeniosą się do Mediolanu, gdzie w piątek rozegrają półfinałowy pojedynek. Rywal na razie nieznany, bo będzie to wygrany z ćwierćfinału Belgia-Słowenia.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Deszcz przelotnie i w centrum się pojawi tego pierwszego dnia jesieni dzisiaj?
0: No właśnie, pogoda taka jesienna. 19 stopni Celsjusza to najwyższa temperatura, a najchłodniej dzisiaj z tego co widzę, w Zakopanem 10 stopni, ale w centrum Polski i w Suwałkach tam 15. Będzie też sporo słońca z tego co widać, tak. Na zachodzie przynajmniej, mało chmur.
1: Okej, w Lublinie będzie padać w Rzeszowie.
27: Ale przelotnie, spokojnie, to słońce też się będzie pojawiało.
1: Obiecałeś.
27: Tylko krócej.
33: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Liście będą spadać, bo dzisiaj dzień spadającego liścia. Julia Chren.
2: Konrad Piwowarski.
1: Jesień.
3: Pawelec.
0: Dzień dobry.
2: Kochaj albo rzucaj za chwilę.
4: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM. Oh. Fresh sound.

0: No i rzeczywiście coraz bliżej do Kochaj albo Rzucaj w Radiu Vox FM, 14 minut po godzinie 9.
1: To właściwie już teraz, Paweł, opowiadaj.
2: Kubuś obiecał Klaudii, że będą wspólne wyjazdy, będą wspólne zakupy, kolacje przy świecach, w ramach w ogóle potem przeprosin.
0: Niech zgadnę, nie powiedział, kiedy to się wydarzy.
2: No właśnie, fajne wspólne życie.
1: Szkodzi obiecać.
2: A wracałem do domu, wypiłem piwko, tabletka na sen i uspokojenie.
1: Ojej.
2: I lulu. Tak. Z czasem zostawiłem ją i córkę. Leciałem popłakać rodzicom w rękaw.
1: Pomyślałam, że innej.
2: Zostawiając ich na weekend. Tak. No nie dawałem sobie w końcu z tym wszystkim rady, bo to się rozwalało, gdy zorientowałem się, że to koniec. Nawet miałem próby samobójcze. Przyznaję się do tego. Ale to tylko wszystko pogorszyło. Teraz już jest inaczej. Chcę się postarać ponownie o rodzinę. Był epizod milczenia 2 dni. By przemyśleć. Powiedziała mi, że z taką osobą to ona nie chce być. Jestem beznadziejny, Pawelec, ale już stoję na nogach. Pomóż.
1: Dzwoń do Kuby.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Pawelec i Kuba.
4: Cześć.
2: To zacznijmy od początku. Co to za miłość, jak powstała i kogo dotyczy?
4: Dosyć burzliwa od samego początku. Dotyczy Klaudii.
2: Z którą masz córeczkę?
4: Tak.
2: Dwa latka.
4: Dokładnie. Szczęście nasze największe.
2: Ale nie macie ślubu?
4: Nie.
2: No tak nowocześnie.
4: Dużo rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Dużo też przeżyliśmy razem, powiedzmy, w poczynnych związkach i dawaliśmy sobie wsparcie, otuchę i tak jakby w pewnym momencie tego zabrakło przede wszystkim z mojej strony dla niej.
2: Czyli jesteście z poturbowanych związków?
4: Tak.
2: To was łączyło? A powiedz mi, co takiego wyjątkowego jest w tej twojej Klaudii, że się nią zainteresowałeś?
4: Chyba przede wszystkim to, że miała taki charakter bardzo przywódczy i taki błysk wokół.
2: Czyli to jest dziewczyna, inicjatorka pomysłów.
4: Jak najbardziej.
2: Wie, czego chce.
4: Wie.
2: A co jej mogło się w tobie spodobać?
4: Kiedyś rozmawialiśmy, mówiła, że czułość, wrażliwość często stawiam na swoim mimo wszystko.
2: I co się stało, że się rozwaliło?
4: Stałem się taki mniej właśnie czuły, mniej wrażliwy. Coraz mniej zacząłem z nią rozmawiać. Przychodziłem do domu, tak naprawdę traktowałem dom jak hotel. Wieczorne piwko, dziękuję bardzo i spać, nie? Praktycznie bez żadnej konwersacji. Siedzieliśmy tak naprawdę w ciszy obok siebie na łóżku przed telewizorem i niekiedy właściwie nawet na siedząco usypiałem. Oświadczyła mi, że to jest koniec. Żebym sobie po prostu odpuścił i ona nie chce ze mną być.
2: Czyli jak długo trwa rozłąka?
4: Ponad 4 miesiące praktycznie, no.
2: Zapomniałeś powiedzieć mi, że obiecywałeś jej rzeczy, na które ona liczyła, że gdzieś pojedziecie, romantyczne miejsce, weekend, a
4: tak,
2: potem jechałeś do swoich rodziców. Chodzi o to, że obiecujesz kobiecie, dajesz nadzieję na coś, o czym ona marzy, a potem nie robiąc tego, miażdżysz wszystko, w co wierzyła przez chwilę, że będzie lepiej. To ze twojego zgłoszenia jest najgorsze. No i oczywiście to, że jesteś tak słaby, że pokochała faceta, o czym nie mówisz, że łykałeś tabletki nasenne, że miałeś próby samobójcze. To są rzeczy ważne i o tym powinieneś mi mówić, a nie o pierdołach.
4: Publicznie to tak troszkę też.
2: Wiesz, ja mam mało czasu, a ona mnie tym by pokonała, gdybyś nie napisał.
4: Ale teraz trochę spęczyłem, zdenerwowałem i nie wiem, co mam powiedzieć.
2: Powiedz
4: nie pomocnicze.
2: Czy ty jesteś w stanie wstać z kolan i być tym samym facetem, w którym ona się zakochiwała, którego podziwiała, z którym postanowiła zrobić sobie córeczkę? Pamiętasz siebie z tamtych lat? Bum, bum, bum, bum.
4: Pamiętam doskonale.
2: Rozumiem, że ona nie ma żadnego powodu, żeby przykleić sobie winę.
4: Nie.
2: Nic złego nie zrobiła, nie zmieniła się, to tylko ty.
4: Ona po prostu była koło mnie, nie? A ja tego nie, to przegałem.
2: Ważysz tak dużo, że kobitka nie była w stanie tego unieść. No to się nie dziw, że ona to musiała rzucić, no.
4: Rzuciłeś mi inne światło na to wszystko, powiem.
2: Dobra, jak ma na imię twoja córeczka?
4: Lenka.
2: Dla niej to robię. Klaudio, kochaj tego głupka. Nie rzucamy, trzymamy kciuki za Kubę, a ja dzwonię do Klaudii.
3: Kochaj

0: Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Tacata, bro.
1: Tacata. Historia dzisiejsza w Kochaj albo rzucaj nie za wesoła.
2: 22 minuty po godzinie 9. Kuba i Klaudia. Co się dzieje z tymi ludźmi? Coraz więcej egoistów, którzy nie dostrzegają swoich partnerów. Takie SMS-y przelatują od was, bo o tym trochę jest historia Kuby.
3: No tak, no bo zdobyte i odkładamy z półką na półkę moje. I szukamy innych rozwiązań dla tej osoby zdobytej, zapominając o niej samej. No to taka klasyka, tak?
1: Obiecywał jej bardzo dużo rzeczy, nie zrealizował ich. Ona w końcu powiedziała dość.
3: Kolacje, romantyzm, wakacje fantastyczne. W ciepłych krajach, w innych krajach. Nic nie spełnił.
2: A było milczenie, nie pogadali. Mają córeczkę, tak. Więc warto walczyć.
1: No. Ale zaczyna się ogarniać Kuba z tego, co słychać.
3: Dokładnie. Już stoi mocno na nogach, o tym żeśmy rozmawiali. W związku z tym dzwonimy do dziewczyny i próbujemy ją przekonać, że warto, Klaudia.
4: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Radio Vox FM, Paweł Pawelec, witam serdecznie miłośniczkę Zenka Martyniuka. Kłaniam się, Klaudia, cześć.
5: Cześć.
3: Cześć. Tak, trochę wiem, bo musiałem zrobić wywiad środowiskowy, no i musiałem cię upolować, żeby sprawić ci pewnego rodzaju wielką przyjemność. Zdradzę słuchaczom, że rozmawiam też z miłośniczką wypieków na słodko.
5: No, zgadza się, tak.
3: Niebiesko oka blondyna, bardzo rodzinna, z pewnymi zasadami, dlatego coś jej nie pasowało w jej życiu ostatnio. Bo trafiła tak fajnego faceta, który się potem rozmywał. Zaczął być nijaki, aż w pewnym momencie stwierdziłaś, że no nie jest ostoją tej rodziny. A przecież córka lat 2. Klaudia, wiesz, w jakiej sprawie dzwonię?
5: No nie bardzo, generalnie jestem w szoku.
3: Program nazywa się Kochaj albo rzucaj i odpowiedź na to pytanie zostawimy sobie na później. Najpierw przekonam cię, że wiem, co mówię i wiem, kogo bronię. Facet, który wyrwał cię z fantastycznego życia, czyli z imprezowania, z luzu. Ty jesteś dziewczyną, która wie, czego chce. On był po prostu dobry, romantyczny, kochany. Pasowaliście do siebie na zasadzie przeciwieństw. No i dał kilka razy ciała.

0: o czym mi tu napisał. Obiecywał ci chwile romantyczne, o których zapominał. Obiecywał ci wyjazdy, obiecywał ci rzeczy ważne dla ciebie. Fatalnie się zachowywał. Zostawiał cię po obiecanym weekendzie. Sam sobie gdzieś jechał. Potem zdarzyła mu się tragedia i zamiast traktować cię poważnie, a tego byś chciała, czyli kiedy odchodzi dziadek, który pełnił rolę ojca, bo ojciec nigdy nie miał czasu, właśnie, zamyka się w sobie, rozpacza, histeryzuje. Potem utrata ulubionej pracy, jakby głównego źródła przychodu dla rodziny, brak traktowania ciebie jako partnera w życiu. Te próby samobójcze, o których mi opowiedział, to łykanie prochów, bo sobie nie dam radę. Ja mu powiedziałem, ja się nie dziwię, że dziewczyna zorientowała się, że jest być może z nieodpowiednią osobą w życiu. Nie taką przyszłość sobie chciała załatwić. Zgadza się wszystko?
1: Można tak powiedzieć.
0: On mówi, że w ogóle nie miał pojęcia, że to może tak wyglądać okiem kobiety. Tu jest takie oświadczenie z jego strony, że on postara się, żebyś ty miała te romantyczne chwile. Przeprasza cię za rozpaczliwą próbę ratowania związku i proszeniem cię o rękę. No fatalne to było, wyjaśniłem mu. Cztery miesiące rozłąki wiele mu powiedziały. Specjalnie przez 2 dni milczał. Zwróciłaś na to uwagę?
1: Dla mnie to było na plus.
0: No tak, dla ciebie było to na plus, no pewnie, że tak. On ci może zaofiarować jeszcze milczenie takie, żebyś ty sobie odpoczęła od niego i przestała się denerwować, bo on już daje sobie radę. Proszę cię, żebyś dała mu szansę, bo on zaczyna dopiero myśleć. On da radę. Ja w niego wierzę, bo mi się z nim bardzo dobrze rozmawiało. To jest myślący facet. Z głupkiem nie jesteś.
1: No nie, nie jestem.
0: Czy ty mogłabyś mi powiedzieć, że dasz szansę tej miłości i powiesz, że ryzykujesz, mówiąc, że go jeszcze kochasz?
1: Nie.
0: I rzucasz.
1: No dla mnie to jest już ostateczne słowo, że nie, nie daję szansy.
2: No nie!
0: Ja przyjmuję twoją decyzję, obyś nie żałowała, a tam jest powód, ma 2 lata, żeby być przy sobie. Kuba, jesteś?
3: Jestem.
0: Nie miej do niej żalu, nie kopiemy się
3: ja
0: z koniem.
3: Nie mam żalu, to jakiej decyzji by nie podjęła i tak ją kocham?
0: Na razie, Kuba, na razie. Jak się rośliny nie podlewa, to ona usycha.
3: Tak jak już powiedziałem przed chwilą, to by się nie działo. No i tak ją kocham, no bo jest kobietą, którą wybrałem, która mnie wybrała kiedyś i mimo swoich błędów, które popełniłem, naprawdę pragnąłem się ogarnąć dla niej, wrócić do tej samej osoby, której się zakochała, tak? I walczyć, każdego dnia walczyć o tą miłość, o ten związek, o rodzinę, którą stworzyliśmy razem.
1: Dobrze.
0: A, dziewczyno. Dziękuję wam bardzo serdecznie, ucząca porażka. Cześć, Klaudia. Mało mówisz, wiesz?
1: Bez szoku. No myślę, że nie porozmawiamy tak na rąbanie.
0: A wiesz, kiedy kobieta nie chce mówić o tym, co jest nie halo?
1: Nie.
0: Kiedy ma już inne plany. Pozdrawiam, trzymaj się, pa.
1: No, pa.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Kolejna walka o niech żyje miłość już jutro.
5: Facet
0: mogę
5: mądry
0: powiedzieć?
5: Po szkodzie, tak piszecie.
6: voxfm.pl, tam możecie się zgłosić, jeżeli potrzebujecie pomocy Pawelca.

0: No nie, nie zatrzymujemy się, nie. Rozpędziliśmy się, jesteśmy przy środzie.
1: Identycznie te same słowa powiedzieć. Identycznie.
0: Czy ty pracujesz już ze mną, przepraszam, od zeszłego roku?
1: Rok z kawałkiem to by było, ale to nie skupmy
0: się. Ale że my się nie pozabijaliśmy. Arek, trzeba to zmienić.
1: To co?
0: Będziemy dzisiaj się zabijemy. A,
2: tak. Ja prognozuję coś innego, niedługo się rozwieziecie i będziecie razem.
0: Nie, nie.
2: Ale będzie o czym gadać, pisać na pudelku.
0: A ty będziesz miał co robić w Kochaj albo Rzucaj.
1: Klaudia Wasilok.
0: I Arek Sikora.
1: Dzień dobry.
0: Rozwodu zawodowego nie będzie.
3: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No.
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
9: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
13: ...29 mieszkań jest już wyremontowanych i zasiedlonych przez gorzewian. W kolejnych 53 trwają prace. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Tak wygląda podsumowanie programu Mieszkanie za remont po 4 edycjach. Magistrat przekazał 100 lokali, ponad 80 znalazło chętnych. Miasto do tej pory wsparło remontujących kwotą 1 400 000 zł. Mieszkańcy otrzymują do 35 000 zł zwrotu poniesionych kosztów. Średni czas remontu to 4 miesiące, mówi Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
14: To też pokazuje, że nasi mieszkańcy są dosyć dobrze zorganizowani i przygotowani do tych zamierzeń remontowych, ale to też pokazuje taką krótką ścieżkę dla mieszkańca od momentu oględzin lokalu do samego zamieszkania.
13: Aktualnie trwa 5. edycja programu. Magistrat oferuje 22 kolejne lokale do remontu. Zainteresowani mogą je oglądać. Szczegóły znajdziecie na stronie gorzowskiego ZGM-u. Gorzowski Dzień Sportu w Arenie. Dzisiaj najmłodsi mieszkańcy spróbują swoich sił w 6 dyscyplinach. Data nie jest przypadkowa, bo 23 września rusza Europejski Tydzień Sportu Be Active. W Gorzowie hala wypełni się około 150 uczestnikami. Dzieci grać będą w siatkówkę, piłkę nożną, ręczną, babingtona, koszykówkę i futbol amerykański. Powstanie także strefa pierwszej pomocy. Nie zabraknie klubów i organizacji sportowych. Stylonu Gorzów, Aulum Gorzów, Kangu Basket czy Grizzlies. Gorzowski Dzień Sportu od godziny 10 do 13.30. Każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę.
1: Wśród ptaków wielkie poruszenie, jesień, a więc naprawdę chłodne poranki, nie ma się co oszukiwać, jest zimno, ale jest szansa, że w ciągu dnia tych stopni będzie coraz więcej i więcej. Dziś w Gorzowie ma być 17-18 na plusie. Wiatr nie przeszkadza, więc nie powinno być źle, oby tylko prognozy się sprawdziły.
3: Vox FM.
4: Vox FM Gorzów.
3: Robi dzień dobry.
15: Magia radia.

0: Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
4: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
5: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
0: Reklama.
6: Vox FM, FM Gorzów.
7: Jeden z kandydatów wycofuje się z wyścigu na początek wyborów w Krakowie i ustalenia naszych reporterów. Uczniowie dziś bez zajęć, to na Podlasiu w jednej ze szkół 11-latek zaatakował uczennicę. Tego Robert Lewandowski się nie spodziewał. O niespodziewanym przebiegu konferencji kadry będzie na koniec.
8: 10 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
7: Duża zmiana w wyścigu o urząd prezydenta Krakowa. Ze startu w wyborach rezygnuje jeden z kandydatów. Jak ustalili nasi reporterzy, Jan Hoffman zamierza przekazać swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Z tym tematem nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
9: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jeszcze niedawno tak na naszej antenie o swojej wizji rządzenia miastem mówił do dziś kandydat Jan Hoffman.
10: Chodzi o to, żeby samorządność ogniskowała się wokół tych spraw na dole obszaru, gdzie dany samorząd działa, a nie wpisywała się w jakąkolwiek ogólnopolską narrację.
9: Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
7: A głosowanie przypomnijmy w najbliższą niedzielę. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć uczniowie spotkają się z psychologiem. To właśnie tam doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek uderzał toporkiem 10-letnią uczennicę. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Napastnika obezwładnił jeden z rodziców. Policja ustala motyw działania chłopca, a mieszkańcy z niedowierzaniem pytają, jak mogło do tego dojść.
11: Naprawdę, w szoku jestem.
12: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
11: On chodził z moim synem do klasy. Nigdy by na nim złego słowa nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
12: Albo rodzice nie dopilnowali, albo internet, te filmiki, gry.
13: Ciężki temat.
7: Mówili mieszkańcy naszej reporterce Marcie Szabłowskiej. Zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu. Jej stan nie zagraża życiu. Prezydent nie podpisze ustawy. Chodzi o proponowane przez rząd przepisy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które w ubiegły piątek przeszły przez Sejm. Premier chce zmusić mnie do podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją, komentuje prezydent Karol Nawrocki. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, dlaczego zdaniem głowy państwa przepisy są niekonstytucyjne?
14: Chodzi o złamanie podstawowej zasady, prawo nie działa wstecz. Ustawa zakłada, że wejdzie w życie w listopadzie, ale obejmie przychody uzyskane od marca.
15: Płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
14: Tłumaczy Karol Nawrocki i apeluje o procedowanie złożonej przez siebie ustawy. Jego kancelaria wskazała 5 poprawek, które mają sprawić, że Nawrocki zaakceptuje rządową propozycję. To oczywiście zasada, prawo nie działa wstecz, ale i zabezpieczenie, że środki zostaną wykorzystane wyłącznie na obniżkę cen paliw. Kancelaria głowy państwa apeluje też o procedowanie prezydenckiego projektu i deklaruje gotowość do współpracy.
7: Informował Jakub Krzyżak. I jeszcze sport. Roberta Lewandowskiego zamurowało to dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosinę od dziennikarza. Michał Skiba z Superekspresu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez Lewego wprowadziła w błąd.
0: Przeprosiny niemałe za zamieszanie związane z tekstem na temat twojego przyjazdu na zgrupowanie. Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że bije się w pierś i przepraszam.
13: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
7: Jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną Robert Lewandowski pojawi się na boisku, będzie to 168. spotkanie w narodowych barwach.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Ja składam petycję, żeby sprawdzać prognozy do poniedziałku. Od poniedziałku nie patrzymy, nie sprawdzajmy, co jest w poniedziałek.
16: Dobrze, to zostańmy przy środzie. Mamy dzisiaj środę, drodzy państwo, to będzie środa pod znakiem deszczu.
8: O, jak dobrze.
16: Deszcz popada nie popada tylko na zachodzie i tam 18 stopni wskażą termometry, za to...
8: Jutro już wszędzie popada.
16: No,
8: jakie
16: i co,
8: chmury.
16: Jesteś zadowolony?
8: Tak.
16: Ale jeszcze jutro jesteś w robocie.
8: Jestem i to bardzo dobrze, bo przy takiej pogodzie to chyba chce się pracować, nie?
16: O, no. Dyplomatycznie. Mam nadzieję, że szef słuchał.
8: Ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: No to jeszcze raz zrobimy tutaj wszystkim dzień dobry.
8: Dzień dobry zrobimy.
16: Nie tylko szefowi.
8: Oczywiście, naszym słuchaczom kochanym, jak my was kochamy
16: tak,
8: w ogóle.
16: Tak, my wam, słuchajcie, filiszanką kawy was witamy o poranku. Zapasem kawy.
8: Promykiem radości spływającym nam na twarz niczym...
16: Krówka, Vox FM.
8: Krówka na twarz.
16: No bo też będą.
8: Jak się rozpływa krówka na słońcu, to być może skapnąć coś tam może. No. Klaudia Wasiluk.
16: I Arek Sikora.
8: Zagramy wam pięknie. Powiedz ajaj.
16: Ajaj.
8: Uwielbiam.
16: 5 po 10, dzień dobry.

0: Wierzchołek.
1: Tutaj.
0: Ma 500...
1: ma prawie
0: 5270 metrów nad poziomem morza.
1: Brawo.
0: Nad poziomem morza.
1: Panowie, brawo. Jeszcze brawo. Nikt tam nigdy nie stanął. Wy, nasi.
0: Stanęliście.
1: Bracia.
0: Brawo.
1: Wam
0: tak
1: się to
0: jest. Brawo. Brawo. Brawo.
2: Piosenka z dedykacją specjalnie dla was. Vicky Gabor. Superhero. To o was.

0: I tak właśnie to było.
1: Ale nas zaczarował Bruno Mars i Mario w Vox FM, 23 minuty do godziny 11. Drodzy Państwo, my Was zaczarujemy teraz, ale najpierw Wy musicie wejść na voxfm.pl, napisać, co Wam robi dzień dobry, a potem to już się dzieje magia.
0: Tak, Wy nas oczarowujecie swoim zgłoszeniem, takie ma być zgłoszenie, to absolutnie musi być ten wymóg spełniony, musicie nas oczarować historią, a później my...
1: Dzwonimy.
0: Właśnie, tak. Magiczne urządzenie w ogóle, nie wiem, czy się spotkaliście. Klikacie cyferki i później się słyszysz z kimś.
1: A ty wiesz, jak to się nazywa?
0: W ogóle na drugim...
1: Z Kolim nam ostatnio przypomniał.
0: Jak?
1: Magia radia.
0: Magia radia, właśnie.
1: I jeszcze mam jedno pytanko.
0: No.
1: Kawusi?
0: też zapytał. Kawusi mamy bardzo dużo i chętnie się podzielimy. 3 kilogramy kawy do kogoś dzisiaj powędruje.
1: 2 niebieskie filiżanki z napisem pięknym Radio Vox FM.
0: I króweczki, które się rozpływają w ustach.
1: Chyba najlepsze z tego całego zestawu.
0: Krówki?
1: No,
0: już wiem, czemu ich tak szybko ubywa. Śpieszcie się, bo Klaudia podjada!
1: Vox.fm.pl, tam się zgłaszajcie.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Reklama.
9: Kolejny klub musi wynieść się do innych hali. Kango Basket Gorzów w tym sezonie swoje spotkania rozgrywać będzie w obiekcie szkolnym przy ZSO nr 1. W ostatnich latach od awansu do drugiej ligi domowym obiektem był ten przy CZIB-ie. Przy warszawskiej rządzi jednak teraz siatka, mówi Andrzej Stefanowicz, prezes klubu kosza męskiego.
10: Pierwsze lo jako nasz nowy dom i będziemy w niego inwestować, angażować się. Kilku zawodników naszych jest uczniami pierwszego lo i ten duch sportu będzie, który jest w pierwszym lo, jest duży, tak? Myślę, że ta koszykówka również będzie jego ważną częścią.
9: Kangury mają już za sobą pierwszy mecz w sezonie 26-27. Gorzowianie przegrali w Jeleniej Górze z Sudetami 83-91. W sobotę pierwsze spotkanie domowe podopieczni Marka Mańkowskiego podejmą Maksymusa Kąty Wrocławskie. Początek przy ulicy Puszkina o godzinie 16. Kolejna polska reprezentacja zagra w arenie Gorzów. Według terminarza FIBA to właśnie w nowoczesnym obiekcie w Gorzowie rozegrany zostanie mecz żeńskiego kosza pomiędzy Polską a Turcją. Polki walczą o awans na Mistrzostwa Europy 2027. Spotkanie zaplanowane zostało na 17 listopada, godzinę 17. Podopieczne Krzysztofa Kowalewskiego walczą teraz w drugiej rundzie eliminacji. W pierwszej rozprawiły się pewnie z kadrami Cypru, Rumunii i Słowacji, przechodząc dalej z kompletem zwycięstw. Teraz rywalami są reprezentantki Turcji, Czarnogóry i Izraela. W biało-czerwonych barwach zagrać mogą zawodniczki gorzowskiego AZS-u.
11: To dziś w Gorzowie ma być 17-18 stopni, ale póki co musicie wierzyć mi na słowo. Mamy za sobą naprawdę zimny poranek, a teraz temperatura powoli idzie do góry. W tej chwili nieco ponad 10 stopni. Czy faktycznie dobije do 18? Pewnie dużo zależy od tego, jak często słońce będzie przebijać się przez chmury. Póki co wychodzi.

0: FM.
1: Reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
11: Vox FM. Gorzów.
12: Jeszcze dziś trafią do prokuratury dwie osoby zatrzymane w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Rodzina zmarłego domaga się dożywocia, obrona zmniejszenia kary. Za chwilę wyrok w sprawie zabójcy księdza Grzegorza Dymka. Na koniec o rozbitym ganglu handlarzy narkotyków.
13: 11 na zegarach w studiu Radia Vox FM. Witamy Małgorzatę Łukowską.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry. To czas na wiadomości Radia Vox FM. Posłuchajmy.
12: Ale na początek groźny incydent na torach w miejscowości Jedlanka koło Łukowa w województwie lubelskim. Dwa pociągi towarowe najechały tam na betonowe bloczki. Lokomotywy zostały uszkodzone, ale nie doszło do wykolejenia składów. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jeszcze dziś mają trafić do prokuratury w Rzeszowie. Zatrzymani to komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Oboje byli członkami zarządu spółki Solver. Na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowali kampanię Sprawiedliwe Sądy, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach.
14: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca, dokładnie 14 lipca, zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Są to Cezary J. oraz Maciej Eś. Oni również usłyszeli zarzuty w tym postępowaniu i mają status podejrzanych.
12: Piotr M. i Anna P. mają zostać przesłuchani jeszcze dziś. Tomasz J. usłyszy dziś wyrok. To finał procesu w sprawie zabójstwa księdza Skłobucka. Prokuratura i rodzina zmarłego domagają się dożywocia, ale w marcu sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na 20 lat więzienia. Mimo to obrońca zabójcy walczy o jeszcze łagodniejszą karę. Mówi, mój klient nie chciał nikogo zabić, zapewnia adwokat Rafał Kowalski.
15: My nie analizujemy samego faktu, że nastąpił zgon. Pytanie, dlaczego on nastąpił? Czy oskarżony podjął świadomie działania, które ten zgon spowodował?
12: To jakaś kpina, komentuje wypowiedź obrony jeden z braci zabitego księdza Andrzej Dymek.
16: Tak była folia grubo obwinięta, zamykająca dopływ powietrza, że się nie dało dolesłemu człowiekowi przebić, żeby udrożnić drogi oddechowe. Mój brat zginął śmiercią bardzo męczeńską. Dzieje mu płuca pękły.
12: Do zbrodni doszło w ubiegłym roku. Tomasz J. napadł na plebanie, chciał ukraść pieniądze z datków. Później zaatakował księdza Grzegorza Dymka, skrępował mu ręce, a następnie owinął głowę taśmą. Przyczyną śmierci duchownego było uduszenie. Gang przemytników i handlarzy narkotyków rozbity. Wpadły 42 osoby. Centralne Biuro Śledcze od miesięcy tropiło członków grupy i ustalało ich rolę w przestępczym procederze. Ostatnią akcję funkcjonariusze przeprowadzili w ubiegłym tygodniu. Zatrzymali podejrzanego o kierowanie gangiem i 6 kolejnych osób. Wiadomo, że przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski. koniec lata, no to czas na restart. Mamy już oficjalny początek jesieni, więc najwyższa pora przestawić organizm w tryb chłodniejszych miesięcy.
1: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
17: Miodek, cytrynka.
18: Wyrabiać swoją własną odporność.
17: Dużo witaminek, tak. W postaci owoców, warzyw. A jakaś suplementacja, wiadomo, też dodatkowa, prawda?
19: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
17: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę. Warstwowo, tak.
20: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
12: Pomoże też każda forma aktywności. A z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał nasz reporter Rafał Różecki.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Małgorzata, zanim przejdziemy do pogody, mamy taką teorię,
23: tak,
22: że bardzo się za nami stęskniłaś, bo miałaś przyjść do pracy o 12, a jesteś godzinę wcześniej.
23: Nie, tak, po prostu zastępowałam koleżankę.
22: Dobra, my wiemy swoje.
24: Dokładnie tak, uwielbiam, że do nas przychodzić i mówić nam, co się dzieje na świecie.
23: Ciemno jest, chłodno,
24: gdzie
23: zimno.
24: Ciemno? Jak ciemno? Słoneczko świeci, pięknie jest. A w ogóle widziałaś, co w niedzielę ma się dziać? W poniedziałek? 24 stopnie. Dziewczyna, co ty mówisz, że chłodniejsze dni idą? Co
23: ale
24: ty?
23: Że w niedzielę będzie 24?
24: Oczywiście, że będzie.
23: Bez ogrzewania włączonego?
24: Bez ogrzewania, ze słoneczka sama energia.
22: A to czekaj, tak, zaraz pogadamy.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Przecież to była najważniejsza dyskusja wczoraj u mnie w bloku, czy grzeją kaloryfery. Oczywiście, że tak.
22: To dzisiaj jest pytanie do was.
24: Dzisiaj rano się tak naszła mnie myśl, co by się stało, gdybym odkręcił kaloryfer. Nie zrobiłem tego, ale wrócę do domu od razu.
23: Pierwsza rzecz. U mnie normalnie też grzeją, tak?
24: Grzeją u ciebie?
23: Ale je jerozolimskie hajcują.
24: O, widzisz, to tam będzie najdroższa dopłata za ogrzewanie w tym roku, bo wcześniej zaczęli.
22: No. Jak chcecie na ogrzewaniu zaoszczędzić, to my proponujemy zatańczyć. Do September na przykład, Pray For You już teraz można.
24: To nie jest tak, że jak sąsiad gdzie grzeje, to też musisz za to płacić? Nie. Tam jest, że jakoś przez ścianę przechodzi ciepło.
23: Nie wiem, co wymyślasz, tak. Ale jak mi zaczną nabijać za wysokie rachunki, to po prostu szybciej skończymy. Gdzieś tak w połowie stycznia już mi wyłączą grzanie pewnie.
24: Ogniska
22: dajcie
24: tego w domu
22: znać,
24: nie
22: rozpalę. 6098698.
24: Dobry temat.
22: Arek Sikora,
24: Klaudia Wasiluk
22: i Gosia Łukowska, która wróci za godzinę.
23: Wrócę
22: 5 po 11. Dzień dobry.

0: La la la, to Bob Taylor tak lalał, a Ina zaśpiewała też Deja Vu, to wszystko się złożyło w jedną piękną całość i to wam teraz zagraliśmy.
1: Dokładnie tak, a pod 6098698 odzywacie się w temacie grzejników i grzania. No. Ola na przykład napisała tak: ja w tygodniu grzeję nielegalnie, a w weekendy, jeśli jest potrzeba, to wtedy legalnie. W końcu jakoś trzeba sobie radzić.
0: Ja nie wiem, czy o dobrym grzaniu pomyślała, ale fajnie, dobrze, takich ludzi nam trzeba ogólnie, tak.
1: A w temacie grzania też doczytujemy, słuchajcie. Szukam jakiegoś takiego konkretnej daty, kiedy na przykład można już zaczynać grzać w mieszkaniach. Gdzie ja to miałam? Ciepło już płynie, mam. I nie ma, słuchajcie, czegoś takiego. Nie jest to ani 15 września, ani 1 października. Zaczynamy grzać wtedy, według Ministerstwa Gospodarki, w okresie, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła do ogrzewania obiektów.
0: Kiedy, jak

0: włoskie słońce w głosie Andreego Bocellego rozgrzewa nas tutaj pięknie, ale my z ziemi włoskiej do Polski się przenosimy, bo tutaj też o grzaniu rozmawiamy, słuchajcie. 6098 69 869. Gdańsk chyba będą grzać, przychodzi zdjęcie.
1: Dym z komina.
0: Właśnie. Ktoś pisze, kolegi sąsiad grzał w środku lata przy plus 30, a czemu tak ogarniał oszczędności na liczniku, że było mniej niż przy poprzednim odczycie?
1: Polak potrafi. To jedyne, co przychodzi mi na myśl jako komentarz tego SMS-a.
0: A my o tym grzaniu?
1: No.
0: No bo dzisiaj w kalendarzu.
1: No, pierwszy dzień jesieni, szanowni państwo.
0: Dzień spadającego liścia.
1: Nostalgiczny, piękny dzień, w którym można zadać sobie pytania, których nie zadajemy sobie na co dzień.
0: Takie nawet bardzo filozoficzne pytania, powiedziałabym.
1: Dokładnie. Z racji tego, że zaczyna się jesień, może spróbujmy znaleźć takie jesienne, absurdalne, nostalgiczne pytanie.
0: Masz coś?
1: No, bo jesień to czas...
0: Zbierania kasztanów.
1: I wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, no, co mógłby wam powiedzieć kasztan, gdyby potrafił mówić?
0: 609-869-869. Im głupsze odpowiedzi, tym lepsze.
1: Włóżcie mu jakieś słowa w kasztanie usta.
0: Niech naprawdę to zapytaliśmy. Czekaj, przypomnij pytanie.
1: Albo co mógłby wam powiedzieć kasztan, gdyby potrafił mówić? Vox FM. 609-869-869.
2: Autopromocja.
3: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz
6: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
6: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Reklama.
10: W Polsce tym językiem posługuje się kilkadziesiąt tysięcy osób. Projekt naukowców z Gorzowa może im pomóc. Na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża pracują nad sztuczną inteligencją rozpoznającą całe sentencje języka migowego. Proof of concept, czyli wstępne badania, zostały przedstawione już 2 lata temu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Gdańsku. Teraz prowadzone są rozmowy na temat przełożenia badań na już docelową aplikację. Miałaby ona rozpoznawać nie tylko pojedyncze znaki, a całe sentencje języka miganego, mówi prorektor Wydziału Technicznego AJP, dr inżynier Łukasz Lemiszewski.
11: Te badania wstępne pokazały, że jeden akurat z tych modeli, który stworzyliśmy, dał nam tą taką największą moc do tego, żeby można było rozpoznawać nie same gesty, tylko także całą sentencję.
10: Studenci i pracownicy uczelni pracują też m.in. nad systemem badającym zniszczenia drzew czy aplikacją, która pozwoli usprawnić produkcję w fabrykach. Policjanci z alkomatami wpadli kolejni kierowcy i użytkownik hulajnogi. We wtorkowy poranek gorzowscy mundurowi sprawdzali trzeźwość m.in. przy Wordzie. 3 z kilkuset kierowców było nietrzeźwych, 1 miał blisko promil alkoholu we krwi, stracił prawko, przed sądem odpowie za przestępstwo. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. W tym samym czasie przy ulicy Piłsudskiego mężczyzna stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się. Przy badaniu wyszło, że w organizmie miał aż blisko 2 promile alkoholu.
12: Na termometra w Gorzowie 12 stopni. Karolina Łopacińska, Wojciechowska. Dzień dobry. Słońce i chmury mają rządzić na gorzowskim niebie. W sumie cały dzień. Max to 18 kresek. No niestety mokro zrobi się już od jutra. I chłodniej. Kierowcy rozważnie na drogach. Czytamy znaki drogowe. Są utrudnienia. Przypomnę Piłsudskiego oraz także piaski.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
5: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty Kostka.
6: To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
8: Vox FM, FM Gorzów.
9: 30 lat więzienia za zabójstwo księdza zapadł wyrok w sprawie Tomasza J. Jan Hoffman rezygnuje ze startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Drogie paliwa zamieniają na gaz. Polscy kierowcy coraz chętniej wybierają LPG.
10: Na zegarach 12 to czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
9: Katowicki sąd apelacyjny zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza z Kłobucka. Tomasz J. spędzi w więzieniu 30 lat. W pierwszej instancji usłyszał wyrok 20 lat pozbawienia wolności. Sąd odwoławczy utrzymał jednak, że sprawca działał ze zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. Prokurator chciał dożywocie i uznania, że Tomasz J. chciał zabić. Podczas ogłoszenia wyroku Tomasz J. nie był obecny na sali sądowej. Potwierdziły się ustalenia naszych dziennikarzy. Jan Hoffman zrezygnował.

0: Zrezygnował ze startu w wyborach prezydenta Krakowa. Na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem ten inicjator referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Jeśli połączymy siły, to możemy rozstrzygnąć te wybory w pierwszej turze, oświadczył Jan Hoffmann.
1: Dzisiaj włożę odpowiednie dokumenty do Miejskiej Komisji Wyborczej. Zgodnie z procedurą wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
0: Łukasz Gibała zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem, to zrealizuje postulaty wyborcze Hoffmana. A są to m.in. audyt miasta, zmiany w strefie czystego transportu i powrót 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej.
2: Chciałem podkreślić, że pan mecenas Hoffman postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes, na swoje własne ambicje. Po drugie, chciałem zapewnić wszystkich wyborców pana mecenasa Hoffmana, że jeśli zostanę prezydentem, to te postulaty tu spisane, ważne dla tych wyborców, ale też ważne dla Krakowa, zostaną przeze mnie co do joty zrealizowane.
0: Po rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Oprócz Łukasza Gibały są to Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Aleksandra Owca z Partii Razem, Monika Piątkowska, którą popiera Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. Polacy przechodzą na gaz. Ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować gaz, mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi Piotr Zachtchi z Energy Gas Polska.
3: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
4: Kolejka jest długa przez to?
3: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
0: Jazda na gazie się po prostu opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 zł za litr, benzyna do 8,10 zł. Ceny autogazu też rosną, ale wciąż są o ponad połowę niższe niż benzyny, przyznają to kierowcy.
5: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 km, także no na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało. Gaz, no to tak, wie pan, o połowę taniej.
4: Nie myślał pan w związku z tymi cenami o instalacji gazowej?
6: Nie, bo ja tak dużo nie jeżdżę.
4: Jak wychodzi? Taniej?
7: Proszę pana, zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
0: Za litr autogazu obecnie trzeba zapłacić około 3,08 zł. Do końca tygodnia cena może wzrosnąć do 3,21 zł. Na te inwestycje region czekał ponad 30 lat. Ruszają prace przygotowawcze do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy Zdroju. Ma ona połączyć istniejącą kolej na Jaworzynę-Krynicką z centrum miasta. Właśnie zaczęły się prace związane z przygotowaniem pasa terenu pod przyszłą trasę kolei, mówi Tomasz Pasieka z Zarządu Kolei Gondolowej.
8: Sama kolej Krynica Ekspres to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości. Kolej gondolowa będzie miała charakter kolei dowozowej. Jej zadaniem będzie stworzenie wygodnego i bezpiecznego połączenia pomiędzy uzdrowiskiem, górą parkową, no a naszym całorocznym ośrodkiem turystycznym na Jaworzynie Krynickiej.
0: Podróż nową koleją z centrum miasta do kolei na Jaworzynę potrwa 8 minut. Inwestycja ma być gotowa w październiku przyszłego roku.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Grek Anastasios Papapetru poprowadzi mecz Polska-Bośnia-Hercegowina. Informacji podała dziś UEFA. Spotkanie odbędzie się w piątek o 20:45 w Warszawie. Rywalem polskich siatkarzy będzie zwycięzca z pary Słowenia-Belgia. Biało-czerwoni zmierzą się z nimi w ramach półfinału Mistrzostw Europy. Awansowaliśmy do niego wczoraj po wygranej 3-0 z Niemcami.
10: Pokazali klasę!
11: Pięknie!
12: Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
0: A dodam jeszcze, że mecz Belgia-Słowenia już dziś o 16:00. Triumf Maji Chwalińskiej w Singapurze. Polka pokonała Rosjankę Aleksandrę Ołyjnikową w drugiej rundzie turnieju tenisowego WTA. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6-0, 6-1.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: To jest ten zły horoskop.
13: A pogodoskop.
0: Pogodoskop. Który znak? Już dałaś ten.
13: Dawaj tego byka. Byka
0: znowu.
13: Dawaj byka,
0: byki.
13: No.
0: Praca, skoro wiesz, jak drażliwy jest twój szef, to nie odkładaj załatwienia tego, co cię poprosi. Ma to sens. Albo po prostu nie podchodź do niego.
13: Zmień szefa. To jest moja rada. Zmień szefa.
0: Może działasz na niego jak płachta na byka. Nie
13: wiadomo. Właśnie.
0: Jakiś jeszcze jakiś.
13: To za chwilę.
0: Dobra.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Czekaj, co tam jest? Wodnik, daj wodnika. O, wodnika.
0: Myślałam,
13: daj.
0: Że waga, bo dzisiaj się waga zaczyna, to może dla wagi coś.
13: No to znak może być jedno dzisiaj. I drugie, dawaj.
0: Dobra.
13: Dawaj wagę, no.
0: Wagi w miłości, spotkanie ze znajomymi, przeciągnie się do późna, ale daj się zaprosić, bo naprawdę warto. Nie wiadomo, co się kryje za tym. A z kolei wodniki, odświeżona znajomość sprzed lat może być zagrożeniem dla związku. Niesie na baczności i przemyśl każdy ruch.
13: Wodniki dzisiaj z wagami, prosimy się nie spotykać.

0: Sauer. Widziałem ten napis w jakimś menu kiedyś. Przy weekendzie. Był Sauer, tak był. Ale teraz robimy dzień dobry!
1: Vox FM robi dzień dobry!
2: Nie o nas, a o was, drodzy państwo, tym razem. 19 minut po godzinie 12 robimy dzień dobry. No właśnie komu? 6098698 wybieramy numer. No i...
0: Dzwonimy.
2: Dzwonimy do kogoś, kto na voxfm.pl napisał, co mu robi dzień dobry. Jeżeli to byliście wy, to możliwe, halo? Że to właśnie... Halo, halo, dzień dobry.
3: Z tej strony Klaudia Wasilu, Karek Sikora, Radio Vox FM. Do Karoliny chcieliśmy się dodzwonić. Czy dobrze trafiliśmy?
2: Tak. Cześć, Karola.
4: Tak, oczywiście.
3: A czy Karolina wie, czemu dzwoniły?
4: Domyślam się.
3: Okej. Przeczytam twoje zgłoszenie. Napisałaś tak. Mój mąż... robi mi dzień, bo rano do mnie dzwoni, że kupił kolejnego unikatowego klasyka, czytaj Grata. I ja tutaj razem z Klaudią zastanawiamy się, czy oby na pewno to jest zrobiony dzień. Czy się z tego cieszysz, Karolina?
2: Mów śmiało, nikt nie słyszy.
3: Tak, jesteśmy tylko my.
4: Tak, cieszę się.
2: Brawo! Czyli mąż jest obok.
4: Nie, męża nie ma.
3: Jak mąż ma na imię?

0: to odremontować.
1: Aj, tam przestań, to się kiedyś zrobi ze szwagrem w garażu, to przecież jest świetna okazja.
2: Tam w garażu jeszcze coś się zmieści? Szwagier?
1: Się zmieści, szwagier zawsze się zmieści. Karolinka, a co byś powiedziała, żeby w tej przyczepie kempingowej, no od restaurowania wiadomo, ale że w niej, siadasz sobie z Dominikiem, z mężem, pijecie kawusie w filiżaneczkach od Radia Vox FM, zagryzacie słodziutką króweczką, podoba ci się taka perspektywa?
0: Super, no. Tak, super.
1: To Karolinka, to my tobie to fundujemy w tym momencie. 3 kg kawy wysyłamy. Dwie filiżaneczki, kubeczki od Radia Vox FM.
2: No i te krówki.
1: Krówki,
2: obiecane krówki.
1: Tak,
2: krówki.
1: Rozpływające
0: super.
1: Się w ustach. Pozdrawiamy ciebie,
0: super.
1: Pozdrawiamy męża.
2: Pijcie sobie kawusie razem w garażu. Nasyćcie tak oczy.
0: Dziękujemy.
2: Tym, co tam będzie.
1: I podziwiamy zapasy, coś wspaniałego. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, hej!
0: Dziękuję, hej!
3: Vox FM robi dzień dobry!
2: Dzień dobry! Karolina z mężem już dzień dobry mają zrobiony.
1: Komu jeszcze? Komu?
2: Jeszcze?
1: Komu?
2: Właśnie.
1: No właśnie,
2: jeszcze
1: komu?
2: Vox.fm.pl. Co wam robi dzień dobry?
1: Dajcie nam znać, a my oddzwonimy i jeszcze coś tam od siebie rzucimy wspaniałego. Tymczasem pięknie zagramy. Modern Talking, Brother Louis.
2: Będzie petarda za moment.
1: Będzie petarda też od Dave'a. No
2: a to wszystko na 22 minuty po 12 w Vox FM.

0: No i co, Arunia? No, dziś po ten gong energii, czy poradzimy piosenka. Sobie jeszcze bez gonga?
1: A zdążysz teraz?
0: Tak?
1: No tak.
0: Taki mi dajesz wyzwanie?
1: Ja włączę.
0: Szafka daleko.
1: Włączę podkład.
0: To ty gada, ja biegnę.
1: Coś im powiem.
0: Dobra.
1: No, drodzy słuchacze, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się w tym momencie znajdujecie, czy was właśnie szef zawalił robotą tak, że nie wiecie w ogóle w co ręce włożyć i macie takie zmartwienie, kurka rurka, do piątku się nie wyrobi, weekend zmarnowany. I właśnie w takich sytuacjach,
0: jest!
1: Proszę, zawsze jest coś, co rzuca takie światełko nadziei.
0: Mogę już?
1: Światełko nadziei. Bardzo proszę, światełko. A właśnie gong, dźwięk gongu nadziei.
0: Tak. Muszę klej przynieść, bo mi się już rozwalił, tak mocno tak, mnie go gongliłam.
1: Tak. Klaudia gongli, także że się wszystko rozwala. Ale gong jest. Pytacie o niego na 6986989 i właśnie wygonglił nam. Wygonglił coś. Aż ludzie się pod studiem zebrali. Co tu się
0: dzieje? Ludzie, ile
1: właśnie
0: tam ludzi.
1: To, właśnie to, właśnie tak my się bawimy w Voxie.
0: Wszyscy po tę energię.
1: No, i jesteśmy z wami.
0: Idzie, zrobiony.
1: Tak jest.
2: Autopromocja. Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie, no
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
13: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
14: Ludzkie szczątki.
13: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
14: Tajemnica, której nie da się zatopić.
13: Już w księgarniach.
15: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko ciebie.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: Reklama.
22: Firma Spodżar wykona projekt rozbiórki hali trampolin, która spłonęła w pożarze. Gorzowski Rynek Hurtowy wysłał zapytania do kilku przedsiębiorców. Odpowiedział jeden. Dokumentacja kosztować będzie prawie 32 tysiące złotych. Do końca października ma być gotowy projekt wyburzenia, ale także zabezpieczenie dwóch ścian oraz kosztorys z tych prac. To będzie skomplikowany proces, podkreśla Joanna Kasprzak-Perka, prezes GRH.
23: Oprócz rozbiórki, w jaki sposób, w jakiej kolejności, co pierwsze będzie rozebrane projekt odbudowy ścian, ale także zabezpieczenia ściany administracyjnej. To jest to miejsce, gdzie my pracujemy, gdzie przychodzą nasi kupcy.
22: GRH zabezpieczenia ściany chciałoby zrobić przed zimą. Spółka straciła około 40% swoich pomieszczeń. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na wykonawcę rozbiórki. Przypomnijmy, do pożaru hali o powierzchni 3000 m2 doszło 24 maja. Nikt nie ucierpiał. Śledczy wykluczyli zabójstwo. Szczegółowe przyczyny śmierci wyjaśnią dodatkowe badania. Na razie wiadomo, że do poniedziałkowego zgonu mężczyzny przy ulicy Złotego Smoka w Gorzowie doprowadziła niewydolność krążeniowo-oddechowa. W trakcie sekcji pod nadzorem prokuratora nie stwierdzono obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych, które wskazywałyby na udział osób trzecich. Próbki wysłano do dalszej analizy, także pod kątem zawartości w organizmie alkoholu lub środków odurzających. Do sprawy zatrzymano także 3 osoby. Po przesłuchaniu zostały one wypuszczone.
24: No i zmieniła nam się pora roku. Mamy od dzisiaj jesień. Lato pożegnaliśmy, czy aby na pewno. Według synoptyków jeszcze powyżej 20 stopni. W przyszłym tygodniu zobaczymy. Ale no już niestety chłód da się wyczuć. Kierowcy, rozważnie, bezpiecznie, do celu, bez pośpiechu przede wszystkim. Policjanci prowadzą kontrolę.

0: Vox. Reklama.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama. Vox FM Gorzów.
11: Znamy powód zatrzymania matki oskarżonego o zabójstwo Bartosza G. Od tego zaczniemy wiadomości. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. Jeden z nich był blisko granicy z Polską. Będzie też o oszustach podszywających się pod pracowników ZUS-u.
12: 13 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
11: Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka, oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Te działania zleciła prokuratura w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika, informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku.
13: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę. Nie ma żadnych oczywiście tutaj obrażeń, nie mówimy tu o jakichkolwiek obrażeniach, ale zwyczajnie o naruszeniu nietykalności cielesnej. Tak zwyczajnie zachowywać się po prostu podczas czynności przeprowadzanej zgodnie z prawem nie wolno, no stąd to zatrzymanie.
11: Atak na funkcjonariusza wyjaśni osobne postępowanie. Tymczasem do śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa zabezpieczono w domu kobiety dowody.
13: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
11: Przypomnijmy, 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono po poszukiwaniach w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. Tego wówczas 17-latka zatrzymano w Grecji, dokąd pojechał w ramach szkolnego wyjazdu. Po kilku miesiącach sprowadzono go do Polski. Rosyjskie drony znów zaatakowały Ukrainę. Eksplozje o poranku słychać było m.in. w Kowlu, około 70 km od polskiej granicy. Tam dron zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej. Uszkodzone zostały też budynki mieszkalne. Właśnie w związku z dronami lecącymi w stronę Wołynia, Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy przygranicznych województw otrzymali alerty RCB. Od rana rosyjskie drony atakują też Kijów. W stolicy zginęła jedna osoba, 8 zostało rannych. Uderzenia objęły m.in. dwie stacje paliw, biurowiec i infrastrukturę kolejową. Trafiło precyzyjnie w stację paliwową. Zdążyliśmy wydostać człowieka spod gruzów. Całe szczęście, że policja szybko przyjechała. Sprawdzamy, czy wszyscy zdążyli opuścić tę stację.
14: Nie ma nikogo, wszystko sprawdzili.
11: Relacjonował żołnierz, który przebywał w pobliżu miejsca uderzenia. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że według danych wywiadu Rosja może w najbliższych dniach przeprowadzać zmasowany atak dronami i rakietami na terenie całej Ukrainy. Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Do urzędów docierają sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosków bezpłatnie. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
15: To kolejna forma kontaktu pośredników z potencjalnymi klientami. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach.
16: Często były to osoby starsze, nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów.
15: A dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach zapisanych w umowie, mówi Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W jednym przypadku opłata wyniosła prawie 22 tysiące złotych. Teraz pojawiła się kolejna forma kontaktu.
16: Klienci zgłaszają się do ZUS-u z listami, których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku.
15: ZUS przestrzega przed podpisywaniem takich dokumentów.
11: Formalności można załatwić bezpłatnie, a przy wniosku pomoże urzędnik. Pośrednik nie ma wpływu na przyznanie świadczenia. Mieszkanki Dobrowy Górniczej szykują turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego. Kolorowe i miękkie nakrycie głowy dadzą im poczucie komfortu w trudnym czasie chemioterapii.
17: Utrata włosów dla kobiety to jest coś takiego ciężkiego. Są peruki, które są niezbyt komfortowe, no i tak postanowiłyśmy, że może taki turban będzie fajniejszy.
18: Taka czapka z długimi końcami, uszami, która się zawiązuje na środku czoła. I tak naprawdę dajemy to jeszcze drucik, żeby uformować właśnie ten kształt na końcu. Tutaj stworzyłyśmy kwiatki, wyszły różne takie dziwne rzeczy, pączki, także myślę, że to będzie fajna sprawa. Taka troszeczkę terapia kolorem na pewno też pozwala przetrwać ten trudny czas.
19: Sama jestem onkologiczna. Mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
11: Turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Dziewczyny, zróbmy pogodę normalnie, bo sponsor jest, może słucha, wiecie.
20: Dobrze, no to nie ma problemu, absolutnie żadne. Gosia, to miało być normalnie.
12: Gosia, jak
20: 16 stopni,
12: zaczyna.
20: Drodzy Państwo, dzisiaj w Warszawie. Najchłodniej 10 stopni w Zakopanem i tutaj popada, a najcieplej 18 stopni wskażą termometry.
12: Jakbyś była maskotką w supermarkecie, to byś była
20: dużo. Ja próbuję tutaj poinformować Was, drodzy słuchacze, bo ja wiem, że Was naprawdę interesuje pogoda. Nie przejmujcie się absolutnie tymi dziećmi, co tam w tle. Maksymalnie dzisiaj 18 i tego się trzymamy. Dobrze, teraz możecie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: To jest klapek, moja zabawka,
12: klapek,
20: przepraszam.
12: Klaudia i Arbus Arek.
20: Gong, Gosia.
12: Ej, dobra, czekajcie, bo tu pogodoskop miał być, nie?
20: Tak.
12: Słuchajcie, Gośka, poczekaj, to tak.
20: Tak.
12: Jest podkład. I pytanie. Arek Byk, Dorota Wodnik.
11: Arek był Arbus przed chwilą.
12: Nie, to Byk Arek i Wodnik Dorota. Czy do siebie pasujemy?
11: Byki i wodniki? Z tego nic nie może być dobrego. To na pewno nie.
12: Dlaczego? No daj szansę miłości.
11: No bo jeden to jest...
20: Bo Pawelec nie miałby czego robić.
11: A. To po pierwsze. A po drugie, to są różne żywioły. Mm. Byk to żywioł ziemi, wodnik natomiast powietrze. Ja nie wiem, jak te dwie materie...
12: Jak to wodnik, to woda.
11: Nie kłóć się ze mną. Nie wiem, jak te dwie materie mogą się połączyć. Ale z drugiej strony dla chcącego nic trudnego.
20: Dobra, więc... I tu postawimy kropkę, tak, bo już czas nas goni.
12: Jeden komentarz tylko. Dziękuję. Dziękuję. Taka kropka może być.
20: Tak.
12: Klapek Klaudia, Arek Arbus i Gong Gosia, która wróci w 14. Tu Vox FM, całkiem normalne radio.

0: To jest Eddie Vata.
1: Ten, co ma swoich ludzi i bardzo mocno ich kocha.
0: Tak jest.
1: Dobrze mieć swoich ludzi.
0: Dobrze mieć swoich ludzi. Słuchajcie, dobrze, że nas macie ogólnie. My jesteśmy wasi ludzie.
1: Ale jacy my jesteśmy szczęśliwi, że my was mamy, drodzy państwo.
0: To jest transakcja wiązana. Słuchajcie, my wam zagramy, wy tego posłuchacie. My wam coś opowiemy, wy już będziecie wiedzieć, ale słuchajcie, my nawet chińskiego się dla was nauczyliśmy.
1: No i w temacie tego grania, to można na przykład sobie grać, układać może bardziej kostkę Rubika.
0: Dokładnie.
1: Jest taka jedna Chinka, nazywa się Lian Yunzi.
0: Lian Yunzi, my się specjalnie tego słowa uczyliśmy.
1: Tak, ona ustanowiła, słuchajcie, rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika 3x3. I generalnie gratulowalibyśmy, oczywiście, żebyśmy gratulowali, ale nie gratulujemy tym bardziej.
0: Tak, nie bylibyśmy sobą, żebyśmy nie postawili jakiegoś pytania.
1: Tak, zapytaj, ile lat masz, droga Chinko Lian Yunzi?
0: To chyba powiedziałaś już.
1: Nie, jeszcze nie.
0: Ile lat masz, droga Chinko Lian Yunzi?
1: Zaledwie 6.
0: O, właśnie, 6 lat.
1: 6-letnia, słuchajcie, dziewczynka, która już ma 2 rekordy.

0: chóry anielskie. A?
1: I miejsce trzecie wyśpiewują. To Fate, Alan Walker i Ava Max. To wszystko w Vox FM na 24 minuty przed godziną 14, a miejsce trzecie w Bestliście.
2: Dokładnie. Jeśli was coś tam kusi, żeby podszpącić z tym numerem, z tą piosenką, bardzo wam się może spodobała, no to voxfm.pl, zakładka Bestlista, albo w apce też możecie zagłosować.
1: Szpącić.
2: No, szpącić. Tak.
1: A w piątek po 17 szpącimy i słuchamy razem Krzyśka Skrzypkowskiego w Bestliście Vox FM.
2: Szczegóły już teraz.
3: Autopromocja. 3,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
13: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Reklama.
20: Wojtek Hańczuk. Nie ma chętnych na kupno budynku byłego MCK-u przy ulicy Drzymały. Do przetargu nikt się nie zgłosił, urzędnicy nie rezygnują i chcą obniżyć cenę. Na razie to ponad 1 600 000 zł. Przypomnijmy, to stary zabytkowy budynek, więc jego odnowienie będzie kosztowne. Część radnych uważa, że powinien on zostać w mieście. Ostatni, decydujący czwarty turniej finałowy drużynowych mistrzostw Polski juniorów już dziś na Jancarzu. Po trzech rundach prowadzą gorzowscy żużlowcy, ale nie są faworytem do złota. Wszystko przez plagę kontuzji. Paluch, Kordun, Sobkowiak nie pojadą, a szansę dostanie Dimitry Chlip. Faworytem jest ekipa z Bydgoszczy z Przyjemskim i Pawełczakiem w składzie. Pierwszy bieg o 17. Świetny występ młodych gorzowskich kajakarzy Maciej Bargiel i Bartosz Kulpa. Zdobyli 3 medale, w tym 2 złote podczas Regat Nadziei Olimpijskich w Bratysławie. Gratulujemy. Czy będzie zimowa wersja nocnego szlaku kulinarnego? Urzędnicy zastanawiają się nad dodatkową imprezą, bo degustacje potraw w ostatni wakacyjny weekend bardzo spodobały się mieszkańcom.
21: Idea była taka, żeby po COVID-zie pomóc naszym restauracjom, naszej gastronomii w trudnym bardzo okresie. Ta impreza broni się sama. W zeszłym roku było trochę ponad 20 tysięcy wydanych porcji, w tym roku blisko 50 tysięcy. To świadczy o ogromnym sukcesie.
20: Mówił Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. A wczoraj ogłoszono danie, które w tym roku najbardziej smakowało mieszkańcom, to szagówki z gulaszem, popcornem z kaszy gryczanej i chipsami z marchewki.
2: Zachmurzyło się niebo w Gorzowie, ale jak zapowiadają synoptycy, słońce ma jeszcze do nas wyjść. Max 18 kresek, czyli jak na początek jesieni całkiem nieźle. Jutro niestety zrobi się już mokro, czyli ta dżdżysta odsłona nowej pory roku. Kierowcy, sprawne auta, z głową tylko trzeźwą za kierownicę, bo policjanci będą was sprawdzać. Mają was na oku.
22: Vox FM. FM Gorzów. Gorzów.
23: Robi dzień dobry.
24: Magia radia.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
6: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
10: Kontra Barcelona.
9: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. A też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Vox FM.
21: Vox FM Gorzów.
22: Kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Od tego zaczniemy wiadomości. Morderca księdza usłyszał prawomocny wyrok. W więzieniu spędzi 30 lat. Na koniec jesienny spektakl w lesie, czyli czas na rykowisko.
23: A w Vox FM na szczęście czas na wiadomości Vox FM o 14:00 zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
22: Wiadomości zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. To w związku z naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8. Maszyna wykonywała lot z obwodu Królewieckiego. Nad terytorium Polski przebywała przez 42 sekundy. Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej, donosi polskie dowództwo. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami popełnionej zbrodni, zaznacza sędzia Gwidon Jaworski.
1: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. Pełni świadoma śmierci.
22: To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
2: Sprawiedliwy wyrok. Ten poprzedni był trochę za niski. Ten człowiek zrobił... Moja mama ma 92 lata, ona została wyrwana z tego środowiska swojego, tak z korzeniami jak dorosłe drzewo. I jestem pod wpływem takiej traumy, którą będę miał do końca życia.
22: Wyrok jest prawomocny. Obrona skazanego nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanię, chciał ukraść pieniądze z datków wiernych. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny udusił się. Brak pełnych pensji dla pracowników i rosnące zadłużenie. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z poważnymi problemami. Tym razem chodzi o samodzielny, publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia, mówi przewodnicząca związków zawodowych Małgorzata Sawicka.
3: 70% wynagrodzenia otrzymujemy za miesiąc lipiec, za miesiąc sierpień. Prawdopodobnie będzie to dalej trwało. Żądamy między innymi tego, żeby wypłacać pracownikom odpraw emerytalnych.
22: W związkowcy wskazują też na brak dialogu z dyrekcją szpitala. Do władz powiatu skierowali wniosek o rozwiązanie umowy z jej dyrektor. Będzie rozpatrywany w poniedziałek. Wtedy też zbierze się Rada Społeczna Szpitala, podczas której dyrekcja ma przedstawić częściowy program naprawczy. Dodajmy, że zadłużenie sanockiego szpitala przekroczyło już 220 milionów złotych. A dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Jej znak można szukać m.in. w lasach, gdzie o tej porze trwa rykowisko, czyli okres godowy jeleni. Charakterystycznym rykiem samce próbują zwabić samice, odstraszyć konkurentów albo sprowokować je do walki, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
10: Tym pierwszym głosem, który słyszymy podczas rykowiska, to jest głos byka organisty, który rozpoczyna rykowisko. Z różnych stron odpowiadają mu inne byki. Rozpoczyna się misterny rytuał walki o względy łań. Jeżeli jednak to nie przyniesie efektu, dochodzi do bezpośredniego starcia byków.
22: Okresy godowe poszczególnych gatunków zwierząt mają swoje charakterystyczne nazwy. U danieli to bekowisko, u łosi bukowisko, a u jeleni rykowisko.
24: Czego nie rozumiesz, ale powiem ci, że ten dźwięk tego... Możesz na chwilkę jeszcze raz puścić, ja pana wyciszę? Jeszcze raz. O, właśnie. To brzmi jak, wiesz co, jak stara szafa u mojej babci.
0: 101 7 Vox FM Gorzów.
25: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na środowe popołudnie razem z nami. Aqua, David Guetta, Eli Oaks, tak się witamy muzycznie. Skoro środa ta w pół do piątku, z nami czas do weekendu płynie szybciej. To jest udowodnione, chociaż jeszcze nie naukowo.
26: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: LEOC, Lavinia, Reasons. 13 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Ostatni, decydujący, czwarty turniej finałowy drużynowych mistrzostw Polski juniorów. Dziś na Jancarzu. Po trzech turniejach prowadzą gorzowscy żużlowcy, ale nie są faworytem do złota. Wszystko przez plagę kontuzji. Paluch, Kordun, Sobkowiak nie pojadą, a szansę dostanie Dymitr Chlip. Faworytem jest ekipa z Bydgoszczy z Przemyskim i Pawełczakiem w składzie. Pierwszy bieg o 17. Świetny za to występ młodych gorzowskich kajakarzy. Jak już przy sporcie jesteśmy, to powiedzmy, Maciej Bargiel i Bartosz Kulpa zdobyli 3 medale, w tym 2 złote podczas regat nadziei olimpijskich w Bratysławie. Zatem młodzież zdolna nam rośnie nie tylko na torze żużlowym.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Felix Jan i Vice, Close Your Eyes, 26 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy. I wracamy z ekipą. Będzie też Remedy, Manuel i Jason.
1: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Reklama.
11: Na Dobroszyńskiej w Gorzowie utrudnienia, trwa budowa kanalizacji. Karolina Łopacińska-Wałciechowska, oto szczegóły. Inwestycje podzielono na etapy, by nie zamykać ruchu. Obecnie prace trwają na prawej stronie jezdni, mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
12: Kierowcy będą poruszać się lewą stroną. W kolejnych etapach wykonawca będzie sukcesywnie zajmował następne fragmenty jezdni i będzie organizował pracę w sposób umożliwiający dojazd do przyległych posesji.
11: Nowa kanalizacja deszczowa sprawi, że ulica nie będzie zalewana po deszczach, będzie też nowa nawierzchnia. Prace powinny zakończyć się do stycznia przyszłego roku. Jak brzmi cisza? Muzyczno-artystyczne warsztaty familijne w Gorzowie. W sobotę Miejskie Centrum Kultury zaprasza rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Trzeba się zgłosić, bo liczba miejsc ograniczona. Czy cisza naprawdę jest cicha? Będzie uważne słuchanie, odkrywanie odgłosów natury i własnego ciała. Do wykonania będzie prosty instrument wietrzny oraz udział w muzycznych zabawach wyciszających. Spotkanie to okazja do wspólnego odpoczynku, rozwijania koncentracji i budowania uważności przez muzykę, ruch i twórcze działania. Zajęcia w sobotę w Pracowni Edukacji Kulturalnej MCK-u przy Hawelańskiej. Początek o godzinie 14. Szczegóły znajdziecie na stronie organizatora. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic możecie także przeczytać na stronie voxfm.pl. Macie chwilę? Zaglądajcie! Na gorzowskich ulicach już więcej samochodów, ciasno w Śródmieściu, Sikorskiego, Agieły, Dąbrowskiego, ale także na przykład na Rondzie Górczyńskim czy też Santockim. Noga z gazu kierowcy, bezpiecznie do celu. Pogoda pochmurna, ale słońce ma do nas jeszcze wyjść. Aktualnie 17 stopni, jakość powietrza bardzo dobra. Dotleniajcie się i hartujcie.
13: Vox FM Gorzów. O, jak miło mi!

Ramad Emanuel i Jason, Single Ladies, kwadrans przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. W wolnej chwili wpadajcie koniecznie na voxfm.pl do zakładki lokalne. Tam wszystko, co ciekawe, co aktualne o Gorzowie i okolicach. A my gramy dalej. Bonnie M, Florida i Super Trio, Sieniński, Arek Braxton i Marek Kościkiewicz.

0: Sieniński, Jarek Braxton i Marek Kościkiewicz. 4,5 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami. O 15.00 wiadomości Vox FM z kraju i ze świata. I wracamy z formacją Fancy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: FM Gorzów. Gorzów.
19: Kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Od tego zaczniemy wiadomości. Spotkanie uczniów z psychologiem. To po ataku toporkiem 12-latka na jego rówieśnicę. Na koniec wielkie ćwiczenia strażaków pod Bełchatowem.
20: I o tym wszystkim już za chwilkę opowiada Małgorzata Łukowska. Na zegarach 15:00. Czas na wiadomości.
19: Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę. Maksymalnie wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Do incydentu doszło tuż przed południem. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
0: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznych w kontakcie z obwodem królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
19: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej.
0: Ale zapewniam, że nasze systemy obrony powietrznej dyżurują całodobowo i obserwujemy również, jest jednym z naszych priorytetów obserwacja obwodu królewieckiego.
19: W powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce. Dziś w szkole bez lekcji. Wójt gminy Turośl chce, żeby we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach niedaleko Łomży, mówi wójt gminy Turośl Piotr Niedbała.
21: Rozważam taką możliwość i myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
19: Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki i rodzice. Brak pełnych pensji dla pracowników i rosnące zadłużenie. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z poważnymi problemami. Tym razem chodzi o samodzielny, publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia, mówi przewodnicząca związków zawodowych Małgorzata Sawicka.
22: 70% wynagrodzenia otrzymujemy za miesiąc lipiec, za miesiąc sierpień. Prawdopodobnie będzie to dalej trwało. Żądamy między innymi tego, żeby wypłacać pracownikom odpraw emerytalnych.
19: Związkowcy wskazują też na brak dialogu z dyrekcją szpitala. Do władz powiatu skierowali wniosek o rozwiązanie umowy z jej dyrektor. Będzie rozpatrywany w poniedziałek. Wtedy też zbierze się Rada Społeczna Szpitala, podczas której dyrekcja ma przedstawić częściowy program naprawczy. Dodajmy, że zadłużenie sanockiego szpitala przekroczyło już 220 milionów złotych. 100 strażaków w akcji, czyli wielkie ćwiczenia w Bogumiłowie niedaleko Bełchatowa. Służby ratunkowe trenowały działania na wypadek pożaru w zakładzie produkującym paliwa i biokomponenty.
23: Na odbiorze 409-77. Pożar budynku warsztatu. Rozpoczynamy ćwiczenia.
24: Co wam dają takie ćwiczenia?
25: Przede wszystkim chcielibyśmy się zapoznać właśnie z zakładem. Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. To jest zakład specyficzny z zagrożeniami występującymi na terenie tego zakładu.
24: Nie ma wiele takich zakładów w kraju.
25: To jest jedyny taki zakład w Polsce na obecną chwilę. Taka mała rafineria. Chcielibyśmy po prostu zapoznać druhów ochotników zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie, że dojdzie do jakiegoś działania na terenie tego zakładu, żeby już wiedzieli, z czym tutaj się trzeba zmierzyć.
19: Na ćwiczeniach był nasz reporter Rafał Rożycki.
26: Żyje?
19: Jeszcze.
2: 101 i 7.
3: Vox FM Gorzów.
27: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów kolejną godzinę rozpoczyna formacja Fancy i za chwilę High Passion, a po polsku DJ Refresh.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.

0: DJ Refresh i nic nie może wiecznie trwać. Całkiem udana wersja tego przeboju. 13 po 15 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi. Tutaj też całkiem nieźle. Oprócz stałych punktów, na które chyba mentalnie już powoli jesteśmy przygotowani jadąc na gorzowskie drogi. Most Lubuski zaczyna się korkować na całej długości i nic nie wskazuje na to, żeby przez najbliższe kilkanaście czy kilkadziesiąt minut sytuacja się poprawi. Zatem proszę sobie dodać co najmniej 5-10 minut, jeśli planujecie jazdę mostem lubuskim w kierunku Ronda Santockiego lub też od Ronda Santockiego w kierunku Zawarcia. A propos Zawarcia, tutaj korkuje się już dojazd do Ronda Świętego Jerzego z każdej strony. Przy katedrze postoicie jedne światła na pewno. Dzisiaj równie intensywnie jak wczoraj przed Rondem Kosynierów Gdyńskich przy łaźni, a także niedaleko Ronda Zgody przy Białym Kościółku. Dzisiaj zdecydowanie więcej samochodów na Słowiańskiej, Roosevelta i Andrzejewskiego, co jest zaskakujące troszeczkę. Na Manhattanie najwięcej dzieje się przed Rondem Gdańskim, jadąc Walczaka w kierunku Różanek, Rondo Górczyńskie i Rondo Barlinecki nieźle. Wylotówki z Gorzowa również nie wyglądają na zatłoczone, na całe szczęście. Hasła dnia aktualnego nie mamy, zatem 10 mniej, bo wiemy, że jakieś hasło dnia poznamy już niebawem.
1: To jest dzień z Vox FM.

Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, 23 minuty po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów o pogodzie teraz pogadamy bardzo szczegółowo. 17 na termometrach, cieplej nie będzie, w nocy 10-11.

0: 26 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a po niej wiadomości lokalne. Natomiast po wiadomościach lokalnych gramy dalej w rytmie hitów. Pelican i Dreams, The Bad Touch, a także Boys i Szalona.
1: Vox FM. Reklama. Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.
7: Pomagają Gorzowiankom lepiej zarabiać i się rozwijać. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Boskie Gorzowskie organizują w czwartek dzień otwarty. To nowa inicjatywa skierowana do mieszkanek Gorzowa i okolic. Chodzi o to, żeby kobiety w Gorzowie więcej zarabiały, potrafiły zamienić swoją wiedzę i umiejętności w produkty i usługi, by rozwijały istniejące biznesy. Obecnie w projekcie jest 50 pań, grupa jest otwarta na każdą kobietę i zaprasza, żeby zapoznać się z ofertą. W czwartek będzie do tego okazja, mówi Aleksandra Wajda, pomysłodawczyni.
8: Łącząc kobiety ze sobą, nie tylko sprawiamy, że one czują, że mogą więcej, ale one faktycznie znajdują klientów wśród znajomych innych kobiet w tej grupie. Więc my jesteśmy nastawione na naprawdę konkretny rozwój finansów, ale właśnie z takim poczuciem przynależności i radości z tego wszystkiego.
7: Spotkanie w restauracji Jawa pod Brzozami przy Fabrycznej 77 o godzinie 16. Szczegóły na boskiegorzowskie.pl. Podmiejska i Wyszyńskiego do zrobienia. Gorzowski magistrat szuka wykonawcy. Oferty można składać do 6 października. Na Podmiejskiej do zrobienia jest nawierzchnia, niecały kilometr na odcinku drogi krajowej nr 22. Dodatkowo robotnicy będą mieli do zrobienia regulację studzieniak oraz wykonanie oznakowania poziomego. Z kolei na Wyszyńskiego wykonawca będzie miał do wymiany nawierzchni ścieżki rowerowej około 1300 metrów. W zakres prac wchodzi także remont zjazdu z ulicy Szmaragdowej. Szczegóły dostępne są na platformie zakupowej Gorzowa. Chwilę trzeba postać. No cóż, trzeba uzbroić się w cierpliwość w Gorzowie, bo na drogach sporo samochodów, ale także pieszych. Czujni jesteśmy wszyscy, dbamy o bezpieczeństwo. Pogoda szaro-bura jak na razie, choć synoptycy zapowiadają, że słońce jeszcze dzisiaj nam się pokaże. Na nie czekamy. 18 stopni max, w nocy chłodniej, jutro przelotny deszcz.
1: Vox FM.
9: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
10: Kawusi?

Boys i Szalona. Kwadrans przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przygotujcie swoje latawce i dołączajcie do zabawy. Dzieci, młodzież i całe rodziny mogą wziąć udział w święcie latawca, które już w niedzielę w Sulęcinie. Wyjątkowe wydarzenie pełne kolorów i kreatywności. Ani jednego żartu o latawcach. Gustavo Lima, Neptunica, Westlife. To do posłuchania.

0: 2,5 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami o 16.00, wiadomości z kraju i ze świata. I wracamy do grania w rytmie hitów. Ina i Love, a także Lonki Junior się pojawią.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama. Vox FM.
13: Vox FM Gorzów.
14: Śledczy wykluczyli akt dywersji. Chodzi o niedawny incydent na torach niedaleko Łukowa. Opozycja chce odwołania rzecznik praw dziecka. O szczegółach już za chwilę. Na koniec afera wokół osiedla powstającego na terenie Parku Krajobrazowego.
15: 16 na zegarach. Małgorzata Łukowska z najświeższą porcją wiadomości Vox FM. Już na Was czeka. Słuchamy.
14: Wiadomości zaczynamy jednak od afery wokół Trybunału Konstytucyjnego. Są pierwsze zarzuty w sprawie niedopuszczenia czwórki sędziów Trybunału do orzekania. Usłyszeli je dyrektor Kancelarii Trybunału i komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sytuację sędziów wybranych przez Sejm w marcu, od których ślubowania nie przyjął prezydent, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak.
16: Dwie osoby, urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego, pani Zofia H. i pan Piotr P., podejmowali takie działania, które właśnie de facto finalnie uniemożliwiają tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego przebywać w budynku, przemieszczać się, podjąć pracy, czyli miejsca pracy, uzyskania wynagrodzenia.
14: Podejrzani nie przyznali się do winy. Pozostają na wolności, ale mają m.in. zakaz przebywania w budynku Trybunału. W tym śledztwie badany jest nie tylko wątek niedopełniania obowiązków przez urzędników, ale też nakłaniania prezydenta do nieodebrania ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Służby badają okoliczności wieczornego incydentu na torach kolejowych w Jedlance koło Łukowa. Wykonane pod nadzorem prokuratora Oględziny nie ujawniły obecności materiałów wybuchowych i wykluczyły akty dywersyjne, mówi Anna Kamola z policji.
17: Ze zgłoszenia wynikało, że jadące w przeciwnych kierunkach dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń.
14: Jak informuje prokuratura, był to najprawdopodobniej wybryk chuligański. Czynności prowadzone są w kierunku sprowadzenia spowodowania katastrofy w komunikacji. Burza wokół rzecznik praw dziecka. Wnioski o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak zapowiadają Rozwój Plus, Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Chodzi o interwencję w sprawie warszawskiej rodziny, której dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Sąd nakazał później ich powrót do domu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
18: Sprawa zaczęła się od ulicznego incydentu, którego świadkiem była Monika Horna-Cieślak. Rzeczniczka mówi, że widziała przemoc wobec dzieci i dlatego zawiadomiła policję. Posłowie zapowiadający jej odwołanie uważają, że późniejsze działania były nieproporcjonalne. profesjonalne. Tak ocenił je również sąd, nakazując powrót dzieci do rodziców. Policja podkreśla jednak, że jej decyzja o skierowaniu wniosku do sądu opierała się także na wcześniejszych informacjach o sytuacji rodziny, a podjęła ją uprawniona funkcjonariuszka. Wnioski o odwołanie rzeczniczki mają dopiero zostać złożone.
14: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Inwestycja pośród unikalnej przyrody wywołuje duże kontrowersje. W sercu Mazurskiego Parku Krajobrazowego na Polanie Ukciańskiej w gminie Rucianę-Nida planowana jest budowa osiedla. Prawo zabrania w tym miejscu jakiejkolwiek nowej zabudowy. Inwestor znalazł jednak sposób i wykorzystał zintegrowane plany inwestycyjne, które pozwalają budować tam, gdzie nie pozwalają na to przepisy. Mieszkańcy i społecznicy alarmują, że pod przykrywką tzw. zagród rolniczych szykuje się bezpowrotna dewastacja przyrody, mówi sołtys Gałkowa i inicjator petycji mieszkańców Aleksander Potocki.
19: Są to tereny absolutnie nie do zabudowy, ponieważ są kluczowe dla funkcjonowania natury, dla zwierząt, dla ptaków, ale również dla nas, obywateli Polski, którzy chcą tutaj wypoczywać, a nie być zabudowani wszędzie, w tym wypadku patoagro, zagrodami.
14: Petycję przeciwko inwestycji podpisało już ponad 1000 osób.
0: Gorzów. 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Kolejną godzinę rozpoczyna Ina. Za chwilę po polsku Lonki Junior, a także Tobi Romeo.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Tobi, Romeo i Fly High. 14 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Czy będzie transfer last minute? Na treningach Stali Gorzów pojawił się Kevin Pfeiffer. Jego start Gniezno z Krajowej Ligi Żużlowej zakończył już jazdę na ten sezon, więc mógłby on teoretycznie wspomóc stalowców w dwumeczu z PSŻ-em Poznań. Drugą kwestią pozostaje oświadczenie Ekstraligi. Według tego Adam Bednar, mimo wstrząśnienia mózgu stwierdzonego po meczu z włókniarzem z poznaniakami, mógłby już wyjechać na tor. Wciąż jednak nie wiadomo, czy pozwoli na to stan zdrowia. Codziennie na pewno będą spływać nowe informacje, a my je wszystkie do kupy będziemy zbierać. O wszystkim mówimy i piszemy zresztą na voxfm.pl, zatem w wolnej chwili wpadajcie koniecznie. My gramy dalej w rytmie hitów. Agnieszka Chylińska, Fun Factory i Mik.
1: To jest Dzień z Vox FM.

0: Mik po polsku nam zaśpiewał 26 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Gorzowskie dzieci sprawdziły się w różnych dyscyplinach sportowych. W arenie odbył się Gorzowski Dzień Sportu. Uczestniczyło w nim około 150 uczniów szkół podstawowych. Pod okiem trenerów młodzi gorzowianie grali w siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną, badmintona i w koszykówkę. Niektórzy po raz pierwszy zetknęli się z futbolem amerykańskim.
1: Futbol amerykański, no jest dobrze nawet. Fajny sport.
2: Bardzo fajnie jest.
3: Fajnie jest to, bo jeszcze nigdy nie grałam w to, a mogę się nauczyć czegoś nowego.
0: Obok zajęć sportowych była też nauka pierwszej pomocy. Dzieciaki świetnie sobie radziły.
4: Uciskanie klatki i oddechy.
5: Trzeba uciskać klatkę piersiową 30 razy i 2 wdechy.
0: Każde dziecko otrzymało medal oraz koszulkę. Dzień sportu w arenie odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu hashtag BeActive. Teraz wszędzie hashtagi dodają, ale w obliczu najnowszych sensacji dotyczących sprawności naszych dzieciaków, to przypominam, że właśnie na bazie tych nowych badań na próbie, proszę sobie wyobrazić, 100 tysięcy dzieci w całym kraju, aż 94% z nich, a jest to przedział wiekowy 6-12 lat, 94% nie ma podstawowych kompetencji ruchowych według tych najnowszych badań. Zatem my, rodzice, opiekunowie, bierzemy się do roboty.
6: To jest

0: Alvaro Soleri, Sofia, 24 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, a po niej ostatnie wydanie wiadomości lokalnych dzisiaj. Zatem posłuchajcie z uwagą Keanu Silva, Gratify i Stephen Oaks. Z tym wrócimy w rytmie hitów.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
1: Reklama.
11: Bez nich nie ma życia. Na gorzowskiej AJP dyskutowali o fenomenie pszczół dla kultury europejskiej. Zapalają rośliny, dają miód i są obecne w literaturze. Z pszczołami ludzkość ma do czynienia od kilku tysięcy lat. Owady mają duży wpływ na gospodarkę, ale nie tylko, mówi Arkadiusz Wołoszyn z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.
12: Są bajki o pszczołach, są filmy o pszczołach pokazujące w dobrym świetle. To tylko potwierdza, że ich znaczenie także i to faktyczne, ale także to edukacyjne ma swoją wartość. O tym trzeba mówić.
11: Pszczoły są dobrze postrzegane nie tylko ze względu na miód i wosk, mówi Alicja Auriga z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
13: W starożytnym Egipcie robiono, proszę sobie wyobrazić, suszone herbatki z pszczół, więc nawet sama pszczoła w sobie jest wykorzystana później przez człowieka. Także to jest jedyne zwierzę, które dostarcza nam tak wielu produktów i wszystkie są bezpieczne dla ludzi.
11: Inspiracją dla konferencji naukowej było 80-lecie gorzowskiego pszczelarstwa. Rzeczysta albo złota. Jaka będzie tegoroczna jesień? Nowa pora roku do nas zawitała. Jest coraz zimniej, zwłaszcza w nocy i coraz ciemniej. Jednak jesień bywa klimatyczna i wiąże się z nią sporo pozytywnych aspektów. Jakich? Zapytaliśmy Lubuszan.
14: Można pić ciepłe jesienne herbatki, oglądać jesienne seriale, jest Halloween.
15: Zbieranie kasztanów, koralowe liście.
16: Rusza sezon koszykarski.
11: Jesień zostanie z nami do 21 grudnia, bo wtedy zacznie się zima. Chmury szczelnie przykrywają niebo, ale gdzieniegdzie są błękitne luki, tam zapewne pojawi się słońce. Aktualnie 18 stopni, czyli tyle, ile miało być. Przed nami noc, nie aż taka zimna, bo 12 kresek, ale niestety jutro parasole w rękach, bo ma przelotnie padać. No i będzie chłodniej. Takie to już oblicza jesieni.

0: Korona i Baby Baby, 4 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama wygenerowana z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Reklama.
15: Akcja służb pod Malborkiem. Poszukiwany jest niezidentyfikowany obiekt. Była małopolska kurator winna zniesławienia Barbara Nowak ma zapłacić grzywnę i zadośćuczynienie. Oblężone zakłady montażu instalacji LPG to efekt paliwowej drożyzny.
16: Słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 17, na które zaprasza właśnie teraz Dawid Osysko.
15: Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu Królewieckiego, został zauważony na radarach. W działania w pobliżu miejscowości Żuławka Sztumska zaangażowani są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a więcej informacji ma nasz reporter Michał Rawa.
17: Zgadza się, dzień dobry. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków. Obiektu nie zauważyli piloci myśliwców MiG-29, które zostały wysłane na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
18: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
17: Mówi nam Jacek Gorszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne.
15: Przypomnijmy, że dzisiaj przed południem rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Po interwencji polskiego dowództwa Rosjanie wycofali maszynę w głąb obwodu Królewskiego. Była małopolska kurator oświaty jest winna zniesławienia. Taki wyrok zapadł w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka zespołu szkół zawodowych nr 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Barbara Nowak zarzucała jej zaniedbanie w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał rację skarżącej.
14: To pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
15: Mówi Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Satysfakcji z wyroku nie kryje Urszula Mroczek-Gula. Walczyłam o swoją godność, mówi.
19: Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
15: Wyrok sądu jest nieprawomocny. Barbara Nowak może się od niego odwołać w ciągu 7 dni. Nawet 9,30 zł może w tym tygodniu kosztować litr oleju napędowego. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nasz reporter Jakub Krzyżak sprawdził, ile czeka się teraz na montaż i oczywiście, ile to kosztuje.
20: Jest spory ruch w interesie. Na montaż trzeba czekać nawet do 3 tygodni, mówi mi Piotr Zatchi z Energy Gas Polska.
21: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł, taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
20: Przy takiej cenie instalacji i obecnych cenach paliw, montaż LPG zwraca się już po około 20 tysiącach kilometrów. Różnice czuć w portfelu, mówią mi kierowcy.
22: Wczoraj na stacji Biedry Diesla 9,35 zł.
20: A za gaz ile pan ostatnio płacił?
22: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 kilometrów.
20: Cena autogazu do końca tygodnia może wzrosnąć do 3,21 zł, ale to wciąż o ponad połowę mniej niż płacimy za litr benzyny.
15: Benzyna w tym tygodniu może kosztować 8,10 zł, a diesel nawet 9,30. 2 zł za kilogram papryki prosto z pola. Rolnik w Spodsandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. Jak mówi, to jego ostatnia deska ratunku przed bankructwem. W skupie za ziemniaki płacą 40 groszy, za cebulę 60, a za paprykę zaledwie 10 zł, podkreśla Maciej Siekiera ze świętokrzyskich Gałkowic.
23: Idąc do sklepu na przysłowiowy warzywniak, kupujemy warzywa, parę kilogramów papryki, parę pomidorów, parę ogórków i za te warzywa płacimy 200-300 zł, a u rolnika za tą samą kwotę nieraz nie zmieścimy tego do bagażnika.
15: W sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram. Akcja samozbiorów ma pozwolić odzyskać choć część włożonych pieniędzy.
16: Ładne 4 minuty po godzinie 17. Deszczowo tej nocy, ale tylko w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku i chłodno. 1 stopień na plusie będą pokazywały termometry w Zakopanem. 10-11 najcieplej na północnym zachodzie naszego kraju. Serdeczne gratulacje. Jutro zresztą tam również w sumie najcieplej. Nie, jutro najcieplej we Wrocławiu, bo tam 16 stopni, na pozostałym obszarze 14-15. Jutro przegrywa Olsztyn, bo w Olsztynie 11, w Warszawie 12. Deszcz na zmianę ze słońcem. Przetrwać czwartek i aby do piątku. Bo od piątku wraca ciepełko. I zostanie z nami troszeczkę, czyli Złota Polska Jesień, Babie Lato, jak zwał, tak zwał. Ja się już nie mogę doczekać. Mamy 4,5 minuty po 17. Program to jest dzień, w tym tygodniu dłuższy. Michała dopadła jesień, ale nie taka jak trzeba. Spokojnie, on wróci. A tymczasem, a propos Michała, o najpiękniejszej części pewnego ciała na pewnym świecie. Wiecie, o co chodzi. Po niemiecku nie trzeba tłumaczyć. Bajera za chwilę po polsku. Kamil Rutkowski, Dararira, zapraszam.

0: Nie pozwalam. Bajera, 11,5 minuty po godzinie 17. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim, którzy już po pracy i tym, którzy dopiero w pracy, albo tym, którzy jeszcze czekają na wyjście. Razem z wami oczywiście jesteśmy, umilamy wam czas, robimy co możemy. Wyobraźcie sobie, powstał ranking najgorzej ocenianych dań na świecie. Zawsze mówimy o tym, że jakie są najlepsze dania na świecie, a tu się okazuje, że jest ranking najgorszych dań. Na pierwszym miejscu jest coś, co się nazywa pizza Vulkanen ze Szwecji. Pizza ma kształt szerokiego pierścienia z kieszonkami, w środku ser, szynka, salami, bekon, polędwica wołowa. Nie wiem, o co chodzi. Frytki są, sałatka sosem béarnaise. Nie wiem, o co chodzi. Najgorsza potrawa. Nie wiem. Dwie potrawy z Islandii. Sfud, czyli opalana, przepołowiona i ugotowana głowa owcy. Okej. Okay. I jeszcze jest poremetur, czy jak to się tam czyta? Zestaw tradycyjnych, często peklowanych albo fermentowanych mięs i ryb. No, to brzmi dobrze. Blodplättar, czyli skandynawskie naleśniki z krwią. Kto jadł kaszankę, ten wie, że dajcie spokój. Jest polski akcent na tej liście, bo jest rzymlok. Na 17 miejscu uplasował się rzymlok, czyli ta tradycyjna przygotowywana z wieprzowych podrobów kiełbaska o konsystencji kaszanki. Oni tam wiedzą, co dobre.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo to nie ma znaczenia, co to jest, tylko jak to jest podane. Wrzucasz na grilla i wszystko smakuje od razu lepiej. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, Morandi Angels. Już za chwilę.

kobieta piosenkę za jej tytuł. Angels, Love is the Answer, czyli o tym, że miłość jest zawsze odpowiedzią. No chyba, że nie. Dzień dobry, robimy wszystkim tak, żeby mieli dzień dobry. Zróbcie sobie go sami na voxfm.pl, tam VoxFM robi dzień dobry. Kawa, krówki, kubecz czekają specjalnie na was. Napiszcie nam tylko, co wam robi taki dzień dobry. Paliwo to wiem, że nie, ale coś się na pewno znajdzie. Elektryczne gitary dzieci, Jack Style John, What Are We Gonna Do? Już za chwilę.

0: Taki zestaw Disco Boys, Spontan i Menelaos. Zawsze tam, gdzie ty. Pytanie tylko gdzie. 27 minut, mamy po godzinie 17. No to za 3 minuty wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Best lista Vox FM.
1: Największe hity.

0: Wypoczątek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Reklama.
15: Na zegarach 17.30, Dawid Osysko ponownie w studiu. Zapraszamy już teraz na wiadomości. Słuchamy.
16: Podejrzenie przekroczenia uprawnień przez posła PiS Antoniego Macierewicza. Śledztwo w tej sprawie wszczęła warszawska prokuratura okręgowa. Ma związek z interwencją Macierewicza przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości sprzed kilku dni. A zawiadomienie w tej sprawie złożył szef MSWiA Marcin Kierwiński.

0: wypadek na autostradzie A1, dwie osoby są poszkodowane. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbrowa w kierunku Łodzi. Zablokowane są dwa pasy.
1: 20-letni kierujący Fiatem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył samochodu ciężarowego. Następnie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, a Fiat przewrócił się na bok.
0: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Wciąż trwa usuwanie skutków wypadku. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, miałyby objąć kwestie zboża i energii. Taką informację przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Ten mecz wyłoni rywala Polaków w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy. Belgowie o miejsce w najlepszej czwórce czempionatu grają ze Słowenią i Słoweńcy są bliżej sukcesu, wygrali 2-22, a Polacy zagrają ze zwycięzcami tego meczu w piątek. Kamil Grabara, bramkarz naszej narodowej jedenastki Juventusu Turyn, przeszedł operację zerwanego więzadła w prawym kolanie. Reprezentant Polski poinformował o tym na Instagramie. Według mediów czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, wsparcie i miłe słowa, napisał Grabara na swoim profilu. Na zamieszczonym zdjęciu widać, jak leży na szpitalnym łóżku. I jeszcze kajakarstwo górskie. W rozpoczynających się jutro we Włoszech Mistrzostwach Europy Klaudia Zwolińska będzie chciała powetować ostatnie niepowodzenia. Dwa tygodnie temu w finałowych zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii Polka miała szansę na podium w klasyfikacji generalnej w swojej koronnej konkurencji K1, a także w krosie indywidualnym na czas. Ostatecznie zajęła odpowiednio 4. i 5. miejsce. Zwolińska jest srebrną medalistką olimpijską w slalomie K1.
3: Na zegarach 28 minut do 18. Dobra pora na jeszcze może kawkę, albo herbatkę, albo coś do picia. I róbcie głośniej, Danny Tiris już grają.

0: Alan Walker i Ava Max, to jest Fate w Vox FM. Jeszcze chwilę temu w Bestliście. Sprawdźcie, co tam czeka na was w zestawieniu waszych 20 hitów. To na voxfm.pl, zwłaszcza, że pojutrze najświeższe notowanie i jeszcze możecie sporo namieszać. voxfm.pl, głosowanie trwa. A tymczasem ja wybiorę, ale jak? Daddy Yankee, Snow Cone, Kalma, co wy na to?
1: Reklama.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brickomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją, musi swoje kosztować.
3: A to zobacz, ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brickomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama. Vox FM.
8: Gorzów.
9: Vox FM. Robi dzień dobry.
10: Magia radia.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama. Vox FM.
12: Vox FM Gorzów.
13: W Rzeszowie przesłuchania dwóch osób to zatrzymani w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Możliwe jest ograniczone zawieszenie broni, chodzi o wojnę Rosji z Ukrainą. W wiadomościach także dźwięki jesieni, by je usłyszeć, warto wybrać się do lasu.
14: Na zegarach punktualnie godzina 18, to czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
13: Odpowiadają na pytania śledczych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie trwają przesłuchania dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani to komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Oboje byli członkami zarządu spółki Solvere. Na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowali kampanię Sprawiedliwe Sądy. Komentując dzisiejsze zatrzymania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że jego zdaniem to początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta. Śledczy powinni przyjrzeć się kolejnym wątkom, mówi Czarzasty.
15: To są dziwne i podejrzane weta i myślę, że to jest początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta. Chcę zwrócić Państwa uwagę na słowo początek.
13: Słowa Czarzastego o kolejnych zatrzymaniach są jego oceną. Służby nie zapowiedziały takich działań. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej prowadzi prokuratura regionalna w Rzeszowie. Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszały dwie inne osoby, Cezary J. i Maciej Eś. Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni. Tak podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówi szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. W Nowym Jorku spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Obie strony wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, które obejmowałoby kwestie eksportu zboża i energii. To nie będzie łatwe, to oczywiście nie zakończy wojny, ale może złagodzić globalne napięcie spowodowane tym problemem. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił, że władze w Waszyngtonie niepokoi to, że wojna w Ukrainie może się rozprzestrzenić na inne państwa. Wymienił tu ataki hybrydowe i akty sabotażu. W wiadomościach Łódź i ostry spór o najem krótkoterminowy. Prywatny właściciel wykupił w zabytkowej kamienicy w centrum miasta 200-metrowe mieszkanie. Chce je podzielić na 7 części i przeznaczyć na wynajem. Mieszkańcy protestują, konflikt rozstrzygną sądy. To jedna z wielu podobnych spraw i wpisuje się w trend widoczny w dużych miastach. Tematem zajął się nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Schemat się powtarza. Przypadek łódzkiego mieszkania jest jednym z wielu.
16: Miało być podzielone na 7 klitek, które miały stanowić takie mieszkanie patodeweloperskie.
4: Lokatorzy bronią się jak mogą, bo wiedzą, czym taki wynajem się kończy, mówi Rafał Łosiak, prezes wspólnoty mieszkaniowej.
16: O 3 w nocy dzwonimy po policję, policja przyjeżdża o 4 w nocy. To jest bardzo uciążliwe dla wszystkich.
4: Deweloperzy, którzy budują w centrum miasta, tworzą całe nieruchomości od razu pod wynajem, zauważa łódzki radny Marcin Chęcz.
17: Osoby młode, które chciałyby mieszkać w centrum miasta, mają do wyboru dosłownie po 2-3 lokale.
4: Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom blokować decyzję o przekształcaniu lokali w najem krótkoterminowy.
13: Ustawa dotycząca krótkiego najmu ma wejść w życie od nowego roku. Dziś pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Jej oznak można szukać m.in. w lasach. Tam o tej porze roku wiele dzieje się w świecie zwierząt. Trwa rykowisko, czyli okres godowy jeleni. Charakterystycznym rykiem samce próbują zwabić samice, ostraszyć konkurentów czy sprowokować je do walki.
18: Tym pierwszym głosem, który słyszymy podczas rykowiska, to jest głos byka organisty, który rozpoczyna rykowisko. Z różnych stron odpowiadają mu inne byki. No, rozpoczyna się misterny rytuał walki o względy łań. Jeżeli jednak to nie przyniesie efektu, dochodzi do bezpośredniego starcia byków.
13: Tłumaczy Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów w Olsztynie. Okresy godowe poszczególnych gatunków zwierząt mają swoje charakterystyczne nazwy. U danieli to bekowisko, u łosi bukowisko, a u jeleni rykowisko.
14: Czyli klasycznie co kraj to obyczaj. 4 minuty po godzinie 18:00 pogodowo tej nocy popada w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie oraz Białymstoku. Najcieplej w Szczecinie, Koszalinie tam 11 stopni, 12 w Gorzowie. Najchłodniej w Zakopanem zaledwie 1 stopień. Jutro najchłodniej w Warszawie i w Olsztynie 11-12. Na pozostałym obszarze 14-15 stopni. Pogoda w kratkę, bo jutro trochę słońca, trochę deszczu. Czyli klasyka gatunku z ostatnich dni. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, a już teraz wita się z Wami Krzysiek Skrzypkowski. Krzyśku.
19: A już teraz wracamy do muzyki w Vox FM, bo Vox FM oczywiście gra w rytmie hitów. High Tech, Say, Ellie Oaks i Lavinia Reasons na naszej antenie już za chwilę. Teraz Charming Horses i Killing Me Softly. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Dzień dobry i zapraszam do 21:00.

Jeżeli jeszcze nie mieliście przyjemności słuchać tej piosenki, nic dziwnego, to jest nowość. No i jeżeli to jest pierwsze spotkanie i wypadło pozytywnie, to od razu podpowiem, że na naszej stronie voxfm.pl w sekcji Best Lista, to nagranie oczywiście, w podsekcji, że tak się wyrażę, propozycje znajdziecie. No i jeżeli waszym zdaniem zasługuje ta piosenka, aby w przyszłym notowaniu znaleźć się już jako nowość, to odwiedźcie naszą stronę. Konstanty Drążek, Tańcula i Bremek pod gorączkowy stan w VoxFM w rytmie hitów. A już teraz, no te dźwięki śmiało nas przenoszą do lat 90. Dr. Alban, It's My Life, a za chwileczkę Piersi i Bałkanica.

0: Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło wam się ćwiczyć do tej piosenki, no to szło pewnie bardzo dobrze. Nic dziwnego, w końcu Jack Jones to również taki potroszę instruktor fitnessu. Where did you go? Jack Jones im next w Vox FM w rytmie hitów. Króciutka przerwa, a po niej wracamy z melodiami. W rytmie hitów zagramy jak najbardziej Ozone, Drago, Stadin Tay, Purple Disco Machine, Hypnotized. Już za chwilę na naszej antenie.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko ciebie.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM.
2: Gorzów.

Bebe Rexha, no i jej bardzo ciekawa wersja wielkiego przepoju Faithless, tutaj zatytułowana New Religion w Vox FM w rytmie hitów. W czasie, za chwilę cofniemy się do lat 80. Tak trochę inna rockową notę Europe, The Final Countdown to za moment, ale najpierw nagranie, które no jest nowością, wyszło w piątek, propozycją do bestlisty jest, no i czeka na wasze głosy. Lightback, Luki, Asha, JJ Tribute, gramy już teraz w Vox FM.

0: No trzeba przyznać, że muzycznie ta godzina bardzo przyjemnie nam upłynęła, prawda? No i jeszcze ta kropka nad i Freestyler i Bomb Funk MCs na chwilę przed godziną 19 w Vox FM w rytmie hitów. Punktualnie o godzinie 19 u nas wiadomości. Po wiadomościach wracamy z graniem Darius Finlay Do It All Night, a później utwór o tytule Lubię Cię Jak Lato. Wiesienny już czas, jakby nie było modelki, także po 19 na naszej antenie.
1: W Media Expert rewelacja na produkty w akcji 30.

0: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Reklama.
5: Vox FM, FM Gorzów.
6: Testują polską gotowość bojową. Wrócimy do incydentu z udziałem rosyjskiego śmigłowca. Pogłoski wywołały panikę. Sklep kopalni soli w Kłodawie przeżywa oblężenie. Słoweńcy rywalem polskich siatkarzy, to z nimi zagrają o finał Mistrzostw Europy. Godzina 19. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Bez paniki, ale z niepokojem. Tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 po godzinie 11 nadleciał z nad Zatoki Gdańskiej. Maszyna spędziła po polskiej stronie 42 sekundy. Jak mówią nam mieszkańcy Braniewa, dziś nie odczuli bezpośredniego zagrożenia. Przyznają jednak, że mieszkanie tak blisko granicy wpływa na ich codzienność.
7: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
8: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
7: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
9: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
6: Jak poinformowało dowództwo operacyjne, do incydentu doszło w czasie działań szkoleniowych w obwodzie królewieckim. Nasze wojsko śledziło lot maszyny i poderwało dyżur na myśliwce.
10: Czytamy to jako kolejny incydent i próba testowania gotowości naszej obrony powietrznej, ale zapewniam, że nasz system dyżurowo jest również skierowany i bacznie obserwujemy obwód królewiecki i zabezpieczamy naszą przestrzeń powietrzną.
6: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. To efekt przeszukania jej mieszkania.
11: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety, u której było to przeszukanie. I naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
6: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury w Płocku. Po usłyszeniu zarzutów kobieta została zwolniona. Przeszukanie zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Kupują sól na zapas. Nawet 7 tysięcy zamówień soli dziennie wpływa do sklepu kopalni soli w Kłodawie. Nie tylko przez internet, także do kopalni przyjeżdżają chętni, by kupić zapas soli kłodawskiej. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Arleta Janiak.
12: Bagażnik wypełniony po brzegi solą z Kłodawy. Dokąd ta sól pojedzie?
13: Do Greifswald.
12: Na ile to starczy taki zapas?
13: Nie do końca życia chyba starczy.
14: Do wszystkiego jest dobra, bo jest i do kąpieli, i do jedzenia, do przetworów, do wszystkiego.
6: Tę swoistą panikę solną wywołała zapowiedź zarządu kopalni w Kłodawie, który chce zwozić do pustych wyrobisk odpady. Po fali protestów inicjatywa zamienienia części kopalni w podziemne składowisko została zawieszona, ale mimo to wielu Polaków boi się, że sól z Kłodawy zostanie skażona.
15: Robienie zapasów w tej chwili w związku z tym szumem nie ma najmniejszego sensu. Kopalnia produkowała, produkuje i będzie produkować sól. Natomiast w tej chwili blokujecie państwo kanały dystrybucji.
6: Uspokaja Tomasz Ruzik z kopalni soli w Kłodawie. Dla porównania, przed wywołaną paniką kopalnia soli obsługiwała około 300 zamówień dziennie. Teraz ta liczba wzrosła ponad 20-krotnie. Ponad 4000 zł, tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student, to prawie 1000 zł więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Oleg Ruszkowski.
16: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co 10 student mieszka w akademiku.
17: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym, czy na nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
16: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
6: By podreperować swój budżet, studenci często podejmują także pracę. Zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych żaków. O finał Mistrzostw Europy w siatkówce Polacy zagrają ze Słowenią. Słoweńcy w walce o półfinał pokonali Belgów 3-1. W nocy zachmurzenie duże, choć będą także pojawiać się przejaśnienia. Przelotne opady deszczu na krańcach wschodnich, nad morzem, a po północy także na zachodzie kraju. Miejscami, zwłaszcza w centralnej i wschodniej Polsce, będą się tworzyć silne mgły i zamglenia. Jutro sporo chmur, ale także rozpogodzeń, wysoko w Tatrach okresami opady śniegu, a temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 14 do 17 stopni.
4: Pięknie, dziękujemy za te wszystkie informacje, a teraz już wracamy do grania. W Vox FM, w rytmie hitów, Darius Finlay, Do It All Night, już teraz. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski i jeszcze raz dzień dobry oczywiście do 21. Zapraszam.

To Ina z piosenką More Than Friends w Vox FM w rytmie hitów. Jeszcze w nawiązaniu do tej melodii sprzed chwili, lubię cię jak lato, modelek. No to właśnie wspominałem już, że lato nam się zakończyło, a gdyby być precyzyjnym, to proszę państwa, jesień, no to już dobrych kilkanaście godzin trwa, albowiem rozpoczęła się dzisiaj w nocy o 2:05. Potem do zimy, do wiosny przyjemnie będzie. Szczególnie w takim muzycznym towarzystwie. Give Me Everything, Pitbull, teraz w Vox FM. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: A proszę bardzo, Andrea Bocelli, David Guetta i już nagranie brzmi po prostu rewelacyjnie. DNA i numer 4 ostatniego notowania bez listy Vox FM. Że tak szybciutko przemycę informację, że oczywiście ta i inne piosenki czekają na wasze głosy na voxfm.pl. Kto ma ochotę przenieść się do lat 80? Dziękuję za ten last rock. No to gramy już za chwilę. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99 i saszetkę dla psa Bult. 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
6: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

No wszystko, wszystko, nawet w muzyka mówi, że lato, zostań z nami, ale no nic z tego, od nocy w jesień mamy, jakby nie było. Forever Summer i Drench Hill w Vox FM w rytmie hitów. Po polsku może teraz, bo mamy taką fajną piosenkę do zagrania. Klasik Sławomir, Zabiorę, teraz w Vox FM.

0: Ale ten czas leci, co? Jeszcze chwilka, już godzina 20 będzie, a muzycznie BBX i Caribi nagraniem Self Control kończą właśnie tę godzinę. Punkt 20 w Vox FM wiadomości, a po wiadomościach Lost Frequencies, Are You With Me? Zostańcie z nami.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Reklama.
12: Vox FM.
11: Vox FM Gorzów.
12: Vox FM Gorzów.
13: Zarzuty w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy usłyszały je dwie zatrzymane dziś osoby. Wszystko jest na dobrej drodze. Szef MON uspokaja w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Dwukrotnie przepłynął Atlantyk. Dar młodzieży po długim rejsie wrócił do Gdyni. Godzina 20. Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Byli pracownicy kancelarii premiera zarządów PiS-u z zarzutami. Chodzi o śledztwo dotyczące kampanii Sprawiedliwe Sądy. Anna P. i Piotr M. zostali dziś zatrzymani przez CBA i przesłuchani w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Według ustaleń śledczych mieli założyć spółkę, która dostała na realizację kampanii ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej.
14: Należy zaznaczyć, iż realizacja tej kampanii była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast zbieżna była z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
13: Mówi Dorota Sokołowska-Mach, rzecznik prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Anna P. i Piotr M. usłyszeli zarzuty wyrządzenia Polskiej Fundacji Narodowej szkody w wielkich rozmiarach. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia. Stała amerykańska baza w Polsce, m.in. o tym podczas kolacji wydawanej przez Donalda Trumpa z amerykańskim przywódcą rozmawiał prezydent Polski, a poinformował o tym prezydencki minister Marcin Przydacz. Wszystko jest na dobrej drodze. Tak z kolei na pytanie o postępy w kwestii amerykańskiej bazy w naszym kraju odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier szef MON miał dziś o tym rozmawiać z sekretarzem obrony USA Pete'em Hicksetem. Spotkanie przyłożono i choć nie wiadomo jeszcze na kiedy, Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja.
15: Wszystko jest na dobrej drodze. Jeśli chodzi o ustanowienie stałej bazy, jest pozytywna decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, wydająca polecenie. Jesteśmy po rekonesansie w Polsce ze strony amerykańskiej, kilku lokalizacji. Fort Trump, ta nazwa jest ważna i rok 2029 jest jak najbardziej możliwy.
13: Do Waszyngtonu zgodnie z planem polecieli z kolei wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Rozmawiają m.in. z przedstawicielami przemysłu amerykańskiego. Chodzi o przenoszenie do Polski zdolności do serwisowania części amerykańskiego sprzętu. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków. W gabinetach pojawiają się coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, brak aktywności czy niezdrowa dieta. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej-Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
16: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
8: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe.
17: Miałem arytmię i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
8: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
13: Najnowsze badania pokazują, że ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Problem dotyczy także młodych dorosłych. Co dziesiąty w wieku od 20 do 35 lat ma nadciśnienie. Dar młodzieży po 5-miesięcznym rejsie wrócił do Gdyni. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich. Dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Z uczestnikami rejsu rozmawiał nasz reporter Iwo Pastuszka.
18: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
13: Na pokładzie żaglowca podczas rejsu służbę pełniło blisko 400 studentów i kadetów.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: O finał siatkarskiego Euro zagramy ze Słowenią. Polacy już wczoraj awansowali do strefy medalowej. Dziś zrobili to Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgię. A jak kibice oceniają naszego półfinałowego rywala?
19: Oj, tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
20: 3-1.
21: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza. Ja w nich wierzę.
13: Tak, na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Mecz zostanie rozegrany w piątek. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto to najbardziej perspektywiczni polscy piłkarze poniżej 21 lat. Tak wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego. Organizacja wchodzi w skład Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem. I jeszcze z Formuła 1. W sobotę na ulicznym torze w Baku odbędzie się Grand Prix Azerbejdżanu. Liderem cyklu jest 20-letni Włoch Kimi Antonelli, który zgromadził 292 punkty i ma 81 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji Brytyjczykiem George'em Russellem. Sporo chmur tej nocy, choć będą się także pojawiać przyjaśnienia, no ale pojawią się także przelotne opady deszczu, te głównie na krańcach wschodnich, nad morzem oraz na północy Polski. Miejscami będą się także tworzyć silne mgły i zamglenia, tu głównie w centralnej i wschodniej Polsce. Jutro sporo chmur, ale możemy także liczyć na słońce. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze naszego kraju od 14 do 17 stopni.
0: Kolejne wydanie wiadomości Vox FM już za niecałą godzinę, no a teraz zgodnie z obietnicą w rytmie hitów gramy dalej. Czy będzie piosenka Are You With Me, Lost Frequencies? Oczywiście, że tak. Chwilę później Velvet, Rock Down 2, a ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski, do 21. Zapraszam.

kolejne nagranie, które w sekcji propozycje do bestlisty znajduje się na razie, ale oczywiście za sprawą waszych głosów w piątek najbliższy może stać się inaczej i ta piosenka z propozycji nowością może się stać. Zapraszam na naszą stronę voxfm.pl, tam głosujecie, efekt głosowania w piątek najbliższy. Zapraszam gorąco na kolejne notowanie bestlisty. No i tak fajnie, że tak przy środzie o piątku była okazja, aby opowiedzieć. Na ten piątek to przecież za chwilę, przecież jutro już czwartek, a potem weekendowo. Michael Patrick Kelly, teraz w Vox FM. There's a line on the horizon. You're like a lion in the light.

Wycieczka, ta muzyczna do lat 90. to zawsze jest dobry pomysł, a trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o lata 90., to mamy mnóstwo fantastycznych hitów. To jeden z nich, Kapitan Jack i Kapitan Jack w Vox FM w rytmie hitów. Króciutka przerwa, naprawdę króciutka. A po niej Lady Gaga, Paparazzi w Vox FM w rytmie hitów.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja.
3: Vox FM.
1: Vox FM.
0: Gorzów.
3: Gorzów.

To nie jest takie istotne, czy siódemka jest szczęśliwa, czy nie. Najważniejsze, że siódme miejsce w ostatnim notowaniu bez listy to nagranie zajęło Toby Romero i Fly High w Vox FM w rytmie hitów. No to będziemy dalej. Teraz, nieodżałowana Bonnie Tyler If You Were a Woman na antenie Vox FM. Aleksandra Stan, chwilę później.

0: Perfect Strangers to Jonas Blue i JB Cooper na muzyczne zakończenie tej godziny w Vox FM. No właśnie, wielkimi krokami do 21 zbliżamy się. Punkt 21 wiadomości. A ja za dziś serdecznie dziękuję. W piątek o 17 przy okazji Bez Listy słyszymy się ponownie. Krzysiek Skrzypkowski, do usłyszenia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Reklama.
3: Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Te słowa do Ławrowa w ONZ-cie skierował Radosław Sikorski. Stała baza amerykańskich żołnierzy w Polsce. Z Trumpem o tym projekcie rozmawiał polski prezydent. 30 lat więzienia za zabójstwo proboszcza Skłobucka to już prawomocny wyrok. Godzina 21. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek mocne słowa Radosława Sikorskiego do szefa rosyjskiej dyplomacji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Te słowa padły podczas debaty w siedzibie ONZ-u. Ta dotyczyła sytuacji na Ukrainie. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówił Radosław Sikorski, który podkreślał, że Władimir Putin w każdej chwili może rozszerzyć wojnę na Ukrainie na inne państwa. Powstrzymała was bohaterska Ukraina, kraj, którego PKB stanowi zaledwie 1/10 PKB Rosji. Tymczasem sama Polska wytwarza niemal połowę waszego PKB. PKB Europy jest 10-krotnie wyższe od waszego. NATO 25-krotnie. Możecie jeszcze zabić wielu ludzi, ale nie możecie wygrać. Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu. A w Nowym Jorku niebawem ma rozpocząć się wystąpienie prezydenta Nawrockiego podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ. Zanim jednak wystąpienie prezydenta, głos zabrał prezydencki minister Marcin Przydacz. Jak przekazał, Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Jednym z tematów rozmowy było powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
4: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną. Zielone światło w konkretne decyzje.
3: Mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Jak przekazał, rozmowa dotyczyła też m.in. inwestycji amerykańskich firm w Polsce. To już prawomocny wyrok. 30 lat więzienia dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył karę dla Tomasza J. W pierwszej instancji było to 20 lat za kratami. Oskarżenie chciało dożywocia, ale i ten wyrok jest satysfakcjonujący, mówi Aleksander Piekacz z prokuratury rejonowej w Częstochowie.
5: Sąd uwzględnił zarzut apelacyjny odnośnie kary, która była za niska naszym zdaniem wydana przez sąd pierwszej instancji. Cieszymy się również z jego wydania w ten sposób, że sąd zmienił wyrok i podwyższył karę na lat 30.
3: Wyrok ze łzami w oczach przyjęła rodzina zamordowanego księdza. Najstarszy brat ofiary, Andrzej Dymek, mówił o sprawiedliwym rozstrzygnięciu.
6: Mój brat zginął śmiercią męczeńską. On go zamęczył. Jemu łza pękły. On się męczył. A co oskarżony zrobił? Pozwolił mu umrzeć.
3: Przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku 52-letni Tomasz J. napadł na plebanię, chciał ukraść pieniądze z datków wiernych. W otwartym garażu zaatakował proboszcza księdza Grzegorza Dymka. Obezwładniony i skrępowany duchowny udusił się. Kiedy ktoś nagle potrzebuje pomocy, najbliżej może być przeszkolony wolontariusz. W Senacie zachęcano dziś do zainstalowania aplikacji Pierwszy Ratownik. Korzysta z niej już ponad 20 tysięcy osób, w tym ponad 5 tysięcy ratowników wolontariuszy. Jak ta aplikacja działa? O tym Mateusz Gołębiewski.
7: Świadek zdarzenia wysyła zgłoszenie przez aplikację. Powiadomienie trafia do przeszkolonych wolontariuszy w pobliżu. Ten, kto przyjmie wezwanie, widzi trasę do poszkodowanego i może rozpocząć pomoc, zanim przyjedzie karetka. A tu czas ma znaczenie.
8: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
7: Mówi Marcin Fleischer, prezes OSP we Wtórku i jeden z pomysłodawców aplikacji. W systemie można też wskazać, czy potrzebna jest apteczka lub defibrylator. Aby zarejestrować się jako ratownik, trzeba mieć ukończony kurs pierwszej pomocy, być lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.
3: O aplikacji Pierwszy Ratownik mówił Mateusz Gołębiewski. Sporo chmur w nocy i z tych chmur gdzieniegdzie może spaść deszcz. Przelotne opady deszczu spodziewane są na krańcach wschodnich, nad morzem, a także na północy. Uwaga, kierowcy na mgły, szczególnie w centralnej i wschodniej Polsce, będą bardzo ograniczać widzialność. A jutro dużo chmur, ale także sporo rozpogodzeń. Wysoko w Tatrach miejscami spadnie śnieg, a na termometrach przeważnie od 14 do 17 stopni.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
9: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, dobry wieczór. Zapraszam przed odbiorniki, bo dzisiaj ważne tematy, interesujące i można wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Na początek rozmowa o spalonej hali targowej na gorzowskim Zawarciu, ale także będzie o bulwarze, o Renecie i planowanych sadach. W drugiej części wojewódzki sanepid w Gorzowie, dwójka gości, no i będziemy mówić o bardzo ciekawym programie Tylko Pomyśl dla Młodzieży, ale nie tylko. Zapraszam. Ze mną gość, pani Joanna Kasprzak-Perka, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego. Witam serdecznie.
10: Witam serdecznie.
9: Pani prezes, majowy pożar, spłonęła hala trampolin, która właśnie była częściowo, że tak powiem, scalona właśnie z obiektami, które dzierżawicie. Jak to wygląda na ten moment? Bo wiemy, że w lipcu to wszystko ruszyło z powrotem. Jak to na ten moment wygląda, jeśli chodzi o dzierżawców i o was, bo wy też tam macie przecież swoje biura.
10: Tak, szanowni państwo, przejeżdżając ulicami widzicie na pewno, zjeżdżając z mostu, popalone i zawalone ściany dachu hali. To wygląda, to straszy, tak? To przypomina cały czas o tej tragedii. Ale wszystko to, co robimy i robiliśmy do tej pory, od pierwszych godzin po pożarze robimy w nadzorze powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wszystko robimy w konsultacji i według wydawanych postanowień i decyzji. Ostatnio wydaną decyzją, który wydał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jest decyzja o rozbiórce tej hali. W tej chwili wysłaliśmy zapytania, ponieważ musimy zrobić projekt rozbiórki, a dopiero później wyłonić firmę, która rozbierze tą halę numer 3. Gdyby to był tylko projekt rozbiórki, nie byłoby to jakieś szczególnie skomplikowane przedsięwzięcie czy zakresu projektu, czy też prac budowlanych, ale należy pamiętać to, co powiedziała pani redaktor. My jesteśmy i ta hala była połączona z halą numer 2. Najbardziej tam ucierpiał jeden ze sklepów i magazyny tego sklepu i do dzisiaj ta ściana musi być odbudowana. Więc będzie to taki skomplikowany proces, bo oprócz rozbiórki, i musi być ona właśnie zaprojektowana, w jaki sposób, w jakiej kolejności, co pierwsze będzie rozebrane, żeby nadal nie doszło do katastrofy budowlanej i nie zawaliła się ściana numer 2. Idzie jesień, po jesieni mamy zimę, więc jak najszybciej musimy zabezpieczyć tą ścianę przed zimą. Dlatego też, mimo że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dał nam termin do rozbiórki do sierpnia przyszłego roku, my nie czekamy do sierpnia przyszłego roku, bo przed nami, tak jak powiedziałam, jest zima i sąsiedztwo tej hali. Już w tej chwili po zrobieniu projektu, to powinno nastąpić do końca października, powinien już być gotowy projekt rozbiórki, bo taki termin tam narzuciliśmy. Jest on do wykonania, tym bardziej, że mamy już dużo dokumentacji zrobionej, chociażby opinię rzeczoznawcy budowlanego, bo właśnie na podstawie tej opinii powiatowy inspektor podjął decyzję. To nie było tak, że to były tylko oględziny, to była zrobiona po prostu ekspertyza.
9: I na tak, mnóstwo dokumentów.
10: Bardzo, bardzo dużo dokumentów, no ale no, to była tragedia dużych rozmiarów i zniszczenia dużych rozmiarów, więc nie należy się dziwić, że to tak długo, znaczy, że to tak tyle dokumentacji jest potrzebnej, bo my to zrobiliśmy bardzo szybko, wszystkie dokumenty, i w tej chwili rzeczoznawca ma zrobić nie tylko projekt rozbiórki, projekt odbudowy ścian, ale także zabezpieczenia ściany administracyjnej. To jest to miejsce, gdzie my pracujemy, gdzie przychodzą nasi kupcy, gdzie podpisują umowy, gdzie się z nami rozliczają. My w wyniku tego pożaru nie straciliśmy nie tylko tylko całe ten miejsce trampolin, które tak bardzo lubili gorzowianie, ale też straciliśmy jakieś 40% naszych pomieszczeń administracyjnych. Tam mieliśmy całe zaplecze socjalne, tam mieliśmy magazyny, tam mieliśmy również nasze archiwa, których do tej pory nie możemy po prostu wejść, bo
9: a
10: cały
9: czy tak
10: czas,
9: wejdę w słowo, tak? Pani prezes, a czy wiadomo właśnie w ogóle, no rozumiem, że tam dostać się nie można, ale w ogóle w jakim one mogą być stanie, żeby to jakoś coś stwierdzić, właśnie jakoś coś określić? Czy dopiero przy tych pracach będziecie
10: dopiero
9: tam...
10: Dopiero przy tych pracach. Proszę pamiętać, że ten budynek w całości uległ tak spaleniu, tak? Dlatego jest decyzja o jego rozbiórce. A te pomieszczenia, o których my mówimy, są zalane, ale nie wiemy, to wszystko jest na pierwszym piętrze, tak? Jakie są stropy? Nie, stąd też nawet w jakimśkolwiek nadzorze nie wchodzimy. Zabezpieczyliśmy tam te drzwi i nie wchodzimy. Będzie oczywiście ten, który się podejmie, wykonawca rozbiórki, będzie musiał we współpracy z nami w pierwszej kolejności właśnie przenieść nam te dokumenty, bo na nich nam zależy. Mamy tam kasy, w szafy pancerne, to będziemy przenosić. Wtedy dopiero określimy, w jakim stanie są te dokumenty.
9: No to faktycznie to będzie ogrom pracy, bo tak w sumie po pożarze, czy w trakcie już, jak rozmawiałyśmy, że właśnie są duże straty, że będą, ale to faktycznie nie zdaje się nawet człowiek taki, no, zwykły mieszkaniec, co tam było, jak to wszystko wyglądało i tak dalej. Bo jako spółka tam te pomieszczenia, które są, jakby nic się nie stało, są uratowane, wy normalnie działacie, pracujecie, wszystko jakby w cudzysłowie toczy się normalnie.
10: Toczy się normalnie, w miarę normalnie, bo są to trudne warunki do pracy, ale dajemy radę. Najważniejsze jest dla nas, że to właśnie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, bo było też wiele jednostek ochotniczych straży pożarnych, tak naprawdę uratowała nam tą halę numer 2. Uratowała nam nasze pomieszczenia poniżej nas, gdzie są sklepy, gdzie byli też dzierżawcy inni, z którym wynajmowaliśmy też pomieszczenia biurowe. No to ocalało, tak? Ocalały, można powiedzieć, nasze miejsce pracy, a to, że jest tam, że pracujemy z zapachem dymu, bo ten dym będzie tam jeszcze bardzo długo przy otwartych oknach. No najbardziej cieszymy się to, że możemy w ogóle pracować i że dzięki działaniom Straży Pożarnej, też wszystkim innym służbom, tak naprawdę GRH straciło część majątku, bo straciliśmy, ale nadal działamy. My, GRH, to nie tylko ryneczek, to także bulwar, to także na ulicy Żwirowej miejsca, gdzie handlują nasi kupcy kwiatami. Także, że mamy co robić. Ocalono nam, chociaż my też bardzo, cały ten zespół mój, no przez prawie 2 miesiące czuwaliśmy nad pogorzeliskiem razem z firmą ochroniarską, mieliśmy dyżury. No i przywrócenie takich hal, które są po sąsiedzku, z całą infrastrukturą, jak woda, prąd, ciepło, to też musieliśmy zrobić, a zrobiliśmy to prawie w ciągu 7 dni roboczych, więc zrobiliśmy to bardzo szybko.
9: Super, że to tak się udało wszystko właśnie w cudzysłowie ogarnąć, ale wiadomo, jeszcze wiele będzie do zrobienia. Chciałabym wrócić do tego jakby harmonogramu.
10: Projektant będzie miał czas 2 pełnych miesięcy na sporządzenie projektu wraz z wstępnym kosztorysem robót, tak? Bo my musimy, bo zaraz wchodzimy w tematy finansowe, tak?
9: No
10: musimy
9: właśnie
10: wiedzieć, ile będzie kosztowała ta rozbiórka, więc jeszcze oprócz tego, że musi nam to wycenić, musi nam to jeszcze skosztorysować, ile będzie kosztowała rozbiórka wraz, tak jak powiedziałam, z częściową odbudową ściany podłużnej między halą 2 i 3 i zabezpieczeniem ściany administracji. Tutaj na podstawie właśnie wykonanego ten będziemy wybierać, to już na pewno będą kwoty, nawet jeśli nie mamy tego kosztorysu, to będą, to wiemy na pewno, kwoty powyżej progów zamówień publicznych, więc tego się należy spodziewać, więc będzie cała procedura wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i to
9: czyli
10: na
9: przetarg?
10: Pewno jest tak. Jest przetarg i po wyłonieniu, po przetargu przekażemy halę numer 3 dla wykonawcy. Po rozbiórce tej hali będziemy, pewnie to potrwa kilka miesięcy, na pewno do wiosny. Tak jak powiedziałam, termin mamy do sierpnia, ale chcielibyśmy ukończyć to, jeśli by się udało, w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będziemy w tym czasie mieli czas na to, żeby porozmawiać wspólnie z większościowym właścicielem, a nim jest miasto Gorzów, co dalej z tym placem, bo to zostanie plac po hali numer 3, bo stanowisko spółki jest takie, że jak najszybciej powinniśmy przywrócić tam funkcje zarobkowe dla gorzowskiego rynku hurtowego i spółki, ponieważ mamy też akcjonariuszy, to miasto nie jest jedynym akcjonariuszem, chociaż największym, ale też mamy akcjonariusze, to są przede wszystkim kupcy. Kiedy powstawał gorzowski rynek hurtowy, to oni byli i do dzisiaj są akcjonariuszami. Co bardzo, prawda, jest to akcjonariat bardzo rozproszony, ale z każdym głosem się liczymy w spółce akcyjnej, bo taką spółką jesteśmy i myślę, że tu wspólnie podejmiemy takie decyzje. Co dla nas znaczy utrata nie tylko majątku, ale to są też utraty przychodów, więc będziemy musieli podjąć decyzję, jak dalej zagospodarować to miejsce, aby to było miejsce, które będzie przynosiło przychody dla gorzowskiego rynku hurtowego, bo spółka co do zasady powinna się bilansować i zarabiać i być na plusie, i do tej pory tak było, więc chcielibyśmy, żeby ten rok na pewno przy utracie takich dochodów może być rokiem, gdzie możemy się liczyć ze stratą.
11: Ja tak wejdę w słowo, bo pamiętam, jak były rozmowy w okolicach po pożarze właśnie, że mniej więcej było, że to nawet 30%, czy to faktycznie tak, tej straty dochodów, to faktycznie tak oscyluje w tej granicy?
10: Trzeba pamiętać, że mamy różne koszty i straty, tak? No, strata to jest wynikiem finansowym pomiędzy dochodami a kosztami. Natomiast tutaj mówimy tak, o stracie z samego tytułu, że nie czerpiemy zysków z dzierżawy, ale też należy pamiętać, że ta strata będzie występowała, bo na razie ponosimy cały czas koszty związane z likwidacją popożarową. W pierwszych już dniach, przypomnę, w pierwszych godzinach dostaliśmy nakaz o zabezpieczenie częściowe ściany, aby ta hala nie runęła na stację transformatorową, która tak naprawdę zabezpiecza w prąd całe centrum handlowe, nasze hale, wszystkich sąsiadów, więc to było najważniejsze, żebyśmy nie doprowadzili do takiej katastrofy. I to się na całe szczęście nie stało. Zabezpieczyliśmy, ale już wtedy zaczynaliśmy ponosić pierwsze wydatki związane z właśnie zabezpieczeniem tej hali po pożarze. Następnie to do dzisiaj jest tam ta hala, jak Państwo widzicie, jest ogrodzona i jest ona monitorowana już co prawda teraz nie przez ochronę i fizyczną, ale też monitoring jest. Jest to ogrodzone, za to ogrodzenie też się płaci. Wyłączona jest przecież jedna z ulic i za zajęcie pasa drogowego cały czas płacimy, więc my dlatego robimy teraz takie szybkie działania, żeby jak najszybciej to rozebrać i żebyśmy już tych kosztów nie musieli ponosić w związku z tym.
11: A jaki to jest do tej pory, Pani Prezes, mniej więcej szacunek, ile do tej pory jakby z samych wydaliście?
10: To znaczy tak, my jeszcze nie możemy mówić do końca o wszystkich kosztach. Pamiętajmy, że o budynku, o którym mówimy, hali numer 3, ta hala numer 3 była ubezpieczona. Nasza polisa zabezpieczała nas przed tego typu zdarzeniami, a więc większość kosztów, które ponieśliśmy, chociażby właśnie zabezpieczające te ściany, czy rozbiórkę dachu, która była, są to faktury wysłane do firmy ubezpieczeniowej w całości, więc będę mogła mówić, czy to był nasz koszt wówczas, kiedy firma na przykład nie będzie chciała pokryć tych faktur. Na tą chwilę nie mamy takich sygnałów, wszystkie faktury zostały im wysłane. To będzie kwota przeszło 300 tysięcy, która do tej pory została tam wysłana. My mieliśmy ubezpieczenie na tej hali otworzeniowe, bo to jest takie ważne słowo, nie majątkowe, ale otworzeniowe, na kwotę 6 milionów. Dla nas jest najważniejsze i zakończenie prowadzenie spraw w prokuraturze. Prokuratura i policja badały tą sprawę razem z biegłymi w tym zakresie od pożarnictwa. Przekażemy do ubezpieczyciela, tak? I wówczas rozpocznie się, myślę, już cała procedura wypłaty odszkodowania. My z tej strony wiemy, bo nie jest to moja pierwsza praca w spółce komunalnej, spółce publicznej. Obojętnie oczywiście, gdzie się nie pracuje, czy jest to spółka prywatna, to każdy doskonale wie, że sprawa dokumentacji, przeglądów pożarowych, wszystkich, elektrycznych,
11: wszystkie wymogi,
10: tak, muszą być w zakładach pracy prowadzone terminowo, wzorowo. I to nie chodzi o to, że w wyniku takiego pożaru, żeby mieć dokumenty, żeby je pokazać, że to się robiło, ale to po prostu się robi dla siebie, tak? To, że ta hala spłonęła tylko trójka i ten ogień nie zajął na całe szczęście innych hali, to też było to, że te wszystkie systemy pożarowe, które tam były, te pootwierane klapy na dachu, gdzie niektórzy widzieli właśnie, że równo się pali i słupy ognia wychodziły, to było otwarcie się w sposób prawidłowy w klap dymnych, kiedy ten dym po prostu tam powstał i one się otworzyły. Dzięki temu ten ogień poszedł do góry, a nie poszedł na te ściany. I my te dokumenty wszystkie przekazaliśmy bez zbędnej zwłoki dla policji, która w imieniu prokuratury to postępowanie przygotowawcze prowadziła. Także z naszej stronie nie było żadnych ograniczeń. Wszystkie dokumenty prowadziliśmy. Na całe szczęście, kiedy mówię o tym archiwum, te dokumenty, takie, które dotyczą przeglądów technicznych, no były w tej części budynku, w biurach działu technicznego.
11: Tak,
10: bo one są pod ręką, bo one zawsze są.
11: Gdyby coś
10: są
11: trzeba było sprawdzić, ewentualnie gdzieś właśnie.
10: W archiwach raczej były dokumenty, tak jak mówi nazwa, archiwy archiwalne, więc te, które są na bieżąco potrzebne do obsługi spółki, na całe szczęście były w tych naszych pomieszczeniach, które nie uległy pożarowi.
11: Tak zapytam, no bo człowiek no nie na wszystkim się zna, jest laikiem, czy to odszkodowanie, ta odtworzeniowa suma, czy ona też może pokryć, nie wiem, właśnie rozbiórkę i tak dalej, czy to muszą być zupełnie inne źródła pochodzenia pieniędzy?
10: Na te pytanie w tej chwili nie odpowiem. Na pewno te pierwsze działania popożarowe można było z tego pokryć. Natomiast jeśli chodzi o rozbiórkę, to nasza spółka posiada też własne środki finansowe. Mieliśmy i mamy cały czas swoje własne środki złożone na lokatach i z tych środków zabezpieczymy, na pewno nam to starczy na rozbiórkę. Natomiast jeśli w przyszłości będziemy mówili o budowie, to na pewno te pieniądze, które przyjdą z odszkodowania, będą w całości przeznaczone na odbudowę, czy też postawienie czegoś nowego, w jakiej funkcji, z jakim tym, no to jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać, bo żeby rozmawiać o tym, co tam chcemy, musimy przede wszystkim wiedzieć, czy mamy na to środki finansowe, tak? Stąd też tych parę miesięcy, kiedy będą trwały te sprawy rozbiórkowe, to będzie ten czas, że będziemy już znali odpowiedź od ubezpieczyciela, więc będziemy wiedzieli, na jakie środki finansowe możemy liczyć z ubezpieczenia. Będziemy mogli też poszukać środków na zewnątrz, jeśli będziemy wiedzieli, co chcemy zrobić. Czy chcemy dalej pełnić tą główną naszą rolę, a więc być na, wynajmować pomieszczenia i mieć tą funkcję komercyjną. Myślę, że to potrafimy robić najlepiej. Ale pytanie, co będziemy tam dalej chcieli, tak? Bo to, że musimy odbudować część administracji, no to już wiemy, no musimy. Ale co dalej z tymi 3000 metrów? Jak je zagospodarować? Bo jest to też ten moment w tej chwili, po pożarze, gdzie możemy zmienić funkcję tej hali, tak? No umówmy się, hala została budowana jeszcze przed wojną. Później były to te czasy Ursusa, tak? I każdy zna, że to było to miejsce przemysłowe. Więc może teraz będzie też ten moment, żeby przypomnieć chociażby na jednej ze ścian, czy kawałku ściany, że taka hala tutaj była i powstanie. I obojętnie, co tam powstanie, na pewno będziemy chcieli, żeby była też ta historia tej hali. Stąd też wiemy, że ci, którzy będą tam prowadzili prace rozbiórkowe, o czym poinformowałam też pana prezydenta, że i był to nasz wspólny tutaj takie, jakby jest taka wspólna deklaracja ze strony miasta i ze strony spółki, część tych legendarnych czy też starych historycznych cegieł, elementów zostawimy. Mamy dużo placów, mamy dużo miejsca, zabezpieczymy je, że przy przyszłej przebudowie, obojętnie jaka to będzie funkcja, czy handlowa, czy usługowa, czy jakaś inna, żeby jednak te elementy tam wmurować, zostawić i mało tego, będzie miejsce na to, żeby opisać historię tego miejsca, tak?
11: No super sprawa, myślę, tak wkomponować elementy, które właśnie są ocalałe.
10: Tak, rozmawialiśmy i... właśnie z panem prezydentem i uznaliśmy, że to będzie ten kierunek najlepszy, żeby pamiętać, bo to miejsce ma swoją historię też Solidarności, powstania i tego, co się działo w tych czasach na Ursusie, więc warto o tym opowiedzieć, o tej historii przedwojennej i tego miejsca i tej bardzo ciekawej powojennej. Wiele osób tam przecież pracowało.
11: Dokładnie. A czy tak z ciekawości zapytam, czy już coś, jakieś pomysły kiełkują?
10: Kiełkują, ale na razie zostawiamy je tam, gdzie kiełkują, czyli w głowie.
11: Okej, dobrze. Może tam za jakiś czas pewnie.
10: Na pewno.
11: Jak się powyjaśniają różne te sprawy. No to dobrze, wszystko idzie w dobrym kierunku. Wykonawca jeszcze na przykład w tym roku, czy dopiero tak gdzieś na początku przyszłego?
10: Zobaczymy. Według naszego harmonogramu, którego takiego zakładamy, że działamy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, że nie ma żadnych odwołań, nie ma rażąco niskiej ceny, czy jest to cena taka, która będzie wyliczona, czy blisko tej ceny i będziemy mogli po prostu go wybrać. Wtedy będziemy mogli jeszcze w tym roku wybrać wykonawcę.
11: Trzymamy kciuki, by wszystko się poudawało, jak to się mówi, w pierwszym terminie, żeby nie było innych podejść.
10: Bo wiadomo... Zawsze miałam szczęście do tej pory w inwestycjach, więc już tak będzie. Niech mnie nie opuszcza, chociaż w tym zakresie.
11: Dokładnie. Trzymamy kciuki. No ale wiadomo, musicie funkcjonować. Działacie, rozwijacie się.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
11: Tu już pani prezes wspomniała, że macie też pod swoją opieką bulwar i ten bulwar cały czas, rozumiem, zostaje? Cały czas będziecie się opiekować? Jak to wygląda?
10: Do naszych zadań to jest administrowanie bulwarem, a więc jeśli chodzi o te zdarzenia, które są na bulwarze, które się dzieją, a dzieje się ich dużo, to są inicjatywy różnych organizacji czy miasta i tutaj o zgodę występuje się do miasta. Nasze zadanie jest takie bardzo, bardzo można powiedzieć proste, ale bardzo widoczne. Bardzo widoczne dla mieszkańców. Utrzymujemy tu przede wszystkim porządek. Mówimy tu o sprzątaniu, o wywozie nieczystości, ale też mówimy o utrzymaniu zieleni. Jest jej bardzo dużo na całym odcinku
11: bulwaru. Ja wiem, czasem tu słyszę pod oknem koszenie.
10: Tak, to dobrze, pracują. Ja zawsze dwa razy w tygodniu to mam wspaniałą pracę. Mogę sobie zrobić taką wycieczkę wzdłuż bulwaru, podziwiać warte, ale też wiadomo, że idę tam po to, żeby zobaczyć,
11: czy
10: wykonują pracę. Mamy też dużo tych wyzwań, ale proszę zauważyć, że i wartownia, która w tamtym roku odbywała się z tej strony, w tym roku na wale, tak, ale to wszystko, co się odbywało, rano mieszkańcy mogą wyjść bardzo wcześnie rano i pobiegać ze swoimi czworonogami. I bulwar już jest czysty i posprzątany. I to jest wyzwanie, tak? W związku z tym, ale my już wiemy, jak to robić i kiedy miasto na ten rok ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy administratora, zgłosiliśmy się ponownie i zostaliśmy wybrani. I dalej będziemy zarządzać bulwarem. Ekipa, która na niej pracuje i zna się na tej pracy, bardzo się cieszy, bo będą dalej mieli pracę. Nie ukrywamy też, że w tym wszystkim

0: butelki, jesteś skazany, teraz będziesz je sprzątał.
1: No dokładnie, dokładnie. Ja właśnie miałam zapytać, czy, no tak się domyślam i no, na logikę, że te wiosenno-letnie okresy, chyba to wtedy najwięcej tych śmieci chyba są właśnie na bulwarze, bo też młodzież tutaj wiemy, piątkowe popołudnia, kiedy jeszcze nie ma wartowni, a już jest wiosna, ten maj, no to się tu spotykają.
0: I niech się spotykają. To jest
1: nie wiem, czy porządek zostawiają, bo czasem widzę.
0: To jest prawo młodości. Trochę teraz mamy mniej śmieci, bo przynajmniej jeśli chodzi o plastiki i te szkła, bo mamy ten system oddawania i zwrotu kaucyjnego, więc nie ukrywam, że troszeczkę jest jakby w mojej ocenie trochę mniej tych śmieci, bo szybciej jakby sprzątają. Ale praca jest cały rok. Pamiętamy, że kiedy jest zima, to odśnieżamy, tak? No bo musimy odśnieżyć, a jest co tu odśnieżać, przynajmniej te alejki, żeby można właśnie było pochodzić, pobiegać. Także praca jest przez cały rok, później wiosną, no to są nasadzenia. Widzicie, że są te kwiaty, staramy się, żeby było kolorowo, że nie tylko te krzewy, które są wieloletnie, ale też dwa razy w roku nasadzamy kwiaty wiosną i później w pełni lata, żeby do późnej jesieni, no właśnie, cieszyły oko. A jest to miejsce, gdzie jest dużo restauracji i rzeczywiście miejsce spacerowe. No i Warta też żyje, bo na Warcie są przecież, odbywają się treningi, pływają jednostki, takie pływające stateczki. Nawet Ineco miało tu taki przez okres letni, zresztą jeszcze teraz pływają. Fajnie tak z perspektywy rzeki oglądać bulwar, z perspektywy mostu i być na samym bulwarze. Myślę, że też jest ładna perspektywa z pociągu, no ale akurat tym środkiem komunikacji ja się nie poruszam.
1: Tak, z tym środkiem komunikacji ostatnio, przez ileś już lat się ciągną problemy. Mają one się poprawić i na to liczymy, jak już wspomnieliśmy ten temat. A ja bym chciała jeszcze zapytać, bo przecież na wschodniej części bulwaru będzie inwestycja, bo tam będą zmiany związane z tą częścią rekreacyjną i tam pewnie wy też jakoś w tym uczestniczycie, jak się opiekujecie.
0: Tak, na pewno to będzie już ustalone po wyborze wykonawcy, bo pracy nam przez to, że będzie to plac budowy, wcale nam nie ubędzie, bo pamiętajmy, że bulwar będzie udostępniany, dół bulwaru będziemy przechodzić pewnie dołem, tak pewnie będzie organizacja. No i zawsze jak jest plac budowy, to wyjeżdżają maszyny, dużo się dzieje i na pewno będziemy mieli pełne ręce pracy, żeby ten teren, mimo że będzie trwająca przebudowa, żeby jednak ta przebudowa nie wpływała na to, że nie możemy korzystać z tej części, która będzie udostępniona i my za to będziemy po prostu odpowiadać.
1: Jasne. Zapytam jeszcze o dolne tarasy, bo one takie są newralgiczne, zwłaszcza wiosną, bywa, że poziom rośnie i tak dalej, wody, one są zalewane, no i później właśnie widzę te czyszczenie, te myjki i tak dalej, to też wymaga takiej większej pracy.
0: Tak, duża woda, tak jak mówimy, tak, w okresie tych roztopów, czyli na początku tych okresów pozimowych, wiosennych, no to jest zawsze taka dla nas pod szczególnym baczeniem, bo nie chodzi tylko o same posprzątanie tu sobie, bo to ono jest specjalistyczne i jest bardzo ciężkie, ale to, czego się najbardziej boimy, to podmywania, bo zarządzanie to nie jest tylko sprzątanie. Zarządzanie to również jest naprawa taka bieżąca, oczywiście nie dużych remontów, ale naprawa bieżąca. Kiedy woda opada, bardzo często wymywa ze skarb tam, gdzie są granitowe te kamienie, kostki, wymywa. W tym roku okazało się, że po prostu gdzieś uszkodziło nam rurę i mimo, że była zima, mieliśmy bardzo duże zużycie wody, bo doszło do awarii i musieliśmy za to zapłacić. To, że jesteśmy spółkami miejskimi, to rozliczamy się ze sobą i nie ma zlituj się. Musieliśmy zapłacić za tę uszkodzoną rurę, chociaż nie była to nasza wina, ale właśnie to powodują te wysokie wody, zniszczenia po prostu głównie w tej infrastrukturze. Tak.
1: No właśnie, bo też mówię, nieraz właśnie widzę, że gdzieś coś tam jest naprawiane albo coś robione, no bo wiadomo, od wody, od zimy, od mrozu, bo to wiadomo, pęka, no jak to z takimi naturalnymi kamieniami bywa.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Bulwar będzie zadbany. No i teraz właśnie możemy przejść do naszej kochanej Renety Landsberskiej.
0: Też w tym roku będziemy kontynuować dalsze sadzenie, robienie nasadzeń, ale jako sadów, tak? Bo na tych sadach nam bardzo zależy.
1: No właśnie, bo to wiem, sadzenie Renet, jak dobrze pamiętam,

0: Na tym gospodarstwie w Jasieńcu ma się odbyć.
1: Chcemy z tego zrobić kolejne wydarzenie. Jest to gospodarstwo opiekuńcze, którym na co dzień przybywają seniorzy, ale jest to gospodarstwo agroturystyczne, do którego przyjeżdżają turyści z całej Polski i nie tylko, mają też dużo zagranicznych gości. To oni przyjechali do nas, kiedy był pierwszy festiwal, upiekli nam szarlotki i rozdawali mieszkańcom Gorzowa i wtedy powstała ta idea, że a słuchajcie, nim dostarczaliśmy produkt, czyli jabłko, a oni powiedzieli, mówi, ale gdzie my tą Renetę Landsbergską możemy kupić? Ja mówię, najlepiej jakbyście sobie ją sami posadzili. I tak powstała ta idea i będziemy w tym roku jesienią sadzić, więc te 400 drzewek to jest do sprzedaży, ale oprócz tego mamy zabezpieczonych 100 drzewek właśnie na nasadzenia. I będą dwa sady. Jeden sad to właśnie w tym gospodarstwie w Jasieńcu i drugi będzie sad starych odmian jabłoni. On już istnieje przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku, więc pojadą na południe i tam w ich ogrodzie, oni obok jest, go też mają instytut doświadczalny, prowadzą różnego rodzaju prace badawcze, naukowe, ale to przekazujemy dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który jest naszym partnerem. I przekażemy im również sadzonki Renety Landsbergskiej i oni te sadzonki posadzą u siebie.
0: Super,
1: tak? Reneta będzie rosła na drodze do Sulechowa.
0: Super, super. I powinno tak być właśnie, żeby ją było widać i rosławać, bo jak dobrze pamiętam, też w tym roku,
1: w kamieniu,
0: w marcu chyba, tak?
1: Tak, na początku tego roku. No to czyli można powiedzieć, że jeśli posadzimy jeszcze ten, to w tym roku posadziliśmy 3 sady. Przy czym w kamieniu małym, w pole szkół rolniczych w kamieniu małym, no to jest duże nasadzenie, tak? Bo posadziliśmy tam 70 drzewek, to posadził głównie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, KOWR, tutaj z oddziałem w Gorzowie. To on zabezpieczył środki na zakup tych jabłonek, a my zabezpieczyliśmy dla nich specjalnie wyselekcjonowane te sadzonki wraz z pokazem sadzenia. No i teraz uczniowie, dla nich to nie będzie tylko sad, z którego będą mieli jabłka, ale dla nich to będzie przede wszystkim miejsce wykonywania praktyk.
0: Ja myślę też, że i gorzowianie mają w swoich ogródkach i ogrodach, tak jak ja mam w swoim ogródku też jedną Renetkę, którą pielęgnuję właśnie i mam nadzieję, że może w przyszłym roku, bo to jest młodziutka, może jakieś, bo tak 2 lata chyba.
1: 2 lata. W drugim roku pojawiają się już pierwsze jabłuszka na Renecie.
0: No właśnie.
1: Jeszcze szarlotki się z tego nie upiecze, ale już będą.
0: Ale już właśnie, tak się nie mogę doczekać. Rozwija się, widzę, że się przyjęła, wszystko jest dobrze, odpuchać właśnie, żeby nie zapeszyć.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
0: Czy coś jeszcze ciekawego w planach, czy właśnie z gastronomikiem jakieś takie wydarzenia, jak zawsze organizujecie, zdrowotne, kanapkowe, jakieś tam inne, dyniowe, jesienne?
1: Czy będziemy jeść jeszcze z gastronomikiem i wspólnie degustować? Tak, będziemy jak najbardziej. Zaraz po jesieni, już tak na zakończenie, pamiętajmy, że przed nami są święta. Tak naprawdę ryneczek Jerzego żyje cały rok. Takie miesiące, które można powiedzieć, że sobie kupcy, rolnicy odpoczywają, to są te miesiące zimy, ale i tak wtedy pojawiają się tam producenci, producenci, tak trzeba nazwać. Mamy dalej sery, mamy dalej masła, mamy dalej wędlinki, mamy chleb, po który się przychodzi przecież do nas, do piekarni. Także że życie ryneczku trwa cały rok i my jeszcze w tym roku będziemy planować wspólne imprezy ze Zespołem Szkół Gastronomicznych. Oni mają właśnie we wrześniu swoje 80-lecie, ale jednak znajdą czas, żeby się też pojawić u nas. Bardzo ich pozdrawiamy. To jest taki partner bardzo wdzięczny, bo to nie tylko, że przygotowują i przyciągają tym swoim smacznym, pachnącym jedzeniem nie tylko kupców, bo oni to za bardzo nie mają czasu, jak się coś dzieje, to co przede wszystkim handlują, ale tych wszystkich kupujących i nas odwiedzających, ale to przede wszystkim praca z tymi, bo tutaj młody człowiek jest ważny, uczniami. Oni bardzo chętnie przychodzą do nas na ryneczek, rozdają ludziom właśnie to, co przygotowali, cieszą się, jak to smakuje, bo to oni przygotowywali. Mamy zawsze dla nich jakiś upominek edukacyjny przygotowany, więc to jest tak z naszej strony takie podziękowanie dla uczniów. A jeśli chodzi o szkołę gastronomiczną, to na 80-lecie też nie pójdziemy z pustymi rękami. rękoma. Szkoła, co może potrzebować szkoła? Zawsze potrzebne są, śmiejemy się, deski, garki, więc pewnie sprzęt. Coś kupimy sprzętu.
0: Tego nigdy za mało.
1: Tak, dla profesjonalnego, dla szkoły. Czekamy tylko na co dyrektor sobie zażyczy. Na co pewno w ramach tej współpracy przyniesiemy.
0: Jasne, super. Pani prezes, w takim razie bardzo dziękuję za przyjście do studia i rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy wszystkie tematy i będziemy jeszcze oczywiście do nich wracać za jakiś czas, by sprawdzić, jak to wszystko się właśnie toczy na naszym ryneczku w Gorzowie na Zawarciu. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem była pani prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego, pani Joanna Kasprzak-Perka.
1: Super. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
0: Dwójka gości, pani Aneta Mokosa oraz pani Iwona Kulińska, wojewódzki sanepid w Gorzowie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
0: Początek roku szkolnego, jak zwykle dużo tematów, dużo spraw. No w sanepidzie cały czas coś się dzieje, bo wiemy, wakacje, słońce, szczepienia, wyjazdy. No a teraz nam się zaczyna tutaj kwestia młodzieży, też różnych programów. Właśnie, i byśmy sobie zaczęli od może tego, co się dzieje i co ciekawego proponuje sanepid właśnie młodzieży czy dzieciakom.
3: Przede wszystkim chciałybyśmy opowiedzieć o nowym programie. Od września ruszamy z pierwszą edycją programu Tylko Pomyśl i jest to program wyjątkowy do realizacji z uwagi na to, że tak naprawdę uczymy uczniów kompetencji, bardzo ważnej kompetencji, jaką jest krytyczne myślenie. Wiemy, że jeśli chodzi o krytykowanie, to nasi uczniowie nie mają z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o faktycznie taką kompetencję, jaką jest to krytyczne myślenie, w dobie mnóstwa informacji, mnóstwa fake newsów, różnych dezinformacji, z którymi się spotykają, jest to naprawdę kluczowa umiejętność. Program Tylko Pomyśl opracowany został przez zespół ekspertów Uniwersytetu SWPS. Skierowany jest on do uczniów szkół ponadpodstawowych i będzie on realizowany przez szkolnych koordynatorów. Natomiast zanim damy możliwość szkolnym koordynatorom realizację tego programu, to nasi pracownicy powiatowych stacji odpowiednio ich przeszkolą. Także możemy zagwarantować, że faktycznie nauczyciele będą przygotowani do tego, żeby ten program prawidłowo zrealizować. Program jest o tyle ciekawy, że opiera się on i realizowany jest metodą inokulacji, czyli taką techniką w psychologii, która polega na zwiększaniu odporności na manipulacje poprzez wcześniejszą, taką kontrolowaną ekspozycję na słabszą formę bodźca. Polegało na tym, że uczniowie będą sami tworzyli dezinformację. Będą mieć możliwość poznania, jakie mechanizmy działały podczas tworzenia takiej dezinformacji. Przede wszystkim stwierdzą, że nie trzeba być wcale specjalistą ani ekspertem w danej dziedzinie, żeby na jakiś temat stworzyć naukową publikację. Zobaczą, jak manipuluje się podczas tworzenia takiej dezinformacji, w jaki sposób można na emocjach grać odbiorcy. Oczywiście, zanim dojdzie do tego etapu tworzenia dezinformacji, oni nabędą wszelkie umiejętności do tego, żeby to tworzyć. Czyli tak naprawdę zaszczepiamy w nich możliwość zorientowania się. W momencie, kiedy oni sami stworzą tą dezinformację, będą wiedzieć, jak to się robi. W momencie, kiedy sami zetkną się z czymś takim, będą odnajdywać w tej dezinformacji poszczególne elementy, które zostały wykorzystane. Oprócz tego oczywiście to nie chodzi tylko o dezinformację. Będziemy uczyć ich, na czym polegają związki pozorne, czyli coś, co też tworzy się w przestrzeni medialnej. Czyli sugerowanie, że coś wynika z czegoś, mimo że tak naprawdę dwie te styczne nie mają ze sobą nic wspólnego, bo takie mechanizmy w psychologii bardzo często są używane podczas tworzenia dezinformacji. Będziemy uświadamiać im, co to jest nierealistyczny optymizm. Coś, co bardzo często faktycznie spotykamy się same, chodząc na zajęcia do uczniów, kiedy mówimy im o szkodliwości danej substancji i mówimy procentowo, jaki procent ludzi jest zagrożonych jakąś chorobą, to okazuje się, że nasi uczniowie nie są żadną chorobą zagrożeni, że zawsze znajdują się w tej mniejszości procentowej i chcemy zmierzyć ich z tym, że ten nierealistyczny optymizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego że tak naprawdę powoduje, że uodparniamy się na te złe informacje. Tworzymy siebie w takiej bańce bezpieczeństwa, która jest bardzo pozorną bańką. Będziemy też mówić o efekcie potwierdzenia, czyli tego, jak wyszukujemy wiadomości. Sama sprawdziłam, jak to funkcjonuje i z popularnych wyszukiwarek internetowych, kiedy chciałam znaleźć informacje i wpisywałam e-papierosy są mniej szkodliwe. Proszę mi wierzyć, wyskoczyło mi mnóstwo artykułów dotyczących tego, od czego są mniej szkodliwe. Czyli to pokazuje, że jeżeli chcemy jakąś informację na dany temat uzyskać, to nie mamy z tym najmniejszego problemu i to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo. No bo przecież to jest normalne. Jeżeli robimy coś złego, to my nie szukamy potwierdzenia, że robimy coś złego, tylko chcemy znaleźć ten jeden artykuł, który powie nam o tym, że to nie jest nic takiego niebezpiecznego.
0: Ja tak wejdę w słowo, tak, pani Iwono, bo tu kwestia mi się wydaje też jest taka, że nawet jak nie chcę jakby znaleźć potwierdzenia, to wiadomo, że są te algorytmy Google, które dokładnie firmy sobie tam napędziły i żeby dokładnie w pierwszej kolejności wyskakiwało właśnie to, że to jest szkodliwe, ale coś jest bardziej i dokładnie tak dalej, i tak dalej. I że to jest też tak troszeczkę niestety, że tak powiem, nie wiem, czy to nazwa jest dobra, kuszące, ale właśnie pokazanie, że nawet same e-papierosy, jak wpiszemy, tak? Dokładnie. To od razu będą te wszystkie artykuły, no bo są pozycjonowane, tak? Bo dokładnie to wszystko jest ta technika.
4: Chodzi o manipulację.
0: Dokładnie. To na tym to polega, jakby w tym aspekcie.
3: Program i realizacja tego programu będzie składała się z 7 scenariuszy do realizacji. I jeden cały scenariusz, jedna lekcja poświęcona jest tylko i wyłącznie dezinformacji koncernów tytoniowych, więc oni naprawdę będą mieli możliwość zobaczenia, jak bardzo są manipulowani przez dużych producentów, jakie nakłady finansowe na to idą tylko i wyłącznie po to, żeby skusić młodego człowieka do sięgnięcia po produkt, na którym oni zarabiają. I wydaje nam się, że w momencie, kiedy oni uświadomią sobie, że są manipulowani, a my nie lubimy, jak ktoś nami manipuluje i kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, to możemy wtedy tą granicę postawić, to może bardziej wpłynie na ich zmianę postaw sam fakt właśnie tego, że ktoś nimi manipuluje, niż straszenie ich, że to jest szkodliwe, że to jest niezdrowe, że to działa na taki układ, na taki. Więc mamy nadzieję, że ten program nie będzie odnosił się tylko i wyłącznie do kwestii zdrowotnych, ale tak naprawdę nabywając odpowiednich umiejętności, które są niezbędne w dobie internetu i wszędobylskich informacji, niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonować tak naprawdę w każdej dziedzinie ich życia.
0: To jest bardzo ważne. Też szeroki zakres jest tego programu. Chciałabym do tego myślenia krytycznego wrócić, bo tak zastanawiam się, jakie są sposoby na młodzież, żeby ona pomyślała o sobie krytycznie w pewnych sytuacjach, czy właśnie sięgając po jakieś używki, bądź w jakichś innych sytuacjach, tak, niebezpiecznych, zagrażających, a nie w stosunku do rówieśnika czy innych osób. Jak chcecie ich przekonać?
3: To znaczy, oni tak naprawdę będą bazować na różnych stadiach przypadków, więc będą mieli możliwości samodzielnego wyciągania wniosków. Tak naprawdę, jeżeli my im powiemy, zacznijcie krytycznie myśleć, no jakby nie będzie miało to żadnego efektu. Natomiast w momencie, kiedy oni będą poznawać kolejne przykłady, będą zapoznawać się z tekstami źródłowymi, będą sami analizować, poznają metody, ja myślę, że takie pokazanie, w jaki sposób te koncerny czy osoby w ogóle, które chcą wpłynąć na nasze zachowanie, jakie techniki stosują i zaznajomienie ich z tymi poszczególnymi technikami pozwoli im po prostu rozpoznawać niepokojące sygnały. Myślę, że niczym innym niż takim pracą na konkretnych przykładach nic innego tutaj nie przyniesie wymiernego pożytku i korzyści.
0: No to pewnie będziemy sprawdzać już po, czy tak właśnie jaki był efekt, ale właśnie to wszystko dopiero startuje. Powiedzmy teraz tak, jak to wygląda? Czy uderzacie do wszystkich szkół jakby z góry? Czy to trzeba było się zgłosić i można się zgłaszać? Czy to obejmuje wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych?
3: Tak, program zostanie, nasze powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wyjdą z ofertą programową do wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubuskiego. Także każda szkoła, która będzie zainteresowana realizacją programu, będzie miała możliwość skorzystać z tego programu. Jeżeli szkoła wyrazi, zadeklaruje chęć uczestniczenia w tym programie, zostanie ona przez naszego pracownika przeszkolona, zostanie wyposażony nauczyciel w scenariusz dla nauczyciela, który jest naprawdę w taką skondensowaną formą, bardzo przejrzystym językiem napisanym. Nauczyciel dostaje również klucz odpowiedzi, także nie ma tutaj wątpliwości co do tego, czy nauczyciel poradzi sobie z realizacją tego programu. Zostanie także szkoła wyposażona w materiały dla ucznia. To są również scenariusze, które będą mogli wypełniać podczas pracy właśnie z różnymi tekstami. Program ten jest też tak skonstruowany, że tak naprawdę nauczyciel nie musi wszystkich lekcji przeprowadzać na zajęciach stricte, dlatego że te scenariusze są tak napisane, że uczeń ma dostęp do całego materiału źródłowego i realizacja tego programu może odbywać się poprzez zadanie domowe, może odbywać się poprzez ocenę dodatkową z aktywności, a tak naprawdę można poświęcić 10-15 minut na analizę, na wyciągnięcie wspólnych wniosków, na podzielenie dzielenie się doświadczeniami podczas realizacji danego scenariusza. Także naprawdę będzie to program nie obciążający mocno nauczyciela. Poza tym to, co jest kluczowe w ogóle, jeśli chodzi o ten program, to to, że cele realizowane w tym programie są celami, które pokrywają się z podstawą programową przedmiotu edukacja zdrowotna. Więc tak naprawdę wyposażamy nauczyciela w gotowy materiał do tego, żeby przeprowadził na lekcji edukacji zdrowotnej temat, który jest bardzo istotny dla jego uczniów.
0: No właśnie, bo ja miałam zapytać, bo jak tak pani zaczęła omawiać, że to może być właśnie tak, że tutaj jest dostęp, czy w ogóle jakieś będą spotkania, ale to właśnie w ramach tej lekcji oni mogą się tym posłużyć, wykorzystać.
3: Tak.
0: I ten scenariusz to dotyczy, nie wiem, jednej lekcji, czy to jest przez cały rok?
3: Dostają 7 scenariuszy i tak naprawdę, żeby zrealizować nasz program, należy 4 lekcje. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby zrealizować wszystkie 7 lekcji, dlatego że one naprawdę mają duże znaczenie, żeby w pełni pojąć jakby te wszystkie mechanizmy, które występują w mediach społecznościowych przede wszystkim. Natomiast uczeń zostanie wyposażony we wszystkie 7 lekcji. Oprócz tego zostanie na początku przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, tak żeby zobaczyć, czy ten program faktycznie ma korzyści dla ucznia, jak się zmieniło jakby jego postrzeganie przed realizacją tego programu na różne tematy i jak to wygląda po jego realizacji.
0: No to super. I to dotyczy każdego, że tak powiem, rocznika w szkole?
3: Czy to, jak to będzie, tak szczerze mówiąc, zorganizowane, to zadecyduje powiatowa stacja w zależności też oczywiście od możliwości swoich. Natomiast oferta programowa zostanie faktycznie przedstawiona wszystkim szkołom ponadpodstawowym. A jak to będzie organizacyjnie, no to pewnie też będzie decydował dyrektor szkoły w zależności od możliwości swojej szkoły, od tego, jak bardzo dane klasy są obciążone innymi jakimiś aktywnościami. Także takie sprawy organizacyjne, to już będzie się to odbywało bardziej na szczeblu powiatowa stacja i dana placówka oświatowa.
0: Rozumiem. No, brzmi obiecująco, że tak powiem. Duży materiał, dużo ciekawych rzeczy i faktycznie, żeby młodzież mogła się tym zaznajomić też w taki sposób właśnie, czy to na lekcji, czy właśnie jakimiś przykładami, no bo to chyba tak najlepiej, no bo wiadomo, już te opowiadanie, mówienie właśnie, czy tam straszenie, to no, już nie zdaje egzaminu po prostu.
3: Nie zdaje, ale naprawdę uważamy, że stworzenie i możliwość tego, żeby oni sami odnaleźli się jako twórca tworzenia dezinformacji, to naprawdę może przynieść bardzo dobry efekt. To uświadomi im przede wszystkim, jakie to jest proste. Dlatego my jesteśmy zalani taką ilością błędnych informacji w różnych mediach.
0: Trudno je rozróżnić. Młodzi, może powiem tak z doświadczenia, wychwytują bardziej niż starsze osoby, ale to też jest różnie.
3: Dokładnie.
0: Pani Iwono, to jeszcze zapytam tak. Super program, tylko pomyśl, czy coś w zanadrzu, coś będziecie też realizować, nie wiem, kolejnego, jakiś kolejny cykl albo coś nowego się szykuje w tym roku, tak już zapytam, wybiegając w przyszłość?
3: Tylko wspomnę, oczywiście jesteśmy jakby w drugą edycję programu również dla szkół ponadpodstawowych, programu, który jest bardzo istotny dla nas w realizacji, to jest program Młodzi Świadomi, czyli program dotyczący profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to już program, który jest w całości realizowany przez pracowników powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Nie oddajemy tego programu do realizacji szkolnym koordynatorom z uwagi przede wszystkim na to, że jest to wyjątkowo delikatna tematyka. Jesteśmy osobami, które przez wiele lat były szkolone w tematyce profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS, więc czujemy się merytorycznie i metodycznie przygotowani do tego, żeby ten program z młodzieżą realizować. Także do tego programu również zachęcamy. No jakby z uwagi na to, że jest to program całkowicie jakby naszymi rękoma realizowany, no to tutaj na pewno mamy pewne ograniczenia, chociażby kadrowe, więc nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie do wszystkich chętnych szkół i klas wejść. Natomiast pilotaż za nami, wiemy już, jakie są nasze możliwości przerobowe, także będziemy na pewno z tą ofertą programową wychodzić również do nowych szkół w tym roku.
0: Super, bo też jak kiedyś rozmawiałyśmy, przypomniało mi się, że właśnie te tematy jakby gdzieś zeszły na bok, tak? Właśnie HIV, AIDS, inne choroby przenoszone drogą płciową, że kiedyś jak właśnie było głośno, czy też przy okazji, jak dobrze chyba pamiętam, tak? Grudniowego dnia międzynarodowego gdzieś pojawia się wzmianka, że tak się wyrażę, bo kiedyś było głośniej o tym, dlatego też tak właśnie te tematy chyba trzeba, no nie wiem, czy przypominać, przestrzegać.
3: To znaczy, mieliśmy obawy, jak młodzież będzie podchodzić do tej tematyki. Jesteśmy po pierwszym roku realizacji i możemy już powiedzieć, że uczniowie podchodzą bardzo pozytywnie do proponowanych im treści. Czują się bardzo komfortowo podczas zajęć, naprawdę zadają bardzo dużo pytań, uczestniczą chętnie w rozmowach. Także wszystkie jakieś obawy związane może z jakimś poczuciem dyskomfortu, naprawdę możemy śmiało rozwiać. Staramy się naprawdę stworzyć taką atmosferę. Poza tym jesteśmy osobami z zewnątrz. Tak naprawdę ci uczniowie mają świadomość tego, że może się okazać, że my się już więcej nie zobaczymy z nimi. Więc też łatwiej jest im się otwierać na pewne tematy do kogoś, kogo potencjalnie nigdy więcej już w swoim życiu nie spotkają.
0: No tak, bo to właśnie delikatnej materii kwestie. A czy w ogóle, bo wiem, że co jakiś tam czas są badania i są właśnie przedstawione, nie wiem czy jakimiś dysponujecie właśnie, jak to wygląda, czy to jest, nie wiem, zachorowań przybywa, czy ich jest...
3: To znaczy konkretnych danych teraz nie podamy tutaj, natomiast możemy powiedzieć, że tak, że jeśli chodzi o ilość przypadków diagnozowanych chorób przenoszonych drogą płciową, to z roku na rok faktycznie widzimy ich przyrost.
0: Czyli te niebezpieczne zachowania seksualne nadal się dzieją, nadal ludzie, nie wiem, nie zdają sobie sprawy, albo nie wiedzą, albo no, nie mam pojęcia, ale to w takim razie warto faktycznie cały czas o tym mówić i informować. No to super, młodzież mam nadzieję będzie zadowolona, kończy się nam lato, no i wkrótce jesień pełną parą, a to oznacza, pani Aneto, co? Infekcje, szaleństwo, wirusy.
4: Tak jest, pani redaktor. Szaleństwo wirusowe, bakteryjne. Proszę państwa, zaczynamy drugą odsłonę kampanii Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Jest to kampania skierowana do ogółu społeczeństwa. Chcemy w ramach tej kampanii mówić o profilaktyce chorób zakaźnych. Nie mówić o zachowaniach prozdrowotnych, o edukacji, jak również o szczepieniach. Jest to kampania szczególnie kierowana do osób starszych, dlatego że to osoby starsze mają tą obniżoną odporność z racji jeszcze tego, że najczęściej są obciążeni jakimiś chorobami przewlekłymi, więc jak najbardziej tutaj ta profilaktyka jest w ich sytuacji wskazana. Dlatego też seniorzy są w tej kampanii bardzo, bardzo ważni. I co w ramach tej kampanii oferujemy? Oferujemy różne spotkania, kierowane, tak jak powiedziałam, do ogółu społeczeństwa w ramach różnych eventów organizowanych, czy to przez różne władze samorządowe, czy przez same stacje powiatowe, więc w trakcie tych spotkań będzie czas na to, żeby porozmawiać o takiej profilaktyce. Proponujemy również już bezpośrednio wejścia do takich miejsc, w których są zrzeszeni seniorzy, typu kluby seniorów, kluby aktywności seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, z typowymi takimi zajęciami edukacyjnymi na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Ale również widzimy, że seniorzy to taka grupa osób, które mają ogromne doświadczenie życiowe, posiadają ogromną wiedzę i obserwują tak jakby świat od wielu, wielu lat, w tym również rozwój rzeczy związanych z ochroną zdrowia. I myślę, że seniorzy mogą też, widzą to, jak obciążenie chorobami zakaźnymi wyglądało kiedyś, a teraz. Więc uważamy, że tak naprawdę seniorzy mogą stać się takimi ambasadorami zdrowia w swoim środowisku, takimi promotorami zdrowia. I tutaj zapraszamy właśnie seniorów do tego, aby przystąpili do takiego konkursu, który właśnie będziemy proponować szczególnie w tych miejscach zrzeszeń seniorów. Ten konkurs to konkurs polegający na stworzeniu pocztówki pełnej zdrowia. Dlaczego forma pocztówki? Bo pocztówka łączy się z tym, że gdzieś ją wysyłamy, komuś ją przekazujemy. I my właśnie chcemy takie pocztówki później przekazywać innym seniorom, innym osobom dorosłym, I to polega na stworzeniu takiej pocztówki, znaczy takiej kartki w formacie pocztówkowym, w której właśnie seniorzy poinformują, jak ich zdaniem możemy dbać o zdrowie, głównie o tutaj w tym zakresie chorób infekcyjnych. Myślę, że mogą powstać bardzo, bardzo fajne rzeczy i dlatego też nasi pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych będą występować do seniorów, żeby z taką edukacją z ich strony wejść. Ja uważam, że seniorzy w tej kwestii własnej rodziny, społeczności lokalnej mogą być naprawdę świetnymi naszymi pomocnikami. Ja wolę nazwać ambasadorami zdrowia, którzy rzeczywiście z obserwacji wiedzą, jak to jest z chorobami zakaźnymi. Oni mogli, myślę, że seniorzy mogli widzieć, że zagrożenie chorobami zakaźnymi kiedyś było znacznie większe niż teraz, więc myślę, że oni bardziej doceniają te nawyki prozdrowotne, jak i również same szczepienia w dbałości o własne zdrowie.
5: Brzmi to bardzo ciekawie. Ja bym tak chciała zapytać jeszcze o ten konkurs, bo pocztówka, ale rozumiem co, że jakieś plastyczne formy dozwolone?
4: Regulamin jest dostępny na naszej stronie, ale on również będzie dostępny w każdym miejscu, do którego dotrą nasi pracownicy powiatowi z tym konkursem. I rzeczywiście, chodzi o stworzenie kartki w formacie pocztówkowym i forma jest jakby dowolna. To może być w formie typowo plastycznej, ale również może być słowna. To od danego tak naprawdę seniora będzie zależeć, jaki ta kartka będzie miała wymiar.
5: Ja bardzo dziękuję za przyjście do studia. Przypomnę, ze mną była pani Aneta Mokosa oraz Iwona Kulińska z Wojewódzkiego Sanepidu w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. A rozpoczynamy od zdecydowanych i mocnych słów w ONZ-cie. Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego. Mówił o imperialnej polityce Kremla i podkreślał, że to nie my dążymy do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie na Ukrainie i działaniach Rosji.
1: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
0: Prezydent podkreślał także rozwój Polski, która weszła w skład grupy G20.
1: Teraz czas, aby w G20 wybrzmiał także głos Europy Środkowej, dotychczas nieobecny na tym forum. Regionu dynamicznie się rozwijającego i mającego nieco inną perspektywę oraz doświadczenia od swoich zachodnich przyjaciół. Polska będzie głosem tego regionu.
0: Wcześniej głos zabrał prezydent Zełenski. Podkreślał, że Rosja zagraża nie tylko Ukrainie. Ostrzegał, że Moskwa wywiera presję także na inne państwa, w tym Polskę i kraje bałtyckie. Jak przekonywał, żeby ograniczyć możliwości Rosji prowadzenia wojny, trzeba uderzyć w jej zdolność do finansowania i produkcji uzbrojenia. Jak mówił, temu właśnie służą ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i inne ważne obiekty. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo trudna, ale w odpowiedzi nie będziemy mieli innego wyboru, jak sprawić, by była bolesna również dla Rosji. I właśnie dlatego mówimy, że przed zimą potrzebne są działania eskalacyjne. Before winter. A podczas wtorkowej rozmowy z Donaldem Trumpem Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina jest gotowa do zawarcia rozejmu energetycznego. Stany mają negocjować z obiema stronami o ewentualnym zawarciu takiego porozumienia. W ostrych słowach do szefa rosyjskiej dyplomacji w ONZ-cie zwrócił się szef polskiego MSZ-u. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówi Radosław Sikorski. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał nowe informacje o planowanej stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jak mówił, Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Stała baza była jednym z tematów rozmów.
2: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
0: Mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Jak przekazał, rozmowa dotyczyła też m.in. inwestycji amerykańskich firm w Polsce. Bez paniki, ale z niepokojem. Tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 po godzinie 11 nadleciał znad Zatoki Gdańskiej. Maszyna spędziła po polskiej stronie 42 sekundy. Jak mówią nam mieszkańcy Braniewa, dziś nie odczuli bezpośredniego zagrożenia. Przyznają jednak, że mieszkanie tak blisko granicy wpływa na ich codzienność.
3: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
4: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
3: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
5: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
0: Jak poinformowało dowództwo operacyjne, do incydentu doszło w czasie działań szkoleniowych w obozie królewieckim. Nasze wojsko śledziło lot maszyny i poderwało dyżur na myśliwce.
6: Czytamy to jako kolejny incydent i próba testowania gotowości naszej obrony powietrznej, ale zapewniam, że nasz system dyżurowo jest również skierowany i bacznie obserwujemy obwód królewiecki i zabezpieczamy naszą przestrzeń powietrzną.
0: Mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Są kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera z zarządów Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. byli odpowiedzialni za kontrowersyjną kampanię Sprawiedliwe Sądy. zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
7: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
8: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No był to też element takiej kampanii politycznej.
7: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
0: Przypomnijmy, że wcześniej w tym śledztwie zatrzymani zostali Maciej S. i Cezary J. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Zaatakowała policjanta podczas przeszukania jej domu i za to właśnie odpowie. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty znieważenia policjanta i naruszenia jego nietykalności cielesnej. To efekt przeszukania jej mieszkania, które zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Policjanci, którzy przeszukiwali dom kobiety w związku ze śledztwem w sprawie podżegania do zabójstwa, pierwotnie nie planowali jej zatrzymać.
10: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę, no stąd to zatrzymanie.
9: Tłumaczy prokurator Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Tymczasem odnośnie podżegania przez nią do zabójstwa osób, które dążą do skazania jej syna, śledczy zabezpieczyli podczas przeszukania istotne materiały.
10: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
9: Przypomnę, że wcześniej prokuratura prowadziła już jedno śledztwo w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez nią, ale to postępowanie zostało umorzone. Nowe wszczęto po telewizyjnym reportażu w tej sprawie.
0: Po przesłuchaniu w sprawie ataku na policjanta 47-latka została zwolniona z policyjnego aresztu. Była małopolska kurator oświaty jest winna zniesławienia. Taki wyrok zapadł w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka zespołu szkół zawodowych numer 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Barbara Nowak zarzucała jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał rację skarżącej.
11: To pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
0: Mówi Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Satysfakcji z wyroku nie kryje Urszula Mroczek-Gula. Walczyłam o swoją godność, dodaje.
12: Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
0: Wyrok sądu jest nieprawomocny. Barbara Nowak może się od niego odwołać w ciągu 7 dni. Bez biletu przeszedł przez płot z drutem kolczastym i wsiadł do samolotu do Palermo. Po incydencie na wrocławskim lotnisku pojawiają się pytania o bezpieczeństwo portu lotniczego. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
13: Gdy pracownik obsługi pomagał pasażerce, 23-letni obywatel Tunezji wykorzystał moment, wmieszał się w tłum i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko wyszło na jaw przy liczeniu pasażerów. Obecnie port lotniczy prowadzi audyt, ale już zapewniają, że tą samą drogą nikt się nie przedostanie. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że mężczyzna ma usłyszeć zarzuty.
0: Według Straży Granicznej zatrzymany przebywa w Polsce legalnie i nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków. W gabinetach pojawiają się młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, a także brak aktywności czy niezdrowa dieta. O szczegółach Dawid Olszewski.
14: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej-Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
15: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
14: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo naczyniowe.
16: Miałem arytmię i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
14: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
0: Najnowsze badania pokazują, że ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Problem dotyczy także młodych dorosłych. Co dziesiąty w wieku od 20 do 35 lat ma nadciśnienie. ponad 4000 zł. Tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student. To prawie 1000 zł więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Oleg Ruszkowski.
17: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co 10 student mieszka w akademiku.
18: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym, czy nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
17: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
0: Aby podreperować swój budżet, studenci często podejmują także pracę. Zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych Żaków. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Rolnik spod Sandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. Jak mówi, to jego ostatnia deska ratunku przed bankructwem. Skupie za ziemniaki płacą 40 groszy, za cebulę 60, a za paprykę zaledwie 10 zł, mówi Maciej Siekiera ze Świętokrzyskich Gałkowic.
19: Idąc do sklepu na przysłowiowy warzywniak, kupujemy warzywa, parę kilogramów papryki, parę pomidorów, parę ogórków i za te warzywa płacimy 200-300 zł, a u rolnika za tą samą kwotę nieraz nie zmieścimy tego do bagażnika.
0: W sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram. Akcja samozbiorów ma pozwolić odzyskać choć część włożonych pieniędzy. Warto sobie pomóc rolnikom, no i jednocześnie własnemu budżetowi. O finał siatkarskiego Euro zagramy ze Słowenią. Polacy już awansowali do strefy medalowej, a zrobili to także Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgię. A jak kibice oceniają naszego półfinałowego rywala?
20: O, i tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
21: 3-1.
22: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza, ja w nich wierzę.
0: Tak na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Ten mecz zostanie rozegrany w piątek. Przypomnijmy, Polacy to aktualni mistrzowie Europy. To było podsumowanie dnia w radiu Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.
23: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
24: Będzie o nocnym szlaku kulturalnym, mieszkaniach do remontu, ale zaczniemy od budżetu obywatelskiego. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
25: Kończą się dyskusje z mieszkańcami w ramach gorzowskiego budżetu obywatelskiego 2027. W tym roku zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego i mieszkańcy nie mogą już wycofywać swoich zadań. Podczas spotkań uczestnicy decydują, czy swoje propozycje łączyć z innymi w pakiety, czy iść do głosowania samodzielnie. W tegorocznej edycji o wszystkim decydują głosy gorzowian, mówi Alicja Jastrzębska z gorzowskiego magistratu.
26: Generalnie w tym roku troszeczkę inna formuła tych spotkań niż zazwyczaj ze względu na największą zmianę, która nastąpiła od tego roku, czyli przede wszystkim brak możliwości wycofywania z wniosków. Do tej pory mogliśmy wycofywać swoje wnioski, od tego roku już po ogłoszeniu wyników, tak, nie można było wycofywać wniosków, więc te spotkania dyskusyjne troszeczkę w innej formie. One polegały tylko i wyłącznie na pakietowaniu, czyli na decyzji o tym, czy nasze zadanie przechodzi samodzielnie do głosowania, czy uda nam się stworzyć jakiś najbardziej korzystny pakiet, tak, z innymi wnioskodawcami i przechodzą zadania w formie pakietu do głosowania. Zatem te spotkania, myślę, w tym roku dużo spokojniejsze. Troszeczkę oczywiście musieliśmy wysłuchać opinii naszych uczestników, czy ta decyzja była pozytywna, czy negatywna dla budżetu obywatelskiego, co oczywiście bardzo cenimy. Niemniej jednak, jeśli chodzi o samą dyskusję na temat zadań, spokojniejsza i bardziej taka merytoryczna.
27: Mieszkańcy chcieli się pakietować, czy woleli iść samodzielnie?
26: Zdecydowanie, myślę, można powiedzieć, że chcieli się pakietować, tak, starali się jak najbardziej korzystne te pakiety stworzyć w duchu takiego zamysłu, że im bardziej korzystny pakiet, tym więcej głosów, tak, tym więcej osób zainteresowanych oddaniem głosu, tak, tym łatwiejsza dyskusja z mieszkańcami, żeby jednak zagłosować, tak, bo tu ulica, tu chodnik, tak, i łączyli te swoje zadania, żeby jak najwięcej korzyści dla swojego rejonu uzyskać.
27: Te spotkania się kończą, no i czas na głosowanie, tak? Szczególnie po tej zmianie regulaminu, to jeszcze ważniejsze niż w latach poprzednich.
26: Zgadza się, trzeba bardzo uważnie swoje głosy oddawać, tak, skupić się na tym, który pakiet wybieramy, bądź które zadanie, ponieważ wzorem lat poprzednich, tak, zdarzało się, że niektóre osoby składały swoje zadanie w różnych formułach, w różnych formach, tak, do zeszłego roku mogli wtedy wycofywać i zostawić zadanie tylko to, które się spakietowało i to, na które faktycznie będziemy oddawać głos, tak, w tym roku już nie mamy takiej możliwości, więc te zadania wszystkie w różnej formie są poddane pod głosowanie, więc trzeba się bardzo skupić na oddaniu głosu.
25: Głosowanie w budżecie obywatelskim ruszy 28 września i potrwa do 12 października.
9: Firma Spodżar wykona projekt rozbiórki hali trampolin, która spłonęła w pożarze. Gorzowski Rynek Hurtowy wysłał zapytania do kilku przedsiębiorców. Odpowiedział jeden. Dokumentacja kosztować będzie prawie 32 tysiące złotych. Do końca października ma być gotowy projekt wyburzenia, ale także zabezpieczenie dwóch ścian oraz kosztorys tych prac. To będzie skomplikowany proces, podkreśla Joanna Kasprzak-Perka, prezes GRH.
1: Wszystko to, co robimy i robiliśmy do tej pory, od pierwszych godzin po pożarze robimy w nadzorze powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wszystko robimy w konsultacji i według wydawanych postanowień i decyzji. Wysłaliśmy zapytania, ponieważ musimy zrobić projekt rozbiórki, a dopiero później wyłonić firmę, która rozbierze tą halę numer 3. Gdyby to był tylko projekt rozbiórki, nie byłoby to jakieś szczególnie skomplikowane przedsięwzięcie czy zakresu projektu, czy też prac budowlanych, ale należy pamiętać, my jesteśmy i ta hala była połączona z halą numer 2. Najbardziej tam ucierpiał jeden ze sklepów i magazyny tego sklepu i do dzisiaj ta ściana musi być odbudowana. Więc będzie to taki skomplikowany proces, bo oprócz rozbiórki i musi być ona właśnie zaprojektowana w jaki sposób, w jakiej kolejności, co pierwsze będzie rozebrana, żeby nadal nie doszło do katastrofy budowlanej i nie zawaliła się ściana numer 2. Idzie jesień, po jesieni mamy zimę, więc jak najszybciej musimy zabezpieczyć tą ścianę przed zimą. Dlatego też, mimo że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dał nam termin do rozbiórki do sierpnia przyszłego roku, my nie czekamy po zrobieniu projektu tej rozbiórki. To powinno nastąpić do końca października. Powinien już być gotowy projekt rozbiórki, bo taki termin tam narzuciliśmy. Jest on do wykonania. Tym bardziej, że mamy już dużo dokumentacji zrobionej, chociażby opinię rzeczoznawcy budowlanego, bo właśnie na podstawie tej opinii powiatowy inspektor podjął decyzję. To nie było tak, że to były tylko oględziny, to była zrobiona po prostu ekspertyza. Bardzo dużo dokumentów, no ale to była tragedia dużych rozmiarów i zniszczenia dużych rozmiarów, więc nie należy się dziwić, że to tak tyle dokumentacji jest potrzebnej, bo my to zrobiliśmy bardzo szybko, wszystkie dokumenty i w tej chwili rzeczoznawca ma zrobić nie tylko projekt rozbiórki, projekt odbudowy ścian, ale także zabezpieczenia ściany administracyjnej. To jest to miejsce, gdzie my pracujemy, gdzie przychodzą nasi kupcy, gdzie podpisują umowy, gdzie się z nami rozliczają. My w wyniku tego pożaru straciliśmy nie tylko całe ten miejsce trampolin, które tak bardzo lubili gorzowianie, ale też jakieś 40% naszych pomieszczeń administracyjnych. Tam mieliśmy magazyny, tam mieliśmy również nasze archiwa, których do tej pory nie możemy po prostu wejść. Ten budynek w całości uległ tak spaleniu, tak? Dlatego jest decyzja o jego rozbiórce. A te pomieszczenia, o których my mówimy, są zalane, ale nie wiemy, to wszystko jest na pierwszym piętrze, tak? Jakie są stropy. Stąd też nawet w jakimśkolwiek nadzorze nie wchodzimy. Zabezpieczyliśmy tam te drzwi i nie wchodzimy. Będzie oczywiście ten, który się podejmie, wykonawca rozbiórki, będzie musiał we współpracy z nami w pierwszej kolejności właśnie przenieść nam te dokumenty, bo na nich nam zależy. Mamy tam kasy, w szafy pancerne, to będziemy przenosić. Wtedy dopiero określimy, w jakim stanie są te dokumenty. Są to trudne warunki do pracy, ale dajemy radę. To, że jest tam, że pracujemy z zapachem dymu, bo ten dym będzie tam jeszcze bardzo długo przy otwartych oknach. No, najbardziej cieszymy się to, że możemy w ogóle pracować i że dzięki działaniom Straży Pożarnej, a też wszystkim innym służbom. Jeśli chodzi o harmonogram, to wygląda tak. Projektant będzie miał czas 2 pełnych miesięcy na sporządzenie projektu wraz z wstępnym kosztorysem robót, tak? Bo my musimy, bo zaraz wchodzimy w tematy finansowe, ile będzie kosztowała ta rozbiórka, więc jeszcze oprócz tego, że musi nam to wycenić, musi nam to jeszcze skosztorysować, ile będzie kosztowała rozbiórka wraz, tak jak powiedziałam, z częściową odbudową ściany podłużnej między halą 2 i 3 i zabezpieczeniem ściany administracji. To już na pewno będą kwoty, nawet jeśli nie mamy tego kosztorysu, to będą, to wiemy na pewno, kwoty powyżej progów zamówień publicznych, więc tego się należy spodziewać, więc będzie cała procedura wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przetarg i po wyłonieniu i po przetargu przekażemy halę numer 3 dla wykonawcy. Po rozbiórce tej hali będziemy, pewnie to potrwa kilka miesięcy, na pewno do wiosny. Tak jak powiedziałam, termin mamy do sierpnia, ale chcielibyśmy ukończyć to, jeśli by się udało, w pierwszym kwartale przyszłego roku.
9: GRH zabezpieczenia ściany chciałoby zrobić przed zimą. Spółka straciła około 40% swoich pomieszczeń. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na wykonawcę rozbiórki. Przypomnijmy, do pożaru hali o powierzchni 3000 m2 doszło 24 maja. Nikt nie ucierpiał.
25: 29 mieszkań jest już wyremontowanych i zasiedlonych przez gorzewian. W kolejnych 53 trwają prace. Tak wygląda podsumowanie programu Mieszkanie za remont po 4 edycjach. Magistrat przekazał 100 lokali, ponad 80 znalazło chętnych. Miasto do tej pory wsparło remontujących kwotą 1 400 000 zł. Mieszkańcy otrzymują do 35 000 zł zwrotu poniesionych kosztów. Średni czas remontu to 4 miesiące, mówi Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
2: Podkreślę, że faktycznie program Remont za Mieszkanie, generalnie program mieszkaniowy, który wprowadziliśmy, przyjął się wśród mieszkańców bardzo dobrze. Jest ogromne zainteresowanie tymi mieszkaniami. Ze 100 lokali, które w tych 4 edycjach zaproponowaliśmy, 29 lokali zostało już odebranych i całkowicie wyremontowanych i już są zasiedlone przez naszych nowych najemców. Natomiast w 53 lokalach trwają realizacje remontowe. Średni taki czas remontu to około 4 miesiące. To też pokazuje, że nasi mieszkańcy są dosyć dobrze zorganizowani i przygotowani do tych zamierzeń remontowych, ale to też pokazuje taką krótką ścieżkę dla mieszkańca od momentu oględzin lokalu do samego zamieszkania, że to jest tak naprawdę niewielki okres. Na potwierdzenie też tego zainteresowania programem świadczą chociażby w wizję i oględziny naszych mieszkań. Te 100 lokali okazaliśmy blisko 950 razy. Program to miasto, a miasto to też wsparcie dla naszych mieszkańców. Przypomnę, że szliśmy z taką propozycją do naszych mieszkańców, też pomoc finansowa. Na dzień dzisiejszy jest to kwota wsparcia ponad 1 400 000 zł, natomiast te lokale, które są w trakcie realizacji prac remontowych, szacujemy, że tutaj to wsparcie będzie na poziomie ponad 1 800 000 zł. Ważnym elementem też tego programu jest zmiana generalnie całej takiej struktury organizacyjnej, a więc dedykowane biuro lokalowe i zamiany mieszkań. Jest to biuro, które prowadzi pełną obsługę tego programu po stronie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i tutaj mieszkańcy mogą liczyć również na taką opiekę i przeprowadzenie przez cały ten proces remontowy. Podsumowując, mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest naprawdę bardzo fajna alternatywa. To przede wszystkim ten program daje mieszkańcom takie realne szanse na to, aby pozyskać własne mieszkanie bez konieczności zaciągania wieloletnich kredytów hipotecznych.
25: Aktualnie trwa 5. edycja programu. Magistrat oferuje 22 kolejne lokale do remontu. Zainteresowani mogą je oglądać. Szczegóły znajdziecie na stronie Gorzowskiego ZGM.
24: Bez skierowania? Wystarczy się zapisać w przyszły wtorek bezpłatne badania USG w Gorzowskim Szpitalu. dla kobiet piersi i dla mężczyzn prostaty. To oferta dla osób, które ukończyły 40 rok życia. Dodatkowo w trakcie trwania akcji na terenie szpitala będzie funkcjonował specjalny punkt konsultacyjny, w którym wszyscy chętni dowiedzą się o innych ogólnodostępnych, darmowych programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Szczegóły na stronie lecznicy.
25: Szagówki z gulaszem, popcornem z kaszy gryczanej i chipsami z marchewki podbiły podniebienia i serca gorzewian. To najlepsze danie zdaniem uczestników tegorocznego nocnego szlaku kulinarnego. Przygotowała je restauracja rodzinna Gobit, która otrzymała sztandar i tytuł królowej gorzowskiej gastronomii. Mówi Wioletta Panasiuk-Strzyżewska, współwłaścicielka.
3: Chciałabym zacząć od tego, że jesteśmy w wielkim szoku. Chcieliśmy bardzo podziękować organizatorom, miastu, społeczeństwu, ludziom, którzy nas odwiedzili. I przede wszystkim jest to największa nagroda, jaką... Ja jestem córką, biznes jest rodzinny, są tu trzy pokolenia, jest mama, jestem ja, jest syn, który też w tym biznesie już włączył się do tego biznesu, ale przede wszystkim chciałabym powiedzieć Państwu, że popłaca pasja serce. Mama jest tu dzisiaj z nami, mama uciekła z ogólniaka, żeby być w gastronomiku, w technikum gastronomicznym, które kończyła u sióstr zakonnych, kocha to i robi to z pasją i w te obiady wkłada naprawdę serce. Chciałabym podziękować też całej załodze, jest tu szefowa kuchni zastępca i cała drużyna, ponieważ to serce, które wkłada mama, wkładają też osoby, które pracują w tej gastronomii i które, chciałabym powiedzieć, że żeby też miasto wiedziało, te suróweczki, które są robione, są codziennie robione. Te zupki, te sosy, te mięska, te naleśniczki. Także naprawdę chciałabym podziękować, mamusiu, jesteś wielka, tak? Zasłużyłaś tyle lat i te wczorajsze urodziny, jest to naprawdę niesamowita niespodzianka, ale ja bym chciała jeszcze raz to podkreślić. Serce, pasja to popłaca. Zapraszamy serdecznie i bardzo, bardzo dziękujemy. Jesteśmy niezmiernie wzruszeni i jesteśmy w szoku po prostu. Wszyscy w wielkim, wielkim szoku.
25: Zainteresowanie imprezą, która odbywa się na koniec wakacji, z roku na rok rośnie. Mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
4: Podsumowujemy ten szlak kulinarny, tą edycję, która była fenomenalna pod każdym względem. A przypomnę tylko, że idea, którą ci fantastyczni ludzie wymyślili, idea była taka, żeby po COVID-zie pomóc naszym restauracji, naszej gastronomii w trudnym bardzo okresie. Ta impreza broni się sama, bo jak Państwo wiecie, w zeszłym roku było trochę ponad 20 tysięcy wydanych porcji, w tym roku blisko 50 tysięcy wydanych porcji. To świadczy o ogromnym sukcesie imprezy, ogromnej popularności, ale najważniejsi w tym wszystkim byli restauratorzy, którzy podeszli do tego zadania wyjątkowo zawodowo, wyjątkowo profesjonalnie i bardzo serdecznie za to dziękuję, bo przez te dwa dni miasto było niewiarygodnym miejscem. Miejscem, w którym wszyscy wymieniali się swoimi doświadczeniami, swoimi smakami, namawiali się, gdzie idziemy. Tak naprawdę te 50 tysięcy wydanych porcji to nie 50 tysięcy osób, to więcej, dlatego że ja sam jak chodziłem, to braliśmy jedną porcję na rodzinę. Żeby zjeść tych porcji w różnych lokalach, to naprawdę trzeba było, więc przypuszczam, że to było, nie wiem, 70, może 100 tysięcy osób, które przeszło w ciągu tych dwóch dni przez nasze lokale. Chcemy je promować i za to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za udział wszystkim mieszkańcom.
25: W tym roku gorzowscy restauratorzy, a było ich 60, przygotowywali dania z marchewką jako kluczowym składnikiem, a wybrali go gorzowianie w głosowaniu. Bez nich nie ma życia. Na gorzowskiej AJP dyskutowali o fenomenie pszczół dla kultury europejskiej. Zapalają rośliny, dają miód i są obecne w literaturze. Z pszczołami ludzkość ma do czynienia od kilku tysięcy lat. Owady mają duży wpływ na gospodarkę, ale nie tylko, mówi Arkadiusz Wołoszyn z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

0: je na tyle dobrze, że są bajki o pszczołach, że są filmy o pszczołach pokazujące je w dobrym świetle, to tylko potwierdza, że ich znaczenie także i to faktyczne, ale także to edukacyjne ma swoją wartość. O tym trzeba mówić, przedstawić właśnie ten problem, ten, który jest związany i z pszczołami, ale także z roślinami miododajnymi, no i samym miodem jako takim tworem, który spożywamy, a który ma swoje, ma dużo zalet, ale ma też swoje wady i o tym też trzeba mówić.
1: Pszczoły są dobrze postrzegane nie tylko ze względu na miód i wosk, mówi Alicja Auriga z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
2: Mamy już technologie rozwinięte, gdzie dochodzi do ręcznego zapylania. Oczywiście te zasoby żywnościowe będą zredukowane w momencie, kiedy zabraknie pszczół. Natomiast ludzkość pokazała już wielokrotnie, że w momentach krytycznych potrafi znaleźć różne rozwiązania i ciągle dążymy do najnowszych jakichś technologicznych rozwiązań, więc myślę, że tutaj znaleźlibyśmy wyjście z tej trudnej sytuacji. Niemniej na pewno redukcja tutaj zagęszczenia ludzkości zdecydowanie miałaby miejsce, gdyby zabrakło pszczół. Wszystko, co robi pszczoła, każdy jeden produkt, wszystko, co możemy od niej pozyskać, jest wykorzystywane przez człowieka. Nie mamy tylko miodu, ale mamy jeszcze pyłek, mamy wosk, mamy mleczko pszczele, mamy nawet jad pszczeli, który jest wykorzystywany, pierzga. To są wszystko produkty, które możemy na swoje potrzeby przetworzyć, wykorzystać. Mają one wartości biologiczne, nie tylko odżywcze, ale również prozdrowotne, lecznicze. I to zostało już wielokrotnie udowodnione. Co jeszcze? Nawet w starożytnym Egipcie robiono, proszę sobie wyobrazić, suszone herbatki z pszczół, więc nawet sama pszczoła w sobie jest wykorzystana później przez człowieka. Także to jest jedyne zwierzę, które dostarcza nam tak wielu produktów i wszystkie są bezpieczne dla ludzi. Starożytne nawet malowidła na skałach, ja nie pamiętam już ile konkretnie lat, ale chyba 3000 lat przed naszą erą pierwsze malowidła prezentowały człowieka wspinającego się na drzewo właśnie do ula z pszczółkami, co sugeruje, że już wtedy zdawali sobie ludzie sprawę z tego, jakie produkty są dostępne od pszczół i że można to wykorzystywać.
1: Inspiracją dla konferencji naukowej było 80-lecie gorzowskiego pszczelarstwa.
3: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
4: Dzień dobry, Sebastian Górny, to nasza rozmowa w Vox FM. A moim gościem jest Bartosz Matuszewski, muzyk, organizator życia kulturalnego. Tak postanowiłem Cię przedstawić.
5: Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie.
4: Zgadzasz się na to?
5: No, może to nawet się zgadza, tak.
4: Dobra, porozmawiamy sobie o tym, że już za chwilę kolejny Gorzowski Spin Festival, w dodatku jubileuszowy, 10. Więc tak by wypadało, żeby tak z przytupem.
5: Jest przytupem, bo złożyło się to z pełną gotowością do współpracy Miejskiego Centrum Kultury w nowej lokalizacji i to załogę Miejskiego Centrum Kultury zainspirowało, by zrobić to tak w imię bliskości instytucji. Nie wiem, jak to ładnie ująć, ale wygląda na to, że to już jest żart Bogusia Dziekańskiego, że mamy taki kulturalny trójkąt bermudzki, czyli mamy jazz club, MCEK i magnetofon z sejfem, dosłownie rzut beretem. I ten splin będzie wyjątkowy nie tylko dlatego, że jest 10, ale też dlatego, że w piątek koncerty wydarzą się i w MCEK-u, i w jazz clubie, i w magnetofonie, i after party w sejfie. Więc każdy, kto liczy kroki, będzie mógł nie tylko zażyć kulturę, ale i pospacerować pomiędzy instytucjami.
4: Okej, dobra. No to opowiedz, kto przez te dwa dni, czyli 25 i 26, przyjedzie do Gorzowa, wystąpi?
5: Mamy jak co roku dawkę muzyki ciekawej, muzyki oryginalnej, mało puszczanej w radiach, ale bardzo dobrej i przede wszystkim do odkrywania. No jakby jest to od samego

0: początku festiwal, który zachęca do znajdowania czegoś dla siebie i odkrywania nowych gatunków muzyki. Więc zaczynamy bardzo mocno, bo footworkową, eksperymentalną elektroniką spod znaku elektronicznego dubu zespół Ski z Wrocławia. A zaraz potem dzięki Bogusiowi Dziekańskiemu do festiwalu mamy niezwykłą przyjemność gościć Antoniego Gralaka ze swoim kwartetem w Jazz Clubie o godzinie 20 w piątek. O 21.20 w MCK-u, sali MCK-u, będzie zespół Acid Sitter. To jest polsko-japoński zespół, który niedawno nagrał świetną płytę w trójmiejskim studiu Maćka Cieślaka. To jest rockowo-psychodeliczna muzyka, bardzo nawiązująca do lat 60-tych, 70-tych, ale bardzo współcześnie potraktowana. I później mamy w magnetofonie zespół Sexy Codes, warszawski zespół, który również gra muzykę w stylu lat 70-tych. Mamy teraz wielki powrót do takich brzmień bardzo organicznych. No, piątek będzie na pewno pełen emocji i będziemy rozdawać mapkę, żeby nikt się nie zgubił, żeby wszyscy trafili we właściwe miejsce. Natomiast w sobotę już koncerty w starym stylu, przemiennie między magnetofonem i sejfem. Będziemy mieć gorzowski, zupełnie nowy projekt Whistles Hellu. To jest ciężka do opisania muzyka, muszę powiedzieć, bo jest to trochę monodeklamacja Jakuba Haroszyńskiego, który jest lokalną, ciekawą postacią, twórcą bardzo ciekawych tekstów. Wtajemniczeni wiedzą też, że kończy książkę, którą kilka wydawnictw bardzo się interesuje, natomiast będą mu towarzyszyć z ilustracjami muzycznymi gorzowscy młodzi muzycy. Wystąpi też Kosmopolitan Strój Miasta, to jest elektronika dosyć łagodna, przyjemna, po nich popsysze, czyli taki post-grunge psychodeliczny. Później będzie Gadecki, czyli solowo-saksofonista. Trójmiejski saksofonista, który nagrał w kościele świętej Anny w Trójmieście bardzo ciekawą, bardzo przestrzenną, ambientową wręcz płytę. I na koniec trójmiejsko-bydgoski zespół Robota Robota. Jazz, ale w takim wydaniu transowym, surowym. No i oczywiście każdy dzień kończy się afterem. Sobota w magnetofonie, piątek w sejfie. Myślę, że każdy coś tam znajdzie dla siebie. Szczegółowe wpisy, linki do muzyki, wszystko można znaleźć na wydarzeniu oczywiście. Jest co przeglądać, czego słuchać, na co się nastawiać, a może warto po prostu przyjść i nastawić się, że odkryjemy coś ciekawego, bo w sumie do tego festiwal zmierza. Na muzyce łatwo jest mówić, łatwo jest też przegadać jakby sens muzyki, ale muzyki trzeba po prostu posłuchać i zapraszamy Państwa, żeby to przeżyć.
1: Wspomniałeś, że tego pierwszego dnia, czyli w piątek, to będziecie jeszcze tą mapkę rozdawać, no bo to faktycznie kilka lokalizacji. A jak rozwiązałem pod względem biletu, to jest jeden bilet, czy na każdy
0: jeden
1: wydarzenie?
0: Bilet na cały dzień lub jeden bilet na całe dwa dni. Są też bilety ulgowe dla młodzieży, a do 18 lat wstęp za darmo.
1: No niestety ja się tam nie załapię.
0: No, ale przykro mi.
1: No, wiek ma także swoje inne zalety. Jak już wspomniałem, to 10. jubileuszowa edycja skłania do takiej małej refleksji, spojrzenia w przeszłość, jak to było, kiedy się zaczynało?
0: Skłania i trochę nawet sobie pozwolimy na to skłanianie się, takie, żeby wszystkich tym skłanianiem poczęstować, a konkretnie robimy małą wystawę, która będzie w holu MCK-u i przez lata na każdym festiwalu robiłem dokumentację, więc mamy naprawdę setki, jeśli nie tysiące zdjęć i te zdjęcia będą leciały na telewizorach w holu. oraz kilka z nich będzie na ramach, będzie można obejrzeć, jak to się przez te 10 lat wszystko zmieniało, jak to wyglądało. No przyznam, że przejrzałem sobie ostatnie te zdjęcia, raczej tego unikałem, bo jest tego bardzo dużo, ale wygląda na to,
1: skoro
0: że...
1: skoro wystawa, to trzeba było coś tam przejrzeć, tak?
0: Trzeba było coś tam przejrzeć. Wygląda na to, że trzymaliśmy od początku i ciągle trzymamy świetny poziom. I że zawsze to wyglądało ciekawie i no tak, miło jest bardzo na to popatrzeć.
1: A dla ciebie te 10 lat z festiwalem? Osobiście?
0: No ja zawsze jak kończę festiwal, to mówię, kurczę, nie wiem, jak ja to przeżyłem znowu. Bo jest to jednak zawsze dużo pracy, szczególnie drugi dzień, kiedy już wiadomo, że po pierwszym człowiek jest nie tylko przepracowany, ale też niewyspany, jest na niezłych obrotach, ale jednak to goszczenie ciekawych postaci z całej Polski i spotykanie ludzi, przede wszystkim świetna muzyka, jakoś też niesamowicie nakręca i sprawia ogromną radość, na pewno, i satysfakcję, że się udało, także... Czyli wszystkie wrażenia są pozytywne.
1: No. Opowiedz trochę, jak wygląda organizacja takiego festiwalu. No. Czy fakt, że to jest ten 10 sprawił, że nie wiem, jakoś inaczej do tego podchodziłeś, czy to raczej te pewne standardy masz i tego się trzymasz?
0: Jeżeli chodzi o organizację, to ja jestem naturalnym takim, ja strasznie obserwuję polską scenę muzyczną, choć dzisiaj jest to już bardzo trudne, ale no, obserwuję pewne środowiska i pewnych ludzi, których znam od lat i wiem, że w pewnych miejscach się kłębi. Nie wiem, no, nie mam dzisiaj takich mocy przerobowych, żeby naprawdę orientować się tak totalnie, w co się dzieje w całym kraju, ale to takie najbardziej znane ogniska staram się nie spuszczać z oka i przyznam, że jak pojawiają się zespoły ciekawe, nowe, które też widzę, że są chętne, żeby jeździć w trasę, to gdzieś sobie robię notatki i w zasadzie festiwal, planowanie festiwalu już się zaczyna od pierwszego dnia po festiwalu, więc to tak naprawdę repertuar w zasadzie przygotowuje się przez cały rok. Natomiast ostatnie miesiące to już są kwestie czysto organizacyjne, jak to poukładać, co zrobić, żeby zmieścić się w bardzo ciasnych budżetach i żeby to wszystko fajnie wypadło. No, jest tej pracy logistycznej, a w tym roku wyjątkowo, ze względu na 4 lokalizacje. No, ale zawsze jest to przygoda taka. Jeśli chodzi o metody, to one są co roku podobne, bo jakby muzycznie sprowadza się to głównie do przygotowania nagłośnienia, spełnienia riderów technicznych, no i ugoszczenia, znalezienia noclegu dla odpowiedniej liczby ludzi. Także techniczna strona nie jest zbyt romantyczna, natomiast romantyczna jest muzyka i spotykanie muzyków na pewno.
1: To jest, także rozumiem, ty zapraszasz zespoły muzyków, czy zdarza się też, że zespoły, że tak powiem, się wpraszają, wysyłają ci jakieś tam swoje płyty, linki do Spotify i mówią, no to gramy całkiem fajnie, ty masz fajny festiwal, więc się fajnie składa.
0: Wprasza się bardzo dużo muzyków, znaczy stara się wprosić, natomiast selekcja jest dość brutalna. Przede wszystkim staram się, żeby... To się nie zawsze udaje, ale żeby każdy zespół grał na spinie tylko raz, a jeżeli gra drugi raz, to tylko z tego powodu, że robi coś nowego, zupełnie nowego niż wcześniej. To jest dla mnie ważne bardzo, przepraszam, kryterium. No i przyznam, że staram się to ułożyć również pod względem przebiegu całego festiwalu. Zdaję sobie sprawę na przykład, że po niektórych intensywnych koncertach ludzie nie pójdą od razu na następny koncert, tylko wyjdą sobie na świeże powietrze pooddychać i dopiero pójdą na następny, więc myślę o bardzo różnych rzeczach, jeżeli mamy, szczególnie jeżeli łączymy gatunki muzyczne, to tak, jest dużo myślenia o tym, jakie będzie wrażenie następnego koncertu po wcześniejszym, żeby to albo jakoś w jakiś sposób się wzajemnie wspierało, albo dawało jakieś rozluźnienie. Jeden intensywny koncert, to po nim coś łagodnego. Także tak, jest dużo kombinowania i taktyki. No i oczywiście ogranicza nas budżet, który jest niewielki, ale jest i trzeba się cieszyć tym, że jest. To też jest ważna rzecz.
1: A ten budżet to sponsorzy, czy miasto? Jak
0: od
1: wygląda?
0: Jakiegoś czasu budżet to jest budżet MCK-u, który pierwszy festiwal robiłem sam, szukając środków w różnych miejscach, natomiast przy trzecim festiwalu MCK wziął mnie pod swoje skrzydło i jakby co roku gwarantuje mi pewną kwotę, dzięki której ten festiwal można zrobić. Ale w tym roku wsparli nas również sponsorzy i warto by było im podziękować, bo jest to Kostrzyńska-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, spółka Gotek, spółka Hećko oraz firma Metal Blast. Bardzo dziękujemy za to, że nas wspierają.
1: No to będzie tacy nie do końca oczywiście sponsorzy takiego festiwalu.
0: Dobór sponsorów.
1: Ale nie, no, chwała dla nich. No,
0: tak, oczywiście. Ja jestem bardzo wdzięczny, że takie firmy pomyślały o tym, żeby wesprzeć naszą inicjatywę i chwała im tak.
1: Dobra, powiedz trochę o publiczności festiwalu. Przez te 10 lat ona się mocno zmieniła, czy to jest często spotykasz, no, tak nazwę to, starych znajomych?
0: Jest zawsze pół na pół. Dużo starych znajomych. Gorzów ma swoje kręgi ludzi zainteresowanych muzyką ufową, alternatywną. Ale też co roku zaskakują mnie goście. Były nawet takie edycje, że gorzowian było około 20%, a 80% to były osoby przyjezdne i byłem zaskoczony tym, że były to osoby z Krakowa, z Poznania, ze Szczecina. Także ludzie podróżują raczej za muzyką, za wydarzeniami. Szczególnie, że małe wydarzenia mają jakąś taką swoją markę, są klimatyczne po prostu. Szczególnie jeżeli jest to kumulacja dobrej muzyki, to świadomi odbiorcy wiedzą, po co jadą i są to fajni ludzie, no. Skoncentrowani na odbiorze takiej muzyki bardzo mocno. Przyjemność spotykać taką publiczność.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o bilety, one jeszcze są do nabycia?
0: Tak, są cały czas dostępne. Raczej co roku nie ma problemu, żeby dostać bilet na ostatnią chwilę. Nie jest to festiwal oblegany. Jest to festiwal, który gromadzi około 100-150 osób. Jest to bardzo dobra ilość, staram się nie przekraczać, bo wszystko się odbywa w klubach, w których więcej osób mogłoby się nie zmieścić. Może jak w przyszłości uda się znaleźć większy budżet, to pomyślimy o większej sali, większych salach i wtedy będziemy może troszeczkę mocniej naciskać na promowanie wydarzenia. Teraz tak idealnie się mieścimy i to jest najważniejsze.
1: Te 10 lat... Co tobie zapadło? Jakieś wydarzenie, zespół, pamięci? Jak tak miałbyś sięgnąć w przeszłość?
0: Dostałem wczoraj takie pytanie. I tak przyznam, że nie przepadam za faworyzowaniem jednych kosztem drugich, bo jednak większość koncertów to były bardzo dobre koncerty. Raczej z żartem dzisiaj i luzem wspomina się jakieś takie krytyczne sytuacje, jak na przykład na pierwszej edycji okazało się, że sala magnetofonu wtedy jeszcze nie była przystosowana do podłączenia takiej ilości urządzeń elektrycznych i w czasie jednego koncertu 8 razy wysiadł prąd. Był to koncert akustyczny, który był ledwo dogłośniony mikrofonami, więc generalnie muzycy postanowili nie przerywać i pomimo tego co chwilowego wyłączania prądu i światła, nieprzerwanie po prostu grali swoją muzykę, nie przejmując się niczym. To takie rzeczy się na pewno pamięta i nie zapomina. Pamiętam też te historie, już na kolejnej edycji postanowiliśmy, że No, jeden z artystów sobie zażyczył ogromnej ilości oświetlenia oraz wymiarek wielkiej mocy i musieliśmy wezwać specjalistę od prądu, żeby zorganizował nam więcej prądu i powiedział, jak to zrobić, żeby to mogło dojść do skutku. I do dzisiaj pamiętam jego żart, że prosił, żeby że to się uda, jeżeli nikt w toalecie nie będzie włączył tego nawiewu do suszenia rąk. To będzie moment krytyczny. I koncert się faktycznie udał, było świetnie. Było bezpiecznie, wszystko było ok, natomiast my mieliśmy z tyłu głowy właśnie tą modlitwę, żeby nikt nie poszedł suszyć ręce, żeby nie osiągnąć krytycznego stanu prądu. Także bardziej się pamięta takie epizody.
1: To jest też o to
0: A pytałem. Koncerty wszystkie były wspaniałe, także tego będziemy się trzymać.
1: Dobra. To jeżeli chodzi o festiwal, to na tę chwilę tyle. Natomiast porozmawiajmy sobie o tej codzienności pozafestiwalowej, no bo przecież powoli lato jeszcze niby kalendarzowe mamy, no ale jesień się zbliża i to rozumiem, że to jest taki czas, kiedy to życie klubowe pewnie po tej letniej przerwie wraca. I na co byś zapraszał do siebie, do magnetofonu, z czym chcecie ten nowy sezon wejść?
0: No my w sezon staraliśmy się już wejść z ostatnim weekendem sierpnia, natomiast bardzo gorąco zachęcam do odwiedzania strony magnetofon.pl, dlatego że bardzo łatwo bez szukania, bez rozpraszaczy, bez rolek i bez szukania funkcji na tej stronie od razu po przewinięciu na dół można obejrzeć wszystkie nasze wydarzenia. Jest tego bardzo dużo. Aż mi ciężko powiedzieć, że chciałbym na coś zaprosić w szczególności, bo jest cały szereg wydarzeń. Mamy i stand-upy, przede wszystkim co weekend koncerty. Będzie w najbliższym czasie zespół The Windows, zespół Most i The Buffons z zespołem Black End. Będzie Tribute to Metallica, będzie Tribute to Tool, zespół Tool doczekał się w Polsce Tribute Bandu, który nas odwiedzi. No, mamy dużo muzyki metalowej, dużo muzyki punkowej, ale też są różne inne gatunki. Także polecam śledzić wydarzenia na naszej stronie i na stronie facebookowej, bo naprawdę jest w czym przebierać i myślę, że w Gorzowie można się nie nudzić.
1: To prawda. A jak wygląda to takie życie właśnie, prowadzenie takiego klubu w Gorzowie? No, nie pierwszy raz sobie rozmawiamy i wiem, że różnie mówię. Raz byłeś, czasami byłeś taki trochę, nie powiem, że poddawałeś się, ale nie byłeś w najlepszym nastroju. Czasami było weselej, radośniej.
0: Bardzo się stało, że było radośniej, wesoło. Nie jest to jakby najłatwiejsza praca na świecie. Ja myślę, że generalnie, taką już niedawno wysnułem teorię, że generalnie cały ten proces związany z muzyką, muzykowaniem i koncertowaniem przede wszystkim trzeba lubić. Jak się to lubi, to zawsze przynosi radochę. No, z publicznością w Gorzowie jest bardzo różnie.
1: A to jest publiczność gorzowska, która, nie mówię już o festiwalu, ale która przychodzi do magnetofonu, to są gorzowianie, czy ściągacie także osoby?
0: Jest bardzo różnie. Zrobiły się takie czasy, że praktycznie publiczność wyszukuje sobie coś, co ich interesuje. I to jest faktycznie ciekawe, że jeżeli te wydarzenia dotrą do ludzkości, to ludzie potrafią przejechać 100-150 km, żeby zobaczyć coś, co ich może interesować. I nie ma po prostu reguły dzisiaj. Można się zdziwić, jak dużo ludzi potrafi przyjechać na pewne rzeczy, ale jak się składają warunki typu pogoda i dobry humor, to faktycznie publiczność dopisuje. Ludzie lubią koncerty, przychodzą na nie, to jest bardzo fajne, choć zdarza się też, że niestety przyjdzie ich bardzo mało, wszystko zależy i od okresu, i od warunków, czy to przed świętami, czy już po świętach, przed wypłatą, po wypłacie, bardzo różnie.
1: Ale z tego co mówisz, publiczność taka raczej już wyrobiona, tak?
0: Dużo ludzi przychodzi drugi, trzeci raz, piąty raz, dziesiąty raz. Są ludzie, którym bardzo się podoba nasz... No, trzeba przyznać, że trzymamy się przede wszystkim muzyki na żywo. Jest dużo muzyki rockowej, jest dość duży przegrój muzyki metalowej. Generalnie, jeśli chodzi o te gatunki, to w całym kraju jest bardzo dużo koncertów tego typu. Pewnie gdybyśmy mieli trochę inne media, byłoby też tej muzyki dużo w radiu, bo jest po prostu ogromna ilość nowych zespołów grających bardzo dobrze. Natomiast ta muzyka gdzieś właśnie żyje w swoich kręgach tych, którzy się taką muzyką interesują. I faktycznie można się zdziwić, jak duże jest to zainteresowanie innymi gatunkami niż te promowane i najczęściej słyszane. Także jest ciekawie, no.
1: A jeżeli chodzi o działalność artystyczną, no bo przedstawiłem cię jako muzyka, co tam słychać? Z którym projektem coś tam działasz najbardziej?
0: Wiesz co?
1: Czego możemy się spodziewać jako słuchacze, odbiorcy?
0: Możemy się spodziewać powrotu zespołu Anteny, który od jakiegoś czasu ma regularne próby, a na próbach robi nowe kawałki, co no jest bardzo fajne dla mnie, bo w sumie w ostatnim czasie, po długiej przerwie, zaczęliśmy tak raz na rok grać koncert, raz na pół roku i uznaliśmy, że nas to bardzo bawi. Pojawiły się też jakieś przestrzenie i moce przerobowe na nagranie nowych utworów, więc Anteny prawdopodobnie w przeciągu roku pochwalą się nową muzyką. No i będziemy podejmować próby podbicia świata oczywiście. I kosmosu.
1: No szczególnie kosmos.
0: Szczególnie kosmosu, tak. No,
1: ale jeżeli chodzi, mówisz, że rozumiem, że płyta nowa gdzieś w przeciągu roku, a jakieś koncerty planujecie w najbliższym czasie jako Anteny?
0: Pod koniec listopada zagramy znowu, bo ostatnio zagraliśmy na scenie Wartowni. To było bardzo ciekawe, że Wartownia mnie zaprosiła. To nie wiem, czy pasujemy do repertuaru Wartowni, ale koncert był i kolejny będzie pod koniec listopada w klubie Magnetofon, oczywiście.
1: A mówił to Bartosz Matuszewski, organizator, współorganizator gorzowskiego Spleen Festival. Bardzo ci dziękuję za przyjście do studia i rozmowy.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dyskusje nad Wartą w Radiu Vox FM.

0: FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: David Carpenter polował na samotne kobiety spacerujące po górskich amerykańskich ścieżkach. Zabił 8 osób. Posłuchajcie historii zabójcy ze szlaku.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Wokół góry Tamalpais w Kalifornii pojawiło się na przełomie lat wiele mitów i legend. Według jednej z nich kontur tego wzniesienia jest odzwierciedleniem młodej dziewczyny Miłok. Została uratowana przed innym plemieniem dzięki drżeniu góry. Dlatego też Tamalpais często nazywana jest śpiącą damą lub śpiącą dziewicą. Z jej okolic można podziwiać widok na most Golden Gate w San Francisco, a do tego wokół znajdują się liczne szlaki, które przeciągają turystów i lokalnych spacerowiczów. Tak też było 19 sierpnia 1979 roku. Na wędrówkę w tej okolicy wybrała się 44-letnia Edda Kane. Mężatka, dyrektorka banku, a prywatnie miłośniczka aktywnego trybu życia. Uwielbiała spacerować i biegać, często w towarzystwie znajomych. Tego sierpniowego dnia nie udało jej się jednak znaleźć towarzystwa i zdecydowała się na samotną wędrówkę szlakami u podnóża góry. Mijała jedna godzina, dwie, trzy, cztery, a Edda nie wracała. W końcu zaniepokojony mąż postanowił zgłosić sprawę na policję. Funkcjonariusze wzięli pod uwagę, że kobieta mogła ulec jakiemuś wypadkowi i pilnie potrzebuje pomocy. Dlatego, nie czekając na rozwój wydarzeń, natychmiast skierowano do parku grupę mundurowych, która miała odnaleźć Kane. Na miejsce wysłano również przewodników z psami. Jeden ze scenariuszy zakładał, że kobieta mogła spaść z wysokości i znajdować się w jakimś trudno dostępnym miejscu. Na parkingu przed parkiem odnaleziono samochód kobiety, co jasno sugerowało, że Edda nie wróciła ze szlaku. Poszukiwania trwały całą noc, ale bezskutecznie. 44-latka pozostawała poza zasięgiem służb. Sytuacja zmieniła się dopiero na drugi dzień. Mundurowi odkryli ciało Eddy. Szybko stało się jasne, że nie uległa żadnemu wypadkowi. Została zamordowana. Sprawca zaatakował ją od tyłu. Na głowie zauważono ranę postrzałową. Kobieta była też rozebrana. Ciało znajdowało się w pozycji klęczącej, do czego przed zabójstwem zapewne zmusił ją sprawca. Mundurowi nie wykluczali, że morderca kazał jej błagać o życie, a później z zimną krwią dokonał egzekucji. Po zabójstwie zabrał z portfela kobiety $10, kilka kart kredytowych, a także okulary. Co ciekawe, zostawił biżuterię, którą miała na sobie. Sekcja zwłok wykazała, że Edda zginęła od jednego strzału. Nie została zgwałcona, wykluczono więc motyw seksualny. Rabunkowy też wydawał się mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę, że nie zniknęła cenna biżuteria. Po przesłuchaniu bliskich Eddy, policjanci nie przybliżyli się do rozwiązania sprawy nawet o krok. Okazało się, że kobieta nie miała żadnych wrogów. Prowadziła spokojne życie i nic nie wskazywało na to, by do zabójstwa mogło dojść na przykład z zemsty. Dlaczego więc Kane zginęła? To pozostawało tajemnicą. Funkcjonariuszom udało się dotrzeć do świadków, którzy tego dnia również wybrali się na spacer po parku. Twierdzili, że w okolicy pojawiło się dwóch samotnych mężczyzn. Jeden, blondyn, zachowywał się dość dziwnie. Drugi miał na sobie ciemno-niebieską kurtkę, był wyraźnie spocony. Mijając ludzi, zasłaniał twarz. Według świadków mógł mieć około 35 lat. Nie udało się jednak ustalić tożsamości obu mężczyzn. 23-letnia Mary Frances Bennett dorastała w Deer Lodge w stanie Montana. W 1979 roku przeniosła się jednak do San Francisco, gdzie została stażystką w biurze księgowym przy Post Street. 21 października tego samego roku wybrała się na bieganie po parku Land's End. Miała na sobie bluzkę z napisem Księgowy Piekieł. Bieg 23-latki nagle przerwał morderca, który zaatakował kobietę nożem. Siłą zaciągnął ją w pobliskie krzaki i tam próbował zgwałcić. Dziewczyna zaczęła jednak walczyć z napastnikiem, a ten w wyniku szarpaniny zwichnął kciuk. Wściekły zaczął dźgać Mary nożem. Zadał jej łącznie 25 ciosów, głównie w okolicy pleców, gardła, piersi i pachwiny. Jak później przekazali śledcze, rany na szyi były tak głębokie, że głowa została niemal odcięta. Zmasakrowane ciało Mary odnalazła grupa autostopowiczów, która najpierw zobaczyła na trawie liczne ślady krwi. Zwłoki zakopano w płytkim grobie. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, przesłuchali świadków. Jak się okazało, w pobliżu znajdowały się pola golfowe i osoby, które wówczas z nich korzystały, przyznały, że słyszały, tu cytat, przedłużające się i pełne agonii krzyki. Nikt jednak nie poszedł sprawdzić, co się dzieje. Jak tłumaczono, w pobliżu znajdował się radiowóz i podejrzewano, że policjanci sami ruszą na pomoc. Dziś wiadomo już, że były to krzyki brutalnie mordowanej Mary Bennett. Na tym etapie śledztwa policjanci nie połączyli śmierci kobiety z zabójstwem Eddie Kane. To zaczęło się zmieniać 8 marca 1980 roku. Na szlaku w parku przy górze Tamalpais, a więc w tej samej okolicy, w której zginęła 44-latka, odnaleziono kolejne zwłoki. Była to 23-letnia Barbara Schwartz. Młoda kobieta była na spacerze z psem. W pewnym momencie podszedł do niej młody mężczyzna. Co ważne, wszystko to widziała turystka, która również wybrała się na wycieczkę wśród drzew. Jak później mówiła, nieznajomy miał ciemne włosy, orli nos i buty trekkingowe. Pies Barbary ciągle szczekał. W pewnym momencie mężczyzna wyjął nóż i zaczął dźgać 23-latkę, a gdy ta upadła na ziemię, uciekł. Cały atak trwał około minuty. Kobieta, która obserwowała całe to zdarzenie, pobiegła po pomoc. Na miejsce dotarli strażnicy leśni, ale na uratowanie życia Barbarze było już za późno. 23-latka zmarła. Wezwano policję. Mundurowi zaczęli przeszukiwać teren w nadziei, że znajdą dowody, które będą mogli połączyć ze sprawcą. Natknęli się na zakrwawione okulary. Założyli, że należały one właśnie do zabójcy. Spotkali również innych turystów, którzy przyznali, że widzieli w okolicy dziwnego mężczyznę. Ale według nich nie wyglądał na 25 lat, jak twierdził wcześniejszy świadek, ale na jakieś 40. Jak zaznaczyli, miał na sobie również płaszcz przeciwdeszczowy, choć w tym dniu w ogóle nie padało. Schwartz miała łącznie 12 ran zadanych nożem, głównie w okolicach klatki piersiowej. Kilka dni po zabójstwie dzieci bawiące się niedaleko miejsca zbrodni odnalazły nóż rzeźnicki, wciąż pokryty krwią. Na miejsce wezwano policję, ale dotarli tam też dziennikarze. I to właśnie jeden z reporterów zniszczył ten cenny dowód, dotykając go i tym samym zacierając potencjalne odciski palców, które mógł zostawić zabójca. Jak ustalili policjanci, okulary korekcyjne, które odnaleziono w parku, prawdopodobnie zostały wydane w zakładzie karnym. Zaczęto więc pilnie przeglądać dokumenty byłych więźniów, którzy niedawno weszli na wolność. Skupiono się na tych, którzy mieli na koncie przestępstwa seksualne. Do pracy włączyło się biuro FBI w San Francisco, ale nie przyniosło to pożądanego rezultatu. Nie udało się wytypować podejrzanego. Policja apelowała za to do kobiet, by nie wybierały się na samotne wędrówki po szlakach, zwłaszcza w hrabstwie Marin. Te ostrzeżenia przyniosły tylko chwilową poprawę sytuacji. Po kilku miesiącach ciszy morderca uderzył bowiem ponownie. Jego celem stała się 26-letnia Anna Anderson. 14 października 1980 roku wybrała się do amfiteatru pamięci Sydneya Cushinga. Podziwiała zachód słońca. Widział ją jeden ze świadków, który później przyznał, że nawet miał zamiar podejść do niej i ostrzec ją przed zagrożeniem, ale ostatecznie uznał, że nie będzie jej przeszkadzać. Był to ostatni raz, gdy Anna widziana była żywa. Kobieta zginęła od pojedynczego strzału z broni kalibru 38. To przypominało zabójstwo Edy, ale tym razem sprawca zdecydował się na jeszcze jeden krok. Zgwałcił ofiarę przed śmiercią. Ciało znaleziono niedaleko amfiteatru. Było oparte o skałę. Znajdowało się w podobnej pozycji jak Edda. Policjanci przypuszczali, że jej również przed śmiercią morderca kazał klęczeć. Po tym zabójstwie lokalne władze zdecydowały się na zamknięcie szlaków w okolicach góry Tamalpais. Ale w żaden sposób nie uspokoiło to nastrojów wśród mieszkańców. Tym bardziej, że niedługo po śmierci Anny służby poinformowały o kolejnym zabójstwie. 16 października 1980 roku w jednym z domów w pobliżu góry znaleziono dwa ciała. 40-letniego Edwina McDermanda i jego 75-letniej matki Helen, z którą mężczyzna mieszkał. Służby powiadomił zaniepokojony przyjaciel rodziny, mówiąc, że nie może się skontaktować ani z Helen, ani z Edwinem. Mundurowi weszli do środka siłą. Natknęli się tam na przerażający widok. Edwin leżał w korytarzu. Nie żył od około 3-4 dni. Na głowie i klatce piersiowej miał widoczne rany postrzałowe. W sypialni z kolei znajdowały się zwłoki jego matki. Sprawca po zabójstwie przykrył je kocem. Kobieta miała jedną ranę postrzałową za lewym uchem. Na miejscu odnaleziono sporo łusek po nabojach. Ofiary zginęły z broni kalibru 22. W trakcie przeszukania domu śledczy odnaleźli niewielkie drzwi prowadzące do piwnicy. Były zamknięte na kłódkę. Po ich wyważeniu odnaleziono notatkę, która zaadresowana została do gówniarzy. Później autor oznajmił, że zanim ten liścik zostanie odczytany, będzie już za późno. Podpisał się jako pan nienawiść. Policjanci szybko ustalili, że w tej piwnicy mieszkał drugi syn Helen, Mark. Mężczyzna natychmiast stał się podejrzanym numer jeden, tym bardziej, że w tej jego prowizorycznej sypialni odnaleziono też nóż, 3 sztuki ostrej amunicji, a także zużyte łuski pochodzące z broni kalibru 38. Policjanci zaczęli podejrzewać, że Mark nie tylko zabił własną rodzinę, ale był również poszukiwanym zabójcą ze szlaku, jak nazwali mordercę dziennikarza. Ruszyła więc obława.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiar.
1: W kolejnych dniach do policjantów w hrabstwie Marin, a także lokalnych dziennikarzy, zaczęły przychodzić tajemnicze listy. Autor przekonywał, że nie pozwoli, by funkcjonariusze zatrzymali go żywego. Grafolodzy porównali charakter pisma i ustalili, że autorem listów była ta sama osoba, która zostawiła notatkę w piwnicy Marka McDermanda. Uważnie śledził wszystkie medialne doniesienia na temat śledztwa wokół zabójstwa jego rodziny, ale też ataków na kobiety. Dlatego policjanci postanowili zwabić go w pułapkę. Poprzez dziennikarzy poinformowali go, że nie ma się czego obawiać, bo zostanie potraktowany uczciwie i może liczyć na sprawiedliwy proces. Podano też numer telefonu, pod który mógł zadzwonić. Mężczyzna podający się za Marka zadzwonił 24 października. Przekazał, że nie wyklucza poddania się, ale wcześniej musi załatwić kilka spraw. Po czym się rozłączył. Zadzwonił ponownie 2 dni później, tym razem przekazując szczegóły zbrodni. Jak powiedział, musiał szybko zabić matkę i brata. Chciał powstrzymać Edwina przed krzywdzeniem innych. Na drugi dzień Mark pojawił się na komisariacie. W trakcie badania psychiatrzy uznali, że mężczyzna cierpi na schizofrenię. Chorował też na cukrzycę. Jego stan drastycznie się pogarszał na kilka miesięcy przed zamordowaniem matki i brata. Pytany jednak o zabójstwa kobiet kategorycznie zaprzeczał. I choć policjanci początkowo byli przekonani, że mają w rękach właściwą osobę, to wkrótce musieli całkowicie zmienić swoją teorię. Bo mimo zatrzymania McDermanda, zabójstwa na szlakach nie ustały, co oznaczało, że poszukiwana bestia wciąż była na wolności i nadal polowała na niewinne ofiary. Mark za zabójstwo brata i matki został skazany na dożywocie. I gdy on przebywał za kratkami, pod koniec listopada 1980 roku zaginęła kolejna młoda kobieta. 23-letnia Shona May miała się spotkać z przyjaciółmi, by wybrać się na wędrówkę po Parku Narodowym w pobliżu San Francisco. Shona nie dotarła jednak w wyznaczone miejsce. Zaniepokojeni przyjaciele zgłosili sprawę na policję. Po 2 dniach odnaleziono zmasakrowane zwłoki młodej kobiety. Nagie ciało leżało w płytkim grobie związane drutem. Sprawca zabił Shonę 3 strzałami w głowę. Przed śmiercią również ją zgwałcił. W pochwie i odbycie odnaleziono spermę. Na lewym nadgarstku zauważono z kolei ślady po wiązaniu. W tym samym czasie, w tym samym parku i w tym samym miejscu odnaleziono kolejne zwłoki. Ofiarą była 22-letnia Diana O'Connell. Kobieta również wybrała się na pieszą wędrówkę z przyjaciółmi, ale w trakcie spaceru niespodziewanie zniknęła. Jej znajomi nie byli w stanie powiedzieć, kiedy odłączyła się od grupy. Diana także została zastrzelona. Była rozebrana, w jej usta morderca wcisnął majtki. Obok znajdowała się 2 para, zakrwawiona. Kobieta została zgwałcona i uduszona kawałkiem drutu. Według biegłych Shona i Diana zginęły w tym samym czasie. Założono, że jedna z kobiet mogła być przypadkowym świadkiem morderstwa i dlatego również zginęła. Policjanci byli porażeni skalą brutalności poszukiwanego psychopaty. Ale kolejny wstrząs nadszedł 29 listopada, a więc jeszcze tego samego dnia, gdy znaleziono zwłoki Shony i Diany. Śledcze odkryli bowiem kolejny płytki grób. Znajdowały się tam 2 ciała. Jak ustalono, należały do 18-letniej Cynthia Moreland i 19-letniego Richarda Stowersa. Oboje zostali postrzeleni w głowę w Parku Narodowym. Para zaginęła 11 października tego samego roku. Świadkowie mówili później, że między godziną 13 a 14 słyszeli odgłos strzałów. Półtora miesiąca później jasne już było, że był to moment, w którym morderca dokonał egzekucji. Ciała Cynthii i Richarda leżały obok siebie, twarzą do ziemi. Początkowo służby, które zajmowały się zaginięciem pary, uznały, że nastolatkowie po prostu uciekli. Byli zaręczeni, a Richard pracował w Straży Przybrzeżnej. Stwierdzono, że zdezerterował i para zdecydowała się na ukrycie, również przed rodziną. Ale prawda była zupełnie inna. Cynthia i Richard po zaręczynach wybrali się na pieszą wycieczkę. Trasę zaproponowała 18-latka. Jak twierdziła, dobrze znała te okolice. Na swojej drodze zakochani spotkali jednak prawdziwego drapieżnika. Gdy zobaczył nastolatków, zterroryzował ich bronią, kazał uklęknąć, a następnie odebrał im życie. W czasie poszukiwań pary policjanci odnaleźli samochód Richarda, który wciąż stał na parkingu przy Parku Narodowym. Brutalne zabójstwa na szlakach sprawiły, że mieszkańcy hrabstwa przestali wychodzić na spacery. Ci, którzy zamierzali wkraczać do parków, spotykali się z ostrzeżeniami, by tego nie robili. Ofiarą psychopaty mógł być każdy, niezależnie od wieku oraz płci. Zabójstwo Richarda pokazało bowiem, że morderca odbiera życie nie tylko kobietom, ale też mężczyznom. Zabójca pozostawał nieuchwytny, a policjanci nie dysponowali praktycznie żadnymi dowodami. Skupili się więc na relacjach świadków, którzy widzieli tajemniczego mężczyznę samotnie spacerującego po parkach narodowych, skupionych wokół San Francisco. W ten sposób powstały różne rysopisy, które tak naprawdę wzajemnie się wykluczały. Na niektórych mężczyzna był przedstawiany jako młody człowiek z ciemnymi włosami, na innych jako mniej więcej 40-50-latek w okularach. Ciężko było więc stwierdzić, który wizerunek był właściwy i faktycznie pokazywał twarz poszukiwanego zabójcy. W końcu policja zwróciła się o pomoc do FBI. Sprawą zajęli się agenci Roy Hazelwood, a także legendarny już John Douglas, późniejszy szef Wydziału Nauk Behawioralnych i jeden z pionierów profilowania kryminalnego. Jego książka Mindhunter była bestsellerem. Hazelwood specjalizował się w przestępstwach seksualnych. Twierdził, że napaści na tym tle motywowane są agresją, seksem oraz władzą. Agenci zdecydowali, że do San Francisco poleci Douglas, który miał na miejscu poznać szczegóły śledztwa i podzielić się później z Royem swoimi wnioskami. John obejrzał miejsca zbrodni, zapoznał się też z zebranymi dowodami. W swoim późniejszym raporcie stwierdził, że zabójca musi mieszkać w okolicy, bo dobrze znał teren. Był jednak nieśmiały i wycofany. Niewykluczone, że miał wadę wymowy. Jak zaznaczył agent, była to wada, która bardzo mu przeszkadzała. To szło w kontrze do tego, co mówili lokalni eksperci z zakresu psychologii, bo według nich morderca musiał być przystojny i czarujący, dzięki czemu mógł zwabiać do siebie kobiety. Ale Douglas odrzucił tę teorię, uznając, że codzienne kontakty towarzyskie były dla zabójcy trudne. Ponadto wybierał ofiary przypadkowe. Nie miał swojego typu. Sam był biały, inteligentny, prawdopodobnie miał za sobą też odsiadkę w więzieniu. Jego modus operandi zakładał atakowanie ofiary od tyłu, znienacka i bardzo agresywnie. Chciał je od razu zdominować. Jak stwierdził agent, morderca działał jak pająk czekający, aż owad wleci w jego sieć. Według Johna zabójca w przeszłości dopuścił się podpaleń, moczył się w nocy i znęcał nad zwierzętami. Zanim zdecydował się zabijać, najpierw dokonał gwałtów. Douglas uważał, że sprawca miał około 30 lat. Choć opis przygotowany przez agenta był niezwykle dokładny, nie doprowadził na tamtym etapie do wytypowania sprawcy. W mediach przekazano, że według profilu psychologicznego zabójca jest mizoginem, który łatwo wpada w gniew i zabija, by poczuć ulgę. Ta trwa jednak tylko chwilę, dlatego stan psychopaty będzie się stale pogarszał. W odpowiedzi na te artykuły na początku grudnia do biura szeryfa oraz dwóch lokalnych stacji telewizyjnych zadzwonił mężczyzna podający się za mordercę. Powiedział, że nie zgadza się z przedstawionym profilem. Zaczął również krzyczeć, że nie jest rozpieszczonym dzieckiem, a miał wrażenie, że właśnie za takiego go uważano. Łącznie mężczyzna wykonał 14 połączeń w ciągu 2 dni. Zapewniał, że może się poddać, ale potrzebuje leczenia. Wszystkie telefony niespodziewanie ustały po 6 grudnia. Po kolejnej przerwie w zabójstwach psychopata uderzył ponownie. 29 marca 1981 roku Ellen Marie Hansen i Steven Hartle, studenci Uniwersytetu Kalifornijskiego, wybrali się na wędrówkę po Henry Cowell Redwood State Park. To w okolicach Santa Cruz. W pewnym momencie podszedł do nich uzbrojony mężczyzna. Zaczął im grozić i powiedział do 20-latki:
2: chcę cię zgwałcić.
1: Dziewczyna zaczęła protestować, podobnie jak Steve. Przerażona Ellen błagała nieznajomego, by nie robił im krzywdy. Ale ten uniósł broń i z zimną krwią, z bliskiej odległości, strzelił dziewczynie w głowę oraz ramię. 20-latka upadła na ziemię bez życia. Wtedy morderca przeniósł swoją uwagę na Stevena. Mężczyzna był sparaliżowany strachem i nie zdołał uciec. Wtedy zabójca strzelił również w jego stronę, trafiając go w szyję. Po tym ataku napastnik zniknął między drzewami, zostawiając wykrwawiającą się parę. Był przekonany, że oboje zginęli od razu, ale mylił się. Kula przeszyła szyję Steve'a na wylot, ale mężczyzna nie zmarł. W porę uratowali go przypadkowi ludzie, którzy przechodzili w okolicy. Mężczyzna trafił do szpitala, a gdy tylko doszedł do siebie fizycznie, opowiedział policji o tym, co się wydarzyło. Steve zeznał, że morderca, który ich zaatakował, miał krzywe, żółte zęby, łysiał i wyglądał na około 50 lat. Do tego miał ciemne okulary, plecak oraz żółtą lub złotą kurtkę z napisem BAT. Nosił też czapkę baseballową. Według Steve'a zabójca miał maksymalnie 180 cm wzrostu i mógł ważyć około 80 kg. Mówił krótkimi, ale stanowczymi zdaniami. Wydawał polecenia. Co ważne, podobnego mężczyznę widzieli też inni świadkowie. Jak mówili, biegł w okolicy, z której dochodziły strzały. Później wsiadł do czerwonego samochodu i odjechał. Jedna z kobiet przyznała, że według niej mógł to być Fiat.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiara.

0: Zbrodnia łowca ofiara.
1: Na podstawie tych wszystkich zebranych informacji sporządzono portret pamięciowy, który następnie został opublikowany w kilku gazetach. Funkcjonariusze liczyli na to, że ktoś rozpozna przedstawioną postać i w ten sposób uda się ustalić tożsamość poszukiwanego mordercy. Uruchomiono też specjalną infolinię, pod którą przez 18 godzin na dobę można było zgłaszać podejrzane osoby. Władze postanowiły pójść jeszcze dalej i wyznaczono nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów dla osoby, która ujawni tożsamość zabójcy. Na wszystkich szlakach turystycznych w północnej Kalifornii rozmieszczono znaki ostrzegawcze. W całym stanie czuć było narastający niepokój i strach. Wreszcie, po kilku dniach wyczekiwania i wysłuchiwania różnych zgłoszeń, nastąpił przełom. 4 kwietnia 1981 roku na policję zadzwoniła 69-letnia Roberta Patterson. Kobieta powiedziała śledczym, że w 1955 roku płynęła rejsem do Japonii. Na statku pracował młody mężczyzna, który wzbudził jej niepokój. Jak stwierdziła, dziwnie się zachowywał w stosunku do jej 14-letniej wówczas córki. Jak ustaliła, mężczyzna nazywał się David Carpenter. Sam zresztą wpisał się do książki jej córki. Roberta powiedziała jeszcze jedną ważną rzecz. Mężczyzna się jąkał, a więc miał defekt, o którym wcześniej w swoim raporcie pisał agent Douglas. To dało funkcjonariuszom do myślenia. Rozpoczęło się poszukiwanie mężczyzny, który pasowałby do tego opisu, ale sprawa okazała się nieco bardziej skomplikowana. W północnej Kalifornii mieszkało wielu mężczyzn oddanych David Carpenter. Co więcej, już podczas tej obławy zabójca postanowił zmienić wygląd. To po tym, jak w jednej z gazet zobaczył portret pamięciowy, który

0: pismo go przypominał. Bojąc się rozpoznania, zapuścił brodę. Ale David w całej tej swojej krwawej działalności był też niezwykle arogancki, co sprawiło, że wkrótce potem popełnił ogromny błąd. Chęć odbierania życia była dla niego tak silna, że zatracił jakikolwiek instynkt i uderzył w miejscu, które bez problemu doprowadziło do niego śledczych. 2 maja 81 roku 20-letnia Heather Skaggs wyszła z domu, by obejrzeć samochód, który był na sprzedaż. Miała się spotkać z Davidem Carpenterem, który, jak przekonywał, pośredniczył w tej sprzedaży, a pojazd należał tak naprawdę do jego znajomego. Heather pożegnała się ze swoim chłopakiem, informując go, że wybiera się właśnie do Carpentera. 20-latka poznała go w pracy, w szkole zawodowej, gdzie zajmowała się drukiem dokumentów. Z kolei Carpenter zatrudnił się do obsługi maszyn do składania tekstu. Czasem mężczyzna podwoził ją swoim autem, a Heather raz przyznała, że marzy o kupnie własnego pojazdu. Wtedy David zaczął namawiać ją do inwestycji. Proponował nawet, że pożyczy jej pieniądze. W końcu powiedział, że jego znajomy ma do sprzedania auto po bardzo atrakcyjnej cenie. 20-latka uległa tym namowom i zgodziła się zobaczyć pojazd. W dniu, w którym miała pojechać do Carpentera, zostawiła swojemu chłopakowi wszystkie dane znajomego. Imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Zapewniła, że niedługo wróci. Tak się jednak nie stało. Z każdą kolejną godziną chłopak Heather, Danny Pingle, coraz bardziej martwił się o swoją partnerkę. Zaczął jej szukać po okolicy, ale nigdzie jej nie było. W końcu sam pojechał do Carpentera. Ten jednak stwierdził, że 20-latka do niego nie dotarła. To jeszcze bardziej zaniepokoiło młodego mężczyznę. Czuł, że David coś ukrywał. Heather miała przy sobie $400. Była zdecydowana kupić ten pojazd. Nie zniknęłaby od tak. Musiało się coś wydarzyć. Dlatego Dan, nie czekając dłużej na rozwój wydarzeń, pojechał na policję. Funkcjonariusze natychmiast przyjęli zgłoszenie, a nazwisko Carpenter podziałało na nich jak magnes. Choć nadal nie było pewne, czy Heather żyła, uznano, że David, o którym mówił Danny, mógł być właśnie tym, którego próbowano namierzyć po zgłoszeniu Roberty Patterson. Co więcej, mężczyzna idealnie pasował do sporządzonego wcześniej portretu pamięciowego. Specjalna grupa zadaniowa, która została utworzona na potrzeby ścigania psychopaty, rozpoczęła obserwację domu Carpentera. Mieszkał przy ulicy Sussex 36 w San Francisco. W międzyczasie policjanci przejrzeli też jego dokumenty. Okazało się, że był w przeszłości karany i miał kuratora sądowego. Był nim Richard Wood. Detektywi skontaktowali się z nim, by dowiedzieć się czegoś więcej o mężczyźnie. Wood przekazał, że Carpenter faktycznie może być niebezpieczny, bo był przestępcą seksualnym. Funkcjonariusze wiedzieli już, że wreszcie wpadli na ten właściwy trop. Do akcji wkroczyło FBI. Współpracując z miejscową policją, ustawiono w okolicy domu Carpentera furgonetkę. Obserwowano z niej, co mężczyzna robił, o której godzinie wychodził i kiedy wracał. Ustalono, że 51-latek mieszkał ze swoimi rodzicami. Co więcej, jeździł czerwonym samochodem, a właśnie o takim pojeździe mówili świadkowie, którzy widzieli uciekającego z parku mężczyznę. Wreszcie 14 maja 1981 roku David Carpenter został aresztowany. Był zaskoczony wizytą mundurowych i zdołał powiedzieć jedynie:
1: proszę, nie róbcie mi krzywdę.
0: Carpenter został przewieziony na komisariat. W tym samym czasie agenci rozpoczęli przeszukanie domu mordercy, a także jego samochodu. W pojeździe znaleźli książki dotyczące szlaków turystycznych w Kalifornii, a w domu natknęli się na ponad 60 map. Ustalono też, że mężczyzna faktycznie posiadał złotą kurtkę, o której mówił Steve. Carpenter stwierdził jednak, że ktoś mu ją ukradł. Ale policjanci w to nie uwierzyli. Wszystko do siebie pasowało, ale jednak wciąż brakowało niezbitych dowodów, które mogłyby obciążyć Davida. Jedyne, czym dysponowali śledczy, to były poszlaki. Brakowało przede wszystkim broni. Zarówno w domu, jak i w samochodzie mordercy nie udało się jej odnaleźć. Poszukiwany był rewolwer kalibru 38, bo właśnie z takiej broni zabijano ofiary. Ale i tu doszło wreszcie do przełomu. Policjanci dotarli do Shane'a Williamsa, który od niedawna przebywał w areszcie. Znał Carpentera i jak zeznał, wiedział też, gdzie należy szukać broni. Została ukryta niedaleko szlaku turystycznego, przy którym dochodziło do zabójstw. Gdy mundurowi pojechali na miejsce, okazało się, że faktycznie rewolwer właśnie tam się znajdował. Skąd Shane o tym wiedział? Tu musimy cofnąć się do 1980 roku. Carpenter spotkał się wówczas ze swoją przyjaciółką Molly Purnell. Dał kobiecie $230 i poprosił ją, by kupiła mu broń. Rewolwer kalibru 38. Jak tłumaczył, chciał dołączyć do mafii, dlatego potrzebował pistoletu. Kobieta zrobiła to, o co prosił ją przyjaciel. Niedługo przed aresztowaniem Carpenter przekazał broń swojemu znajomemu, Shane'owi Williamsowi, a ten ją ukrył. Dzięki temu rewolwer ostatecznie trafił w ręce policjantów, a Carpenter mógł odpowiedzieć za swoje zbrodnie. By mieć całkowitą pewność co do winy Davida, zaprowadzono go na okazanie. Pojawił się tam Steve Hartle, który jako jedyny przeżył spotkanie z zabójcą. Mężczyzna doznał jednak trwałego uszkodzenia strun głosowych, a także jednego oka. Mimo to natychmiast rozpoznał Carpentera. Również 6 kolejnych świadków wskazało właśnie na Davida, choć niektórzy mieli wątpliwości. Mężczyzna został oficjalnie oskarżony o zabójstwo, a także usiłowanie zabójstwa w Santa Cruz, gdzie postrzelił Steve'a i odebrał życie jego dziewczynie. Przesłuchanie Davida nie było łatwe. Mężczyzna był zdenerwowany i mocno się jąkał. Przez kilka sekund nie potrafił nawet potwierdzić, że nazywa się Carpenter. Policjantom aż ciężko było uwierzyć, że ten człowiek był tak bezwzględnym i brutalnym mordercą, polującym na ludzi. 24 maja w Big Basin Redwoods Park odnaleziono rozkładające się ciało kobiety. Zostało wepchnięte w gęste krzaki. Ofiara była rozebrana, a sprawca zostawił jedynie kolczyk w jednym uchu. Badania dentystyczne wykazały, że była to poszukiwana Heather Skax. Młoda kobieta przed śmiercią została zgwałcona, później sprawca strzelił jej w oko. Również z broni kalibru 38. Nikt nie miał wątpliwości, że sprawcą był David Carpenter. Prokurator szykował kolejne zarzuty dla mordercy. Miał być oskarżony o następne 5 zabójstw. Na tę listę nie wpisano jednak Barbary Schwartz, a także Eddie Kane. Jedna z kobiet została zadźgana nożem, ale nie było na nim odcisków palców sprawcy. A z kolei drugą zastrzelono z broni, której nie udało się odnaleźć. I choć wiele wskazywało na to, że Carpenter również te kobiety pozbawił życia, zabrakło dowodów, by i za to postawić go przed sądem.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: Yeah. Yeah. Vox
1: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
2: Ale tu w całej tej sprawie był też inny ciekawy wątek. W pewnym momencie pojawiła się dość zaskakująca teoria. Zanim ujęto Carpentera, w mediach sugerowano, że za tymi zbrodniami mógł stać Zodiak, seryjny morderca, który nigdy nie został złapany. Co prawda jego działalność przypada na końcówkę lat 60. i początek 70., ale uważano, że po kilkuletniej przerwie sprawca powróciłby znów siać terror. Ta teoria przenikała nawet do policjantów, którzy powoli zaczynali brać taki scenariusz pod uwagę. Ale po tym, gdy zatrzymany został Carpenter, wykluczono taką możliwość. Okazało się, że mężczyzna przebywał w więzieniu w czasie, gdy Zodiak dokonywał swoich zabójstw. Poza tym nie zgadzały się zebrane dowody, takie jak chociażby charakter pisma. Tożsamość Zodiaka dalej była więc tajemnicą. Tajemnicą nie było za to już to, kim był zabójca ze szlaku. Wszystkie zebrane materiały potwierdzały, że mordercą był właśnie David Carpenter. Mężczyzna urodził się 6 maja 1930 roku w San Francisco. Jego dzieciństwo nie należało ani do spokojnych, ani do szczęśliwych. Ojciec Elwood był alkoholikiem, który regularnie znęcał się nad Davidem, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Matka, Francis, miała ogromne problemy ze wzrokiem, była też apodyktyczna. Nie potrafiła obdarzyć syna miłością. Kobieta karciła go za moczenie się w łóżku. Zabroniła mu też zabaw na świeżym powietrzu i kontaktu z dziećmi z sąsiedztwa. Zmuszała za to chłopca, by uczył się grać na skrzypcach i chodził na lekcje baletu. Sytuację utrudniał fakt, że David bardzo się jąkał i nie potrafił poprawnie wypowiedzieć nawet jednego zdania. W szkole podstawowej był prześladowany przez rówieśników. Nauczyciele polecili rodzicom, by zapisali go na zajęcia do logopedy, ale matka nie zgodziła się na to. Nie zauważała też, że mały David stawał się coraz bardziej agresywny. Wszelkie swoje negatywne emocje wyładowywał na zwierzętach, nad którymi zaczął się znęcać. Raz w szkole ugryzł innego chłopca. Po tym incydencie nie pojawiał się na lekcjach przez kilka dni, a gdy wrócił, miał na ciele widoczne siniaki. Można więc przypuszczać, że rodzice dali mu niezwykle bolesną karę. Dojrzewający Carpenter stał się jeszcze bardziej brutalny, a do tego zaczął odczuwać popęd seksualny, który potęgował jego furię. W liceum został wyrzucony ze szkoły po tym, jak ciągnął po korytarzu jedną z uczennic. David przyznał się również do molestowania dzieci w tamtym czasie. Jego ofiarami byli nawet kuzyni. Robił to od kiedy skończył 15 lat. 2 lata później został zatrzymany przez policję. Odpowiadał za napaść seksualną na 3-letnią dziewczynkę. Trafił za to do kalifornijskiego ośrodka dla nieletnich. W 1950 roku zgwałcił 17-letnią dziewczynę. Został zatrzymany, ale nie przyznał się do winy, a w procesie nie wykazano dowodów, które mogłyby go obciążyć. Dlatego też Carpenter wyszedł na wolność. W połowie lat 50. zatrudnił się na statku jako intendent. W tym samym czasie poślubił Ellen Cook, z którą wkrótce doczekał się 3 dzieci. Ale małżeństwo nie należało do udanych. Carpenter powiedział psychiatrze, że żona interesowała się jedynie plotkami z sąsiedztwa, ale problemem w tym związku był David. Jego ogromny popęd seksualny sprawiał, że wciąż szukał nowych partnerek. Często znikał i włóczył się po okolicy. W domu potrafił być dominujący i wybuchowy. Z czasem stał się też przemocowy. Jego brutalna seria tak naprawdę rozpoczęła się w 1960 roku, choć wówczas jeszcze nikt nie zginął. Gdy pracował na poczcie w San Francisco, poznał 32-letnią Louise D. Andrade. Tu ciekawostka. Kobieta była matką późniejszej gwiazdy telewizji, modelki i aktorki Lizy Rinne. Kobieta tak opowiadała o tym, co spotkało jej mamę.
3: Pewnego ranka czekała na przystanku autobusowym. Chciała pojechać do dentysty. Podjechał do niej David i powiedział: Louise, chcę, żebyś poznała moje nowe maleństwo. A ona na to: nie, muszę iść do dentysty. A on odparł: o, zawiozę cię. I wsiadła z nim do samochodu. Zaczął do niej mówić i się nie jąkał. To był pierwszy znak. Jechał w dziwnym kierunku, a ona powiedziała: David, co się z tobą dzieje? Nie jąkasz się, mówisz wyraźnie. A on na to: nie wiem, Louise, coś mnie olśniło. I wtedy zrozumiała, że już po niej. Kiedy David zaparkował samochód, dosłownie usiadł okrakiem na mojej mamie i wyciągnął nóż ze schowka. Rzucił się na nią. Moja mama chwyciła go ręką. Odciął jej dwa palce. Wtedy David zaczął panikować, bo zauważył nadjeżdżający samochód. Chwycił więc młotek i zaczął walić moją mamę w głowę.
2: Kobieta przeżyła atak, bo w porę zjawił się na miejscu oficer żandarmerii wojskowej. Strzelił w stronę Carpentera, kula trafiła w brzuch. Po tym ataku Louise spędziła w szpitalu 3 miesiące. W jej głowie umieszczono metalową płytkę. Z kolei Carpenter, zatrzymany na gorącym uczynku, nie mógł udawać niewinnego. Skazano go na 14 lat więzienia. On sam twierdził, że impulsem do ataku był film Psychoza. Gdyby nie oficer, Louise najpewniej byłaby pierwszą śmiertelną ofiarą rodzącego się właśnie seryjnego mordercy. To, że tuż przed atakiem Carpenter przestał się jąkać, zdaniem psychiatrów wynikało z faktu, że był w tym momencie tak podniecony, że przestał odczuwać jakikolwiek stres potęgujący jąkanie. Był całkowicie skupiony na tym, by skrzywdzić kobietę, a wszystkie defekty przestały mieć znaczenie. Dlatego też w późniejszych latach, gdy stał się już zabójcą ze szlaku, tuż przed atakami mówił wolno, ale wyraźnie: nigdy się nie jąkał. Po aresztowaniu żona Davida wystąpiła o rozwód. Z kolei on sam spędził za kratkami nie 14, a 9 lat. Skrócono mu karę. Po wyjściu na wolność ponownie się ożenił. Jego małżeństwo z Helen przetrwało jednak niecały rok. Kolejne związki nie powstrzymały Carpentera przed atakowaniem kobiet. Kilka miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego znalazł kolejną ofiarę. Była nią młoda kobieta, której wjechał swoim autem w tył samochodu. Najpierw zaczął się z nią kłócić, a następnie powalił na ziemię, zgwałcił i dźgnął ostrym narzędziem. Później zaatakował 19-letnią dziewczynę, a także 45-letnią Lucille Davis z Modesto. Włamał się do jej domu, związał jej nadgarstki, a następnie ukradł jej samochód. Pojechał nim do Angels Camp, gdzie spotkał 21-letnią kobietę. Była w samochodzie ze swoim 1,5-rocznym synkiem. David zmusił ją, by zawiozła go do innej miejscowości, a gdy dotarł na miejsce, wyrzucił z pojazdu kobietę i jej dziecko, a sam odjechał z kradzionym samochodem. Jego szaleńczą podróż zatrzymali policjanci 4 lutego. Carpenter trafił do więzienia. W latach 70. razem z innymi więźniami zdecydował się na ucieczkę z zakładu karnego. I to im się udało, ale 2 tygodnie później David został namierzony i zatrzymany. Ponownie trafił za kratki, gdzie groziło mu dożywocie. Jak jednak dzisiaj wiemy, taka kara nie została wówczas zastosowana. Podczas pobytu w zakładzie karnym Carpenter został poddany badaniom psychiatrycznym. Wykazały one, że mężczyzna miał iloraz inteligencji na poziomie 125. Zdaniem ekspertów przejawiał antyspołeczne zaburzenia osobowości. Był też osobą manipulującą i patologicznym kłamcą. Psychiatrzy rekomendowali, by pozostał odizolowany od społeczeństwa, ale wbrew tym radom wyszedł na wolność już w 1977 roku. Nie nacieszył się nią zbyt długo, bo chwilę później znów został zatrzymany. To właśnie wtedy poznał Shane'a Williamsa, który później doprowadził mundurowych do miejsca ukrycia broni. 2 maja 1979 roku Davida przeniesiono do ośrodka resocjalizacyjnego. Spędził tam około 2 miesięcy, po czym całkowicie wyszedł na wolność. Zamieszkał ze swoimi rodzicami w San Francisco. Musiał jednak być pod nadzorem, przydzielono mu też kuratora sądowego. Początkowo Carpenter sprawiał wrażenie, jakby faktycznie chciał zmienić swoje życie. Zapisał się do szkoły zawodowej, gdzie nauczył się druku. Później zresztą właśnie w tej branży znalazł zatrudnienie. Co ciekawe, Carpenter oficjalnie nie figurował jako przestępca seksualny, choć bez wątpienia nim był. Skazywano go jednak za porwania, rozbój i napaści. I właśnie dlatego, szukając zabójcy ze szlaku, Carpenter nie znalazł się na liście podejrzanych nawet wtedy, gdy prześwietlano byłych więźniów. Szukano przestępcy seksualnego, którym David formalnie przecież nie był. Latem 1979 roku Carpenter zaczął zabijać. Na co dzień mężczyzna potrafił doskonale wtopić się w tłum. Chodził do pracy, mówił, że jego pasją są piesze wędrówki, co nie wzbudziło jakichkolwiek podejrzeń. Wybrał taką właśnie formę polowania na kobiety, bo dzięki temu, jak sądził, mógł być sam na sam ze swoją ofiarą. Bez świadków, z dala od zdemaskowania. Sądził, że górskie szlaki zapewnią mu pożądaną anonimowość. Tak się jednak nie stało.
1: Zło. Zbrodnia łowca ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Sprawa Carpentera wzbudzała ogromne emocje wśród społeczności San Francisco i Santa Cruz. Obrona mordercy obawiała się, że te nastroje wpłyną na ławę przysięgłych, która nie będzie w stanie wydać obiektywnej decyzji. Dlatego też proces został przeniesiony z Santa Cruz do hrabstwa Los Angeles. Tam David miał odpowiadać za zabójstwo Ellen Hansen i Heather Skaggs oraz usiłowanie zabójstwa Stevena Hertla. Proces ruszył 24 maja 1984 roku. David konsekwentnie nie przyznawał się do winy. Prokurator Art Danner domagał się dla niego kary śmierci. W trakcie swojej mowy wstępnej zapowiedział, że w sądzie pojawi się Steven, który bez wątpienia wskaże Carpentera jako człowieka, który zabił jego dziewczynę, a jemu samemu usiłował odebrać życie.
2: Zobaczycie, jak wskazuje na Davida Carpentera, jako na osobę, która trzymała broń. Będzie musiał przeżyć ten koszmar na nowo, ale usłyszycie, jak bez ogródek mówi wam, że to właśnie David Carpenter jest człowiekiem, który zabił Ellen, a następnie zranił go, niemal zabijając.
1: I tak też się stało, bo Steve został wezwany na mównicę i bez jakichkolwiek wątpliwości powiedział, że to właśnie Carpenter zaatakował jego oraz jego dziewczynę. Prokurator dysponował mocnymi dowodami. Jednym z najważniejszych była broń należąca do Davida. Biegli ustalili, że to właśnie z jego rewolweru zabito Ellen i Heather. Na tym jednak nie koniec. W materiałach sądowych czytamy:
3: dowody wykazały, że dzień przed postrzeleniem Hertela i Hansen oskarżony kupił buty marki Nike w rozmiarze i o wzorze identycznym jak ślady obuwia pozostawione przez sprawcę. Kurtki ani butów nigdy nie odnaleziono. Na początku kwietnia 1981 roku oskarżony powiedział swojej dziewczynie, że kurtka została skradziona z jego samochodu. Po aresztowaniu oskarżonego w innym należącym do niego samochodzie znaleziono torbę zawierającą niewystrzelony pocisk kalibru 38. Plama nasienia na majtkach Alderson pochodziła od osoby o grupie cechach występujących u około 15-19% populacji rasy białej, w tym u oskarżonego.
1: Obrona Carpentera próbowała podważyć zeznania świadków, w tym Molly Pernell, która kupiła Davidowi broń. W pewnym jednak momencie jeden z adwokatów przyznał, że David zabił dwie kobiety, co prokurator uznał jako przyznanie się do winy. W trakcie procesu zeznawali też psychiatrzy, którzy przyznali, że David miał poważne zaburzenia. Sąd zaznaczył:
3: doktor Ernest Bryant, neuropsycholog, wyraził opinię, że oskarżony cierpi na mieszane zaburzenia osobowości z cechami osobowości typu borderline, narcystycznej i antyspołecznej. Doktor Craig Haney, inny psycholog, zeznał, że wczesne umieszczenie oskarżonego w zakładach dla nieletnich pogłębiło jego istniejące wcześniej problemy psychiczne, że w różnych placówkach diagnozowano te problemy, lecz nie podjęto ich właściwego leczenia, a także, że oskarżony zależnił się od struktury i procedur instytucjonalnych, co było mu niezbędne do zachowania równowagi psychicznej.
1: Podczas procesu na sali pojawiła się 18-letnia Tina Mary Vance. Znała Carpentera. Dziewczyna powiedziała, że pierwszy raz spotkali się w 1980 roku. Mężczyzna zabrał ją do samochodu i w drodze do San Francisco pokazał jej swoją teczkę, w której były broń, linę oraz knebel. David miał wówczas powiedzieć, że używał tego do straszenia ludzi. Proces Davida Carpentera trwał 5 miesięcy. Decyzją ławy przysięgłych został uznany za winnego. Sędzia skazał go na karę śmierci, a ogłaszając wyrok powiedział:
3: muszę powtórzyć za oskarżeniem, że jeśli kiedykolwiek istniała podstawa do skazania na karę śmierci, to jest to właśnie ta podstawa.
1: David Carpenter został przeniesiony do celi śmierci w więzieniu stanowym San Quentin. W chwili ogłoszenia wyroku zabójca nie okazywał jakichkolwiek emocji. Jego adwokat w rozmowie z mediami powiedział, że jego klient był przygotowany na taki werdykt. Stąd brak reakcji. Ale to nie zakończyło jego historii, bo 3 tygodnie później został oskarżony o kolejne zbrodnie, tym razem w hrabstwie Marin. Łącznie miał odpowiedzieć za 5 zabójstw. Proces został przeniesiony do hrabstwa San Diego. Ruszył 5 stycznia 1988 roku, choć obrona próbowała go unieważnić, argumentując, że Carpenter będzie 2 razy karany za to samo przestępstwo. Ostatecznie w tym procesie David również został uznany za winnego i skazano go na karę śmierci. We wrześniu 1988 roku morderca złożył apelację od wyroku. Jak argumentował jeden z przysięgłych podczas procesu w San Diego, otrzymał nieprawidłowe informacje na jego temat. Sąd Najwyższy Kalifornii przyznał rację Davidowi i uchylił wyroki skazujące, ale przywrócił je w 1994 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Carpenter próbował jeszcze odwoływać się, ale bez powodzenia. W odpowiedzi sąd apelacyjny stwierdził:
3: kwestia winy nie budziła najmniejszych wątpliwości. Sąd pierwszej instancji trafnie określił dowody winy oskarżonego mianem przytłaczających. Dowody potwierdzające tożsamość sprawcy były tak silne, że oskarżony nie kwestionował ich podczas pierwszego procesu. Znajoma oskarżonego, Molly Parnell, zakupiła broń użytą do popełnienia wszystkich przestępstw. Parnell oraz inni świadkowie powiązali oskarżonego z tą bronią. Byłoby nierozsądne zakładać, że Parlen, Shane Williams, który wskazał policji miejsce ukrycia narzędzia zbrodni, oraz Karel Williams, żona Shane'a i jego wspólniczka, zdecydowali się złożyć fałszywe zeznania, aby doprowadzić do skazania niewinnej osoby za przestępstwa zagrożone karą śmierci. Ponadto, w odniesieniu do przestępstw na szkodę Hansen i Hartel, dysponowano licznymi zeznaniami świadków rozpoznających sprawcę, dowodami dotyczącymi charakterystycznej kurtki noszonej zarówno przez napastnika, jak i oskarżonego, dowodami w postaci śladów obuwia oraz dowodami wskazującymi, że oskarżony posiadał samochód podobny do tego, którym poruszał się napastnik. Podczas drugiego procesu oskarżony próbował podważyć ustalenia dotyczące jego tożsamości jako napastnika, jednak nie zdołał w istotnym stopniu osłabić wymowy dowodów przedstawionych przez oskarżyciela. Oskarżony nie przedstawił praktycznie żadnych dowodów na poparcie swojego alibi poza własnymi zeznaniami. Oskarżony przedstawił dowody w formie dokumentów, które w jego twierdzeniu potwierdzały jego zeznania dotyczące niektórych działań podjętych w dniu zabójstwa Moreland i Stowers. Jednak nawet uznając wiarygodność tych dokumentów, nie mogło to wykluczyć go jako sprawcę w dniach tych zabójstw. Co więcej, biegły zeznał, że ktoś celowo zmienił datę na 2 dokumentach.
1: Będąc w zakładzie karnym, Carpenter kontaktował się z mediami. Korespondował z jedną z gazet, w której odpowiadał na pytania czytelników. W telewizyjnym wywiadzie zapewniał z kolei, że skazano go tylko na podstawie zeznań świadków. Dziennikarka zapytała go również o to, czy to prawda, że powiedział psychiatrze, że jego sposobem na radzenie sobie ze stresem było zgwałcenie kobiety. David odpowiedział:
4: a long time ago. To było dawno temu. Powiedziałem to prawdopodobnie, jak miałem może 30 lat. Teraz mam 55, więc opisujesz coś, co znalazło się w raporcie sprzed 25 lat. Steven Hartel uważa, że jestem zabójcą ze szlaku. Rzecz w tym, że najbardziej niedoskonałym dowodem, jaki istnieje, są zeznania naocznych świadków. Widział osobę na okazaniu i myślał, że to właśnie ta osoba chciała go zabić.
1: W 2009 roku śledczy ponownie wrócili do sprawy zabójstwa Mary Bennett z 1979 roku. Dzięki badaniom DNA udało się potwierdzić, że to właśnie Carpenter odpowiadał za jej śmierć. Oficjalnie więc liczba udowodnionych zabójstw wynosiła 8. W jednym z artykułów, które ukazały się w tamtym czasie w prasie, czytamy.
2: Ciało Bennett znaleziono 21 października 1979 roku w Land's End. Została dźgnięta co najmniej 25 razy w szyję, klatkę piersiową i plecy, a jej ciało zostało zakopane pod cienką warstwą ziemi i gałęzi. Jeden z policjantów powiedział, że została zmasakrowana. Bennett, mieszkająca przy 44 alei w dzielnicy Sunset District, miała na sobie koszulkę, szorty i buty do biegania. Policja twierdzi, że prawdopodobnie biegała w Land's End, kiedy zginęła. Po aresztowaniu Carpentera w 1981 roku policja w San Francisco zidentyfikowała go jako podejrzanego o zabójstwo Bennett. Sprawa pozostała uśpiona przez prawie 30 lat. Inspektor Joe Toomey z Wydziału do Spraw Niewyjaśnionych poinformował, że w grudniu technicy kryminalistyczni znaleźli nieokreślony dowód DNA. W zeszłym miesiącu dowiedzieli się, że pasuje on do próbki DNA Carpentera w stanowej bazie danych. Joseph Bennett z Plentywood w stanie Montana, jeden z trzech braci Mary Bennett i najstarszy z pięciorka żyjącego rodzeństwa, powiedział, że jego rodzina zawsze zakładała, że to Carpenter jest winny.
1: W innych sprawach, o które David był podejrzewany, nie udało się znaleźć niezbitych dowodów. David Carpenter, nazywany też zabójcą ze szlaku, przez lata pozostawał w celi śmierci, stając się tym samym najstarszym osadzonym w Kalifornii, który oczekiwał na egzekucję. W 2019 roku gubernator stanu wprowadził moratorium na karę śmierci, a więzienie w San Quentin, gdzie przebywał Carpenter, zmieniono na ośrodek rehabilitacyjny. Morderca w 2024 roku zaraził się wirusem COVID-19, ale po kilku dniach doszedł do siebie. Od 2025 roku David Carpenter przebywa w ośrodku zdrowia w Stockton. Ma problemy z porozumiewaniem się, nie może również chodzić. Umieszczono go w pojedynczej celi. Przed przenosinami napisał, że nie może się doczekać przeprowadzki. Jak zaznaczył?
5: Głównym powodem dla nas wszystkich jest wolność, której będziemy mogli doświadczyć.
1: Oprócz niego przeniesiono z San Quentin również innych starszych i niezdolnych do normalnego funkcjonowania osadzonych. Carpenter zapisał się na kurs obsługi komputera i regularnie uczestniczył w nabożeństwach więziennych. Jest zadowolony, bo otrzymuje ciepłe posiłki i ma opiekę. Jak zaznaczył, pobyt w tym ośrodku traktuje jak turnus w sanatorium.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: Marunda.
1: Dzień dobry, panie ministrze. Na początek szybkie... Dzień dobry, witam serdecznie państwa i pana posła. Szybka, krótka piłka. Jeżeli Rosja zaatakuje Estonię, Łotwę lub Litwę, czy Polska powinna wysłać żołnierzy w ramach wspólnej obrony NATO?
2: To będzie decyzja NATO. Całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Liderem sojuszu są Stany Zjednoczone.
1: Powinna wysłać?
2: Jeżeli będzie taka decyzja sojuszu, to tak.
1: A pan będzie stał i bronił Polaków, granicy przed tym, żeby Polacy przechodzili, polscy żołnierze i bronili? Bo takie pojawiły się głosy.
2: Nie. To są jakieś nadużycia. Ja mogę podkreślić to bardzo mocno, że kiedy byłem ministrem obrony narodowej, to sytuacja na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego była najlepsza w historii.
1: Panie ministrze, powiedział pan, że za rządów PiS-u Fort Trump już od roku byłby wybudowany. Miał pan taką amerykańską zgodę na tą bazę?
2: Byliśmy już w zasadzie, tak, mogę tak powiedzieć. Była umowa podpisana 15 sierpnia 2020 roku o wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Sam ją podpisywałem w Warszawie. Data jest symboliczna. Były lokalizacje przygotowane. Jest Kamp Kościuszko w Poznaniu. Jest w Powidzu magazyn sprzętu wojskowego.
1: Wtedy te lokalizacje, panie ministrze, to gdzie były? W których miejscach? Bo dzisiaj toczy się dyskusja, tak.
2: Trzecia, poligon w Drawsku Pomorskim, tam jest CTC, tam jest Combat Training Center, czyli poligon specjalistyczny, przygotowany wedle wzorów, najlepszych wzorów amerykańskich i jeszcze kilka innych lokalizacji.
1: Panie ministrze, bronił pan określenia generałów mianem betonu. Kogo konkretnie pan miał na myśli, bo pan się z tych słów nie wycofuje?
2: Ludzi starej daty, ludzi, którzy
1: są tacy
2: przechodzili, no niestety nie dowodzą. Na szczęście,
1: nie bo dowodzą, ale są, tak?
2: Ale są, wrócili do Ministerstwa Obrony Narodowej, szeroko rozumianego. Myślę, że takim generałem jest na przykład generał Gocuł, upolitycznionym generałem, który występował na wiecach Donalda Tuska i który wrócił z emerytury i został, wie pan kim? Został komendantem, rektorem Akademii Sztuki Wojennej i występuje na przykład jako ekspert, oskarżając mnie o to, że miałem korzyść polityczną z tego tytułu, że odtajniłem archiwalne materiały dotyczące obrony.
1: Porozmawiamy o tym za chwilę.
2: A nie na granicy.
1: Dla słuchaczy informacja, czy pan by przywrócił obowiązkową służbę wojskową dla wszystkich młodych mężczyzn, nie wiem, dla kobiet?
2: Szkolenia tak, dla mężczyzn. Mhm. Sytuacja na Ukrainie to pokazuje, ale szkolenia. Rozróżniam pobór od szkoleń, bo sądzę, że to, co było za czasów PRL-u i potem po 89 roku, to było bardzo, ale to bardzo niedoskonałe.
1: Konsekwentnie pan wykluczał na razie przynajmniej możliwość współpracy z Braunem?
2: Tak.
1: Grzegorzem?
2: Prawo i Sprawiedliwość nie będzie z Braunem współpracował.
1: Ta formacja i te poglądy psują Polskę?
2: Szkodzą
1: Polsce, może w ten sposób?
2: Szkodzi Polsce Braun, na przykład negując komory gazowe w Auschwitz. To jest działanie na szkodę Polski, to jest działanie na korzyść Niemiec, bo Niemcy w ten sposób uciekają od odpowiedzialności za zbrodnie, których się dopuścili w czasie II wojny światowej.
1: Panie ministrze, jak pan patrzy na działania swojego następcy w Ministerstwie Obrony, czy pan ma za co pochwalić dzisiaj, przynajmniej w jednym, dwóch punktach Kosiniaka-Kamysza?
2: Pochwalić? Mogę powiedzieć, że nie zerwał umowy w sprawie 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, które wynegocjowaliśmy, ale zwlekał z tą umową. Ta umowa powinna być podpisana 2 lata wcześniej niż została podpisana.
1: Panie ministrze, czy jak premier z mównicy mówi, że jest źle, mówimy o bezpieczeństwie, premier Donald Tusk, podbija to potem wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Potem są te różne incydenty, to pan jako doświadczony też w Ministerstwie Obrony minister, czy pan podziela ich zdanie, czy to jest jednak na wyrost? Tutaj senator przed chwileczką Libicki mówi, że zarzut jest taki, że pod flagą się tutaj będziemy jednoczyć, bo jest zagrożenie. Czy to jest na politykę robioną, taką wewnętrzną ta narracja, czy jednak jest coś na rzeczy, bo pan też ma dobre kontakty ze stroną amerykańską, pan też tam ma ludzi, którzy panu mówią, jak jest naprawdę.
2: Problem polega na tym, że Donald Tusk jest antyamerykański i jest niewiarygodny. Niewiarygodny chociażby dlatego, że mówi o raporcie, który otrzymał CIA, a potem Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdza,
1: że nie czytał tego raportu, bo go nie ma, tak?
2: Bo nie ma tego raportu, że nie czytał. Czyli zastępca Tuska, Kosiniak-Kamysz, nie czytał raportu, na który zmówił.
1: Ale pytam, panie premierze, o coś innego. Pytam w imieniu Polaków. czy jest źle w tej chwili? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, zagrożenie
2: rosyjskie, oczywiście ono istnieje. Rośnie. Czy ono rośnie? Ono jest, myślę, że takie same od listopada 2021 roku. Dlaczego? Wtedy miał miejsce atak na polską granicę ze strony białoruskiej.
1: Tak, to prawda, ale czy to nie eskaluje? No bo wszyscy w ONZ-cie też mieliśmy wczoraj dyskusję, rozmowy, dzisiaj będzie wystąpienie Karola Nawrockiego, gdzie już się mówi, że Karol Nawrocki bardzo ostro powie, że jest gorzej niż było jeszcze rok temu, półtora roku temu, że ta Rosja eskaluje ze swoimi działaniami. Nie takimi, wie pan, jak oczywiście w Kijowie, ale jednak te inne działania są bardzo charakterystyczne dla tej eskalacji.
2: Panie redaktorze, gdyby tak rzeczywiście było, no to odpowiedzialny premier co powinien zrobić? Powinien przede wszystkim nie atakować prezydenta, tylko współpracować z prezydentem. Donald Tusk atakuje prezydenta. Tego samego 17 września, kiedy występował z mównicy sejmowej, zaatakował prezydenta Nawrockiego, wyjmując z kontekstu słowa prezydenta wypowiedziane we Włodawie. Jeżeli rzeczywiste byłoby zagrożenie, to czy odpowiedzialny premier atakował, niszczyłby opozycję? No nie. Starałby się z opozycją rozmawiać, żeby zbudować jedność, żeby zbudować taką postawę, która by odpierała to zagrożenie. Donald Tusk tego nie robi. No i jeszcze jeden element, który już wspomniałem. Tusk jest antyamerykański, a wszyscy doskonale wiemy, że Putin obawia się jedynie Stanów Zjednoczonych, nie Niemiec. Tusk jest proniemiecki, ale Putin Niemiec się nie obawia, tylko obawia się Ameryki. Dlaczego

0: W Wojsku Polskim odbijają się od ściany. Kiedy byłem ministrem obrony narodowej, stworzyłem cały mechanizm naboru do dobrowolnej zasadniczej służby
1: wojskowej. Może po prostu trzymając się tego słynnego zwrotu, no może trochę w innych oczywiście realiach Rostowskiego, nie ma pieniędzy i nie będzie. Może rzeczywiście jest tak źle i krucho z finansami, że teraz oszczędzają wszędzie, a tak jak pan mówi, zaczynają też oszczędzać na bezpieczeństwie, tak?
0: Nie wolno oszczędzać na bezpieczeństwie. Rzeczywiście jest źle, bo kiedy spojrzymy na zapaść finansów szpitali, czy służby zdrowia, generalnie służby zdrowia. No w ogóle rząd Donalda Tuska źle rządzi, fatalnie rządzi. Doprowadził do tego, że jest olbrzymia dziura budżetowa, dlatego też drąży kieszenie Polaków. Na stacjach benzynowych to widzimy, utrzymując wysokie marże w cenach paliw, wyższe niż być powinny. Stąd inicjatywa pana prezydenta Karola Nawrockiego, żeby te marże ściąć.
1: Która na razie zawieszona jest na kołku.
0: Jak bardzo wiele projektów, tak, które rzeczywiście wskazują na to, że rządzący zwyczajnie nie potrafią rządzić. Chociaż ja taką tezę stawiam, że w tym szaleństwie jest metoda. O co chodzi rządzący? No, chodzi o to, żeby wtłoczyć Polskę do scentralizowanego państwa europejskiego zdominowanego przez Niemcy. I to jest ten cel. Dlatego ataki na prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Glapińskiego, który nie zgadza się na to, żeby Polska weszła do strefy euro i słusznie Polska nie powinna wchodzić do strefy euro. To są te działania, które wskazują, że rządzący w sytuacji zagrożenia, które jest, zamiast konsolidować polskie siły, no to je osłabiają.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie z jakimś pomysłem, z jakąś inicjatywą, żeby jednak, panie ministrze, panie przewodniczący, panie wiceprezesie, żeby jednak przestać prowadzić taką nawalankę, jaka jest w tej chwili, taką nawalankę bardzo taką słowną i w Sejmie, i w Senacie, i generalnie na konferencjach prasowych, żebyśmy jednak spróbowali, widząc to zagrożenie, bo sam pan podkreśla, że to zagrożenie jest. Tak. Prezydent Nawrocki mówi, tak, to zagrożenie jest. Jest, nawet eskaluje ze strony Rosji. A my wciąż tutaj na tym naszym, w tym naszym polskim piekiełku dokładamy do tego piekiełka, dokładamy do tego ognia. Ciągle to się nawet nie, że tam się uspokaja, tylko się żarzy, że jeszcze jak wy rządziliście, przecież była taka narracja, że wyłączmy poza spór polityczny sprawy bezpieczeństwa. A teraz to się już tak wszystko pomieszało. Pan mówi, że to jest wina premiera Tuska, że on atakuje prezydenta. Przyjmijmy, że okej, ale czy wy nie powinniście się wykazać większą trochę odpowiedzialnością za państwo?
0: Takie są fakty, że to Tusk atakuje. Teraz chce przejąć Trybunał Konstytucyjny. Co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym?
1: Ja rozumiem, że nie możecie pozwolić.
0: Tak? Nie, ale to jest instytucja, jedna z nielicznych instytucji, która jest niezależna od Donalda Tuska i próbuje tą instytucję sobie podporządkować, wysyłając polityka do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak, tak. Panie...
0: Berka, mówię o Berku.
1: Dokładnie. Tylko pytanie zmierzało do tego, czy jest jeszcze szansa, żeby odsunąć sprawy bezpieczeństwa zewnętrznego, już zostawmy wewnętrzne, bo tutaj możemy ministra Kierwińskiego oceniać i wszystkich innych, ale te sprawy bezpieczeństwa zewnętrznego, czy możemy jednak poza nawias tej bieżącego sporu wyciągnąć? Czy to jest w tej chwili w Polsce, pana zdaniem, niemożliwe?
0: My nie jesteśmy stroną atakującą. No my nie jesteśmy stroną atakującą. Tą stroną atakującą są rządzący. Oni z igrzysk, bo to są igrzyska, zrobili metodę rządzenia. Oni zajmują tym opinię publiczną, żeby opinia publiczna nie rozmawiała na przykład o wysokich cenach paliw, żeby nie rozmawiała o zapaści służby zdrowia. To jest metoda Donalda Tuska. To jest dokładnie ta metoda. Proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk nie występuje na konferencjach prasowych po posiedzeniach rządu, tylko kiedy się rozpoczyna posiedzenie rządu...
1: Ma swój speech, tak?
0: Ma swój speech. Tak. I w tym speechu co robi? No atakuje. No tak. Ostatnio przecież atakował prezydenta Nawrockiego. Prezydent Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych. Co robi Donald Tusk? To było wczoraj,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak,
0: atakuje prezydenta Nawrockiego. Mhm. Więc, panie redaktorze, ten, kto jest przy władzy, ma siłę, ma możliwości. I to on powinien być odpowiedzialny w sytuacji, w której dzieje się, no, kiedy sytuacja jest napięta. Pretensje do opozycji my przecież spokojnie wskazujemy. My wskazujemy bardzo merytorycznie na to, co należy zrobić. Na przykład ja mówię o tym, że jest opóźnienie w działaniach dotyczących zwiększania liczebnego polskiego wojska. Wskazuje, że leży kontrakt na pozyskanie 500 wyrzutni HIMARS, wyrzutni w systemie rakietowym.
1: Ale tam rozmowy trwają.

0: Pan wie, że tam...
1: Ale to już było gotowe w 23 roku. To było gotowe w 23 roku. My czasu nie mamy. No nie mamy czasu. Mamy wzmacniać Wojsko Polskie, bo ale w ten sposób odstraszymy
0: Rosję. Tylko to są wszystko pieniądze, panie premierze. No to skąd brać pieniądze?
1: Zamiast brać pożyczkę SAFE, która powoduje brak wzrostu takiego potencjału obronnego naszego wojska.
0: No nie, no jest wzrost.
1: No jaki jest?
0: No przecież...
1: To, że zmienili markę MAN na Star, tak, niemieckich ciężarówek, to jest wzrost potencjału. Albo to, że zakupili hełmy z pożyczki SAFE. Nie, z tych pieniędzy, tylko wygenerowanych przez Narodowy Bank Polski, o bardzo zbliżonej sumie.
0: Mówi pan o Safe Zero,
1: należało, tak. Mhm. Przygotowane.
0: Ale tego na razie nie ma. Tak, tego na razie
1: jest, leży na
0: ale stole. Z tych pieniędzy
1: należało zamówić na przykład 500 wyrzutni HIMARS.
0: Ale przyzna pan, że z tych pieniędzy, z tych 170-80 miliardów, które trafią w ramach, jak pan mówi, SAFE, inni mówią SAFE do Polski, to jednak są kontrakty zawierane i na amunicję, i na armatochaubice, i na rosomaki, i na jakiś inny ciężki.
1: Panie redaktorze, no. Nie ma niemieckiego, czyli europejskiego ekwiwalentu F-35. Nie ma. Nie ma niemieckiego ekwiwalentu systemu Patriot. Nie ma niemieckiego ekwiwalentu...
0: No ale to wszystkiego nie możemy mieć, jak rozumiem. No,
1: ale to są zasadnicze elementy obronności. Zasadnicze. Bo to odstrasza właśnie Putina. To nie ciężarówki MAN, które nazywa się będą Star.
0: Tak, ale też są potrzebne.
1: Ale pieniądze na to idą, zamiast pójść na to, co jest niezbędne.
0: Panie ministrze, ale też kupowane są drony. Kupowane są drony, czy nie w końcu?
1: Bo już kupowane są, za mało jest tych dronów kupowanych.
0: To teraz będzie zmiana. Słyszał pan, że ten szef, generał wojsk dronowych jest awansowany do Brukseli.
1: No właśnie.
0: To, co to oznacza?
1: To oznacza porażkę, bo ten człowiek...
0: Mówimy o generale Bodnarze.
1: Nie sprostał, tak. Ja zresztą też nie sprostał zadaniu, które przed nim postawiono.
0: A czy pan ma takie informacje, ile dronów pozyskała polska armia przez te ostatnie 2 lata?
1: Jak... Skoro on został zdymisjonowany, to znaczy, że jest...
0: No nie, to jest awans do Brukseli. Wykonał swoje zadanie. Czy to ministra Kosiniaka wczoraj, bo był pytany o to.
1: I rzeczywiście wykonał swoje zadanie. Z informacji, które mam... Okazuje się, że nie wykonał swego zadania. Tu można by postawić pytanie, czy to znowu nie jakiś klan wojskowy wyniósł go na to stanowisko, bo on jest bratem byłego ministra sprawiedliwości, senatora z Koalicji Obywatelskiej, z Koalicji 13 grudnia. Czy to nie klan jakiś wojskowy zdecydował, że on otrzymał to stanowisko, które otrzymał, a teraz awansuje do Brukseli. Porażka, 2 lata zmarnowane.
0: Nie mamy nowych dronów?
1: Ale to przecież miał
0: pan
1: być
0: wie,
1: system.
0: No, miał być system
1: stworzony.
0: Tak.
1: Nie chodzi o poszczególne drony, tylko system stworzony. Jest ten system? No nie ma systemu. Wiem dokładnie, mam takie informacje, że to jest porażka. Ten człowiek nie sprostał zadaniu, które przed nim postawiono. Dlaczego jego wyznaczono do tego zadania? No dlaczego? Czy nie dlatego, że był bratem?
0: Są różne
1: ministra
0: opinie, tak?
1: Sprawiedliwości?
0: Są różne opinie.
1: Obawiam się, że właśnie...
0: Nawet przychylny rządowi, jak rozumiem, bo tak też wy mówicie, że Onet jest przychylny rządowi, tak mówicie, tak? Podaje informację, że to była taka polityczna trochę układanka w tym wojsku, jeżeli chodzi o kolegę, o generała Bodnara.
1: No i zaczęliśmy, pan redaktor zapytał mnie o układy w wojsku, o te betony, które w wojsku są. No to proszę bardzo, omawiamy taką sprawę. Ja nie zważam, kto skąd
0: pan
1: pochodzi,
0: był wiele lat...
1: ma relacje rodzinne, natomiast zadanie, które przed nim postawiono, nie zostało wykonane. Ja wiele tego betonu w MON-ie skruszyłem, naprawdę, wiele betonu w MON-ie skruszyłem. No
0: to
1: i dzięki...
0: pan nie poradził ze wszystkimi, jak rozumiem, tak?
1: Proszę pana, po 18 latach przerwy przywróciłem artylerię rakietową do polskiego wojska.
0: Panie ministrze,
1: nawet w moim rządzie byli przeciwnicy F-35. Mateusz Morawiecki nie chciał F-35. Ale... Ja się przebiłem dzięki wsparciu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I są F-35
0: panie ministrze,
1: na wyposażeniu polskiego wojska.
0: Jesteśmy po roku 89, już nie wiem, 39 plus 6, 37 lat. Pan dzisiaj mówi o generałach beton. Tak, a miało być murem. No tak, ale miało być murem za polskim mundurem.
1: Mówię o tych starej daty.
0: Którzy są przy NATO, ci, którzy opracowują plany, ci, którzy podejmują decyzje, oni też się mogli poczuć. Nie czuje pan takiej niezręczności, że może pan się trochę zagalopował?
1: Nazywam rzeczy po imieniu.
0: Nie.
1: Takie są fakty.
0: Czy pan się trochę nie zagalopował, panie ministrze, mówiąc tak o wszystkich w sumie, bo pan nie powiedział, nie, że to są ci tacy...
1: Powiedziałem, bo... tylko...
0: Ale potem pan prostował.
1: Nie, nie, nie. No wiedziałem w tej wypowiedzi, tylko wie pan, to jest telewizja w likwidacji. To była rozmowa z panią, która reprezentuje telewizję w likwidacji, mimo tego, że ponad miliard złotych w tym roku dostała to telewizja w likwidacji. Podobno nowe samochody teraz.
0: Nie wrzucajmy wszystkich
1: wątków. Ale są w likwidacji. Mówię, że to była wypowiedź...
0: Pytam o tematy bliskie.
1: Pani. Tak, tak, ale... I to zostało zmanipulowane, wykorzystane. Tak, zmanipulowane zostało. No tak
0: czyli
1: było.
0: Jak powinna brzmieć ta wypowiedź Mariusza Błaszczaka o tym betonie w wojsku? To ja, proszę bardzo, daję panu tutaj miejsce, żeby pan powiedział w kontekście tego betonu. Jak to powinno wyglądać?
1: Że postawiłem, kiedy byłem ministrem obrony narodowej, na młodych polskich generałów, ludzi ambitnych, którzy dziś dowodzą w naszym kraju, ale niestety z koalicją 13 grudnia nie na stanowiska dowódcze wrócili byli dowódcy, którzy mają jakieś afiliacje polityczne, bardzo wyraźne afiliacje polityczne. I to oni za pierwszego Donalda Tuska likwidowali jednostki wojskowe, łącznie z całą pierwszą dywizją zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki. No i oni niestety są ludźmi, którzy są ludźmi przeszłości, którzy nie wiedzą, na czym polega dzisiejsza wojna. I oni mają wpływ na to, co się dzieje w Ministerstwie Obrony
0: Narodowej. Na generała Kukłę pan myśli, że oni mają wpływ?
1: Ja wiem, że generał jest
0: Kukułę.
1: Szefem sztabu generalnego, tak. Ale jest jeszcze Ministerstwo Obrony Narodowej. I to minister obrony narodowej podejmuje decyzję.
0: A chce pan powiedzieć, że źle się dzieje w Wojsku Polskim? Uwaga, uwaga, murem za polskim mundurem.
1: No to pokazuje przykład, to sam pan redaktor ten przykład podniósł, wojsk dronowych. Klapa. 2 lata zmarnowane i brat byłego ministra sprawiedliwości sobie nie poradził. I tak został oceniony, że awansuje do Brukseli, prawda?
0: Czy pan patrzy ze zrozumieniem na tłumaczenie strony amerykańskiej i też Ministerstwa Obrony i Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie odwołania, czy przesunięcia, przepraszam, wizyty i spotkania z Heksetem?
1: Ja sądzę, że...
0: Tu mamy taką setkę tutaj, taką wypowiedź pana ministra Kosiniaka.
2: Niektóre siły polityczne w Polsce autentycznie bagatelizują zagrożenie. To wymaga współdziałania, ale na tym kierunku amerykańskim też wszystko idzie. Moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski, specjalni wysłannicy, misja w Stanach Zjednoczonych i sprawa baz, i sprawa transferu technologii, dostaw też amerykańskiego sprzętu jak najbardziej będzie w najbliższych dniach poruszane.
0: I teraz mamy odwołanie tej wizyty w ministra Kośniaka i spotkania z sekretarzem obrony, z ministrem obrony, czy tam wojny teraz w Stanach Zjednoczonych. Pan rozumie to tłumaczenie? Czy pan też doszukuje się nieudolności i słabości rządu? Czy pan tutaj stanie ponad tą polityczną narrację i powie, no tak, Amerykanie sami powiedzieli, że przyjeżdża szef chińskiego państwa i potrzebują więcej czasu, bo to jednak jest kluczowy i strategiczny partner?
1: Ocenimy to wtedy, kiedy będziemy mieć dostęp do dokumentacji. Ja się obawiam tego, że kiedy znów premierem jest Donald Tusk, politykant amerykański, to jest jasne, żeby nie było podobnie jak było z tarczą antyrakietową w Redzikowie. To panowie, pan profesor Cęckiewicz, redaktor Rachoń w publikacji Zgoda, opartej na dokumentach, pokazali, że wtedy Donald Tusk nie chciał tarczy antyrakietowej.
0: Działa?
1: W Redzikowie.
0: Działa dzisiaj?
1: Z jakim opóźnieniem? I dlatego działa, że Donald Tusk przegrał. Jego ugrupowanie przegrało w 2015 roku. Co daj Boże, żeby się stało w 2027 roku, bo ja panu gwarantuję i naszym słuchaczom, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, to Fort Trump będzie. Tylko my czas tracimy. Właśnie przez te nieudolne...
0: Ale może uprzedzi was Karol Nawrocki tak naprawdę, panie premierze, bo to Karol Nawrocki został teraz przecież, został pochwalony, został wyróżniony przez Donalda Trumpa i padły wyraźne słowa, że jesteśmy coraz bliżej, mówię o tym w pisie Donalda Trumpa, tak, że ten fort, czy tam baza, bo o to chodzi, baza się pojawi szybko, nie późno, ale szybko. Natomiast pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, teraz przejdźmy na sekundkę do tego, co się dzieje.
1: A jeszcze mogę do tego?
0: Proszę.
1: Jedno tak. zdanie, panie redaktorze.
0: Do fortu, otóż, czy do bazy?
1: Do fortu. Do fortu. Tak. Trump, to jest chodzi tak. o bazę amerykańską. Otóż chciałbym wskazać, że rzeczywiście relacje polsko-amerykańskie istnieją dzięki panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Ale przecież Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk nie popierali Karola Nawrockiego, tylko popierali Rafała Trzaskowskiego. Gdyby Rafał Trzaskowski...
0: A to jest chyba normalne.
1: Gdyby Rafał Trzaskowski...
0: No, ale wybacza pan sobie, że popieraliby chyba, w kampanii konkurenta politycznego?
1: Ale chodzi o istotę sprawy. Gdyby Rafał Trzaskowski był prezydentem, nie byłoby fortu Trump. No nie byłoby fortu Trump. Nie byłoby fortu Trump. I na tym cała rzecz polega. Także dzięki temu, że prezydent Nawrocki...
0: Nie odbieramy zasług prezydentowi Nawrockiemu. Natomiast
1: to
0: chciałem
1: mamy
0: zapytać...
1: szansę na fort Dobrze. Trump, a hamulcowym jest rząd Donalda Tuska. Tak to wygląda.
0: Panie ministrze, jak popatrzymy na te sondaże, no to no czemu wam nie rośnie? Bo Mateusz
1: jak to rośnie? Przecież no tym sondażem.
0: No w Super Ekspresie macie 22, w innym macie 17.
1: Mateusz ale jest przyrost na plus, bo w internecie widziałem.
0: Tak, tak, jest.
1: Też chyba jest,
0: jest na plus, ale to nie no rośnie właśnie. Tak, żeby przejąć władzę, przynajmniej na razie.
1: No my i tak przy tej całej nagonce to sądzę, że i tak to jest wynik pokazujący, że wbrew temu, co komentariat mówi, bo przecież komentariat mówi, że za chwilę Konfederacja nas wyprzedzi.
0: No to no, że może być taka mijanka. No,
1: Super Ekspres pokazuje, że sytuacja tak właśnie wygląda, że różnica między nami
0: żeby też...
1: Konfederacją jest.
0: Ale żeby pan nie był w tak dobrym humorze, bo...
1: Ja nie jestem.
0: Panie ministrze, w Rzeczpospolitej jest 17 do 15, więc ta mijanka, o której się mówi tak co chwilę, no, jest tutaj bliżej.
1: No właśnie, to pan redaktor potwierdza. Komentariat tak mówi. Przypomnę, że w 25 roku komentariat mówił, że za chwilę Sławomir Mencen wyprzedzi Karola Nawrockiego. Tak było?
0: Czy przestaniecie przestaniecie widzieć największego wroga w Mateuszu Morawieckim? Mówię o Prawie i Sprawiedliwości.
1: Ale ta teza nie jest
0: uprawniona?
1: Tezą uprawnioną. Proszę zwrócić uwagę, że to ludzie, którzy wyszli, rozłamali Prawo i Sprawiedliwość, kiedy patrzą na te 5%, no to widzą szczególnie ci doświadczeni posłowie, bo z Mateuszem Morawieckim wyszli ludzie, którzy już kilka kadencji byli w parlamencie.
0: Dokładnie. Nie.
1: Chyba, że
0: płakali, jak wychodzili, niektórzy mówią.
1: Niektórzy z nich są emerytami, chyba, że postanowili już zostać na emeryturze, odejść z życia politycznego. Ale nie, aktywni wracają, chociażby pan poseł Sławomir Skwarek, który wrócił do Prawa i Sprawiedliwości na ostatnim posiedzeniu Sejmu.
0: Komentatorzy zgodnie mówią, że tak naprawdę największą szansą na to, żeby... Jeśli państwo wrócili do władzy, jest jednak wspólna lista, żeby ten Mateusz Morawiecki i być może część Korony, czy Konfederacji, przepraszam, pojawiła się na waszych listach. Czy to w ogóle jest możliwe?
1: No, w przypadku
0: mamy prawie że październik, rok przed wyborami.
1: W przypadku Mateusza Morawieckiego mamy sytuację taką, w której Mateusz Morawiecki rozłamał Prawo i Sprawiedliwość.
0: Rozłamał, tak. No, dzisiaj, ale sam pan przecież jeszcze kilkanaście minut temu powiedział, że do wyborów mamy rok i zobaczymy, co się wydarzy, więc pytanie, czy pan zamknął ten sejf pod hasłem PiS i tam już nikogo pan nie wpuści, czy może pan tą kłódkę
1: ściągnąć? Sławomir Skwarek, pan poseł Sławomir Skwarek wrócił i bardzo dobrze.
0: Tak.
1: Myślę, że to bardzo dobra tendencja.
0: Ale taka konstrukcja Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus na wspólnych listach, coś takiego jak kiedyś Solidarna czy Suwerenna Polska i Prawo i Sprawiedliwość jeszcze jest w ogóle w głowach, czy to już idziemy na noże i koniec?
1: W ogóle to jest tak, że lider Prawa i Sprawiedliwości, pan prezes Jarosław Kaczyński, mówił o takim projekcie, który by oznaczał wspólne listy dla całej prawicy. Niestety ten projekt jest odrzucany przez Sławomira Mencena, no bo te 5% Mateusza Morawieckiego, no to jednak to jest na granicy.
0: Na granicy, tak.
1: Już te 14% Sławomira Mencena to jakąś siłę
0: Mencena i Krzysztofa Bosaka
1: polityczną stanowi. I właśnie za bardzo koncentrujemy się na Mateuszu Morawieckim, który popadł, sądzę, że we frustrację ze względu na słabe wyniki. To są katastrofalne wyniki dla partii politycznej, która rozpoczyna swoją działalność, bo oznaczają, że nie ma żadnej siły politycznej to ugrupowanie. Oni po prostu nie mają wyborców.
0: Ale
1: mieli iść ku centrum.
0: Tak,
1: chociaż wyborcy,
0: centrum,
1: tak, chociaż wyborcy Prawa i Sprawiedliwości odeszli na prawo. Stąd też my wskazaliśmy jako kandydata na premiera pana profesora Przemysława Czarnka. Czarnka, który jest wiarygodny.
0: Ale spełnia
1: dla
0: pana
1: tych
0: oczekiwania
1: wyborców.
0: Pan profesor Czarnek?
1: Rozmawialiśmy przed chwilą
0: tak.
1: o wzroście poparcia
0: na
1: Prawa
0: i Sprawiedliwości.
1: Jesteście. Tak, bardzo mocno pracuje pan profesor. My też przygotowujemy program Prawa i Sprawiedliwości. Z Mateuszem Morawieckim problem jest taki, myślę, że najtrafniej opisał ten problem poseł Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Problem mówiący o tym, że Mateusz Morawiecki jest do okiełznania dla Koalicji Obywatelskiej. A Prawo i Sprawiedliwość, my nie jesteśmy do okiełznania. A więc problem z Mateuszem Morawieckim właśnie taki jest. Maski opadły, no i niestety mamy do czynienia z kimś, kto działa na rzecz Donalda Tuska.
0: Dobrze,
1: Donald Tusk
0: umiejętnie
1: wykorzystuje tą sytuację.
0: Zostawmy tego Donalda Tuska.
1: Ale on jest premierem. Dobrze. Ja bym go z chęcią zostawił gdzieś na marginesie.
0: Rozmawiamy o prawej stronie sceny politycznej, czyli na razie ta kłódeczka jest zamknięta, ale co, nie wyklucza pan, że może będzie otwarta ta piwniczka z winami, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość i wielu innych działaczy,
1: My
0: liderów?
1: My duże nadzieje pokładamy w patronacie pana prezydenta Karola Nawrockiego.
0: No tutaj przechodzimy do paktu senackiego.
1: Tak.
0: I te duże nadzieje, to jesteście rzeczywiście tak wstępnie dogadani?
1: Pan premier Jarosław Kaczyński, pan premier, pan prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o tym, że dobrze by było pójść krok dalej, żeby była jedna wspólna lista prawicy. Dlaczego?
0: Dlatego, że... Mówi pan teraz o Senacie oczywiście.
1: Mówię również o Sejmie.
0: O Sejmie.
1: Dlatego, że Dąb podpowiada takie rozwiązanie.
0: Oczywiście, o to też pytałem.
1: Donald Tusk z tego rozwiązania korzysta. W moim przekonaniu Donald Tusk doprowadzi do tego, że nie będzie osobnej listy PSL-u, tylko PSL wystąpi na liście Koalicji Obywatelskiej razem z tym nieszczęsnym Czarzastym.
0: To ma pan tutaj ten wpis pana Romana Giertycha, który pokazuje, że taka konstrukcja daje im ile? 38, tak prawie?
1: No. Roman Giertych to...
0: Ale on też, to jest jego, tylko mówię, że to co w sumie pan powtarza, to co napisał Giertych.
1: Nie, ja nie powtarzam tego, ja tylko pokazuję, że...
0: Nie powtarza pan w całości dotąd, że jest szansa, że Koalicja Obywatelska i PSL będą razem na listę, o to mi tylko
1: chodzi. Jak najdalej od Giertycha, on nie jest żadnym autorytetem.
0: Ale chodzi mi tylko o ten zwrot, że mogą iść razem na listę.
1: Możemy się zgodzić co do tego, że Dąb promuje.
0: Dokładnie.
1: Tak, to jest niepodważalne. Dokładnie.
0: No więc tak samo tutaj...
1: Dąb nie został przez Giertycha wymyślony.
0: No do Sejmu też powinniście podobnie iść.
1: No właśnie, powiedziałem o tym.
0: Tak, ale wtedy co? Liczycie na patronat, panie ministrze, czyli liczycie na... Patronat do Senatu jest już zaklepany praktycznie, tak? Zaklepany w tym takim młodzieżowym slangu, że...
1: Mogę tak powiedzieć.
0: Tak? I to już jest podzielone, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało tyle okręgów.
1: Nie.
0: A co jest zaklepane?
1: Inicjatywa. Inicjatywa.
0: Czyli spotykają się poszczególni liderzy, nie wiem, czy pan jest delegowany, czy ktoś inny z Prawa i Sprawiedliwości w Pałacu Prezydenckim i ustalacie szczegóły?
1: Jest zgoda co do tego, że pan prezydent będzie patronował takim działaniom. A o szczegółach tych działań, no to będzie informowała kancelaria pana prezydenta.
0: Ale czy patrząc na ten sondaż, jak rozumiem, pod tym patronatem będzie Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, tak? Jest tam już też?
1: Proszę pytać ministra Szefernakera. Proszę pytać ministra Szefernakera.
0: A on jest tym spiritus mowens, tak? Tego przedsięwzięcia? Czy Karol Nawrocki? Czy on tutaj tylko tak zawiaduje technicznie?
1: Patronat jest pana prezydenta.
0: Tak, dokładnie.
1: Natomiast pan prezydent ma kancelarię swoją, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i szef gabinetu pana prezydenta.
0: Czuwa nad tym.
1: Zajmuje się, czuwa nad tymi sprawami.
0: Czy korona Grzegorza Brauna też w tym pakcie będzie? Albo osoby, które powiązane są trochę z koroną?
1: Ja mogę panu powiedzieć jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość z Braunem współpracować nie będzie. Już mówiliśmy na początku naszej rozmowy ze względu na to, że Braun szkodzi Polsce.
0: A jak trzeba będzie zdobyć głosy i oni nie będą w tym rządzie, albo nie będą popierać potencjalnego nowego rządu, ale będą głosować za, to będziecie się tak cieszyć?
1: I ile tutaj w tym sondażu oni...
0: Kto? Korona? No prawie 7,5.
1: No to
0: jest kilkanaście głosów. Może więcej, kluczowe.
1: Trochę więcej, odrobinę więcej niż Mateusz Morawiecki.
0: Zostawmy tego Mateusza Morawieckiego. Panie ministrze, ostatnie pytanie na koniec.
1: Pokazuje, że to mniej więcej ten sam poziom.
0: Kończymy rozmowę, bo dzisiaj... wystąpienie po południu. Zobaczymy, co Karol Nawrocki powie w ONZ-cie. Natomiast jeszcze trochę czasu jest do świąt Bożego Narodzenia. Ale jak będziecie się łamać opłatkiem, no bo tak jest, prawda, w Sejmie, to jakie pan życzenia złoży Mateuszowi Morawieckiemu?
1: Sądzę, że Mateusz Morawiecki już w ubiegłym roku zrobił sobie osobny opłatek. Był na opłatku Prawa i Sprawiedliwości, ale potem zrobił osobny opłatek swojego stowarzyszenia, które jeszcze wtedy nie powstało. Także zakładam, że Mateusz Morawiecki będzie z osobna.
0: Ale jak przyjdzie z opłatkiem i się połamie. Ale nie mówię o Sejmie. Przecież marszałek...
1: Życzę mu oczywiście jak najlepiej. Natomiast naszym powołaniem, naszą misją jest służenie Polsce. I to, co robi Mateusz Morawiecki, to nie służy Polsce.
0: Kończymy nasze spotkanie. A jeszcze na koniec chciałem dopytać, bo do sądu trafił akt oskarżenia chyba już rok temu w tej sprawie słynnej. Tak, minął ponad rok. Czy coś się wydarzyło?
1: Wydarzyło się to, że prokurator, który postawił mi zarzut korzyści politycznej, sam miał korzyść, no bo awansował. Jak wysłał akt oskarżenia, to awansował z prokuratury okręgowej do krajowej. To się wydarzyło.
0: Czy była jakaś pierwsza rozprawa chociaż?
1: Nie było rozprawy.
0: Wiem, że
1: bardzo prokurator się denerwuje, no bo już tak by chciał. No pewnie go tam rozliczają.
0: Chcę pan powiedzieć, że od sierpnia do października...
1: Pokazuję panu też beton w wojsku. I tym przykładem betonu jest wojskowy prokurator, którego awansowali, bo akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi obrony narodowej skierował. Za co? Za korzyść polityczną, panie redaktorze. Za korzyść polityczną. To jak tak, no to oni wszyscy, obecny minister też ma korzyści polityczne. No bo skoro sobie buduje popularność, no to można to wszystko przekuć na korzyść polityczną, prawda? A ekspertem w tej sprawie był generał Gocuł, który ma korzyść polityczną.
0: To nazwisko już padało, panu.
1: Bo został po wyborach komendantem, rektorem Akademii Sztuki Wojennej, a w kampanii wyborczej popierał Donalda Tuska. I jest podobno niezależnym ekspertem, chociaż sam w sztabie generalnym zajmował się planami operacyjnymi. Czyli zajmował się linią Wisły.
0: Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprezes partii, były szef, były minister obrony narodowej, był naszym gościem. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, panu ministrowi też dziękuję.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Dobrego, spokojnego dnia.